worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

0: patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: SK2.
1: SK2.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż drew. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, startujemy z magazynem lokalnym. Kolejne kilkugodzinne spotkanie mieszkańców gminy Krzymów nie dało odpowiedzi, co dalej z uciążliwym zapachem, który wydobywa się z firmy Bioprotan.
2: Stawiacie nas pod ścianą, że skoro nie pozwolicie państwo, to my nie zrobimy, będzie dalej śmierdział.
3: Teraz,
4: ale śmierdzi nadal.
5: Jeden smród pochodzi tutaj. Koło Urzędu Miejskiego dzisiaj podróżowałam w godzinach, to była 13, 12. Też smród inny, odczuwalny. Otwieram okna, też czuję smród. Są rolnicy. Czy mamy im zabronić? Mówi się, nie, absolutnie, ja nie chcę polemizować. Chcę powiedzieć tylko jedno. W obronie rolników, drodzy państwo, w obronie rolników chcę powiedzieć tak. Można rozsypać nawóz mineralny, który nie śmierdzi. Tylko po co ustawiamy się w kolejkach po zdrową żywność?
6: Nie o to chodzi.
5: Oczywiście, to jest moja dygresja. Przypomniał pan...
7: Będzie pani płakała za chwilę?
5: Zastanawiam się, czy warto.
7: Ona ma problem i nic więcej pani nie potrafi.
8: 2,5 roku temu przejęliśmy ten zakład. Przez ostatnie 2,5 roku zmienialiśmy procesy, maszyny, usprawnialiśmy, żeby odpady nie leżały, nie zalegały, żeby ten proces sprawnie się odbywał. I dzisiaj stanęliśmy w miejscu, w którym potrzebujemy decyzji, uzyskania niezbędnych pozwoleń, żebyśmy poszli w kolejny etap. I ten etap, tak, państwo mają rację, zwiększają limity. Zmieniają nawet tam niektóre kody, bo się okazało w międzyczasie, że coś, co oddawaliśmy kiedyś pod kodem, to nagle teraz ktoś tego pod tym kodem nie przyjmuje i potrzebujemy pewnych zmian. Przy okazji tego tak chcemy zamknąć kolejny element, gdzie do tej pory było to na terenie odkrytym, a chcemy to szczelnie zamknąć, co uważamy, że wpłynie po raz kolejny tylko i wyłącznie zmniejszając te uciążliwości.
4: Zakładacie, że będzie lepiej, a co jeśli po modernizacji nie będzie lepiej, a może być gorzej? Co wtedy?
8: Nie jesteśmy jedynym zakładem i w tym miejscu, i w okolicach, więc jeżeli państwo tu poruszają kwestie innych zakładów, my się za to nie będziemy wypowiadać, mówimy tylko o sobie i robimy to, co chcemy zrobić i poprawić na swoim podwórku. I tak, ma pani rację, ja dzisiaj nie dam gwarancji,
4: no
8: bo odpowiadamy tylko za swój zakład. Jeżeli pani pyta, czy to zmniejszy uciążliwość z naszej strony, to tak, zmniejszy, bo zamkniemy kolejny jakby obszar, więc to bezwzględnie.
4: A jeśli nie zmniejszy?
9: Pytanie, tylko moje pytanie właśnie było dość precyzyjne. Do jakiego cieku wodnego, jeżeli faktycznie jest planowana budowa kolektora, do jakiego cieku te wody zostaną odprowadzone?
10: Ten odbiornik nie jest ciekiem, tylko jest rowem. Zgodnie z prawem.
11: Widziała to pani?
10: Ja podkreślam, że to nie jest ciek, tylko rów, a rów jest zgodnie z prawem urządzeniem wodnym, że obowiązują w związku z tym inne regulacje. To jest działka numer 39. To jest ta działka, o której gmina wspomniała wcześniej, że ma nieuregulowany stan prawny. Oznacza to, że nie ma, ta działka nie ma właściciela, tak? To jest nieujawniony właściciel.
9: Rozumiem, no, czyli
10: proszę wierzyć, że
9: woda logiczna, każdy wie, jak płynie, spłynie do najniższego miejsca, a wody opadowe spływają do dwóch kanałów, które płyną przez gminę Krzymów. Jest to topiec i kanał Topiec i Powa Topiec. Podejrzewam, że te wody spłyną do kanału Powa Topiec, który płynie też przez miejscowość Szczepidło między innymi. I tutaj moja taka uwaga do pani wójt, to zawiadomienie, które było wywieszone na tablicy gminy Krzymów i dwóch stołectw. Wydaje mi się, że troszeczkę więcej stołectw powinno być tutaj poinformowane o tym spotkaniu dzisiejszym. Na tym ja poruszałem problem Tamy Bobrów na kanale Powa Topiec. Ten kanał, do tego kanału jest przyłączona m.in. oczyszczalnia, gmina oczyszczalnia. On jest na tą chwilę niedrożny i mam pytanie też, czy jeżeli faktycznie te wody z państwa przedsiębiorstwa będą spływały do tego kanału, czy będziecie państwo partycypować w kosztach czyszczenia kanału Powa Topiec?
3: bo na tą chwilę jest tak, że jak się idzie do gminy, to gmina mówi, że to nie jest ich kanał, to jest Wód Polskich. Jak się idzie do Wód Polskich, to Wody Polskie mówią, że to jest kanał na terenie gminy i tam jest oczyszczania pod wodą.
9: Rozumiem, że...
3: I nie ma kto tego wyczyścić.
9: Ta ma obrót, czyli jest pod ścisłą ochroną. Buduje tamy, tak, w tamtych rejonach, gdzie mieszkamy. No i nie ukrywam, że będzie to problemem. Ja, gdybym pracował w ochronie środowiska, powiedzmy, ta instytucja też była wymieniona tam, wydałbym negatywną dla Państwa decyzję z racji tego, że mamy tam siedlisko wody. Dziękuję.
2: W tej chwili bez Waszego podłączenia temu, że jest ciężko odebrać wodę, a jak się Wasza firma podłączy
3: wody pod to, mamy w piwnicach.
2: To będzie tylko gorzej. A wy jesteście na górce i nie będziecie się nami, mieszkańcami, przejmować, jak będzie nas podtapiać tam od tego. Bo jak woda nie odejdzie, to będzie się piętrzyć. Tam jest teraz źle. A jak się dostaniecie zgody, bo jest taka możliwość, to tylko będzie gorzej. Wy jesteście do góry i nie będziecie się martwić to, co jest z nami, mieszkańcami, na dole.
11: Kogo zaleje?
2: Kogo zaleje? Was nie, bo wy jesteście ile? 20-30 metrów wyżej. I nikt z zarządu czy z was, drodzy państwo, nie zejdziecie drogą gminną w dół do miejscowości Brzezińskie Holendry i nie sprawdzicie. O, musimy tutaj coś naprawić, bo będzie mieszkańców nie tego zalewać. Takiej sytuacji nie będzie. Nikt się tam nami nie zainteresuje. Jak to dadzą wam pozwolenie, żeby się podłączyć, wy się podłączycie i to będzie wszystko. Nikt nie będzie się martwił, co będzie na dole.
3: Gmina nie potrafi zadbać o kanał, a wy w ogóle nie zadbacie.
11: I wtedy nie będzie tylko smród, hałas i
2: gruszy. Jeszcze podtopienia będą.
8: Grupa Energii Zbliżona Biobratem to 2,5 roku temu, to od tamtej pory rozpoczęliśmy proces usprawniania, wymieniania, ulepszania i po 2,5 roku zatrzymaliśmy się i stanęliśmy w momencie, kiedy, tak jak mówię, potrzebujemy zmiany pozwoleń, decyzji, a jednym z obszarów, który postanowiliśmy przy okazji

0: domost naszej krwawicy. To przecież my jesteśmy z dziada pradziada. Budowane wysiłkiem naszych rąk domostwa, my teraz mamy opuścić. Nas chcecie wpędzić w depresję, zamknąć, schermatyzować. Jaka? Jak to się nazywa? To wasze przedsięwzięcie?
1: Modernizacja.
0: Przecież każdy z nas wie, co to znaczy modernizacja. Wy chcecie modernizować jak najbardziej. My jesteśmy za modernizacją. Lepsze okna, cisze wentylatory, skuteczniejsze filtry. A pan tylko powiedział w ramach tego przedsięwzięcia, tej modernizacji, że hermetyzacja. No co, uszczelki zmienicie? To musicie mieć pozwolenie? Jakie pozwolenie?
1: Na większy przerób, tak.
0: Pozwolenie to musicie mieć, no nie wasza firma, na budowę, bo już tam czeka następny projekt, biogazowni. Pan nie wspomniał, kolega pyta, gdzie te wody będą zrzucone? Pan nie wie, no przecież w ramach tej modernizacji też jest budowa przez waszą firmę chyba kolektora, który ma służyć firmie Bonazel. Dobra, może ja mijam się tutaj z prawdą, ale teraz dla mnie, czy Biobroten, czy Bonaselek, wszystko śmierdzi, od was śmierdzi, a wy nam przedstawiacie, no pan powie, że nie pan, tylko tamta firma, badania za 100 tysięcy, nie ośmieszajcie się, że firma Bonaselek nie jest źródłem emisji smrodu i hałasu. O czym mamy gadać? 3 kilometry stąd. Szkoda naszego czasu. Siadamy, mamy czym, jedziemy. Pogąkamy, zobaczymy, dokąd trafiają wasze ścieki.
1: Tak.
0: Nasz las państwowy już zniszczyliście ponad hektar. Po drugiej stronie, to mam zdjęcia pokażę. Jeszcze w październiku, w tamtym roku, w listopadzie, zbierałem tam rydzę. Zalaliście wszystko i sosny już suchocukie. Tam jest bagno. Na szbirze, na terenie przepuszczalnym zrobiliście bajorę. Co tam jest? Co tam się kryje? Cała tablica Mendelejewa, kolejna? To, co powiedziałem. Na samym początku znam te tereny. Mogielniki, beczki, tysiące beczek. Tutaj hamas, huta, niehuta, galwanizeria naokoło. Okopane, gdzie kto chce, to pozyskuje żwiry. Spójrzcie na Złotą Górę, z każdej strony. I to jest też problem. A pani wójt mi powie na samym początku, że nie musieliśmy się tu spotkać. O czym pani mówi? No nie musieliśmy, a się okazuje, jest tyle problemów. Pani ostatnio deklarowała, że dotrzymam, jakoś dotrę. To co, doczekam się jeszcze te 2,5 roku do końca kadencji. Nie o to chodzi. Następna pani deklaracja, no przecież to jest, no, może sobie każdy to odsłuchać, że nie będzie pani szkodzić gminie. Tak jak pani szkodzi gminie, to chyba poprzednika niezbyt wspominam, ale chyba nikt tak nie. I pani siedzi nawet fizycznie po tamtej stronie. Myślę, że pani nas zaprosiła. Pani mówi, że nie ma potrzeby konsultacji. Konsultacja ze społeczeństwem to jest numer jeden w postępowaniu. I tak pani odpowiedział PiS, nie kojarzcie z partią, Państwowy Inspektor Sanitarny, który uchylił swoją decyzję. A pani teraz mówi, i dlatego się żeśmy tu spotkali. Jak długo dobijaliśmy się o jakiekolwiek informacje na temat smrodów, zanieczyszczenia powietrza, wód i tak dalej? To pani powiedziała, byłem, fatygowałem się na tą sesję. No ale pani nie wie, co pod pojęciem modernizacja. No dobrze, no może pani osobę, która pilotuje to zadanie. No po wielkich błaganiach prawie, że przyszła pani, pani przyszła, tak. Co nam pani powiedziała? Nie, to nie, proszę państwa, na sesji, ja mam dokumenty u siebie, zapraszam do siebie. I co? Do dokumentów dwóch zajrzało, na początku to było powiedziane. I gdyby nie dzisiaj ta moja ulotka prosta, to tak pani tą informację, no zgodnie z prawem pani zamieściła na stronie gminy, że toczy się postępowanie na paragraf taki, siaki, na działkach te tysiące, tam jakichś podstaw prawnych. No i kto by tu przyszedł? Nikt by

0: a już mieliście, po imieniu nazwałem te wasze problem, smród, odór i teraz jeszcze biogazownia. Czy wiecie państwo, z czym się to kolejne ta inwestycja wiąże? Proszę państwa, to co kolega powiedział, zero inwestycji w tym skażonym środowisku. Tam latami było 300 metrów dalej wożone ze wszystkich zakładów dziesiątki beczek. No bo na Amerykankę tak to było, nie tak dawno. Po sąsiedku z państwa firmą, galwanizery, tam chemia, szkodliwe, ciężkie, metale i tak dalej. Tutaj szamba, nie szamba, cała okolica, nasza gmina, Stare Miasto, samochód za samochodem. Tam jest teren dookoła skażony. I teraz państwo zapominacie, że kolektor tam ma być. Nie wiecie, jaki zrzut wody, ile tysięcy na godzinę, na minutę. Gdzie chcecie to upchnąć? Tam do tego kanałku? To co kolega powiedział. Tam już się nie da. Ruszyliście z taką, czy tam kupiliście już teraz, tak? Firmą i teraz na oczy przejrzeliście dopiero, gdzie podziać wodę, zrzut, że teraz trzeba dopiero pobudować oczyszczalnię. No to, wie pan, no co? Nie wiem. To tak jakby willę pobudował i zapomniał. No. Dziękuję.
1: Szanowny panie.
2: Ile na tym, w tym obszarze, ile jest tam firm, moi drodzy? Bo ja już się pogubiłem. Bioprotem, co jeszcze jest?
3: Bonselect Pro.
2: To ja proponuję jeszcze jedno spotkanie zrobić i żeby wy państwo jesteście od jednej inwestycji tam, a są trzy. My, zwykły obywatel, nie wiemy, kogo to jest, czyje. Nie znamy zarządów, nie znamy was.
3: Panie kolego.
2: Na jednym spotkaniu niech będą odpowiedzialne osoby. Trzy. Są tam zakłady, trzy. Cała dyrekcja z trzech zakładów. Zapraszamy na ponowne spotkanie. Licznie się wstawimy.
4: Da nam pan to na piśmie? Podpisze się pan pod tym dzisiaj?
5: Ale mam się podpisać pod tym, że będą generowały mniej zapachu, bo ja nie mogę pani dać gwarancji, że one będą pachniały.
4: A no widzi pan, a my chcemy właśnie to usłyszeć, że nie będzie żadnych zapachów. Jeżeli pan to nam mówi, to niech się pan pod tym podpisze. No musicie odpowiedzialność.
6: Jeśli chodzi o referendum, wszystko w państwa rękach. Ja odczuwam, że kandydat na mojego następcę, na zastępcę za mnie, czyli kandydat na wójta, jest obecny na tej sali. On wnikliwie obserwuje, wnioskuje i na pewno jeśli ja nie zdążę podjąć dobrej decyzji, on to zrobi i gratuluję, bo to nie jest proste. Spotkaliśmy się celem, jak powiedziałam na początku tego naszego spotkania, było wypracowanie czy możliwość zapoznania się z zadaniem, z zamierzeniem, co do którego gmina ma również podjąć ostateczną decyzję. Mieliście prawo, bo tak samo jak ja, proszę o wsparcie, czy mamy referaty, które zajmują się poszczególnymi tematami. Pani Sylwia Kaczmarczyk miała okazję powiedzieć, która między innymi jest w kontakcie stałym z państwem i nie jest to wybiórcza informacja, bo częstotliwość waszych spotkań była i jest od początku spora. Taka, jakiej chcieliście. Żadna z informacji nie była tajna. Czy tak nie jest? Jeśli były, pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości. Ale za każdym razem, w miarę posiadanych informacji, zostaliście państwo poinformowani, co znaczą zapisy. I moim nadrzędnym celem jest nie zawieść tych ludzi. Stąd to spotkanie, a ja, proszę państwa, śledzicie media, to dokładnie wiecie, że to nie jest tak jak w Kleczewie opiniowanie, czy kurniki mają się rozrosnąć, czy nie. Proszę rozróżnić momenty, w których to się zadziało. Ta debata była w momencie, kiedy miał być uchwalany plan ogólny i trzeba było podjąć decyzję, czy pozwolić firmie na rozwój, czy nie. Gmina została w tym momencie postawiona przed faktem, że złożone zostały dokumenty. Po raz kolejny to powtarzam. My musimy wnikliwie te dokumenty zbadać, wysłać do uzgodnień, zapoznać się z opiniami organów, które to opiniują, które są władne. Bo tak samo zarzucacie państwo pani Izabeli, że nie była tu, czy nie wie tego. My nie jesteśmy omnibusami. Każdy w dużej firmie, w mniejszej firmie ma swoją rolę do spełnienia. każdy za jakiś odcinek odpowiada. Więc uważam ja, że to jest niestosowne. Obarczanie kogoś publicznie nie wiedzą. Cel dzisiejszego spotkania to była możliwość zadawania pytań i udzielenia przez Państwa odpowiedzi. Czy szansę taką mieli? Jeśli nie, to poprosimy o konkrety. Co chcieliby Państwo? Dlaczego my mamy za to odpowiadać? Dobrze, jak firma się wypowie, co chce zrobić. Ja tylko przypomnę, że decyzja z punktu widzenia osób, które są narażone na tą uciążliwość, naprawdę jestem po Państwa stronie, a ja nie chcę, ja nie lubię używać słów, bo później niektórzy, wiecie Państwo, interpretują je po swojemu. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że pracuje tam 700 osób. Decyzja nie jest łatwa, może dla Państwa tak. Ja muszę zważyć wszystko, no to i na końcu, przepraszam, podjąć decyzję.
3: Nie chcemy likwidować miejsc pracy. Nie chcemy likwidować w żadnym wypadku. Dzięki Waszej działalności, jeżeli ją usprawnicie, będzie działać w 100%, to miejsce pracy będzie lepsze. Ten pracownik będzie jeszcze miał lepiej.
7: On go nie straci, tego miejsca pracy.
3: Nie straci. Tam ludzie będą chcieli z naszej okolicy przyjść, z najbliższych domów. Tylko wy daliście ciała, że tak brzydko powiem, przez te 2 lata, 2,5 roku, jak przejęliście tą firmę.
7: Kompletnie.
3: Przepraszam, że mówimy, daliście ciała. Jestem gospodarzem. Gospodaruję na 5. klasie ziemi. Nie pcham się w 7 ton pszenicy.
8: Bo się nie da.
3: Nie da się. Robię tak, żeby uzyskać 3 tony dobrym kosztem. I na tym polega interes.
9: Ekonomia.
10: Przychodzi sobota, chcemy zrobić ognisko, no nie idzie. Posiedzieć na tarasie nie idzie.
11: Przysłowiowo święta? Zaprosić swojego szwagra, brata, ciotkę, kogoś.
10: Zrozumcie
11: i posiedzieć
10: nas,
11: w tym
10: nas by tu nie było.
11: Ludzie mają wolno od pracy, posiedzieć. A w tygodniu jest znośnie, a weekend przychodzi i wtedy rodzinę zaprosić. No panowie.
10: Jadę po 22 z pracy do domu, no zaczynają się brzezińskie holendry, no nic, tylko wyłączać wentylatory w samochodzie, bo nie idzie wytrzymać. Ludzie, nas by tu nie było, ani was, ani nas, zrozumcie. My mamy dzieci, macie dzieci, też chcemy żyć zdrowo. Tylko to jest nasze życie.
3: A jeżeli twierdzicie, że śmierdzi Bioproten, Bonoselect Pro, zapukajcie do nich. Pogadajcie, jak przedsiębiorca z przedsiębiorcą. Powiedzcie, że przez was nie możemy się rozwinąć. Ludzie nie chcą z nami współpracować.
11: Ale to tam
3: może to pomoże. Może w końcu ten zapach uciążliwy będzie mniejszy. Jeżeli nie będzie tego zapachu uciążliwego, my otwieramy zielone światło. Jest tu jasno i wyraźnie na tej sali powiedziane. Nie ma modernizacji w danej chwili, nie ma zgody na modernizację z naszej strony, bo mamy bardzo słabą ocenę o was. Mieliście bardzo długi czas.
10: Czy to wy, czy inne firmy?
3: Pan mówi, że zrobiliście dużo na zakładzie. My tego nie czujemy. Nie? My rozmawiamy z państwem, jesteśmy tutaj na podstawie tego, co odczuwamy. Tego, co my czujemy w naszych domach. Jeżeli byłoby okej...
10: Okay, nie byłoby nas. Nie,
3: jeżeli twierdzicie, że to nie wy, zapukajcie do firmy obok. Zaproście prezesa. A powiedzcie, że nie możemy się rozwijać. Co on wtedy powie? Rób ta sesami, co chce ta? Nie, nie pójdzie tak. Jeżeli wy nie będziecie uciążliwi, będziemy z wami rozmawiać. Będzie Bonus Elektro nam śmierdział, będziemy my rozmawiać z Bonus Elektro.
12: Mamy prawo konstytucyjne do czystego powietrza i nie hałasowe. Chcemy spokojnie się wyspać.
11: Nasze pytania to teraz powinniście sobie na kartce spisać i egzekwować to i przyjrzeć się tym naszym pytaniom. O co pytamy, to przyjrzeć się tej sprawie, bo to jest konflikt.
13: Firma niby dużo zrobiła przez to 2,5 roku, ale my 2,5 roku nie czujemy się lepiej.
12: No, ja mam pytanie do pani wójta. Dlaczego pani pozwoliła otworzyć nowe zakłady, które tak śmierdzą, tak hałasują i nie spytała się pani w ogóle nas o zdanie, jaka nasza jest wola. A to nasz głos najważniejszy, bo to się dzieje na naszym terenie. To nie są radni za Krzymowa, czy gdziekolwiek, mają prawo głosić. Oni nie czują tego, nie powinni mieć zdania. Na naszym terenie może jest 2 lub 3, to i tak jest dużo mniejszością, ale głos nas, mieszkańców, jest najważniejszy. A pani powie, że organy wydały takie... Organy są w Poznaniu albo jeszcze dalej, a my jesteśmy na miejscu i my na co dzień walczymy ze sprawami.
8: długie, prawie ponad 3 godziny spotkanie. Jakie wnioski?
14: No takie, że tak naprawdę mamy poczucie, że nikt za nami nie stoi. No niestety, pani wójt nas chyba zdradziła. To, co powiedziałam na początku, nie doszliśmy do żadnego konsensusu. 2 lata temu otrzymaliśmy informację i taką samą informację podzieliliśmy, znaczy usłyszeliśmy teraz, tak? Czyli żadnych konkretów, żadnych no, konkretnych informacji na temat, czy uciążliwe zapachy się u nas skończą, czy nie skończą. Jakie rozwiązanie? No, konstruktywna rozmowa tylko i wyłącznie i zapewnienie nas, czyli tak jak prosiłam, podpisanie się pod tym, co się mówi, tak? Czyli jeżeli zapewniają nas, że hermetyzacja, która ma nastąpić, zmniejszy odór zapachów, no to wtedy możemy ewentualnie przystać jako mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy nie zgadzamy się na to. Absolutnie. Agnieszka Trzusło, mieszkaniec terenu gminy.
15: Danuta Mazur, wójt gminy Krzemów.
8: No właśnie, pani wójt, trudne, długie spotkanie. Jakie wnioski z niego płyną?
15: To znaczy, my wypełniliśmy swój obowiązek. Chcieliśmy, jak obiecała mieszkańców, tak próbujemy dopełnić wszelkich formalności i tego kontaktu z mieszkańcami. Doprowadziliśmy do rozprawy administracyjnej, podczas której przedsiębiorca, który złożył dokumentację dotyczącą modernizacji istniejącego zakładu, mógł odpowiedzieć na pytania mieszkańców. I to, co mieszkańcy podnosili, że było dla nich niezrozumiałe w raporcie, była szansa, żeby odpowiedzi padły z sali. Padały różne pytania, towarzyszyły temu spotkaniu emocje. Już przed spotkaniem zdawaliśmy sobie sprawę, że na pewno tak będzie. Bo przecież wiemy, że no, jeśli są jakieś uciążliwości i firma ma zamiar się rozwijać, a mieszkańcy nie będą mieli zapewnień, że te problemy, czy dzięki tej modernizacji problemy nie przestaną istnieć, no to ludzie nie są przyjaźnie do tego nastawieni. Przecież również jestem mieszkańcem tej gminy. Odczuwam podobnie, ale no też padały takie wypowiedzi wcześniej podczas spotkań, żeby dać firmie szansę, żeby się właśnie no nie za, tak jak to Państwo również podczas tego spotkania zaobserwowali, że nie wszyscy są za tym, żeby firma, że tak powiem, przestawała istnieć, ale żeby zadbała o to, co ma i żeby uporządkowała te sprawy związane z odorem, z hałasem i wtedy część mieszkańców wypowiedziała się, że dałaby szansę na rozwój. Ja myślę, że ze strony przedsiębiorców również takie zrozumienie tutaj było. Rozumieli problem, nie było jakiejś takiej agresji, nieprzychylności. Też przyszli na spotkanie, chociaż na pewno byli przekonani, że łatwo nie będzie, bo temat jest trudny. No dla nas, jako dla urzędu i dla mnie jako wójta, to jest takie bardzo trudne spotkanie, bo na niewielkim obszarze są zlokalizowane 3 firmy, no i podejrzenie jest, że ten hałas czy te odory nie wydobywają się znikąd, więc padało też pytanie o ustalenie tego miejsca, tych uciążliwości i też z należytą starannością chcemy podejść do tych problemów i w miarę posiadanych tu informacji, a nie zamykamy się z informacjami, jakie mamy dla siebie. Chcemy po prostu no, pomóc zniwelować czy zmniejszyć ten problem, który wiemy, że jest, bo przecież tyle osób nie przyszłoby tutaj i nie mówiło jednym głosem, że oni odczuwają tutaj jakieś no, niekomfortowe sytuacje czy niekomfortowe zapachy, tak to określimy. Więc no, chcemy dokładać wszelkich starań. Zrozumienie być może jest częściowe, obwinia się za wszystko wójta. Czasami mam wrażenie, że to jest krzywdzące. Przyjmujemy wszystko. No już myślę, że przez tyle lat pracowania z ludźmi też człowiek w jakiś sposób jest przygotowany na te wieczne ataki. Najbardziej bolą wtedy, jak są niesłuszne.
8: Do kiedy pani wójt ma zapaść decyzja?
15: Panie redaktor, nie jest to ustalone, ponieważ no, procedura musi być wyczerpana. Musimy zgromadzić wszystkie tutaj opinie, ustalenia, pozwolić się wypowiedzieć. No i dopiero w momencie, kiedy wszyscy już będą pewni, że wszystkie elementy administracyjne zostały zbadane i jesteśmy gotowi na podjęcie decyzji, wtedy taka decyzja zapadnie. Natomiast no, nie chcemy absolutnie w żadnym momencie podejmować decyzji pochopnie.
14: Zdanie też tutaj mieszkańców będzie się liczyło.
15: Gdybym nie brała tego pod uwagę, nie zrobiłabym tego spotkania. Tak jak powiedziałam, jestem mieszkańcem tej gminy, oni mnie wybrali i niezależnie od tego, jakie są opinie, jesteśmy i firmy również o tym wiedzą po stronie mieszkańców, ale też musimy rozmawiać z firmami, bo przecież gdzie ci ludzie by pracowali? Ja wiem, że dla tych, których to nie dotyczy, może to nie jest problem, ale przecież naprawdę no w tej chwili znaleźć pracę nie jest łatwo. Nie zawsze jest to wymarzona praca, ale jeśli są jakieś źródła dochodu, to każdy no ich szuka i chce mieć zapewnione jakieś miejsce pracy. Dlatego no, nie możemy na wszystko się zamykać, ale chcemy to zrobić z należytą ostrożnością i z dużą rozwagą. Dziękuję.
16: Piotr Lewandowski, dyrektor zarządzający firmy Bioprotel.
14: Już wszyscy dzisiaj chyba są zmęczeni generalnie po tym spotkaniu. Jakie wnioski dla Państwa, jako firmy, która tutaj dzisiaj musiała odpowiadać na wiele niekoniecznie przyjemnych pytań, płyną?
16: Tak, spodziewaliśmy się, że spotkanie nie będzie łatwe, że mieszkańcy zgłaszają te problemy i sygnalizują tutaj do gminy, więc wiedzieliśmy, że krótko i łatwo nie będzie, ale nastawieni jesteśmy na to, żeby z mieszkańcami rozmawiać, żeby z naszej strony była transparentność, żebyśmy mówili, co chcemy zrobić, bo chcemy działać tak, żeby jednak ta uciążliwość odorowa zmniejszała się przy każdej ewentualnej zmianie czy modernizacji, którą będziemy chcieli przeprowadzać.
14: Króciutko, jak ta modernizacja miałaby wyglądać?
16: Modernizacja pokrótce ma uregulować gospodarkę wodno-ściekową, ma zamknąć jedno z miejsc, które chcemy jeszcze oddzielić, co pozwoli, żeby nie uwalniały się żadne uciążliwości i wymianie maszyn, które mają spowodować sprawny i szybki proces przetwarzania odpadów. Dzięki.
17: Procedura administracyjna trwa, a stanowiska kolejnych instytucji będą miały wpływ na decyzję środowiskową dotyczącą rozbudowy.
18: Magazyn lokalny.
17: Emilia Czerniejewska. Startujemy z najważniejszymi informacjami z regionu. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Watacha w Koninie to grupa pasjonatów historii i militariów, która bada lokalne fortyfikacje, tropi historyczne zagadki oraz angażuje się w akcje pamięci narodowej i inicjatywy charytatywne w regionie.
19: Krzysztof Balcerczak, z zawodu lekarz. Jestem od początku stowarzyszenia, jestem jednym z ojców założycieli, jak to siebie określamy. Jestem wiceprezesem stowarzyszenia, jednym z wielu.
20: Grzegorz Jędza, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Watacha.
21: Ryszard Andrzejewski, prezes.
14: Tak z ciekawością przyznam, że przyszłam do Was, bo Watacha to brzmi tak dość poważnie. Mówię, to tacy chłopacy, że tak powiem, mało chyba poważni, bardziej bym powiedziała, że żartobliwi, jak na początek przynajmniej. No ale sam pomysł Watacha, dlaczego, kto wpadł na stworzenie tego stowarzyszenia?
20: Historia zaczęła się z 20 lat temu od Ryszarda i naszego kolegi Roberta, też prezesa. Oni, można tak powiedzieć, zaczęli te eksploracje właśnie wiele lat temu. Poznawaliśmy się, reszta się poznawała w czasie, tak? Kilka ładnych lat temu się poznawaliśmy po kolei, bo nie znamy się oczywiście od zawsze.
19: Ogólnie poznaliśmy się na strzelnicy wszyscy. Znaczy, Ryszard jest moim sąsiadem.
21: A tak jak prezes tutaj Grzegorz powiedział, rzeczywiście z Robertem dwadzieścia parę lat temu zaczęliśmy naszą przygodę z historią, z podziemiami, z eksploracją podziemi różnych takich, powiedzmy, obiektów militarnych. Jeździliśmy pierw, powiedzmy, samochodami, takimi rzeczami, potem motocyklami. No i stało się naszą pasją, hobby, historia, w ogóle II wojna światowa, wszystko związane z mundurowaniem. Kolega jest kolekcjonerem też broni białej, ja też i broni białej, i mundurowania, i broni palnej. I tak się to wszystko fajnie ułożyło, gdzie poznaliśmy się właśnie wtedy z Grzegorzem, za chwilę potem z Krzysztofem. Wszyscy strzelcy, wszyscy strzelają, każdy też ma te zamiłowanie do broni. I to nas połączyło. I ta grupa powoli, powoli się rozrastała. Potem następny kolega dołączył. A czemu Watacha? No Watacha, no to jak sama nazwa mówi, wilk, nie? Wilk jest niezależny, wilk jest twardy, wilk jest takim zwierzęciem tajemniczym i dlatego też wybraliśmy tą nazwę. Zresztą to jest też takie określenie oddziałów wojskowych, oddziałów specjalnych, dlatego też tutaj w logo są też te noże szturmowe. Każdy ma coś powiązanego z bronią, z wojskiem, z różnymi rzeczami. Robiło się w życiu to i owo, tu i tam. I dlatego też Watacha.
20: Na tą chwilę mamy 10 zarejestrowanych członków. Między innymi właśnie mamy takiego prekursora, Arka Duziaka, który był założycielem miesięcznika Odkrywca, tak? No i ten Odkrywca, miesięcznik też był takim napędem do naszej historii, tak?
21: Tak, no ja z kolegą Robertem właśnie zaczęliśmy od zbierania tego miesięcznika. Tam to była jedyna taka na te czasy, te 20-30 nawet lat temu, bo to ponad 30 lat temu ten miesięcznik powstał. I on był pierwszym takim czasopismem, gdzie było to wszystko fajnie opisywane w naszym klimacie, czyli fachowcy, zawodowcy, pasjonaci, eksploratorzy opisywali swoje przygody, swoje znaleziska.
20: Nie było internetu i tą wiedzę się brało właśnie z takich magazynów, nie?
21: I działa ten magazyn, można go zakupić w każdym tam punkcie, jakimś kiosku i on jest. I to nas tak po prostu wszystko połączyło.
19: Potem przy ogniskach, bo często u Ryszarda organizowaliśmy sobie ogniska i opowiadali z Robertem na temat tych ich wypadów i kiedyś padł pomysł, może wyjedziemy na taki wyjazd. No i wjechaliśmy na pierwszy wyjazd, podobało się, no to organizujemy następny wyjazd i tak to stało się, że tak powiem, taką normą, że jak już powiedziałem wcześniej, 3-4 wyjazdy rocznie mamy. Minimum od 2-3-4 dni. Ostatnio mieliśmy, co prawda w okrojonym składzie Watachy, wyjazd motocyklowy 5-dniowy, gdzie 2000 km wzdłuż wschodniej granicy zrobiliśmy. Także no naprawdę ciekawe, poza tym właśnie, jak to koledzy powiedzieli, którzy interesują się historią, to nie są takie wyjazdy, że tak powiem, puste, bo oni nam też dużo na te tematy opowiadają, dużo na te tematy też gdzieś tam się czyta, ale no głównie, że tak powiem, tutaj tą wiedzą służą Robert i Ryszard głównie, nie?
0: Gdzie wyjeżdżacie?
19: Najczęściej są to, że tak powiem, kierunki związane z II wojną światową, ogólnie wojskowe obiekty militarne, schrony, różne budynki, nawet zdarza się, że za granicę wyjeżdżamy, w Czechach ostatnio byliśmy, także no, wszystko, co związane jest z okresem wojny i zimnej wojny, może tak jeszcze powiem.
21: Najczęściej zaczęliśmy właśnie od wyjazdów na Dolny i Górny Śląsk, tam był tak znany, do tej pory już teraz bardzo znany kompleks Rize, tajemniczy, sztolnie wykute w podziemiach, gdzie ciężko się było dawno temu, 15-20 lat temu, to teraz jest komercja większość, ale kiedyś my to eksploatowaliśmy w sposób taki twardy, czyli kaski, liny, pontony. Wchodziliśmy tam, gdzie nie można było wchodzić. My tam wchodziliśmy, żeby poznać, zagłębić tą historię, poznać ten teren. Potem Międzyrzecze, to jest następny taki bardzo znany kompleks, międzyrzecki rejon umocniony, czyli ponad 32 km pod ziemi, które się łączą tak jak metra, tak można to wyobrazić osobie cywilnej, takiej, którego nigdy tam nie była. Tam jest kolej wąskotorowa. To jest wszystko połączone drogą, labirynt podziemi. I tak po kolei zdobywaliśmy te obiekty, których nie mieliśmy na swoim wykazie i do tej pory to robimy. A i musimy się pochwalić, że w niedalekiej przyszłości, bo w następnym roku planujemy taki poważny nasz wyjazd na wzgórza Monte Cassino, gdzie nasi żołnierze z generała Maczka i inni bohatersko walczyli, żeby zdobyć klasztor na wzgórzach Monte Cassino i przelewali za Polskę, za naszą ojczyznę krew.
0: Czyli trochę tak deptacie po piętach tej wojnie?
21: Tak, my od początku tą historią się interesowaliśmy. Kolega Grzegorz też się tym bardzo interesuje, zresztą wszyscy się tym interesujemy, a ci, którzy na początku może tak do końca bardziej się pasjonowali tym adrenalinką związaną ze zdobywaniem tych, powiedzmy, podziemi, sztolni, schronów powojennych, po drodze poznają tą historię i weszli w to tak grubo prawie jak my i interesują się tym, zgłębiamy tą wiedzę, interesują się naszym przede wszystkim terenem, a teraz się, tak jak powiedziałem, się rozszerzamy. Te Monte Cassino za chwilkę będzie, były Czechy, byliśmy i we Lwowie, i w różnych terenach takich, co są w okolicach tutaj naszego zasięgu.
0: Jakieś najciekawsze takie przygody, bo zapewne takim wyjazdom towarzyszy wiele takich jakichś smaczków, które może chcielibyście nam zdradzić?
21: Tak. No mam w pamięci, nie zapomnę właśnie eksploracji podziemi w górach sowich, gdzie też weszliśmy w takie niedostępne miejsce dla każdego. Musieliśmy je rozgruzować, wejść do środka, do dziury, małej dziury, gdzie nie fajnie pachniało, było wilgotno, było ciemno. No, odgruzowaliśmy to z kolegami, jeszcze to wtedy nie było to nasza, jakby cała nasza batacha, tylko ja, Robert i jeszcze dwóch innych pasjonatów, naszych kolegów, z którymi tam pojechaliśmy. Trzeba było tam wejść w wodera. Był bardzo duży stan wody. Prowadziło to do takiego kompleksu militarnego w górach sowich, Ludwikowice Kłodzkie, kopalnia Wacław, gdzie Niemcy podczas wojny tam prowadzili jakieś eksperymenty, badania związane z bronią, może jakieś fabryki podziemne. Do końca to nie jest to do końca zbadane. No i przygoda zaczęła się taka dosyć na początku fajnie. No, musieliśmy wpuścić tam ponton, który mały, dwuosobowy, wojskowy, napompować go w tych warunkach, w kaskach, z latarkami na czoło. Jest to wąskie tunele. No, zaczęliśmy się przemieszczać do przodu, płynąć tym pontonem. No i w którymś momencie ten sufit się robił coraz bliżej naszych głów, czyli był stan wody coraz większy. Coraz mniej było miejsca. Kolega zdjął kask, Robert. Ja miałem ten kask, sterowałem tym pontonem jeszcze póki mogłem. Potem chciał go założyć i wyrwał korek, powiedzmy, z tego pontonu, gdzie w trybie praktycznie natychmiastowym zaczął się napełniać wodą i byliśmy praktycznie po klatkę piersiową, po szyję w wodzie, w mundurowaniu, ze sprzętem, z całym w tych woderach. No, było to dosyć niebezpieczna sprawa. Udało się jakoś z tego wyjść, palec się włożyło w wentyl, jak to się mówi. Pompka pływała na wierzchu, włożyliśmy ją do tego wentyla, zaczęliśmy pompować, udało się napompować jedną komorę pontonu i jakoś szczęśliwie wróciliśmy do wyjścia, gdzie straciliśmy łączność z naszymi kolegami i radia już nie działały. Było to ponad około 800 parę metrów. No, to była taka najbardziej taka...
0: Mało bezpieczna.
21: Tak. Drama wręcz przez chwilę dramatyczna, ale potem do tej pory się z tego śmiejemy i często z Robertem tą historię wspominamy, ale do takich historii było więcej. Już z naszą watachą byliśmy też w fajnych podziemiach tutaj i w Czechach.
1: Kolega nasz trochę, że tak powiem, korpulentny utknął w jednym z wyjść i mieliśmy problem go wyjąć.
21: No ale nasmarowaliśmy go olejem motorowym do motocykla, jego ciało, i jakoś go wyciągnęliśmy.
1: Wąskie było bardzo przejście, co prawda, ale kolega się uparł, że chce zobaczyć. Akurat to był schron atomowy, tak. Z okresu zimnej wojny. No i rzeczywiście było takie bardzo wąskie przejście, że wejść wszedł, ale z wyjściem był problem. I śmiał się, że dajcie kostkę smalcu, to pójdzie.
21: Tak, nasmarujemy i pójdzie.
2: Koszula wyglądała jak wyglądała.
21: Tak? Dostał ją od żony i była fajna, nowa i ładna. I miał fajne, nowe, ładne buty, które też raczej się nie nadawało już potem do niczego.
0: No to chociażby macie zabawnie. Dobrze, a powiedzcie mi, czy jakieś takie artefakty też z takich wypraw coś udało wam się przywieźć?
1: Najczęściej są to łuski po nabojach, jakieś różnego kalibru. Tu Ryszard coś na pewno powie, że więcej, bo im się udało trochę więcej znaleźć, ale są to najczęściej tego typu artefakty.
21: No łuski, bagnety, elementy, które leżą, powiedzmy, niegłęboko gdzieś tam, powiedzmy, można to znaleźć. Jest to bezpieczne przede wszystkim, bo to nie ma z tym żartów, bo można trafić na różne rzeczy, które są niebezpieczne, czyli powiedzmy, nie wybuchy, nie wypały. Takich rzeczy nie polecamy nikomu dotykać, zaraz zawiadamiać służby saperów. Nie wolno robić, jest to bardzo, bardzo niebezpieczne.
0: Tylko stowarzyszenie, bo macie teraz stowarzyszenie, to macie jakieś takie właśnie rzeczy, którymi możecie się pochwalić.
2: Więc jako stowarzyszenie to jesteśmy młodym stowarzyszeniem w sumie, bo jesteśmy zarejestrowani dopiero od marca tego roku i działamy, że tak powiem, legalnie, tak? To nam ułatwia dużo też
20: współpracy z miastem, z instytucjami, pomagamy w szkole małoletnich oficerów, tak? Tutaj
21: od oficerów małoletnich piechoty,
19: czyli tak. Szkoła specjalna teraz obecnie.
20: Dzieciakom robimy paszki różne, odwiedzamy ich na święta, zapraszają nas, robimy w Starym Mieście, robiliśmy w bibliotece też prelekcje o
21: Władysławie Szubińskim, cichociemnym, jest to cichociemny, są to żołnierze, którzy powstali podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii, to były jednostki specjalne wybranych, wyszkolonych świetnie komandosów, tak to można ująć współcześnie, którzy byli zrzucani na teren Polski, szkolili partyzantów pod ziemię w różnych tematach, jak walczyć z wrogiem, z łącznością, z bronią. To byli z wysokiej klasy specjaliści, było ich tylko 316, których zrzucono w Polsce i taki jeden właśnie pan, kapitan Władysław Szubiński, pochodził z mojej miejscowości, której mieszczam, czyli z Rumina. Niedawno ta sprawa udało się nam ją odkryć i tą osobę prezentowaliśmy w Starym Mieście Bibliotece Publicznej. Zrobiliśmy tam wielką, fajną prelekcję jeszcze z innymi historykami i kolegami, gdzie został on przedstawiony, on i no, cała jakby jednostka tych żołnierzy cichociemnych. To też jest właśnie jeden z takich teraz ostatnich naszych rzeczy, który fajnie wyszedł odnośnie historii. No i oczywiście musimy wspomnieć o naszym więzieniu tutaj w Starym Koninie na Wodnej 7. No,
0: przez to ja tu jestem właśnie, bo ten temat fajnie, bo tam zepsuliście mój parking, bo ja tam zawsze parkowałam na dziko. Wiem, że nieładnie, wiem, ale teraz to miejsce wygląda po prostu mega. I wy jesteście takimi ludźmi, którzy dbacie o takie miejsca.
20: Tak, ale to trzeba też powiedzieć, że no, pomagali kibice Górnika Konin, tak? Uprzątność to my zrobiliśmy mural tutaj też, tą tablicę, ale tutaj trzeba zaznaczyć też, że właśnie współpracowaliśmy z kibicami, tak?
21: Górnika Konin, naszej tutaj drużyny piłkarskiej, która też ma tradycje wieloletnie. Nam pomagali, razem to wspólnie wyczyściliśmy, zrobiliśmy grafikę, teraz tam jest powieszona tablica upamiętniająca, która będzie jeszcze za chwilkę poprawiona na jeszcze fajniejszą, bardziej trwałą, żeby przez długie, długie lata młodzież, która idzie do liceum, powiedzmy tu na ulicy Wodnej, mogła liznąć trochę prawdziwej historii takiej i zapoznać się, że tu u nas też takie rzeczy się działy. Tam ginęli ludzie, w tym właśnie więzieniu zginęło ponad 15 osób i w czasach okupacji niemieckiej i oczywiście po wojnie przez NKWD, przez UB i SB byli tam przesłuchiwani, torturowani, przetrzymywani i też zginęło paręnaście osób. Tam zresztą przy tym muralu widnieją nazwiska tych osób, które zginęły bestialsko zamordowane przez UB.
0: Jaka historia wiąże się z tym miejscem, bo tu po części powiedziałeś, ale generalnie ten budynek chyba na tym miejscu, gdzie teraz jest ten mural, to tam stał też budynek.
21: Tak, ten budynek już tam jest praktycznie z XIX wieku i od początku jeszcze za zaborów, gdzie byliśmy pod zaborami, tam zawsze w tym miejscu był jakiś budynek czy jakiejś policji, czy milicji. Był on tam od początku i w czasie I wojny światowej i w czasie II, tak jak powiedziałem, tam było właśnie więzienie i nie tylko więzienie, bo to był podzielony budynek, są dwa budynki. Jeden stoi, jakbyś nie wiedziała, to stoi do dzisiaj, bo jeden jest to budynek teraz mieszkalny, a wcześniej było to więzienie, ale tylko dla kobiet. I można go zobaczyć do dzisiaj. W nim są stare kraty, stare drzwi od cel, że można i tam ludzie mieszkają. A ten budynek, który stał na Wodnej 7, został zburzony i tak jest widać po tym miejscu, to był duży budynek, są stare zdjęcia, no ale już go tam nie ma. Ale jest teraz mural, tablica i czcimy pamięć, że w tym budynku i w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej ginęli ludzie i staramy się to upamiętnić.
0: Prowadzicie jakieś prelekcje na terenie Konina, więc te doświadczenia, które zdobywacie wyjeżdżając, eksplorując tam te wszystkie miejsca, można powiedzieć, że chcecie też z tą wiedzą podzielić się z naszymi mieszkańcami?
20: Oczywiście. Na naszej stronie publikujemy te wszystkie materiały. Będziemy chcieli pozyskać też lokal na Izbę Pamięci w przyszłości tutaj w Koninie. Może się uda coś od miasta dostać i wtedy będzie można zrobić jakieś wystawy i więcej na ten temat przekazywać, tak? Mamy w planach też poszukiwania, może, o tak, jesteśmy w trakcie załatwiania pozwoleń na poszukiwania na terenie naszej gminy, to w Żarach, w lesie. Odkryliśmy tam fajny obiekt też związany z partyzantką i coś więcej może jeszcze będzie. No na razie nie chcemy zdradzać tajemnicy, bo naprawdę mało osób o tym wie, szukamy informacji, ale jak dostaniemy zgody, będzie na pewno o tym coś więcej, nie? Mało tego, no będziemy chcieli, wiadomo, Konin tutaj jest też ciekawym, stary Konin, ciekawym miejscem. Jest dużo tuneli zasypanych, zabetonowanych. Wiemy o nich, też będziemy chcieli uzyskać jakieś zgody, żebyśmy mogli tam coś wejść do nich, coś opisać, może zaadoptować, by miasto chciało. No zobaczymy.
0: Gdzie te tunele?
20: W Starym Koninie.
21: W odpowiednim momencie poinformujemy, a teraz nie możemy ci o tym powiedzieć.
0: Dobrze, wiadomo, no nie chcecie zdradzać swoich, że tak powiem, odkryć. Natomiast te, które już są odkryte, gdybyście mieli polecieć, gdzie można coś takiego fajnego u nas na terenie tutaj całego powiatu, bo myślę, że macie ogarnięty pewnie powiat, tak eksploracyjnie. Tak dla takich właśnie laików jak ja, gdybyście mieli mnie wysłać w fajne miejsce, ciekawe, takie historyczne, to gdzie?
20: Jeśli chodzi o militarne, no to mamy tutaj linię wzdłuż koła Turek, to jest tam
21: Kalisza,
20: stronę Kalisza, są bunkry polskie na Żółwieńcu, też mamy bunkry, nie są to duże obiekty.
21: Stanowiska na CKM i obsługę, one są sprzed 1939 roku, ale większość, ale chyba nawet żaden nie brał udziału w jakichś działaniach wojennych, no ale no, są to nasze tutaj okoliczne bunkry w bardzo ładnym stanie, można się do nich czy na rowerze, czy samochodem wybrać, zwiedzić. No teraz piękny zamek w Kole, otworzono tam teraz punkt widokowy, też bardzo ładne, kameralne, fajne miejsce przy rzece położone. No polecamy, warto tam się z rodziną, czy na rowerach, czy przejechać się, fajne, fajne miejsce.
19: No. Ogólnie nasz druh Marek teraz książkę promuje swoją właśnie a propos ciekawych miejsc w okolicach Konina i też właśnie są tam ciekawe historyczne miejsca, gdzie można poczytać i zwiedzić je przy okazji.
0: Czujecie się takimi strażnikami historii trochę?
20: Strażnikami może nie, ale fascynatami i
21: pasjonatami historii.
20: Strażnik to pilnuje, żeby nikt nie miał dostępu. My chcemy, żeby ten dostęp był ogólnodostępny. No.
0: Z tymi strażnikami w tym sensie, żeby ta historia była przekazywana. Wiadomo, teraz młode pokolenia, no ta młodzież mało się gdzieś tam interesuje historią.
21: Dlatego też zajęliśmy się tym więzieniem na Wodnej 7, no bo mówię, szkoła jest blisko, rozmawialiśmy z uczniami tej szkoły i nikt z tych uczniów, podkreślam, nie słyszał nigdy, żeby ktoś z historyków z tej szkoły wspomniał o tym miejscu, a to jest po sąsiedzku. No tam to jest historia z czasów I wojny światowej, z II, powojenna i no i to nam się udało tutaj z kolegami, z chłopakami z Górnika Konin jakby wypromować i to miejsce stało się już rozpoznawalnym miejscem i ta młodzież, która idzie do tej szkoły, może stanąć tam, przeczytać się, przemyśleć to, że w tym miejscu były takie i takie rzeczy, bo jest to w miarę prosty, czytelny sposób przedstawione. A takim bardzo ciekawym miejscem historycznym, no to jest właśnie ośrodek szkolno-wychowawczy w Koninie, numer 1 na ulicy Kaliskiej. Dla takich, powiedzmy, bardziej liczliwych obywateli naszego miasta, no to znana tak jako 20. Jest tam teraz ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci potrzebujących tej pomocy. Są tam naprawdę fajne dzieciaki, mają tam drużynę harcerską, a to są były koszary, w których stacjonowało jeszcze przed w czasach zaborów i wojska rosyjskie i potem wojska polskie, bo w 26 roku, dobrze pamiętam, marszałek Józef Piłsudski otworzył szkołę pod oficerów małoletnich piechoty i to była pierwsza taka szkoła w całej Polsce, a takich szkół powstały 3. i marszałek Piłsudski w tej szkole był tutaj naprzeciwko mojego sklepu w kościele świętego Bartłomieja. Mamy zdjęcia, jak wychodził tutaj z tej bramy, był przywitany, był pierwszy i ostatni raz w Koninie, ale był. Była tu wielka defilada na Błoniach, przy Wale Tarejwy. I te zdjęcia są, no, są do wglądu i są ogólnie dostępne, można je zobaczyć.
0: A zajmujecie się też, macie wykrywacze metali i takim poszukiwaniem?
20: Mamy, oczywiście, że mamy i właśnie na terenie Żar chcemy wykorzystywać to. Tylko czekamy na pozwolenie.
0: Czyli nie możecie wchodzić tak, że tak powiem, z ulicy, tylko to musi być wszystko gdzieś tam jakoś legalnie tak. Zatwierdzone.
21: Tak. To musi być wszystko zgłoszone konserwator zabytków, jeżeli będą jakieś tam prace prowadzone, przede wszystkim właściciele terenów, czy to są lasy państwowe, czy obiekty prywatne, czy pola prywatne. Ktoś musi nam tą zgodę udzielić. Nie możemy działać jakby w trybie takiej samowolki, bo tak nie wolno robić.
0: Dobrze, a te wszystkie rzeczy, które odkrywacie, to wy gdzieś potem te informacje o tym umieszczacie i może z tego powstanie jakaś książka, ja nie wiem, no to tak, takie ciekawe rzeczy to myślę, że warto zapisywać gdzieś.
19: Kolego prowadzi Facebooka i większość właściwie informacji, które są z tych wydarzeń, są na Facebooku. A jeszcze w zamyśle jest Instagram, który ja się podjąłem prowadzić, ale no z racji braku czasu idzie to ciężko, ale no na pewno ruszymy z tym tematem już niebawem też.
0: Myślę, że warto by było chyba spisać te wszystkie wasze przeżycia i doświadczenia. Dobrze, powiedzcie mi, bo no, tworzycie taką zwartą grupę, można powiedzieć, że nawet zamkniętą, ale czym, jeśli ktoś na przykład usłyszy o was i chciałby dołączyć, to czy jest taka możliwość?
20: Nie, no nie jest to łatwe na pewno, tak? Musimy się poznać, przeżyć parę różnych rzeczy, no i wtedy można zrobić zebranie i pomyśleć nad tym.
0: Ale jest szansa.
20: Szansa zawsze jest.
0: Czyli można się do was przykumplować, że tak powiem.
19: Najpierw trzeba się przykumplować, żebyśmy, że tak powiem, nie, nawet nie chodzi o to, że, czyli właściwie chodzi o to, żeby zobaczyć, kto co sobą reprezentuje, no bo, że tak powiem w cudzysłowie, byle kogo wziąć do stowarzyszenia, to jest nie problem, ale osoba, która coś wniesie i przede wszystkim osoba, na którą możemy też liczyć w pewnym sensie, no jak już powiedziałaś, jest to nasze środowisko koherentne, zamknięte i byle kogo do tego naszego środowiska nie wpuszczamy, więc no musi to być osoba naprawdę, która coś wniesie i jakaś wyjątkowa po prostu.
20: Musi zostać naszym bratem. No.
19: Tak jest.
20: I zasłużyć na to.
21: Nie będzie to żadna osoba pierwsza, lepsza z ulicy, tak jak tutaj koledzy powiedzieli, sama nazwa Watacha. Watacha się trzyma razem i to są wilki, to są bracia. Musimy trochę razem przeżyć, my musimy wspólnie podjąć decyzję, musimy tę osobę poznać.
19: Te nasze wartości, które my wnosimy do tego stowarzyszenia, żeby też kultywowała to, popierała i sama też tak postępowała.
21: Nie? No, bo... I nie przynosiła nam wstydu.
19: No właśnie.
0: Ale o takich młodych wilczków dbacie jakby, co?
19: Jak jest potrzeba, to oczywiście, no, zawsze staniemy za jakimś potrzebującym.
20: No mamy swoich wilków właśnie tutaj w szkole, tak? Specjalnej.
21: Tak, tam jest drużyna harcerska, przyjeżdżamy tam, jesteśmy też tutaj z kolegą strażakami, nasza straż z Rumina też z nami już tam parokrotnie była, pomaga nas, wspiera, robimy zbiórki na, nie na słodycze, nie na czekoladki, bo te dzieci tam takich rzeczy raczej nie mogą spożywać, ale na to, co są, czym są dobrzy. Czyli na wszystkie takie, powiedzmy, biurowe wycinanki, bloki. One są bardzo uzdolnione plastycznie i bardzo ładne rzeczy robią. I w tym ich wspieramy. To, co im potrzebne. To, co im brakuje, a my możemy im to dać i staramy się im zawsze wspierać. To są kochane dzieciaki. Pięknie śpiewają. Są też patriotami. Wszystko lepiej śpiewają hymny, znają wszystkie zwrotki niż jeden z Polaków.
19: Zasię wokół kręci, jak takie małe dziecko przyjdzie, wuja, przytuli się i podziękuję za to wszystko.
20: Robiliśmy też szkolenie młodym piłkarzom strzeleckie, tak? Bo no, Watacha nie tylko bunkry, nie tylko chodzenie po podziemiach, no ale no, też właśnie strzelectwo promujemy, tak? Promujemy kulturę posiadania broni, także też zapraszamy nieraz młodzież na strzelnicę, żeby zobaczyła sobie, bo jesteśmy instruktorami też strzelectwa, tak? Więc pod naszym okiem mogą sobie spróbować postrzelać i zobaczyć, jak ta broń pracuje.
21: Poznać zasady bezpieczeństwa obsługi tej broni, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych niedobrych wojennych czasach, gdzie warto to znać i umieć.
0: No właśnie, jak to, jak już liznęliśmy tego tematu strzelania, jak to jest teraz z tym strzelaniem? Czy lepiej, żeby każdy z nas potrafił, czy jak najdalej od broni? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, bo nie każdy może strzelać, według mnie. Powinien może.
20: No nie każdy powinien może strzelać, to trzeba po prostu spróbować, tak? Ale ja jestem tego zdania, że każdy obywatel powinien mieć styczność z bronią, wiedzieć w razie czego, nawet jak znajdzie tą broń, jak się bezpiecznie z nią obchodzić, żeby nie zrobić krzywdy sobie albo komuś. No czasy mamy, jakie mamy. Lepiej być wojownikiem w ogródku niż ogrodnikiem na wojnie, tak?
21: Tak ładnie kolega to wszystko ujął, no bo przede wszystkim nie ma teraz takiej służby wojskowej. No dobrze, teraz ruszyły klasy mundurowe, te wszystkie rzeczy, fajnie, ale to już jest troszkę, no już jest późno, bo coś się dzieje, no to to się wszystko tworzy, zaczyna działać. A no nie ma tego wojska, to dlatego też teraz w tych czasach właśnie i rodzice, i mężowie zabierają żony na strzelnice, żeby nie to, żeby może zrobić z nich wielkich strzelcy, ale tak jak tu powiedział kolega Grzegorz, obyć się z bronią, zapoznać, bezpieczeństwo, jak ją obsłużyć, jak to wszystko działa, oddać trochę tych celnych strzałów do tarczy i w tych czasach warto to wiedzieć i warto to umieć. A to, że jak powiedziałaś, nie każdy do tej broni powinien mieć dostęp. Oczywiście, że nie tak, ale każdy, który powiedzmy, no, jest zdrowy, jest wszystko z nim w porządku, no to warto się w tym zakresie przeszkolić.
0: I na koniec już. Czego w najbliższym czasie możemy się od was spodziewać? Wiadomo, gdzieś tam jest koncepcja, że powstanie jakaś taka siedziba, gdzie będziecie mogli te wszystkie swoje rzeczy takie ważne przetrzymywać. Gdzieś tam na pewno będziecie wychodzić w przestrzeń miejską. A czy coś jeszcze?
20: No tak jak wcześniej wspomniałem, no będziemy się starać o jakiś lokal w Koninie, bo chcielibyśmy zrobić sobie izbę pamięci taką. No teraz mamy tutaj u kolegi Ryszarda lochy, no ale no...
21: No muzeum jest to tak, na razie nam to wystarcza. Spotykamy się w tym miejscu, wisi tam bardzo, bardzo dużo naszych wspólnych i moich prywatnych eksponatów. Jest fajnie, no ale no... Nie każdy może tam wejść. To jest mój teren prywatny. A gdy będziemy mieć już siedzibę naszego stowarzyszenia, będziemy mogli to dla wszystkich chętnych przedstawić, pokazać, zaprosić i do tego dążymy. Może nam się to uda.
0: Ja się już teraz czuję zaproszona, niestety. No, także jakby coś tam już skombinujecie, to ja chętnie przyjdę, zobaczę. No,
21: myślę, że w niedługim czasie to będzie możliwe.
0: Ja dziękuję za rozmowę. Bardzo miło mi było was poznać i podziwiam wasze hobby, taką zajawkę, bo no, to jest bardzo, bardzo coś, co mnie też ciągnie, ale nie mam czasu na takie, ale żyję tutaj waszymi zwierzeniami, że tak powiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
21: Dziękujemy.
20: Dziękujemy.
0: A jeśli zainteresowała was działalność Watachy, to zaglądajcie do internetu.
4: SK2. Magazyn lokalny.
5: Arleta Janiak, witajcie. Czas na informacje z naszego regionu. Na początek zajrzymy do Żgowa. Wilczyn i Żgów to pierwsze w regionie gminy, które zakończyły montaż instalacji OZE ze środków na transformację w Wielkopolsce Wschodniej. W Żgowie odbyła się konferencja, podczas której podsumowano projekt. W kolejności usłyszymy Jacka Bogusławskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Macieja Sytka, prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, wójta gminy Wilczyn Grzegorza Skowrońskiego i wójta Żgowa Grzegorza Matuszaka.
22: Wiem, że dzisiaj przyjechałem z wielką przyjemnością do Żgowa, żeby podsumować ten projekt, który jest unikalny, bardzo potrzebny tutaj właśnie w regionie Wielkopolski Wschodniej, regionie, który odchodzi od węgla brunatnego i przechodzi na zieloną stronę energii. Dlatego bardzo wielkie gratulacje dla pana wójta jednego Grzegorza, drugiego Grzegorza i dla wszystkich zespołów, że zdecydowaliście się wziąć udział w naszym, nazwę tutaj, naborze na środki, które są specjalnie dedykowane dla Wielkopolski Wschodniej, związane z transformacją tego pięknego regionu. I cieszę się, że go tak dobrze zrealizowaliście, że zaangażowaliście wszystkie swoje najlepsze zespoły, przygotowaliście cały przetarg i go w tej chwili już rozliczacie. rozmawiając z panem prezesem Maciejem Sytkiem, mówi, że to jest taka wzorcowa realizacja, która tutaj była potrzebna, a najwięcej o tym mówili sami mieszkańcy, którzy też obserwują to, co się dzieje na terenie całego naszego, można powiedzieć, całej Europy i na świecie. Takie odchodzenie od paliw kopalnych jest bardzo skuteczną metodą uniezależnienia się i w tej chwili mamy taką właśnie okazję. Nawet też obecna sytuacja, która jest na świecie, pokazuje, że takie rozproszone możliwości otrzymania energii tu lokalnie powodują, że nasi tu mieszkańcy, ci, którzy się zdecydowali na podpisanie tej umowy, ci, którzy już w tej chwili korzystają, czują się też pewniej, a cieszę się, że to właśnie udało się zrealizować ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, ze środków, które są w dyspozycji środków właśnie unijnych, a oni w tej chwili będą takimi też wzorcami dla innych. Liczę na to, że kolejne takie realizacje będą tutaj w Wielkopolsce Wschodniej, ale też liczę, że w całej Wielkopolsce, gdyż to jest zacny kierunek. Cieszę się, że coraz więcej podmiotów, osób zaangażowanych jest, którzy widzą w tym zakresie wielką szansę, a my jako Wielkopolska będziemy to na pewno wspierać i to jest w naszej strategii do 2035 roku, ale też liczę, że dalsze strategii, która będzie realizowana przez nasz region, te właśnie odnawialne źródła energii, one będą na zacnym miejscu i będziemy je wspierać. Jak zobaczyłem liczbę tych instalacji, nie wiem, czy to lider projektu sobie wybrał aż tyle, ale to widzę 80% jest w Rzgowie, 20% tutaj właśnie w Liczynie. Ale cieszę się, że nastąpiła ta współpraca. 225 instalacji fotowoltaicznych. 225 to jest naprawdę potężna liczba i teraz to widać już na terenie gminy Rzgów. Do Wilczyna przyjadę jeszcze raz zobaczyć, bo tam rozmawiałem na temat przerzutu wód i pomocy dla gminy, ale to widać tą zmianę i faktycznie teraz liczę, że na co drugim, co trzecim budynku te instalacje fotowoltaiczne są umiejscowione. 120 nowoczesnych pomp ciepła. Też duże gratulacje. Jak słyszałem, to są Mercedesy wśród pomp, dlatego to też bardzo ważne, bo niektóre osoby zwracają na to uwagę, żeby były to bardzo dobre pompy, żeby one sprawdzały się. Jak są Mercedesy, liczę, że to będzie też w najbliższych i w tym sezonie, w następnych sezonach będą dobrze wykorzystywane. Magazyny energii rewelacyjne, 238. Widzimy, że energia, która jest z odnawialnych źródeł energii, nie zawsze jest dostępna, gdy są niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, szczególnie tu przy fotowoltaice, warunki słoneczne. Wówczas potrzeba jest tej energii, a możemy ją zgromadzić, gdy mamy jej nadmiar, właśnie w tych naszych magazynach energii. 100 magazynów energii elektrycznej, 238 magazynów energii cieplnej. To pokazuje, że jesteśmy takim pewnym, mamy bufor bezpieczeństwa, szczególnie ci mieszkańcy, którzy już się na to zdecydowali. Dostałem też taką informację specjalnie przygotowaną, ile ekwiwalent dwutlenku węgla jest w związku z tym, że zostały te instalacje tutaj zainstalowane. Szanowni Państwo, to jest 1117 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. To jest taka roczna emisja, która byłaby, a w tym zakresie mamy to w naszym powietrzu, tutaj w Rzgowie, w gminie Rzgów, także liczenie zaoszczędzone, tyle mniej będziemy, można powiedzieć, zatruwać naszych mieszkańców z tych stacjonarnych, dotychczasowych źródeł ciepła, które one emitowały. To czyste powietrze, które tutaj dzięki temu uzyskujemy, też będzie znakomitym magnesem dla tych osób, które odwiedzają nasz ten region pod względem turystycznym. Więc liczę, że więcej właśnie tych będzie osób, każdy sobie, czy właśnie nad tymi tutaj okolicznymi jeziorami, szczególnie w Wilczynie i na całym Pojezierzu Gnieźnieńskim, że tu chcemy odpoczywać. To naprawdę bardzo pięknie. Ale to też mamy teraz dla nich dodatkowe informacje, że to powietrze jest coraz lepszej tutaj jakości i Wielkopolska Wschodnia zmienia się. Zmienia się bardzo pozytywnie i to z korzyścią dla mieszkańców, którzy tutaj na co dzień funkcjonują i też liczę, że dzięki temu będą mogli też oszczędzić swoje środki finansowe na to ogrzewanie, korzystanie z energii, która jest tutaj na miejscu wytwarzana i będziemy od tego się uniezależnić. Taki projekt parasolowy jest bardzo istotny, dlatego jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, a to dofinansowanie całego projektu z naszej strony to jest prawie 9 milionów złotych, ale cały projekt prawie 13 milionów. Ten wkład własny mieszkańców uważam, to jest bardzo dobra inwestycja. Jesteśmy regionem, gdzie ten wkład musi być 30%. Jesteśmy regionem, który się bardzo dobrze rozwija, ale też rozwija się dzięki środkom unijnym i cieszę się, że możemy z tego tutaj na bieżąco korzystać. Projekt jest zakończony, a teraz będę mocno trzymał kciuki za lidera projektu, żebyśmy to wszystko też dobrze rozliczyli, a my w tym zakresie na pewno będziemy Państwa też wspierać, ale znając Państwa zaangażowanie i wszystkie osoby, które przy tym projekcie uczestniczyły, udało się dobrze ogłosić, wybrało się bardzo dobrego firmę, która to zrealizowała. Bardzo przypadki, że też bezproblemowo uda się ten projekt rozliczyć i będziemy mogli powiedzieć z dumą, że nie dość, że zakończony projekt będzie rozliczony z korzyścią dla wszystkich tutaj mieszkańców, a to ksero, takie ksero, czy takie właśnie

0: programu. Ponad 8,5 tysiąca instalacji, bo nie zawsze jest to tylko instalacja fotowoltaiczna, czasami jest połączona, więc to jest naprawdę bardzo duży projekt. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim zespołom, które nad tym pracowały i przygotowały projekt, bo to nie są łatwe projekty. To jest zawsze wielkie wyzwanie. Mieszkańcy no, mają dużo, tak jak pan wójt powiedział, mają dużo wątpliwości. To jest jednak ingerencja w prywatną własność, ale to, co jest niezwykłe, to, że bezpieczeństwo, które daje gmina i projekty parasolowe, 8-letnia gwarancja, nikt nie ma tak długich gwarancji, czy to, że wybiera się dobrej jakości produkty czy urządzenia, jest także niezwykle istotne. Ja jestem bardzo szczęśliwy, myślę, że pan marszałek Jacek Bogusławski, który zajmuje się środowiskiem i który jakby jest do tego, żeby pilnować jakości powietrza, jakości wody, tego, w jaki sposób funkcjonujemy w przestrzeni Wielkopolski Wschodniej, jest niezwykle ważne. Nie zawsze samorządowcy czy radni mają świadomość, jak istotnym elementem to jest ważne, więc ja bardzo dziękuję przewodniczącym i z Wilczyna, i ze Żgowa, że rozumieją ten proces i go wspierają. Zresztą nie tylko w tym, ale w innych projektach.
1: Ja bardzo dziękuję, że mogę zabrać głos i króciutko, tak jak mówiliśmy, 20%. Chciałem przede wszystkim podziękować za to, że mogliśmy razem współpracować tutaj w tym projekcie. Mam nadzieję, że bardzo sobie cenię to, że gmina Żgów była liderem, ponieważ lider zawsze wykonuje więcej pracy, aniżeli ten, który jest z boku. I w tym miejscu chciałem bardzo podziękować w imieniu własnym rady całej naszej gminy, jak i tutaj moich pracowników, którzy byli bezpośrednio zainteresowani tym projektem, i mieszkańcom, za to, że układała nam się ta współpraca bardzo dobrze. Ta współpraca układała się bardzo dobrze nie tylko z wami jako pracownikami i mieszkańcami, ale współpraca z firmą. I to, co chcieliśmy, to zrobili. To jest najważniejsze, bo czasami my coś oczekujemy, wydaje nam się, że my to wszystko wiemy lepiej od nich. I oni nas wysłuchali, ale zrobili po swojemu, ale zrobili dobrze. I to jest najważniejsze.
2: Panie marszałku, dodam jeszcze do tego wszystkiego, że gmina Żgów i gmina Wilczyn szczególnie dba o naszych mieszkańców, o to czyste powietrze. To jest nasz drugi program parasolowy w gminie Żgów. Poprzednim mieliśmy fotowoltaikę i solary, czyli instalacje podgrzewające ciepłą wodę. To w sumie 333 instalacje w poprzedniej parasolówce, czyli 6 lat temu, które zamontowane jest na pewnie w większości dachach naszych mieszkańców. Nie byłbym sobą, jakbym nie podkreślił jeszcze jednego punktu. Mieliśmy pewnego rodzaju wątpliwości na samym etapie składania wniosku, bo gmina Żgów i gmina Skulsk w powiecie konińskim ma najbardziej, jak się okazuje, czyste powietrze. I z tego tytułu traciliśmy już jeden punkt na wejściu. I to tak pewnie troszeczkę po prośbie poszedłem do kolegi wójta z Wilczyna, żeby nas przygarnął do siebie, żeby był tym uczestnikiem projektu. Z racji tego udało nam się już na wejściu ten punkt uzyskać. Oczywiście, jeżeli się coś realizuje, to stara się, żeby ten projekt wypadł wspaniale. W związku z tym chcieliśmy uzyskać jak największą ilość punktów, no i pewnie ta nasza współpraca była z Wilczynem bardzo dobra, a teraz jeszcze bardziej się zacieśniła. No i pewnie przed nami, sądzę, kolejne wyzwania, bo już mamy tutaj pomysły z kolegą wójtem z Wilczyna na realizację kolejnych projektów.
3: Łącznie instalacje OZE mają zostać zamontowane w około 6,6 tysiąca gospodarstw domowych w 30 gminach, a jego łączna wartość to ponad 292 miliony złotych. Lekarze rodzinni postulują, by szczepionki w 100% refundowane były dostępne w przychodniach. Zdaniem lekarzy odbieranie tej możliwości przychodniom zniechęca do szczepień, szczególnie seniorów. Więcej na ten temat i o tym, czy warto się szczepić, powie nam prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.
4: Od kilku lat zgłaszamy problem, że tak naprawdę odebrano nam możliwość szczepienia wieloma szczepionkami, w szczególności seniorów. Chodzi o szczepionki refundowane 100%. Dzisiaj mamy tych szczepionek sporo, bo to zarówno przeciwko pneumokokom,

0: Okom, przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie i tak dalej. I te szczepionki są stuprocentowo refundowane, ale tylko i wyłącznie dostępne przez aptekę. My od lat domagamy się, żebyśmy mogli jako podstawowa opieka zdrowotna, tak jak zamawiamy dzisiaj szczepionki inne, które oferujemy chociażby złożone dzieciom i noworodkom, żebyśmy mogli zamawiać szczepionkę w hurtowni, żebyśmy mogli na miejscu zaszczepić seniora, który przyszedł akurat zupełnie z czymś innym, bo przyszedł po powtórkę leków, ale jest pacjentem z wielochorobowością, należy mu się szczepionka przeciw grypie, szczepionka na RSV, szczepionka na półpasiec. Chcielibyśmy nie gonić tego pacjenta po to, żeby wydać mu receptę, żeby poszedł do apteki, zamówił tam, apteka musi to sprowadzić i potem z powrotem do nas. Chcemy, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia i ministerstwo usankcjonowały tak zwaną poradę szczepionkową w POZ-cie, czyli ja zakupię tą szczepionkę, zaszczepię seniora, sprawozdam jednostkowo do PESEL-u, czyli pacjent, który został zaszczepiony i rozliczę tą szczepionkę z NFZ-em. Tak dzisiaj działają apteki. My nie chcemy zabierać tego świadczenia aptekom, ale problem jest jeden. Apteki, które szczepią, są w małej ilości, bo nie wiem, czy przekraczają 1000 z tych 12 tysięcy, które jest na rynku. I w tym momencie pacjent ma szukać takiej apteki, czy jednak nie powinien mieć prawa skorzystania z procedury szczepiennej u nas w POZ-cie. To na pewno zwiększyłoby dostępność. Dlaczego? Dlatego, że pacjent wypuszczony z receptą, no może zapomnieć, może nie chcieć, może tą szczepionkę nosić, nie mówiąc o tym, że jest to na pewno zagrożenie, jeżeli chodzi o kwestie noszenia szczepionki i zachowania tak zwanego łańcucha chłodniczego. Apelujemy po raz kolejny, żeby Ministerstwo Zdrowia rozważyło przywrócenie tych szczepień w POZ-cie. Nie chcemy zabierać aptekom, ale jeszcze póki co rynek apteczny w tym zakresie nie jest wydolny. Powodem naszego wystąpienia jest pismo, które otrzymałam, gdzie pani minister oczywiście widzi te potrzeby, ale na dzisiaj nie planuje zmian ustawy prawo farmaceutyczne. Więc zastanawiamy się, czy ta sprawa też ma drugie dno. Może za dużo byśmy wyszczepili, może za dużo szczepionek by poszło, a tak jednak jest to jakieś utrudnienie dla tych osób, nie mówiąc również o młodzieży. Dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o szczepienia, w tej chwili mamy, no ale czy się sprawdzi, to zobaczymy. W przyszłym roku w kalendarzu obowiązkowych szczepień na 2027 ma wreszcie pojawić się szczepienie przeciw HPV między 9 a 15 rokiem życia. Obowiązkowe. W październiku ogłaszają kalendarz. Dzisiaj są to zapowiedzi. Nie wiemy, jaka będzie reakcja różnych środowisk, jak Państwo wiecie. I tu jest dzisiaj, no niewiadoma, nie? W tej chwili mamy również walkę ze szczepieniami noworodków przeciwko gruźlicy. Chcę powiedzieć, że Polska niestety ze względu na zachorowalność na gruźlicę ciągle utrzymuje szczepienie przeciw gruźlicy i to jest szczepienie w tej pierwszej, drugiej dobie, kiedy dziecko się rodzi. No kiedyś mieliśmy jeszcze dawki przypominające, od tego nasze państwo odeszło. Natomiast w tej chwili mamy rozszerzony tak zwany panel diagnostyczny noworodków, gdzie został on, to jest to pobieranie krwi z piętki, żeby na różnego rodzaju stany niedoborowe i między innymi w tej chwili jest badanie w kierunku niedoborów odpornościowych, tak zwanego głębokiego niedoboru odporności u dziecka. I oczywiście co to powoduje? Powoduje to, że po wypowiedzi byłej konsultant krajowej w noworodków, która podała wątpliwość szczepienie takiego dziecka, u którego test będzie dopiero koło 15-10 dnia urodzenia tego dziecka, a ono miało być zaszczepione w drugiej dobie, więc poddała wątpliwość tę szczepionkę, co spowodowało, że niestety część oddziałów, która przystąpiła do tego pilotażowego programu, przestała szczepić. I zrobił się problem, kto ma usługę szpitalną, bo to szczepienie jest wpisane w szpitalnictwo, zaszczepić. Na dzisiaj mamy wytyczne zarówno nowego konsultanta krajowego, jak i Ministerstwa Zdrowia, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego, że wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od tego pilotażu, mają mieć szczepioną tą gruźlicę. Oczywiście o jakiej skali mówimy? Mówimy o skali 8 do 10 dzieci w roku. Rocznie, bo taką pulę stwierdza się tego ciężkiego niedoboru odporności. Natomiast oczywiście dziecko, które ma stwierdzony ciężki niedobór odporności, a byłoby zaszczepioną gruźlicą, jest od razu oczywiście podejmowane działanie antyprątkowe i ono jest objęte wtedy opieką. W związku z tym, że tak naprawdę nie było wiadomo, jak to sfinansować, ten powrót dziecka, nie wiadomo, czy na oddział noworodkowy, czy to poradni noworodkowej, no bo nie w POZ-cie, no to świadczenie nie jest na dzisiaj uznane w POZ-cie, więc Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili przekazał projekt zarządzenia, w którym właśnie kwalifikuje to jako wysokospecjalistyczne świadczenie szpitalne i przewiduje 35 zł za zaszczepienie tego przyszpitalne. Czekamy na zatwierdzenie również tego, bo notabene koleżanka ma już dwójkę takich dzieci. Wczoraj na spotkaniu tutaj jedna z pani doktor zgłosiła, że ona też ma problem, czyli dziecko nie zostało po urodzeniu zaszczepione, przyjechało i tu, no to są z reguły dzieci, które były, rodziły się w Poznaniu, urodziły się w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie porodówki, oddziały położniczo-ginekologiczne weszły te programy, także to na dzisiaj mamy kolejne oczekiwanie, no bo z drugiej strony to dziecko powinno być zaszczepione. No niestety jeżeli chodzi o ogólną ilość, to szczepienia no niestety mają tendencję mimo wszystko spadkową i to jest takie odgórne. Rośnie grupa osób, które się nie szczepi, przy czym dzieci nie szczepi, przy czym odpowiem, że to jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy wyszło kilka zachorowań na odrę w Poznaniu, nagle okazało się, że ci wszyscy, którzy się nie szczepili, nagle, bo oni natychmiast są. Także odpowiem, że tu niestety obserwujemy bardzo zły wpływ, przepraszam za określenie, złych mediów, do których ci ludzie dochodzą, tak? I robią tym ludziom wodę z mózgu. I w tym momencie my używamy bardzo różnych argumentów. Ja na szczęście używam najczęściej jednego i najbardziej, że tak powiem, przydatnego. Mówię, że ja mam piątkę wnucząt. Moje wnuki dostają najlepsze szczepionki, czyli mają sześcioskładnikową podstawową, pneumokoki już dzisiaj nie dziewięciowalentne, bo niestety mamy potwierdzone, że dzisiejszy to, co daje państwo dziewięciowalentne, niestety nie skutkuje. Te dzieci chorują na zapalenie pneumokokowe, więc powinien być co najmniej trzynastka, a najlepiej dwudziestka, która się teraz pokazała. I do tego oczywiście szczepimy dodatkowo meningokoki. Ja jestem zwolennikiem szczepień i ja zawsze tłumaczę ludziom moimi wnukami. Natomiast HPV, który udało mi się dużo zaszczepić, używam rzeczy, których może nie powinnam używać. Przytaczam sytuację, że wiele lat temu moją osobistą córkę szczepiłam zakupioną szczepionką, która mnie kosztowała całą pensję ze szpitala z dyżurami. A dzisiaj ja mam się prosić za darmo? Ja widzę, jak się zmieniła chorobowość dzieci, jak się zmieniła septyczność dzieci. Za naszych czasów na oddziale dziecięcym nie było tygodnia bez sepsy, nie było tygodnia bez kucia dolędźwiowego małego 2, 3, 4 czy 6-latka. Dzisiaj dwa razy w roku, raz w roku. To jest sukces szczepień, że zapobiegamy ciężkim chorobom. To samo mamy powikłania grypowe, masowe zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia płuc. Dzisiaj to są sporadyczne, jeżeli pacjenci się szczepią. Szczepionka jest naprawdę darem medyków dla ludzkości. Natomiast niezrozumiałe jest niekorzystanie z tego daru. Ja daję też przykład siebie. Mam tyle lat, ile mam. Mam kontakt non-stop z potężną ilością wszystkiego, jak widzicie państwo, w dobrej kondycji. Dlaczego? Dlatego, że jestem szczepiona na wszystko. Ja się boję RSV-ów, bo wiem, jak ciężko przechodzą RSV-owcy. Ja jestem po takich, a nie innych przejściach. Ja się boję pneumokoków. Ja się boję półpaśca, bo ospę mam non-stop, albo w jednym przedszkolu, albo w drugim przedszkolu, więc to są rzeczy, na które należy się. Dwa, jest kalendarz tak zwanego dorosłego człowieka lub kalendarz seniora, czego nie przypominamy, że powinniśmy pewne szczepionki raz na 10 lat przypomnieć. To jest tężec, błonica, krztusiec, to są polio. Dzisiaj kilka szczepionek bardzo dobrych, połączonych wyszło, można z tego skorzystać. Oczywiście za wyjątkiem seniorów, którzy mają szczepionkę powyżej 65 roku refundowaną, są szczepionki, które można skorzystać i zaszczepić się u lekarza swojego POZ-u.
1: Wszystkie informacje na temat szczepień, a także które z nich są refundowane, znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogrzewane, osłonięte boksy z wybiegami, wkrótce bezdomne zwierzęta będą miały zdecydowanie lepsze warunki. Trwa budowa nowego schroniska w Koninie. O szczegółach Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.
2: Jeżeli chodzi o schronisko dla bezdomnych zwierząt, to ostatnio też odbywaliśmy wizytację naszej budowy i ona jest już naprawdę w zaawansowanym stadium, bo przypomnę, że budujemy nową część schroniska, która zapewni 80 nowych boksów dla kotów i psów i są to bardzo nowoczesne boksy, bo są to boksy przede wszystkim osłonięte całkowicie od warunków zewnętrznych. Te boksy, które mamy dzisiaj, no to one mają, są tak skonstruowane, że one nie mają tej przedniej ściany, czyli jak jest zimno, no to rzeczywiście bardzo ciężko jest zapewnić też odpowiednie warunki. Te będą w taki sposób zrealizowane, że mają małe wejście, jest ściana, jest okno też, w tych boksach jest jasno, jest też podgrzewana podłoga, też jest wszystko zrealizowane w oparciu o najwyższe standardy. Jest też budynek administracyjny, gabinety, także same obiekty powinny być w tym roku już gotowe. My z wykonawcą mamy podpisaną umowę, że wykonawca odda nam ten obiekt w przyszłym roku. Natomiast myślę, że może uda się to przyspieszyć formalnie, żeby do końca roku to schronisko było już w pełni oddane. I to schronisko będzie czymś dodatkowym do tego schroniska, które do tej pory funkcjonowało, które jest bardzo dużym schroniskiem i tam też wiele rzeczy żeśmy naprawili i wyremontowali przez ostatnie 2-3 lata. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę, to w 2019 roku wydano nam decyzję o zamknięciu tego schroniska, bo to schronisko rzeczywiście było z jednej strony bardzo mocno zapuszczone, mimo wielu starań też władz miasta ówczesnych i też operatora schroniska. Z drugiej strony bardzo mocno przyspieszały przepisy dotyczące podwyższające standard w schroniskach i ciężko było te przepisy spełnić i one cały czas się podnoszą. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy schronisko bardzo dobrze prowadzone, też w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, co pani Dorota Rabczewska realizuje, to my na pewno takich sytuacji nie mamy. Mieliśmy też kontrolę wojewody, która zakończyła się pozytywnie i mimo tego, że jeszcze nie mamy tej nowej części, to spełniamy te wszystkie wymogi, a jak będziemy mieli tą nową część, to i też pracownicy, których bardzo cenimy, będą mieli lepsze warunki, wolontariusze, którzy są niesamowicie cenni w naszym schronisku, bo są schroniska, które w ogóle nie mają wolontariuszy, już są oddalone od miast wiele kilometrów i tam w ogóle nie ma adopcji. U nas ci wolontariusze tak naprawdę powodują, że mamy momentami tą adopcję na poziomie 100%, czyli 100% zwierząt, które trafia do schroniska, czy psy, czy koty, w pewnym momencie znajdują właściciela. W związku z czym na pewno Konin jest takim jasnym punktem, jeżeli chodzi o opiekę i schronienie dla zwierząt bezdomnych. Przy okazji oczywiście zachęcam do odwiedzenia. Można sobie zawsze odwiedzić schronisko, spotkać się ze zwierzętami, zostać wolontariuszem, przywieźć karmę, czy nawet finansowo jakiś mały, stały przelew zrealizować, bo na pewno te środki zawsze jest ich za mało. Natomiast co do inwestycji, myślę, że do końca roku tutaj będzie ona w pełni zrealizowana.
1: Panie prezydencie, ale tutaj główny problem to jest właśnie to, że te zwierzęta bezdomne są. Wiem, że Konin realizuje program w ramach KBO dotyczący kastracji, dotyczący sterylizacji zwierząt, ale ponieważ tych zwierząt, jak widać po liczbach, nie ubywa, czy warto byłoby rozpatrzeć właśnie jeszcze jakieś jakieś dodatkowe, jakieś zintensyfikowanie tych działań, które by powodowały, że tych zwierząt bezdomnych będzie coraz mniej.
2: Tak, ostatnio mieliśmy tutaj taką naradę jeszcze z pracownikami schroniska, że warto może w tym roku też zorganizować takie spotkanie, czy spotkania, gdzie moglibyśmy chipować zwierzęta, czy zachęcać do kastracji, bo im więcej rzeczywiście będziemy kastrować zwierząt, czy chipować, tym ta bezdomność też będzie mniejsza. I chcemy uruchomić taki event też w tym roku, jak się zrobi trochę cieplej, może tutaj nawet na Placu Wolności, gdzie będzie można przyjść ze swoim psem. Też jest duży problem taki, że o ile mamy swoje psy w Koninie, którymi się opiekujemy, to jest bardzo dużo psów z powiatu konińskiego, gdzie gminy też powinny realizować swoją politykę, jeżeli chodzi o schroniska. Niektóre to robią dobrze, niektóre tego nie robią, ale jednak te psy mimo wszystko ostatecznie w znacznej mierze trafiają też do naszego schroniska. Także tutaj też, szczególnie jak oddamy te nowe schronisko, to powinniśmy też wspólnie z sąsiednimi włodarzami jeszcze raz na nowo sobie poukładać te relacje.
1: A dopytam, jaki jest koszt dla miasta, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego schroniska?
2: Aktualnie to jest 1 500 000 rocznie i to co roku rzeczywiście wzrasta, bo wzrastają koszty pracowników i koszty też wszystkich mediów. Do tego też schronisko ma podpisane pewne umowy z sąsiednimi gminami na pewną pulę zwierząt i tam też są dodatkowe dochody. Natomiast w budżecie miasta aktualnie jest zabezpieczone 1,5 miliona złotych.
1: Jak słyszeliśmy, jest szansa, że budowa schroniska skończy się pod koniec tego roku.
3: Magazyn lokalny.
1: Przed nami porcja informacji z naszego regionu w takim nieco dłuższym wydaniu. Arleta Janiak, witam serdecznie i zapraszam. Resztki jedzenia zamiast do bioodpadów są wyrzucane przez okno. To częsty problem na konińskich osiedlach. Mieszkańcy tłumaczą, że chcą w ten sposób dokarmiać ptaki i zwierzęta, jednak nie wszystkim to się podoba.
4: To skandal, ale to od ludzi zależy wszystko. Trzeba najpierw nauczyć wiarek.
5: Ten problem chyba dotyczy nas wszystkich w Koninie. Nie fajnie, bo ja ostatnio szłam z psem i babcia jakaś wyrzuciła i prawie nas obrzuciła ziemniakami jakimiś starymi.
1: Mówili mieszkańcy 5. osiedla w Koninie. Zdaniem Piotra Wolickiego z Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej problem jest bardzo poważny, dlatego na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, by nie wyrzucać jedzenia na trawniki pod blokami.
6: Były zgłoszenia dotyczące wyrzucania jedzenia dedykowanego gołębiom, czy też ptactwu. No to się cały czas dzieje, ludzie notorycznie wyrzucają. Uprawiając chyba, no nie wiem, chyba to trzeba podzielić na jakieś takie sektory, czy jakieś, nie wiem, różne intencje, tak? Intencja jednych, wyrzucamy pieczywo, myśląc, że dokarmiamy ptaki. No fizycznie dokarmiamy, tylko to jak mantrę będziemy powtarzali, pewnie nie jeden raz gdzieś media będą musiały się tym interesować. Ptakom szkodzi pieczywo, które my spożywamy, wysoko przetworzone, słone, no i tak naprawdę pomagając, szkodzimy tym zwierzętom i raz, drugi, trzeci mówi się o tym, są apele w mediach, są właśnie informacje też na klatkach schodowych, a niektórzy, no nie wiem, są chyba odporni na te argumenty, wiedzą lepiej i to robią. No i taki drugi, nie wiem, użyłem tego słowa, to będę kontynuował, sektor. Ja nie wiem, po co ktoś wyrzuca, bo też o tym słyszę, też to widzę, kości od kurczaka, czy chyba chce zaprosić w ten sposób szczury, inne gryzonie, które potem, no, powodują, wiadomo, no nikt nie chce, żebyśmy mieli szczury w swoim domostwie i dla mnie jest to niewytłumaczalne. Ja już od wielu lat praktycznie z tym tematem się spotykam, borykam i liczne apele nie powodują jakiegoś przełomu. Kolejny dodatkowy element argumentacji, że nie powinno się też właśnie wyrzucać, bo te zwierzęta to zjadają. I trudny temat, no mówię, wszelkiego rodzaju apele ponawiane i to nie tylko przez nas, tylko przez społeczników, przez właśnie media, no nie przynoszą pożądanego efektu. Ze swoich obserwacji widzę, że jest więcej osób, które sprząta po psach, tak? No ale towarzyszy temu i tutaj można, że tak powiem, zmienić podejście, chociaż jeszcze jest wiele do zrobienia, bo wiele osób o tym zapomina, natomiast no to wyrzucanie tego jedzenia to jest coś, co wychodzi poza moją wyobraźnię i sam nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, no ale trzeba potwierdzić, że to się dzieje i pewnie jeszcze długo dziać będzie, więc kolejny apel, no żeby nie wyrzucać odpadów, bo dokarmiamy gołębie, inne ptactwo, tak? Ono sobie poradzi samo, a jeżeli jeżeli już to robimy, no to gdzieś bym prosił, żeby w oddaleniu od domostw i ziarnami, czy innymi takimi naturalnymi potrawami ptaków, a nie wysoko przetworzonym przede wszystkim pieczywem, które ma bardzo dużo soli i szkodzi układowi pokarmowemu tych zwierząt. No i te kawałki mięsa, czy też innych jakichś odpadków z naszego stołu, które powinny trafić do altan śmietnikowych, a tak naprawdę, no nie wiem, chyba ludzie tego nie czują, to jest pożywka przede wszystkim dla gryzoni, które w ten sposób zapraszamy do naszych domostw, a potem słyszymy, u nas w bloku pojawiły się szczury. No na pewno w ten sposób, wyrzucając takie właśnie odpadki, przykładamy do tego rękę i nie róbmy tego. Może wypada poczekać na dziki, inne zwierzęta, bo też się słyszy w kraju, że podchodzą i to jest właśnie związane z tym, o czym tutaj rozmawiamy. No zachęcamy, żeby te zwierzęta podchodziły, migrowały przynajmniej na chwilę, bo tutaj jest łatwo dostępny pokarm. Plus jeszcze właśnie kwestia tych chorób ptasich. No wszystkie te okoliczności powinny nas skłaniać do tego, tylko to jest to, że my to wiemy. Dobrze by było, żeby no, ci, którzy słuchają tej audycji i robią tak, jak nie powinni, no wyciągnęli te wnioski i sami sobie nie szkodzili, tak? Bo tym zwierzętom nie pomagają, a sami sobie szkodzą. Jeżeli ktoś zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. No i tutaj nie chodzi o to, żeby zaraz kogoś karać, ale może no, te sankcje też nie w jakiś sposób działają na wyobraźnię, a zapisy z kodeksu wykroczeń potwierdzają, że no tak się nie powinno robić. Natomiast przede wszystkim chodzi o zdrowy rozsądek, tak? No to jest tak jak, nie wiem, ktoś by się poparzył przy kuchence i potem i tak mimo tego tę rękę pcha. Te odruchy, to zaszczepienie tego w naszych umysłach, że pewnych rzeczy nie powinno się robić i pewnie jeszcze nie raz będziemy to powtarzali, ale może w końcu się uda i dotrze do tych, którzy robią inaczej. W tej sprawie występowaliśmy do Straży Miejskiej i stanowisko Straży Miejskiej jest takie, że na chwilę obecną nie ma podstawy prawnej, która bezpośrednio zakazuje dokarmiania dzikiego ptactwa, natomiast no tutaj w odpowiedzi Straż Miejska wskazuje, że jeżeli są strażnicy naocznymi świadkami popełnienia wykroczenia przez osobę, która by zaśmiecała miejsce publiczne, no to wtedy mogą ją ukarać. Natomiast jest pytanie, czy zdarzają się takie sytuacje. Widok strażnika miejskiego, który patroluje ulicę, no chyba jest tym widokiem pożądanym i myślę, że to na pewno by pomogło, a myślę, że nie zaszkodziło.
1: Jak słyszeliśmy, wyrzucanie jedzenia przez okno to wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości minimum 500 zł. Warto pamiętać o okresowych badaniach, apelują konińscy lekarze. Można też skorzystać z akcji badań organizowanych przez szpitale i przychodnie. Profilaktyka jest niezwykle ważna, o czym rozmawiałam z Bożeną Janicką, lekarzem medycyny rodzinnej w Kazimierzu Biskupim.
7: U nas, tak myślę, trwa cały czas takie przekonanie, że jeżeli nic się nie dzieje, jeżeli się nie zbadamy, to znaczy, że nic nam nie jest, prawda? A tu się okazuje, że jednak warto wcześniej właśnie zadbać o tą profilaktykę, ponieważ wtedy jest szansa, że pewne nawet złe rzeczy, które dzieją się w naszych organizmach, jesteśmy w stanie szybciej wyleczyć i przynoszą mniejsze spustoszenie, jeżeli chodzi o nasz organizm.
8: No to jest taka polska, że tak powiem, zwyczajowość, że próbujemy unikać wszystkiego, próbujemy uniknąć choroby, próbujemy unikać badań profilaktycznych, bo Polacy niechętnie się badają, chociaż powiem, że przez ostatnie 5 lat coś w tej materii drgnęło i kobiety zaczęły robić cytologię częściej, druga mamografia. Oczywiście badania przesiewowe, które robimy chociażby dla raka jelita grubego czy chorób prostaty u panów, no troszeczkę drgnęły, ale jest to bardzo dalekie. No i takim przykładem bardzo, no niestety niepokojącym, jest chociażby nawet unikanie badań medycyny pracy. Traktujemy to jako zło konieczne, ja mówię my, bo taką mamy mentalność, a przecież to jest właśnie nie po to, żebyśmy skontrolowali chociażby najprostszy parametr, ciśnienie krwi tętniczej, który niestety jako układ krążenia wychodzi nadal na pierwszą pozycję śmiertelności wśród Polaków. Niestety nie dbamy o nasze serduszko, nie dbamy o nasze ciśnienie, a wystarczy zmierzyć ciśnienie, zrobić morfologię, zrobić poziom glukozy, cukrzyca, zaraza XXI wieku, waga, BMI. Niestety wiemy, jak wiele chorób jest związanych z otyłością. To są rzeczy, które powinniśmy i możemy już dzisiaj regulować sami. I to tak naprawdę zależy od każdego z nas. Czy będziemy chcieli i czy podejdziemy do naszego zdrowia odpowiedzialnie. Natomiast prawda jest taka, unikanie badania nie sprawi, że ta choroba zniknie, a wręcz przeciwnie, rozwija się, uszkadza kolejne narządy, no i staje się niestety już przyczyną ciężkich powikłań do śmierci włącznie. A przecież już dzisiaj i nowotwory jesteśmy w stanie leczyć i to dobrze leczyć. Mamy na to przykłady różnych państw, Norwegia, Szwecja. Ja tylko jedną rzecz powiem. Szwedzcy lekarze przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć raka u kobiet, raka narządów rodnych, bo u nich już tego nie ma. Wyłapują w pierwszym, drugim etapie i tam tak zwanej histerektomii, czyli operacji totalnych się nie wykonuje. Ci ludzie przyjeżdżają tu. I powiem, że to jest skandal, bo powinniśmy my Polacy, my Polki również doprowadzić do tego, żebyśmy były zdrowe, zadbały o siebie i żebyśmy wychwytywały wszelkie złe rzeczy na samym początku. I jeszcze jedna rzecz. Badanie nie powinno dotyczyć tylko, jak ja często słyszę, 40+, 60+. Nie, proszę Państwa. Tak jak badamy dzieci co 2-3 lata, tak jak badamy samochód, przegląd techniczny robimy raz w roku. Ja często te badania, które namawiam naszych pacjentów, to mówię, samochód, jest przegląd, jest zrobiony, wbita pieczątka. Dlaczego pacjent nasz również tego nie robi? Powinna to ci, którzy pracują, powinna to robić medycyna pracy, ale faktycznie nie ma czego uniknąć. Trzeba zrobić te badania ogólne z morfologii moczu i tak dalej. Trzeba zmierzyć ciśnienie, trzeba się zważyć, trzeba iść do tego lekarza, który oceni również ogólnie. A pacjenci niepracujący powinni mieć taką możliwość podstawowej opiece zdrowotnej. I to jest nasze bezpieczeństwo. Zapobiegajmy, a nie tylko leczmy. Bo dzisiaj medycyna, no niestety w Polsce jest oparta na medycynę naprawczej, nie zapobiegawczej. Naprawczej. My już tylko naprawiamy setki ton tabletek, leków, operacji. Nie, zapobiegajmy. To jest nasz główny cel. Zadbajmy sami o własne zdrowie. Kontrolujmy ciśnienie, kontrolujmy glukozę, wagę, raz kiedyś tą morfologię i tu jesteśmy w stanie pomóc naszym pacjentom. A jeżeli tak jak o kobiety od 24 roku życia powinny raz na 3 lata robić cytologię, nie czekajmy do 50. Róbmy to sukcesywnie. Samo badanie, samo określanie, chociażby badanie piersi, to są schematy, które powinny być wyuczone w szkole. Dziewczynki zwracają uwagę na piersi, chłopcy zwracają uwagę na jądra i sposób siusiania. To są rzeczy, które powinniśmy wpoić naszym dzieciom po to, żeby wyszli, jak wyjdą ze szkoły, żeby byli zdrowi, żeby wiedzieli, o co dbać. I to jest dzisiejszy ważny schemat. My dbajmy sami o własne zdrowie. To zmierzenie ciśnienia, zmierzenie poziomu glukozy, to są takie badania, które powinniśmy, czy pilnowanie wagi, to powinniśmy mieć w tyle głowy, czy ewentualnie, tak jak powiedziałam, wykonanie jednak tych badań w medycynie pracy. Także postanawiajmy dbać o swoje zdrowie, dlatego że no, medycyna robi wiele, ale nie zrobi wszystkiego za nas. Dlatego dbajmy o zdrowie, zdrowa dieta, zdrowy sen, zdrowy wypoczynek, nauka walki ze stresem, no i oczywiście omijanie infekcji, szczególnie grypy, czyli szczepienia. Pamiętajmy, że to jest nasze bezpieczeństwo i nasze zdrowie, a ono nie da się zastąpić niczym w momencie, kiedy niestety czy choroba, czy niestety nasze zaniedbania to ten uszczerbek na zdrowie spowoduje.
7: Informacje o badaniach można znaleźć na stronie szpitala lub wystarczy zadzwonić do najbliższej przychodni. Spacerując po lasach na terenie Konina i okolic możemy natknąć się na dzikie wysypiska śmieci. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? No na pewno nie można przejść obojętnie obok takiego wysypiska. Śmieci w lesie to rzeczywiście ogromny problem dla leśników. Na ten temat rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa w Koninie.
9: Porozmawiamy dzisiaj na temat rzeczy, a raczej śmieci, które zostawiane są bardzo często tutaj w lasach. Jak to wygląda u nas, jeżeli chodzi o nasz region tutaj, który podlega Nadleśnictwu Konin? Chodzi właśnie o te tutaj najczęściej pewnie te przydrożne obszary.
10: Dużo się zmieniło. Tu nie ma co mówić, naprawdę rodzaj śmieci się zmienił, no bo kiedyś mieliśmy takie bardziej śmieci bytowe, teraz jeżeli chodzi o śmieci w lesie, to jest bardziej coś a la przemysłówka, budowlanka, tak, jakieś tam pozostałości, jakieś gruzy, dużo jest opon, wielkie gabaryty, to się pojawia w lesie, no skąd? No możemy się tylko domyślać. Bytowe też oczywiście są, ale to już jest naprawdę mniejsza skala. My staramy się tam, gdzie znajdziemy te śmieci, albo ktoś na przykład poinformuje o tym, że w tym miejscu jest, bo był na przykład, nie wiem, na grzybach, na spacerze, to staramy się jak najszybciej je po prostu uprzątnąć. No inna sprawa, że my tych pracowników też nie mamy nieograniczoną ilość. I każda taka informacja, że no dotrze, to jest bardzo cenna, bo im szybciej my zlokalizujemy to dzikie wysypisko śmieci, tym szybciej możemy to uprzątnąć, tym te śmieci po prostu nie są roznoszone po całym lesie, nie zagraża to zwierzynie, nie zagraża to ludziom, no i nie szpeci tego lasu. Także tutaj też apeluję od razu o to, żeby jak najszybciej do nas zgłaszać. Do jakiegokolwiek pracownika nadleśnictwa, jeżeli się zgłosi, ta informacja po prostu trafi do odpowiednich służb, do odpowiednich osób, to nie przekazana dalej i my te śmieci uprzątniemy. Teraz no, trwa sezon grzybowy. To jest jeden z takich okresów, kiedy no, odnotowujemy najwięcej śmieci, no bo jak idziemy na ten spacer do lasu, na to grzybobranie, no to zabieramy oczywiście są jakieś, nie wiem, kanapki, jakieś coś do jedzenia, coś do picia. Ja tego na przykład nie potrafię zrozumieć, że idziemy do lasu z butelką wody pełną i mamy siłę ją nieść, ale jak już wypijemy tą wodę, to po prostu no traktujemy to opakowanie jako odpad, no i pozbywamy się tego najczęściej tam, gdzie jesteśmy, czyli w lesie. No te pojedyncze śmieci to są naprawdę bardzo trudne śmieci do wysprzątania w lesie, no bo no, trzeba konkretnie wejść w to miejsce i je po prostu znaleźć. My ile możemy, tyle zbieramy, ale wiemy, ile ludzi odwiedza las, no proszę zwrócić uwagę, że to jest no, nierealne, żeby wysprzątać cały las. Bardzo się zmieniło, także tu jestem naprawdę wdzięczny też ludziom, że mamy te informacje o tych wysypiskach. Ludzie nawzajem się pouczają, bo czasami jak jestem na przykład na grzybach czy w lesie, to słyszę, że o tak nie wolno robić, proszę to zabrać, coś tam.
9: Czyli wzrasta ta świadomość.
10: Wzrasta ta świadomość, to nie ma co mówić, tak. Druga sprawa, proszę też nie traktować informowania nas o wysypiskach śmieci, czy o tym, że ktoś wyrzucił śmieci, jako, nie wiem, donoszenie. Tak? My mamy dbać o ten las i jak będziemy wszyscy o niego dbać, to on będzie czysty. No, dużo lepiej spaceruje się po lesie, jak on jest czysty. Ja już nie mówię o szkodzie dla środowiska, no bo to jest oczywiste, ale z czystego, takiego estetycznego punktu widzenia, no fajniej się chodzi, jak jest po prostu zielono, a nie tutaj leży butelka, tam leży butelka, tu jakiś papierek. Bo nawet te drobne papierki po prostu robią no złe wrażenie. No. 90% lasu może być wysprzątane, tak? My ponosimy kolosalne pieniądze, wydajemy na to, żeby ten las posprzątać, no tą utylizację śmieci i tak dalej. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć zupełnie na coś innego, na przykład na edukację, na przykład na turystykę, tak? No wolałbym wydać, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, co wydaje na zbieranie śmieci, nie wiem, na to, żeby zakupić do szkół książki czy jakieś, nie wiem, gadżety, zorganizować jakiś piknik, jakąś wycieczkę dla dzieciaków i by się z tego cieszyli, a tak musimy po prostu wydawać na coś innego. Mało tego, angażujemy do tego mnóstwo ludzi. To też nie jest tak, że firmy, które dla nas wykonują te zadania, no one w każdej chwili mogą po prostu pojechać i zbierać te śmieci, dlatego często nasi pracownicy terenowi, czy nasi biurowi, jak są w lesie, no ja na przykład zawsze mam worek w bagażniku, tak, bo nie wiem, czy coś nie znajdę. Każdy leśniczy u nas jest wyposażony w worki, więc to też nie jest tak, że my na przykład, nie wiem, zobaczymy gdzieś śmieci i czekamy, aż firma, która dla nas wykonuje tą pracę, pozbiera te śmieci, tylko po prostu leśniczy sam pójdzie, pozbiera te śmieci, zabierze. Jeżeli na przykład, nie wiem, my pójdziemy na spacer do lasu. Kiedyś jest taka fajna akcja, zabierz 5 rzeczy z lasu, czyli te 5 śmieci, bo ja wiem, że wszyscy zbieranie śmieci kojarzą z takimi dużymi akcjami, typu sprzątanie świata, tak, że musi być duża grupa ludzi. To nie jest prawda. Wystarczy wziąć naprawdę małą reklamóweczkę ze sobą, jakiś mały worek i zebrać 5-6 tych śmieci. Pomyślcie, że tyle ludzi, ile jest w lesie, jakby każdy zebrał nawet jeden, to naprawdę to zniknie. No, niektórzy też uważają, że to jest niewychowawcze, że ktoś musi zbierać śmieci po kimś. To proszę tego też nie traktować jako zbieranie śmieci po kimś, tylko zbieranie śmieci, żebyśmy tam, gdzie my chodzimy, żeby było czysto. My też moglibyśmy się obrazić na ludzi, że wyrzucają śmieci i ich nie zbierać, tak? Ale no, nam chodzi o to, żeby w tym lesie było po prostu czysto.
9: Czysto i bezpiecznie dla zwierząt, bo dodajmy, że to też stwarza zagrożenie dla zwierzyny.
10: Tak, no każda butelka, tak naprawdę po jakimkolwiek napoju, to jest pułapka, bo my mówiąc, nie wiem, zagrożenie dla zwierzyny, mamy na myśli, nie wiem, sarny, jeleń, takie duże, które często widujemy, ale każda butelka po napoju, jakimkolwiek słodzonym, to jest pułapka dla owadów. Ciągnie ich zapach, tak? Przychodzą, wchodzą, to wszystko się lepi, one się przylepiają i one się z tego nie mogą wydostać. To jest po prostu pułapka i te naprawdę owady giną tylko i wyłącznie z winy człowieka, no bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Opony w lesie, nie dość, że śmiecą, tak, no to źle wyglądają, tak, no to często są brudne, są pokryte jakimiś olejami, tak, to też wszystko się może przedostać do gleby i zanieczyszczać to środowisko. Plastiki, tak, różnego rodzaju papiery, tak, no ja wiem, że papier się szybko rozkłada, tak, ale no to jest obcy element środowiska. I to też negatywnie wpływa. Wszystkie, nie wiem, jakieś opakowania po jedzeniu, tak, po pizzy, takich fast foodach, to wszystko przyciąga zwierzynę. Dzik może coś takiego zjeść, bo on czuje zapach, tak? Są, można na necie sobie często znaleźć zdjęcia, jak dzik na przykład ma na ryju założoną puszkę, tak? Różnego rodzaju metal. Sam metal sobie jest ostry, może ranić fizycznie, może uszkodzić jakieś zwierzę, tak? Nas może. Człowieka, jak idziemy, nastąpimy, nie wiem, na taką puszkę. Idziemy często do lasu z dziećmi. No w lesie naprawdę potrzebna jest wyobraźnia i to, co nasze działanie, jakie będzie miało konsekwencje, bo no ja rozumiem, że ktoś pojedzie, wyrzuci ten śmieć, tak, i nikt go nie złapie za tą przysłowiową rękę, ale my naprawdę mamy sposoby, żeby znaleźć te osoby. Mamy ustawione w lesie fotopułapki. Bardzo dużo ludzi dostarcza nam informacje o tym, kto wjeżdża do lasu.
7: To i po śmieciach można też poznać, no,
10: tak,
7: prawda?
10: Tak, często tak, bo trafiają się na przykład koperty z adresami, tak? Nie wiem, numery kont, paczki kurierskie, jak przychodzą, mają swoje indywidualne numery. To wszystko naprawdę można zlokalizować. Wszystkie takie zgłoszenia idą po prostu na policję i wtedy mamy dostęp do pełnej bazy. Policja nas informuje, kto i jak otrzymał tą paczkę i my naprawdę możemy tą osobę znaleźć. To teraz naprawdę, żeby trudno się ukryć w tym świecie. Także to, że dzisiaj kogoś nie złapiemy za rękę, jak wyrzuca te śmieci, nie znaczy, że za tydzień, za dwa my tej osoby po prostu nie odszukamy i odpowiednio nie ukarzemy. Bo to nie jest tylko tak, że dostanie mandat. Ono też będzie miało obowiązek posprzątania tego. A już z góry mówię, że posprzątanie takich śmieci to jest naprawdę bardzo duży koszt, bo to nie jest zebranie worka. Bo tam przyjdzie zwierzyna, ten worek rozerwie i te śmieci się rozniosą po całym lesie. Także kary, szczególnie, że teraz kary wzrosną. Kary teraz obecnie są mandaty do 500 zł plus uprzątnięcie terenu. A uprzątnięcie terenu to w zależności od tego, co to jest. Razem po prostu kara zasądzana jest przez sąd, w zależności od tego, jaka to jest szkoda. Mają kary wzrosnąć od 500 zł wzwyż. Także mam nadzieję, że będą takie kary, że nie będzie się po prostu opłacało tego robić. Ale naprawdę bardziej bym wolał, żebyśmy mieli tą świadomość, że po co to wyrzucać do lasu?
7: Tak myślę, że teraz bardziej świadome są chyba nawet dzieci, bo dość dużo takich różnych akcji edukacyjnych jest prowadzonych między innymi też przecież przez Nadleśnictwo Konin i one tutaj też mogą pomóc w edukowaniu dorosłych, bo nie ukrywajmy, te wszystkie śmieci budowlane, o których wspomnieliśmy tutaj, czy też jakieś inne wielkie, czy też opony, to niestety, ale to właśnie jest wina dorosłych.
10: Tak, tak, tutaj ja prowadzę edukację już od 10 lat i praktycznie jak mantrę powtarzam o śmieciach, o zakazie wjazdu do lasu. I jak teraz na przykład, nie wiem, jak miałem przedszkolaki ileś tam lat temu, wiadomo, to już teraz jest szkoła podstawowa albo nawet szkoła średnia i z tymi dzieciakami rozmawiam, czy z tą młodzieżą, to oni na przykład mówią, że mnie pamiętają i o tym, żeśmy mówili o tym i oni na przykład jak byli w lesie, to widzieli kogoś, zwrócili mu uwagę. To jest bardzo fajne, bo mi się to naprawdę super podoba i naprawdę proszę się nie zrażać, jeżeli na przykład komuś zwrócimy uwagę, tak, to znaczy my nie powinniśmy tego odczytywać, że my robimy coś złego. To ta osoba robi źle, bo ona wyrzuca śmieci. Takie działanie w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo to tak jakbyśmy, nie wiem, komuś przyszli i wrzucili mu na ogródek nasze śmieci. I teraz poczujmy się tak, jakby ktoś do nas przywiózł śmieci i wyrzucił na przykład, nie wiem, opony czy gruz. Czy bylibyśmy zadowoleni? Nie bylibyśmy. My stajemy się w momencie, kiedy te śmieci znajdują się na naszych działkach, stajemy się posiadaczem śmieci. Nie wytworzyliśmy ich. My się stajemy ich posiadaczem. My musimy je zebrać, musimy je zutylizować, musimy za to wszystko zapłacić. My nie jesteśmy zwolnieni z żadnych opłat, I tak naprawdę teoretycznie powinniśmy teraz, jak znajdziemy taką osobę, tak, to powinniśmy załadować te śmieci, zajechać do niego na działkę i mu je tam zostawić, tak? Też na necie często są takie akcje, że ktoś tam zlokalizuje śmieci, tak, i pisze na przykład, że znalazłem twoje dane, masz na przykład tydzień bez podawania informacji, kim jesteś, masz tydzień, żeby uprzątnąć, inaczej zgłaszam to na policję. Okej, i ta osoba po prostu wtedy wie, że liczy się z konsekwencjami. Ja nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że no, konsekwencje mogą być naprawdę bolesne dla nas. No, jakie śmieci nie wystawimy, wszystkie są nam odebrane. Wielkie gabaryty można oddawać w różnych punktach, każda gmina ma to inaczej rozwiązane. No opony, no nie wiem, no teraz chyba 5 zł kosztuje chyba jedna opona w punkcie, gdzie zmieniają nam opony. Mało tego, niektóre gminy, jak moja gmina Kazimierz, możemy komplet opon oddać, każdy z mieszkańców może oddać komplet opon co roku. Więc naprawdę ja nie widzę uzasadnienia dla wyrzucania śmieci.
9: Łatwiej po prostu wyrzucić rzeczywiście gdzieś tam pod osłoną nocy i mieć problem z głowy. I to jest najgorsze właśnie i myślę, że w tym miejscu powinno się zmienić myślenie ludzi.
10: Tak, no zdarzają się na przykład śmieci takie, że są po prostu zapakowane w worki gotowe do odbioru. Ja nie wiem, skąd one się biorą, no bo jeżeli ktoś sobie przygotował w workach śmieci do oddania, po czym jedzie w tą noc, tak, po ciemku, denerwuje się, ogląda, czy nikt go nie pilnuje, czy coś, nie wiem, czy go nie śledzi. Przecież tyle stresu tylko po to, żeby wyrzucić worek czy dwa do lasu, a równie dobrze może, nie wiem, oddać do śmietnika i to zabiorą. Więc ja naprawdę nie widzę sensu takiego działania, bo sami sobie szkodzimy, denerwujemy się, bo nie wiadomo, kiedy ktoś może zapukać i powiedzieć, panie, no musi pan wyzbierać te śmieci. Albo dostanie po prostu fakturę za uprzątnięcie tych śmieci, bo tak też możemy zrobić, że obciążyć tą osobę. A i tak jeszcze się to zdarza. No mówię, jest różnica, bo od 10 lat, jak prowadzę ochronę lasu i zajmuję się wywozem śmieci z lasu, to się zmieniło. Ale nadal to jest i nadal ponosimy dosyć duże koszty. Także jeszcze raz apeluję o zachowanie takiego porządku w lesie i będzie nam po prostu milej w lesie.
9: A jakbyśmy mieli się pokusić na przykład wskazać takie lokalizacje, które najczęściej cieszą się zainteresowaniem śmieciarzy, nie ukrywajmy, tak należy nazwać te osoby.
10: Znaczy to na pewno są wszystkie lasy wzdłuż jakichś tam dróg. Tak, jakiś tam dróg dojazdowych, dróg publicznych, bo przejeżdżamy, gdzie się zatrzymamy na poboczu. Raz był taki przypadek, że pan sobie czyścił samochód na przykład w lesie, czyli wszystko, co miał w środku, to po prostu wyrzucał na zewnątrz. Więc to tak, tam, gdzie są łatwe jakby dojazdy.
9: Czyli tutaj na przykład główna w kierunku Kazimierza Biskupiego, Skonina na przykład tutaj.
10: Tylko tutaj zarządca drogi bardzo ładnie to sprząta, my jesteśmy z nim w kontakcie, także nasze siły plus ich siły razem po prostu jakoś to tam udaje się, ale tak naprawdę raz w tygodniu ta droga jest sprzątana. Na całej długości, gdzie ci ludzie mogliby naprawdę robić
9: cały coś. Cały czas te śmieci się tam gdzieś pojawiają.
10: Tak, tak. To nie są może jakieś duże ilości, ale tutaj papierek, tam papierek, on już szpeci i to już nie powinno, bo jeżeli on nie zostanie szybko uprzątnięty z tego pasa drogowego, to po prostu trafi do lasu. No wcześniej czy później on z wiatrem pójdzie dalej. To są takie. Są miejsca, na przykład, nie wiem, postoju nasz. Kiedyś mieliśmy ustawione kontenery duże na śmieci, bo dużo ludzi nam zarzuca to, że nie mamy po prostu śmietników na miejscach postoju, tylko są takie małe śmietniczki. No tak, ale to jest miejsce postoju, gdzie my się zatrzymać. Tam nie mamy zrobić sobie porządku w samochodzie. I mieliśmy ustawione kontenery i w ciągu tygodnia taki kontener 1100 litrów potrafił się zapełnić. No tam tyle ludzi nie przyjeżdża.
9: W jakich to miejscach mniej było?
10: No to było na parkingu przed Goliną, przy takich główniejszych drogach. I zrezygnowaliśmy z tych dużych kontenerów. Po prostu ludzie przywozili śmieci swoje, jak już nie było miejsca w tym, mimo tego, że są co tydzień opróżniane te pojemniki. No te mniejsze 110 litrów opróżniamy po prostu dwa razy w tygodniu. I to się sprawdza, są mniejsze. Jeżeli nie ma po prostu miejsca w śmietniku, ludzie ustawiają obok, czego też się nie powinno robić, bo ta zwierzyna jedna ma do tego dostęp. Wszystkie śmietniki nasze są zamykane, więc my staramy się po prostu jak najszybciej to posprzątać, ale to też jest coś takiego, że to musi ktoś tam jechać, musi ktoś to zebrać. Więc najczęściej robi to albo leśniczy, albo podleśniczy z naszych pracowników, bo wysyłać pracownika zakładu usług leśnych, nie wiem, po 2-3 worki, to nie ma sensu. To są koszty i my staramy się po prostu zredukować. A przy okazji leśniczy jeszcze obejrzy teren, zobaczy, co się tam dzieje, czy nie ma jakiegoś zagrożenia. No i przy okazji zabierze te śmieci i my je utylizujemy. Także ciągi komunikacyjne na pewno, miejsca postoju, teraz przy grzybobraniu, tam gdzie samochody się zatrzymują, czyli wzdłuż jakichkolwiek dróg, czy leśnych, czy nieleśnych. Od razu mówię, że po drogach leśnych jest zakaz poruszania się pojazdami, ale jest sezon grzybowy, no ludzie nie do końca, to cały rok pamiętają, oprócz sezonu grzybowego, bo wtedy są najważniejsze grzyby i też apeluję o to, żeby nie zastawiać naszych dróg, no bo to są drogi służące po prostu do akcji ratunkowych, do tego, żeby można było przejechać tamtędy, bo my wykonujemy cały czas, las to jest nasz zakład pracy i my tam wykonujemy obowiązki. Jeżeli całą drogę nam ktoś zostawi, no to my nie możemy jakby dopilnować, dozorować danych prac, więc to też jest dla nas po prostu uciążliwe. To te miejsca, gdzieś gdzie na przykład, nie wiem, ludzie się zatrzymują, gdzieś gdzie jest jakaś droga boczna od drogi głównej i jest ustawiona rogatka, czyli ten taki szlaban leśny, no tam się ludzie też zatrzymują, też wyrzucają rzeczy z samochodu. Też w miejscach, gdzie są jakieś polany, miejsca, gdzie można teoretycznie usiąść, zrobić sobie piknik, gdzieś, gdzie są fast foody, bo możemy po prostu podzielić Konin tak jakby na dwie strony, tam gdzie jest jedna sieć fast foodów i druga sieć, także dokładnie wiemy, kto gdzie...
9: Gwarantowane, także
10: wiemy, jakie śmieci skąd i kto gdzie kupuje. Więc po tym też możemy zlokalizować tą osobę, bo to nie jest tak, że te śmieci tam leżą, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, tylko przeważnie to po tygodniu my już dokładnie wiemy i te miejsca są dokładnie sprawdzane i często sprawdzane. Takie, nazwijmy to, te stałe miejsca wyrzucania śmieci są przez nas non-stop kontrolowane i tam często wieszamy po to pułapki, po to, żeby po prostu mieć jakiś tam dowód w sądzie, bo ja nie lubię karać ludzi. Ja wolałbym tego nie robić, ale póki co to jest chyba najlepszy sposób zapobiegawczy. Nam nie zależy na tym, żeby ktoś dostał, nie wiem, mandat 100-200 zł, bo koszty nasze są dużo wyższe i czas, który my na to poświęcamy. Więc starajmy się dbać o ten las i naprawdę będzie coś fajnie.
9: Podsumowując, korzystajmy, chodźmy do lasów jak najbardziej, korzystajmy z uroków leśnych, ale to, co ze sobą wniesiemy do lasu, to po prostu wynieśmy również, zabierajmy ze sobą swoje śmieci i będzie wszystko dobrze.
10: Tak, my zapraszamy, my nigdy nie zamykamy lasu, chyba, że nie wiem, że jest pandemia, to wtedy musimy, albo jest jakieś zagrożenie, ale to jest wszystko z myślą o ludziach. Tak są zawsze lasy otwarte, czy są śmieci, czy nie ma śmieci, my nigdy nie zamykamy lasu, zapraszamy, zresztą ileś razy już mówiłem o tym, że serdecznie zapraszamy do naszych lasów. Tylko z rozwagą. No idźmy naprawdę do tego lasu, tak jakbyśmy szli w gości i zostawmy ten las. Nie mówię, że nawet lepiej niż jakbyśmy wchodzili, ale przynajmniej tak samo, jak żeśmy do niego weszli.
9: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Pamiętajmy, że leśnicy na bieżąco monitorują miejsca, gdzie często zostawiane są śmieci. Złapanemu na gorącym uczynku grozi wystawienie mandatu w wysokości 500 zł.
3: SK2. Magazyn lokalny.
11: Emilia Czerniejewska, startujemy z najciekawszymi informacjami z naszego regionu. Strzelanie jest w zasadzie dostępne dla każdego. Ze strzelnicy może korzystać nawet 14-latek, jeśli jest pod opieką prawnego opiekuna. Czy warto umieć strzelać i czy mieszkańcy powiatu konieskiego chcą się uczyć? Rozmawiałam ze specjalistą od broni.
12: Lech Książczak, człowiek, który zarządza strzelnicą w Potażnikach, strzelnica Konin w Potażnikach 3A, a nasz adres, strzelnica otwarta, przeznaczona dla wszelkiego rodzaju strzelców, od myśliwych począwszy, przez sportowców, kolekcjonerów, czarnoprochowców i wszystkich takich, którzy mają zajawkę na strzelanie.
11: No właśnie, może pan się pochwalić kolejnym osiągnięciem, jakim?
12: Udało nam się zakończyć w ostatnią niedzielę kurs taki 3-dniowy dla cywilów z terenu województwa wielkopolskiego. Jest to coś takiego jak MON-owski program szkolenia proobronnego pod nazwą Tarcza 2025 i na Wielkopolskę przeznaczony jest limit 80 osób. Te osoby my szkolimy u nas na strzelnicy. Szkolenie prowadzą wykwalifikowani oczywiście instruktorzy oraz wolontariusze z Klubu Strzelstwa Sportowego Muszkiet w Koninie. Całe szkolenie trwa tak naprawdę 3 dni, piątek, sobotę, niedzielę i obejmuje m.in. pracę z mapą, znajomość posługiwania się kompasem, czyli topografia wszelkiego rodzaju oraz survivalowe zajęcia z budowy m.in. szałasu, sztuka przetrwania w warunkach właśnie leśnych. Ponadto realizujemy zajęcia z taktyki, m.in. uczymy ludzi rzucać granatem, bo wbrew pozorom nie jest to łatwa sprawa. No i oczywiście ta wisienka na torcie, czyli strzelanie. Zaczynamy od broni małokalibrowej, czyli bocznego zapłonu. Jest to strzelanie z pistoletu, z karabinu bocznego zapłonu. Następnie pistolet centralnego zapłonu. Konkretnie strzelają nasi kursanci z Glocków w tym wypadku. Strzelają z kałasznikowa oraz strzelają z beryla. Także naprawdę strzelania jest dużo. Różne postawy strzeleckie są, ale generalnie realizowane, ale i uczone, ale generalnie nastawiamy się na to, żeby tych ludzi wyszkolić pod kątem bezpiecznego posługiwania się bronią.
11: Właśnie jakie umiejętności wyniosą z tego kursu?
12: Przede wszystkim bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o samo posługiwanie się bronią, umiejętność strzelania na komendę, umiejętność współpracy w grupie podczas realizacji zadań i to zadań nie tylko takich typowo strzeleckich, ale również w sytuacjach typowo kryzysowych, bo również prowadzone są zajęcia, gdzie te zajęcia są realizowane pod kątem zagrożeń chemicznych czy innego rodzaju, nawet wybuchu jądrowych.
11: Na wypadek wojny?
12: Tak, to jest typowo proobronne zajęcia i no, mi się wydaje, że po prostu to, czego do tej pory nie zrealizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej na zajęciach z przysposobienia obronnego, te, które my mieliśmy, powiedzmy, uczniowie lat 70., 80. i wcześniej, to w tej chwili próbujemy to nadrobić i po prostu konkretnie na konkretnych zajęciach realizować te zadania, żeby jak najwięcej ludzi przeszkolić.
11: Właśnie jak pan ocenia umiejętności tych ludzi po tym pierwszym kursie, który się odbył? Czy byli zdziwieni, zaskoczeni, potrafili się wkomponować w te wszystkie zajęcia?
12: Powiem szczerze, poszedłem troszeczkę na łatwiznę, bo generalnie tak, ten kurs, to ten cały program jest realizowany w 3 grupach. 30, 30, 20 osób. I pierwszą grupę właśnie stworzyliśmy w ten sposób, że wymieszaliśmy kursantów. To znaczy część z nich stanowili członkowie klubu Muszkiet, czyli ludzie obeznani już z bronią, a część świeżaki. I w tym momencie, ale tak generalnie to ich tam znajomi, bo to po prostu błyskawicznie rozeszła się wiadomość o tym, jak fajny może to być kurs i ci ludzie po prostu mogli sobie skorzystać. No i sprawa jest tego typu, że po prostu ci ludzie, którzy nigdy nie mieli do czynienia z bronią, bardzo fajnie się zasymilowali z tymi naszymi członkami i to wszystko po prostu poszło sprawnie, łatwo i sympatycznie, byli bardzo zadowoleni.
11: Byli w większości mężczyźni, czy kobiety również?
12: Nie, grupy są oczywiście koedukacyjne. Ludzie w bardzo różnym wieku, ale ograniczenia stworzone przez MON to przedział wiekowy 18-55 lat. I uczniowie klas mundurowych są włączeni do tego, i studenci, i również cywile.
11: A jak reagowali na rzucanie granatem?
12: Bardzo różnie, to znaczy generalnie każdy, kto nie rzucał nigdy w życiu granatem, podchodził do tego z taką pewną dozą, że tak powiem, sarkazmu i troszeczkę humorystycznie, ale każdy sobie mógł kilka razy rzucić tym granatem ćwiczebnym, treningowym, ale po pierwszym rzucie, jak zobaczyli, że ten granat nie leci tak jak na filmach na 50-60 metrów, tylko znacznie bliżej, i jak dowiedzieli się, jaki jest promień rażenia odłamkami takim bojowym granatem, to miny troszeczkę zrzedły i podeszli do tego bardzo, bardzo, że tak powiem, serio.
11: Ale rozumiem, że on nie wybuchał.
12: Nie wybuchał. Te granaty były ćwiczebne. W związku z tym tak naprawdę ćwiczona była i technika rzutu oraz potem celność.
11: właśnie, bo takie umiejętności, o których pan mówi, ja myślę, że nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że to trzeba wiedzieć, jak się zachować, jak tym dysponować, że tak.
12: Oczywiście od tego są osoby prowadzące, nadzorujące, instruktorzy, jest wykład, jest pokaz, ale najważniejsze, co jest w tym kursie, to praktyczne podejście do tego, co się robi, czyli pokaz, a następnie każdy dostaje do ręki granat, rzuca, czy tam powiedzmy wyciąga nóż, tnie gałązki, robią sobie szałas, czy powiedzmy inne schronienie takie, żeby w tym lesie w razie czego móc się przechować.
11: Gdzie to się odbywało w ogóle wszystko?
12: U nas na Strzelnicy w Potażnikach, my tutaj mamy 5,5 hektara obszaru do dyspozycji, także taka grupa 30 osób właśnie tutaj znikła w tym całym areale. Natomiast samo wyjście i ćwiczenie taktyki następowało po drugiej stronie ulicy, czyli po prostu bezpośrednio w lesie. No mówię, warunki mamy tutaj wspaniałe do tego typu zajęć.
11: Panie Leszku, tak jak pan powiedział, gdzieś tam, no żyjemy w takich czasach niepewnych dość, możemy się obawiać pewnych groźnych sytuacji, a jednak myślę, że ludzie teraz tak na co dzień nie myślą o tym, jak się zachować w razie jakiegoś stanu niebezpiecznego. W szkołach też, tak jak pan powiedział, ta młodzież też nie jest przygotowywana do takich sytuacji. Czy takie szkolenia pomagają i czy większość ludzi powinna pomyśleć o tym, żeby takie szkolenie może zrobić?
12: Jak zawsze w tej sytuacji również sprawa rozbija się zawsze o pieniądze. Wiadomą rzeczą jest, Ministerstwo Edukacji Narodowej, z tego co wiem, zaleca nauczycielom przedmiotu, który nosi nazwę Edukacja dla Bezpieczeństwa, wizytę na strzelnicy. I u nas, na tej strzelnicy naszej, przyjeżdżają opiekunowie, nauczyciele z uczniami, gdzie odbywają strzelania z broni palnej. Na początku ja zawsze proponuję tu przysłowiowy KBKS delikatnie, mogą sobie postrzelać, zobaczyć jak to wygląda. Jest pokaz broni, demonstrujemy to, mogą sobie dotknąć, wziąć do ręki, pokazuję strzelnicę.

0: po prostu te zasady funkcjonują.
1: Rozumiem, że pan jest otwarty na przyjmowanie takich grup.
0: Jak najbardziej. Od tego jesteśmy. To jest nasza powinność i jakby nie patrzeć, to są nasi potencjalni potem klienci.
1: Jeżeli już o klientach, jak teraz wygląda zainteresowanie mieszkańców powiatu konieckiego, bo myślę, że tutaj mamy najbliżej, jeżeli chodzi o strzelanie.
0: Typowo po polsku. Czyli od hura optymizmu w momencie, kiedy rozpoczął się konflikt na Ukrainie i takiego strachu, kiedy wszyscy chcieli od razu się nauczyć strzelać i najlepiej, żeby im wydać broń i żeby tam wartę pełniła rodzina przy drzwiach, bo będą strzelać do każdego, kto zapuka tam za głośno albo niespodziewanie. Po totalny po prostu taką w tej chwili totalną ignorancję tego wszystkiego i po prostu jest jakiś tam inny temat zastępczy, jakieś inne tam problemy. No nie da się ukryć, że ten nasz zapał jest narodowym taką naszą cechą, słomianość jego i krótkotrwałość. I niestety, ale tutaj zauważyłem jedną rzecz pod względem proobronnym i przygotowania społeczeństwa. Zaraz przejdę do konińskiego powiatu, a mianowicie brak jakiegoś takiego generalnie takiej idei, która by była rozciągnięta na kilka lat, jakiegoś programu, cyklu. Niestety no, w tym kraju politycy narzucają swój styl myślenia i jedna władza przychodzi, zmienia to, co ustanowiła druga, poprzednia, a niekoniecznie to było złe. No i niestety no, szkody są ogromne. Natomiast jeżeli chodzi o samych mieszkańców powiatu konińskiego, to oni są w bardzo dobrej sytuacji. Na terenie powiatu konińskiego funkcjonują trzy lub nawet cztery strzelnice i mają możliwość wyboru. Oczywiście jest to wszystko odpłatne, wiadomo, natomiast sprawa jest tego typu, że to do mieszkańca, do obywatela należy wybór, dlatego że po prostu jest on traktowany jako klient i jest klientem, tak? Czyli po prostu są kluby, dwa z tego co wiem w tej chwili na terenie powiatu, można się zapisać tam, można zrobić sobie pozwolenie na broń, uzyskać takie dokumenty, legalnie posiadać taką broń, można sobie postrzelać, ludzie mogą sobie wyjeżdżać do innych, na inne strzelnice, inne strzelania prowadzić, robią to. Nie da się ukryć, że w powiecie konińskim jest bardzo dużo osób, które w ciągu ostatnich kilku latach zrobiły pozwolenie na broń i tą broń posiadają. Świadczy o tym na przykład fakt, że w ogóle w województwie wielkopolskim można to, że tak powiem, się o tym przekonać po czasie załatwiania dokumentów, pozwoleń na broń w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po prostu ten czas uległ strasznemu wydłużeniu. To samo się dzieje w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, kiedy po prostu te poślizgi są bardzo duże właśnie ze względu na ogromną ilość i ogromny wzrost ludzi, którzy są zainteresowani posiadaniem, legalnym posiadaniem broni, bo tylko o takim mówimy w tym momencie.
1: I z czego to wynika? Raczej z chęci gdzieś tam pasjonackich, czy gdzieś tam z obawy też przed swoim własnym obroną z siebie w razie jakiegoś niebezpieczeństwa?
0: To znaczy broń, ja traktuję broń w kategorii przedmiotu. Przedmiotu szczególnego, który no, generalnie no, może zrobić krzywdę, ale to w takim samym stopniu, jak może zrobić krzywdę samochód, rower czy motocykl. W nieodpowiednich rękach każde narzędzie może zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi, czy temu, który się nim posługuje. Ale jeżeli chodzi o samo posiadanie broni, to sama idea jest bardzo słuszna, jak to w Polsce, natomiast jej realizacją niestety dochodzi do wypaczeń i to na ogromną skalę. A mianowicie, sprawa wygląda w ten sposób, że ludzie mają broń do celów sportowych i tego człowieka wykazują się przy składaniu wniosku na pozwolenie na broń do celów sportowych, wykazują się tym, że posiadają licencję zawodniczą, bo tak musi być, patent strzelecki, członkostwem w klubie i ci ludzie praktycznie

0: W momencie uzyskania tego pozwolenia, tak szacuję, około 60-70% tych ludzi po prostu robi, co musi. Czyli w myśl wymagań, żeby utrzymać tą licencję i pozwolenie na broń do celów sportowych, musi odbyć określoną ilość startów w układzie 4-2-2. 4 na przykład starty w konkurencji karabin, 2 w strzelbie i 2 w pistolecie. Czyli praktycznie wystarczą jedne zawody i ci ludzie mają, przepraszam za wyrażenie, odfajkowany ten swój obowiązek. I potem przez cały rok takiego człowieka na strzelnicy nie widać. Co to z niego za sportowiec? No to sobie możecie Państwo sami wyobrazić. Sama idea kolekcjonerstwa, następne wypaczenie. Dlatego, że czy ktoś z Państwa widział na przykład taką sytuację, żeby numizmatyk wydawał pieniądze, które zbiera, czy powiedzmy jakiś tam inny kolekcjoner wypuszczał w obieg swoje znaczki, które zbiera i naklejał na list, tak? Natomiast kolekcjonerzy broni zawzięcie strzelają, używają i to taka idea kolekcjonerstwa jest zachwiana strasznie, masakrycznie wręcz. Ochrona osobista... U nas jakby broń do ochrony osobistej poszła w zapomnienie, dlatego że jest bardzo ciężko uzyskać taką broń do takich celów, bo trzeba się wykazać, że istnieje ponadnormatywne, że tak powiem, zagrożenie zdrowia i życia i w związku z wykonywanym tam powiedzmy czynnościami dany człowiek musi tą broń posiadać. Także no i jest jeszcze oczywiście broń do celów łowieckich. Wiadomą rzeczą, że ci ludzie też mają ją do tego, żeby pozyskiwać zwierzynę. Okazuje się, że część z nich mają tylko po to, żeby mieć w szafie, natomiast o sztuce łowieckiej jest ciężko powiedzieć w tej sytuacji. Naprawdę i umiejętności tych ludzi, no niestety, ale nie są najwyższe. Tutaj zmierzam w kierunku wypadków z bronią. Są rzeczy takie bardzo popularne, głośne, nagłaśniane i tak dalej. No proszę Państwa, powiem tak. Jeżeli się obcuje z danym przedmiotem, potrafi się i regularnie posługuje taką bronią, strzela, wykonuje te czynności zgodnie z procedurami, z przepisami, to ryzyko jakiegoś tam wypadku z bronią jest niewielkie. Około 99,9% wypadków, które następują z udziałem broni, to jest z winy człowieka. Natomiast sprzęt jako taki, no, psuje się, wiadomo, natomiast nie odsetek takich wypadkowości, z której przyczyną jest właśnie defekt broni, to jest bardzo mały. No i teraz właśnie ta nonszalancja, ta lekceważenie, to niezachowanie przepisów, to działanie niezgodne z normami, z przyjętymi zasadami powodują właśnie, że takie wypadki następują. Tu mówię o wypadkach z bronią podczas strzelań na strzelnicy, natomiast w łowiskach no to już jest inna sprawa, dlatego że generalnie myśliwi mają obowiązek strzelać tylko i wyłącznie do jasno określonego i dobrze rozpoznawalnego celu. Proszę Państwa, w użyciu ostatnimi czasy, przez ostatnie kilka lat jest bardzo modne urządzenie, które się nazywa urządzeniem termowizyjnym, gdzie praktycznie nie ma możliwości dokładnego rozpoznania, jest tylko po prostu obiekt, który emituje ciepło i dochodzi do wielu pomyłek i trzeba być naprawdę wytrawnym, doświadczonym, wytrawnym myśliwym, który w polu dużo w łowisku przebywa i potrafi rozpoznać i odróżnić w urządzeniu termowizyjnym psa od innego zwierzęcia, czy powiedzmy to zrobić na tyle szybko, żeby nie zrobić krzywdy. No i to stąd dochodzi do wypadków. Ta sztuka łowiecka niestety już poszła w troszeczkę innym kierunku. Już nie ma umiejętności, nie odgrywają tak dużej roli myśliwego, jak jakość sprzętu i no i niestety, ale tak do tego dochodzi. Zresztą powiem w ten sposób, że wzrost ilości broni, ilości strzelających, ilości strzelców, no będzie generować również i wypadki z bronią, ale również będzie generować, i musimy się z tym liczyć, również to, że będzie dochodzić do zajść z bronią, kiedy ludzie pod wpływem alkoholu będą wyciągali broń, kiedy ludzie w sytuacji zagrożenia nie tylko życia, ale swojego jakiegoś tam pseudopoczucia zagrożenia wyciągną broń dla drugiego człowieka, no czy jakieś tam konflikty sąsiedzkie, będziemy z tym mieli do czynienia i niestety, ale muszę to z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że polskie społeczeństwo nie jest nauczone i nie jest przygotowane reagować na sytuacje strzelań na ulicy, w pomieszczeniach, w jakichś centrach. Po prostu generalnie sytuacja jest tego typu, że większość nas, ludzi postronnych, obserwatorów, wyciąga natychmiast telefon komórkowy i filmuje, zamiast się grzecznie położyć i dbać o to, żeby się nie zostać postrzelonym. No i niestety, ale dopóki nie dojdzie do takich sytuacji, kiedy zapłacą za to właśnie ci obserwatorzy, w cudzysłowie, swoim życiem i zdrowiem, to tak długo będziemy właśnie nie umieli na to reagować.
1: No i właśnie takie pytanie. Czy lepiej mieć tą broń, czy lepiej jej nie mieć w domu?
0: Tu się pojawia i jakby nasuwał i narzucał fajny temat, który nazywa się broń do ochrony miru domowego. Rzeczywiście dużo ludzi taką broń by potrzebowało i ta broń mogłaby być. Ja jestem człowiekiem, który zawsze był za tym, żeby broń była ogólnie dostępna. Ale jestem przeciwny temu, żeby ona była dostępna dla każdego, kto tylko zechce to zrobić. Nie? W tym momencie nie można dać każdej osobie broni, bo ta osoba no, stanowić może zagrożenie dla siebie i dla innych. Natomiast same badania psychologiczne, rozmowa z psychiatrą, które są konieczne podczas, jako elementy starania się o pozwolenie na broń, a na końcu lekarz uprawniony wydaje taką opinię, której stwierdza, że nie ma przeciwwskazań, żeby dany człowiek tą broń posiadał, to jest tylko jeden z bardzo drobniutkich elementów. Uważam, że powinno się kontrolować tych ludzi, patrzeć, co się dzieje. Proszę Państwa, nie da się ukryć jednej rzeczy, że na przykład dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, że ludzie bardzo spokojni otrzymują, normalni w cudzysłowie, bo nie ma takich, ale powiedzmy, otrzymują pozwolenie na broń i po 2-3 miesiącach uważają się już za herosów, komandosów i tak dalej i się zaczyna lans, tak zwany noszenie broni, co jest oczywiście przy sobie, co jest dozwolone, ale ta broń w myśl ustawy o broni i amunicji w przypadku osób cywilnych musi być noszona skrycie, a nie żeby wszyscy w sklepie widzieli, że ja chodzę z pistoletem w kaburze, a najlepiej jakby były 2. Dalej, jeżeli chodzi o ten dostęp do broni, to tak jak powiedziałem, jego powinno się w jakiś sposób ograniczyć, żeby ci ludzie no, po prostu wiedzieli, że niestety, ale jest to przywilej, a nie przyjemność, tak? Zawsze jak przychodzą tutaj klienci, pytają o możliwość zrobienia pozwolenia na broń, pytam o dzieci, żeby uważać, bo dzieciaki są niesamowicie po prostu ciekawe. Ja mam kilka takich patentów, jak z dzieciakami postąpić, jeżeli chodzi o broń. W moim przypadku to zdało egzamin. Natomiast wchodzi teraz moda na szafy elektroniczne, a to wystarczy, że dzieciak podejrze, a są bardzo bystrymi obserwatorami i chwileczkę nasz szyf już przestaje być tajny, a staje się publiczny i dzieciaki potrafią być bardzo, bardzo, bardzo pomysłowe, jeżeli chodzi o samą zabawę z bronią, tak? No i to byłoby generalnie na tyle, jeżeli chodzi o broń i dostęp w społeczeństwie. My mamy tutaj w Koninie relatywnie dobrą sytuację, nie jest to jakaś pustynia. Kwestia jest tego typu, że ludzie mają możliwość wyboru. Czy chcą iść gdzieś tam pod dach, w cieple, w jakimś ścisku siedzieć, czy chcą przyjść na taką strzelnicę jak moja, gdzie mają tutaj przestrzeń, gdzie jest z czterech stron las, jest miło, fajnie, przyjemnie i można spokojnie oddychać świeżym powietrzem. Do klientów należy wybór.
1: Tak, ja myślę, że tutaj zdecydowanie klimat sprzyja strzelaniu.
0: Tak jest. Nie wszyscy to lubią. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Nie jestem zwolennikiem uszczęśliwiania wszystkich ludzi w społeczeństwie na siłę. Fajnie, że nie ma takiego hura optymizmu, w sensie, że tak powiem, no wszyscy mają się kochać w strzelectwie. Natomiast ci ludzie, którzy mają taką ochotę, taką zajawkę, czy powiedzmy interesują się tym, mają możliwość spełnienia swoich marzeń.
1: Bardzo ja dziękuję za rozmowę.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
1: Przy pierwszej wizycie doświadczeni instruktorzy przeprowadzają przeszkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa, przyjmowania postawy, odpowiedniego trzymania broni, sposobu jej działania i samego strzelania. Parkujesz jak amator to konińska akcja, która ma uświadomić kierowcom, gdzie powinni parkować.
2: Emilia Wasilewska, radna miasta Konina. Parkujesz jak amator, jest to akcja społeczna, żeby zwrócić się niektórym kierowcom i kierowczyniom, że parkują w miejscach niekoniecznie do tego dostosowanych, niekoniecznie zgodnie z przepisami prawa drogowego. Niektórzy kierowcy parkują w miejscach niedozwolonych, na terenach zielonych, bądź też nawet na przejściach dla pieszych. I właśnie taka wizytówka, Parkujesz jak amator, jest taką akcją, by zwrócić uwagę niektórym kierowcom, że jednak mogliby się zastanowić jeszcze raz i poprawnie zaparkować auto. Parkujesz na terenie zielonym, czyli niszczysz trawę. Parkowanie poza wyznaczone linie, parkowanie w miejscach dla niepełnosprawnych bez pozwolenia, blokowanie strefy autobusowej. Czyli można sobie taki pliczek odebrać z siedziby Straży Miejskiej. Na korytarzu są pozostawione, ale także i Zarząd Dróg Miejskich też ma swój własny bloczek, z którego może korzystać. Jeżeli widzi auto, które zaparkowało jak kierowca, który zaparkował jak amator, może taką wizytówkę wziąć, w bloczku zaznaczyć, co źle zostało zaparkowane, albo w jaki sposób niekoniecznie zgodnie z prawem kierowca zaparkował i taką wizytówkę może zostawić za szybą danego auta. To też chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, że jednak żeby nie stawiać niekoniecznie za każdym razem na swoją własną wygodę i parkować jak najbliżej drzwi, jak najbliżej bankomatu, czy jak najbliżej sklepu. Jakby zrobienie kilkadziesiąt kroków więcej, zaparkowanie tego auta trochę dalej, naprawdę wyjdzie tylko i wyłącznie nam na zdrowie. Wczoraj na spacerze widziałam kierowcę, który zaparkował na przejściu dla pieszych. Są kierowcy, którzy tak parkują, że blokują pieszym chodnik i tarasują tak naprawdę całe przejście, więc pieszy musi bardzo często wtedy przechodzić na pas drogowy nie może iść chodnikiem. Są osoby, które nie przyjmują się w ogóle znakami i parkują także przy zakazie parkowania czy zakazie zatrzymywania się. Jak widziałam, że ktoś zaparkował na przejściu dla pieszych, więc nie omieszkałam zostawić mu taką wizytówkę, ale też już zdarzały się, że zostawiałam tym, którzy parkują na terenach zielonych czy też w miejscu niedozwolonym. Moje przyglądanie się rynkowi. My Polacy coraz więcej kupujemy aut, coraz więcej aut mamy w domach, więc czasami będzie tak, że bez względu na to, ile tych parkingów by nie powstało, zawsze będzie za mało. Tak naprawdę, właśnie chodzi o to, żebyśmy zwracali sobie też szczególną uwagę, ale w sposób nieagresywny, niebojowy, niebuńczuczny, że jednak auta i kierowcy, którzy prowadzą swoje auta i parkują w przeróżnych miejscach, jakby są tylko częścią całego ruchu drogowego. Mamy też pieszych, mamy dzieci, mamy matki z dzieckiem, które mają trochę inne potrzeby, mamy osoby z niepełnosprawnościami na wózku, więc zdecydowanie może, mam nadzieję, że się nie zdarzy tak, że będę miała taką karteczkę ze swoją szybą. Natomiast kierowcy, tak jak mówię, są tylko częścią całego ruchu drogowego i powinniśmy respektować swoje prawa wszystkich użytkowników. To nie jest mandat i to na pewno nie zastąpi mandat i na pewno służby, które mają uprawnienia do tego, by wystawiać mandat, jakby mogą te mandaty dalej wystawiać. Natomiast to jest jakby właśnie po to, żeby trochę się zastanowić nad swoim swoimi umiejętnościami i kompetencjami w obsłudze auta i parkowaniu. Pokazujemy albo zwracamy uwagę, co kto źle zrobił, bo tak jak wspominałam, można przeczytać, można zaznaczyć kto, co, w jaki sposób nieprawidłowo zaparkował, a zwrócenie uwagi tylko tym brzydkim, tą brzydką akcją jakby jest tylko pokazanie, że coś jest nie tak, ale nie jest wyjaśnione dlaczego. Więc jakby idziemy w stronę także wyjaśnienia, pokazywania, więc uwaga, jak uwaga, parkujesz jak amator, jest taką bardziej elegancką i nieagresywną akcją w stronę kierowców. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby w mieście było bezpiecznie, a bezpiecznie jest też wtedy, kiedy parkujemy zgodnie z przepisami.
1: Wizytówki są dostępne w Zarządzie Dróg Miejskich oraz w Strażnicy Miejskiej w Koninie.
3: Magazyn lokalny.
1: Z roku na rok liczba łosi rośnie, a i miejsc, gdzie można spotkać te ogromne zwierzęta, jest coraz więcej. Gdzie najczęściej można wpaść na łosia, powiedział mi Grzegorz Bąk, rzecznik nadleśnictwa Konin. Grzegorz Bąk, rzecznik nadleśnictwa w Koninie, witam serdecznie.
4: Witam, dzień dobry.
1: Temat, który nie jest poruszany pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Łosie to takie zjawisko na naszym terenie bardzo ciekawe.
4: Nasze nadleśnictwo ma tylko 14 tysięcy hektarów, więc to nie jest dużo. Są małe kompleksy porozrzucane, także naprawdę jesteśmy dumni z naszej populacji łosi. No wiadomo, że kumulują się łosie w takich miejscach, gdzie jest dostęp do wody, gdzie są jakieś bardziej zwarte kompleksy, większe kompleksy. Także tutaj się nic nie zmienia od lat. Dalej kompleks Brzeźna i okolic, dalej Tokary, Licheń, no i Bieniszew, tutaj Kawnice, te obszary tu nad Wartą. Zresztą nawet kiedyś słyszałem, że ktoś widział łosia przy nowej przeprawie. Także te łosie po prostu są, jest ich coraz więcej, w związku z tym no, one jakby szukają nowego miejsca i sprawdzają nowe tereny, gdzie jest bezpiecznie. Jeżeli znajdą miejsce, gdzie nic im jakby, nie wiem, nie przeszkadza, nikt ich nie płoszy, tak, no to w tym miejscu zostają i sobie spokojnie żyją. Nikt im krzywdy nie robi. Także jedyna krzywda, która im się może dziać, to są kolizje z samochodami, no ale to zawsze ostrzegaliśmy kierowców, że jak wjeżdża się w kompleks leśny, to także musimy na drogach uważać na wszystkie zwierzęta. To jest zwierzyna dzika, tak? Tego nikt nie, jakby nie trzyma w ryzach. Ja też nie powiem, że pójdziemy do danego kompleksu leśnego i tam na pewno spotkamy łosia. No bo on dzisiaj jest, jutro go nie ma. My je widzimy, dlaczego? My jesteśmy codziennie w lesie. Tak naprawdę, to łoś to jest duże zwierzę, więc trudno, żeby jakby umknęło naszej uwadze. Wydaje się bardzo powolnym zwierzęciem, także takim ślamazarnym, a to jest naprawdę bardzo złudne, bo łoś naprawdę, jeżeli jest wystraszony, albo nie wiem, coś się stanie, nie wiem, coś go zaniepokoi, albo broni młodych, to może być naprawdę agresywnym zwierzęciem, także może nam zrobić krzywdę, więc apeluję o to, żeby nie zbliżać się do łosi. Znaczy, ogólnie do wszystkich zwierząt nie należy się zbliżać. To przyjmijmy to jako taką prawdę życiową i z tym po prostu nie dyskutujmy. Nie próbujmy sobie zrobić zdjęcia. No, często się pojawia na przykład na wiosnę, jak pojawiają się młode, no to każdy chce sobie zrobić zdjęcie z młodym warchlaczkiem, z młodym łosiem. Nie, to są młode. No to tak jakby, nie wiem, ktoś podszedł do matki, która wychowuje dziecko i nagle powiedział, dobrze, to ja sobie na chwilę pomówię się z pani dzieckiem. No nie, no. U zwierząt wzbudza to agresję, więc zostawmy w spokoju i dajmy temu zwierzęciu normalnie, nie wiem, najeść się, odpocząć. Zwierzęta mają konkretne miejsca i w tych miejscach robią konkretne rzeczy. W innym miejscu jedzą, w innym odpoczywają, tak? Więc jeżeli my zaburzymy jakby ich ten spokój, no to one będą nerwowe, one zmienią jakby lokalizację. Jak zmienią lokalizację, to mogą przechodzić przez drogi. Jeżeli będą przechodzić przez drogi, mogą wpaść pod samochód, tak? Może być kolizja i może być naprawdę, no nieprzyjemnie. Więc dajmy im spokój i zachowujmy się rozważnie. No ja naprawdę wierzę w to, że nikt nie chce nikomu zrobić krzywdy, tylko czasami nasza taka wrodzona ciekawość i taka, fajnie zrobić sobie zdjęcie ze zwierzakiem, ale zróbmy z dużej odległości, nie używajmy flesza oczywiście, nie hałasujmy, nie próbujmy, nie wiem, nawoływać, żeby się lepiej ustawił do kadru. Prawdziwi przyrodnicy, co fotografują zwierzęta, to potrafią siedzieć 2, 3, 4 doby, żeby zrobić jedno zdjęcie. A my czasami jesteśmy tak niecierpliwi, że idąc do lasu chcielibyśmy zrobić 30 zdjęć w najlepszych ujęciach, a to nie o to chodzi. No naprawdę, jeżeli nie zawsze trzeba zrobić zdjęcie. Czasami wystarczy zapamiętać, że tu spotkałem dane zwierzę, zapamiętać to i naprawdę jest fajnie. Przyjdziemy w to miejsce, przyjdą inni, też to zwierzę tam będzie, bo ono nie będzie niepokojone. A jeżeli my je przepuszczamy, ruszymy z tego miejsca, to ono po prostu pójdzie gdzie indziej, no i szukaj wiatru w polu. Jeżeli ktoś zobaczy sobie zdjęcie lotnicze powiatu konińskiego, no to te lasy są tak porzucane w różnych miejscach, tak? Bardzo dużo jakby pól, tak? Czyli takich terenów mało przyjaznych dla grubej zwierzyn, dla dużej zwierzyn. Łoś potrzebuje podmokłych terenów, potrzebuje dużej bazy żerowej, no i potrzebuje mięsa do tego rozrodu, tak? No tam, gdzie są na przykład jelenie, no łoś to tak, no to nie zazębiają się te obszary jakby za siebie. Więc dlatego łosie trzymają się bliżej warty, no bo tu mają idealne warunki. Trzymają się terenu Tokar, Lichenia, no bo tam też jest woda, tak, tam są duże kompleksy leśne, gdzie on może spokojnie sobie odpocząć, gdzie nie ma takiej penetracji ludzkiej. Jest w Bieniszewie, tak, ale w tej części mniej uczęszczanej przez ludzi. Są w rezerwatach, tak. Dlaczego w rezerwatach? Bo tam nie chodzą ludzie. Czyli tam ma spokój, więc jak, nie wiem, raz na jakiś czas ktoś go zauważy, to mu to tak mało przeszkadza. On po prostu nie lubi ciągłej jakby obserwacji. Te zwierzaki naprawdę są przyjazne, spokojne do momentu, kiedy się wystraszy, bo wtedy naprawdę potrafi wpaść w galop. I nawet nie chodzi o to, że on chce nam zrobić krzywdę. Tylko po prostu on, zwierzę ucieka. Ucieka w jakimś kierunku, ucieka po liniach prostych. Dlaczego tak jest najszybciej? Więc w pewnym momencie on tu jakby, powiedzmy kolokwialnie, przestaje myśleć. On ma na celu ucieczkę. Więc wtedy może nam zrobić krzywdę, może kogoś poturbować, tak? To nie jest zamierzone. Zwierzęta nie robią krzywdy, bo tak sobie zaplanują. To nie są ludzie. Oni nie planują komuś zrobić krzywdy. Nawet jak walczą ze sobą, to walczą tak, żeby sobie nie zrobić krzywdy, tylko żeby pokazać, kto jest jakby silniejszy. A człowiek jakby chce wkroczyć w to ich środowisko i chce im pokazać, że ja tu rządzę, ja chcę zdjęcie, ja chcę się do ciebie przytulić, ja chcę cię pogłaskać. Ja. Nie. Pamiętajmy o tym, że to zwierzę było tam pierwsze, a my tylko żeśmy przyszli pozobaczyć, tak, zapamiętać. Naprawdę, jeżeli opowiemy swoim znajomym, że widzieliśmy łosia, to oni w to uwierzą. Nie musimy mieć zdjęcia zrobionego z 2 metrów, albo nie wiem, jak przytulam się do łosia. No naprawdę, no do obcego psa też się nie przytulamy. No to jest jakoś dla mnie logiczne, ale jakoś jak widzimy zwierzęta w lesie, to nagle nam się wydaje, że to są takie małe, przyjazne, przytulaśne zwierzęta, które, nie wiem, tylko czekają na to, żebyśmy do nich podeszli i pogłaskali. Nie, nie róbmy tego, one naprawdę, one sobie pójdą w swoją stronę, my idźmy w swoją, zapamiętajmy to spotkanie i naprawdę będzie przyjemnie.
1: Trzeba zauważyć, że to zwierzę nie jest malutkie, bo ono waży dość dużo.
4: Tak, to są półtonowe zwierzęta i więcej, także to, jeżeli ktoś kiedyś zobaczy łosia, bo on, znaczy on tak wygląda niepozornie, bo ma te takie chude nóżki, tak, no dlaczego, bo chodzi po bagnach, to mu się przydaje, ale to jest potężna masa zawieszona na tych chudych nóżkach i to są takie leśne krowy, potężne, duże zwierzęta. Czyli ktoś będzie miał, nie wiem, możliwość brania się do zoo albo do jakiegoś ośrodka rehabilitacji i zobaczy z bliska łosia, to naprawdę się przekona, bo on z daleka naprawdę może wyglądać niewinnie, ale to jest naprawdę duże zwierzę, ponad półtonowe. Duże osobniki, 700-800 kg. To jest naprawdę potężne zwierzę. To jest taki leśny koń, który naprawdę potrafi się rozpędzić do 50 na godzinę i zrobić nam krzywdę, więc nawet jak wygląda pokracznie i tak, że on nam nie zrobi krzywdy, to uważajmy na niego. To jest duże zwierzę.
1: To jedzą łosie.
4: To jedzą łosie. No, jak wszystkie przeżuwacze, no są roślinożercami, więc przeważnie to jedzą czy pasą się, czyli jedzą trawę, różnego rodzaju zioła, rośliny wodne, tak? Dlatego potrzebują jakby wody. One bazują w tej takiej strefie przybrzeżnej i normalnie, tak jak krowy, no bo inaczej tego nie można nazwać, pasą się. I normalnie są przeżuwaczami, także muszą wynajeść zieleninki i jedzą. Ale wszystkie rośliny, które znajdują się w lesie, czy tam na łąkach, tak, czy przy wodzie, w jeziorach, tak, to zjadają. Oprócz tego zjadają oczywiście, no zimą to bardzo dobrze widać, zjadają korę. Dlaczego? Bo brakuje im soli mineralnych. No i w korze też zawarte są garbniki, które powodują lepszy wpływ na ich układ trawienny. Więc zdzierają korę i ją zjadają. Zjadają pączka. W zależności od tego, jaka to jest pora roku, no to, do czego mają dostęp, no to zjadają. Wiosną oczywiście zjadają, co jest dla nas, no, kłopotem, tak? No bo my sadzimy małe drzewka i takie łosie potrafią pozjadać wszystkie przyrosty. Także im to też nie robi różnicy. Zjadają na przykład sosnę, czyli pączki sosny. Wszystko to jakby wpadnie im pod pysk, to zjedzą, tak od połowy wiosny do połowy jesieni, mają bardzo dużą bazę pokarmową. Jedzą owoce, jedzą nasiona, jedzą żołędzie. No wszystko praktycznie, co jakby padnie im do ręki, tak, to są w stanie zjeść. Oczywiście wszystkie pokarmy rośliny.
1: Co ciekawe, też wspomnieć o tym, że przy autostradach one często żerują i potrafią też pokonać tą siatkę ochronną, dlatego też może warto tutaj wystosować taki apel do kierowców, którzy podróżują autostradą, żeby zachowali też taką ostrożność jadąc w okolicach lasu.
4: Tak, bo przy autostradach są montowane ekrany ochronne, siatki, tak, tylko że dla łosia taka siatka, no czasami nie stanowi żadnej przeszkody. Jak już mówiłem, to jest potężne zwierzę, no to jest masa, która jak się rozpędzi, potrafi zniszczyć takie ogrodzenie, potrafi przeskoczyć przez ogrodzenie. Dlaczego żerują przy autostradach? No to bardzo proste, tam są wykaszane trawy, czyli jest nowe odrosty, no,

0: trady, czy drogi w ogóle posypywane są solą. Zimą brakuje jakby substancji mineralnych zwierzętom, w związku z tym one jakby zlizują tą sól, która jakby spłynie na pobocze, więc też tam bytują. No i wiadomo, no, dla zwierząt droga to jest bariera, którą należy pokonać. No jak łoś wymyśli, jak ją przejść, to będzie wchodził na autostradę i zdarzają się, szczególnie na tym odcinku Konin Modła w kierunku na Poznań, zdarzają się po prostu wejścia łosi na autostradę, mimo tego, że to jest ogrodzone miejsce i teoretycznie powinno być bezpiecznie, ale naprawdę, jeżeli jedziemy autostradą, to też zachowujmy szczególną ostrożność, jak na każdej drodze, bo nigdy nie wiemy, kiedy dane zwierzę może się pojawić. Możemy 1000 razy jeździć tym fragmentem drogi i w końcu wyskoczy. No i ten łoś tak samo może wtarnąć na drogę i tutaj nie ma, jakby nie powinno być pretensji do drogowców, no bo później z tłumaczenia tutaj nie było znaku uwaga łosie, a łoś wszedł. No te znaki uwaga łosie ustawione są w miejscach, w których najczęściej są jakby przechodzą zwierzęta, albo najczęściej zdarzają się kolizje z tym zwierzakiem. No nie da się jakby zabezpieczyć, bo w tym momencie wszystkie drogi w całej Polsce musiały być oznaczone znakami uwaga zwierzyna, bo zwierzyna może w każdym miejscu przejść. To nie ma innej możliwości. Ona jest stanu wolnego, więc będzie przechodzić w każdym miejscu. My tak się przyzwyczailiśmy, że na autostradach jest bezpiecznie, że możemy, nie wiem, jechać, nic nam nie wyskoczy, ale zapominamy o jednym, to też jest droga. I to zwierzę może się zdarzyć na przykład, że w jakimś miejscu ta bariera jest nieszczelna. Że nie wiem, jakiś był remont, jakaś brama została otwarta. Może był gdzieś wypadek, w związku z tym te drogi dojazdowe były otwarte. Ten łoś jakoś tam wszedł. No, on wszedł w pas autostrady, teraz nie może go wyjść, bo to, że płot chroni od zewnątrz, żeby nikt nie wszedł, to też ten płot jest barierą, żeby wyjść z tej autostrady. Więc to zwierzę wchodzą do środka, ono jest zagubione, ono trafiło w tunel, którym się przemieszcza, no i w pewnym momencie będzie chciało przejść na drugą stronę, na zasadzie, a może po drugiej stronie nie ma tego płotu, więc przetnie tam autostradę i możemy po prostu niego trafić, więc szczególna ostrożność, rozglądajmy się, nigdy nie... Jest taka zasada ograniczonego zaufania i dla zwierząt jest bardzo ograniczonego zaufania. Nawet jak czasami przyjeżdża policja i ludzie tłumaczą, no dobrze, no wpadło mi to zwierzę, ja jechałem tyle, ile było, bo tu byłem po 70, po 90. Nie zachowanie należytej ostrożności, wjeżdża się do lasu, wjeżdża się do kompleksu leśnego, wjeżdża się w miejsce, gdzie można się jakby spodziewać tej zwierzyny, należy zachować szczególną ostrożność. Nawet gdybyśmy mieli jechać 10 na godzinę, to dla nas jest bezpieczniej dla tego zwierzęcia, bo naprawdę pół tony zwierzaka, jak tam wpadnie na samochód, szczególnie, że łoś, jak już mówię, ma długie nogi, więc jak najedziemy na niego samochodem, to on, nie uderzymy go jakby przodem samochodu, czyli tam, gdzie mamy strefę, gdzie mamy silnik, strefę zgniotu, tylko ten łoś potrafi wpaść przez przednią szybę i naprawdę, no, doprowadzi do tragedii. To tak jakbyśmy podcięli ludzika z kasztanów na zapałkach i zetnijmy nogi. No to on się przewróci i po prostu zrobi nam krzywdę. No ale ten łoś, moim zdaniem, jedno z najbardziej niebezpiecznych zwierząt, jeżeli chodzi o kolizję z samochodem, bo on naprawdę bardzo wysoko potrafi wpaść i można sobie znaleźć na internecie filmiki, jak łoś na przykład znajduje się w kabinie pasażera. No i tu nie ma jakby czasu na reaktor. Apeluję naprawdę jeszcze raz o zachowanie bezpieczeństwa i naprawdę nie sugerujmy się tym, że jesteśmy na autostradzie, na drodze ekspresowej. Wszędzie mogą pojawić się zwierzęta, bo to jest za duży odcinek, żeby one po prostu gdzieś nie próbowały przejść. A naprawdę, zwierzę będzie tak długo chodzić wzdłuż ogrodzenia, aż znajdzie tą możliwość i przeciśnie się przez każdą dziurę i naprawdę, no nie zawsze drogowcy mają na to wpływ, że po prostu to zwierzę tam też.
1: Dziękuję bardzo, panie rzeczniku.
0: Dziękuję bardzo.
1: Łosi będą aktywne cały czas. W ich naturze jest przemieszczanie się z miejsca w miejsce i to całym rokiem. A w naszych okolicach mają wyjątkowo korzystne warunki. Czeska trenerka Michaela Deneckowa objęła pierwszą drużynę Medyka Konin. Jej asystentem i analitykiem został Patrice Mazari. Poprzedniemu trenerowi Łukaszowi Wojtali nie udało się. W sztabie szkoleniowym nie będzie także Michała Sypuły, który prowadzić będzie jednak drużynę rezerw Medyk Konin.
2: Na początek nowa trenerka Medyka Konin to pani Michaela Deneckowa.
3: Hello.
2: Witamy. Jej asystent Patrick Mazari. Prezes Medyka Konin Roman Jaszczak, zastępczyni prezesa dyrektorka sportowa Anna Sienkowska, Konrad Winiarski, trener przygotowania bramkarzy, także Krzysztof Pawliński, trener przygotowania motorycznego i kierownik drużyny z nami Andrzej Grabowski również jest. Na początek oddaję głos prezesowi Romanowi Jaszczak.
4: Fajnie, no bardzo nam miło. Chcemy znowu wprowadzić taką zasadę, że będziemy Państwa tu zapraszać, a ponieważ powodów się okazuje w tym okresie przygotowawczym jest i będzie sporo zmian, więc chcielibyśmy, aby Państwo byli na bieżąco, a za Państwa pośrednictwem nasi kibice, bo nie ukrywamy, że no może nie mamy tylu fanów, co widzę w Łódź czy Legia Warszawa, ale mamy takich stałych fanów, którzy ciągle dopytują, pytają i żeby takiej sytuacji nie było, nieprzyjemnych sytuacji, postanowiliśmy znowu na powrót, tak kiedyś w Ekstralidze, często Państwa zapraszać. Miło jest mi poinformować, że w klubie następują bardzo duże zmiany. No, pierwszą taką zmianą to jest fakt, że nie przedłużyliśmy umowy o pracę z byłym trenerem i z byłym drugim trenerem, czyli panem Łukaszem Wojtalą i panem Michałem Sypułą. Z panem Michałem Sypułą nie do końca się rozstaliśmy, bo będzie trenerem drugiego zespołu, ale nie będzie wchodził w skład sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny. No i te zmiany zaczęliśmy od pani Anny Sieńkowskiej, która rok temu, trochę więcej niż rok, zadeklarowała, że będzie uczestniczyć w kursie Polskiego Związku Piłki Nożnej na dyrektora sportowego i te wszystkie zmiany to nowa wizja klubu, nowe pomysły właśnie za pośrednictwem, właściwie złego słowa użyłem, za pomuszania, za tak, no, z jej inicjatywy zyskała tam sporo nowej wiedzy jako dyrektor sportowy, jeździła tam przez rok i mam nadzieję, że wszystkie te zmiany, które pani dyrektor sportowa Ania Sieńkowska zaproponowała, wyjdą nam wszystkim, bo przecież nie tylko nam, zarządowi, ale piłkarkom, kibicom i mam nadzieję również dziennikarzom wyjdą na dobre. I ta pierwsza zmiana to jest właśnie propozycja, aby trenerem naszego klubu została kobieta z zagranicy i dzięki jakimś tam kontaktom w Europie mieliśmy kilka propozycji. No już powiem dowcipnie, że to sztuczna inteligencja nam poleciła panią Michaelę Daneczkową, którą zaprosiliśmy na rozmowę na polsko-czeskiej granicy w Kudowie Zdroju i tam dopracowaliśmy, jakby poprowadziliśmy pierwszą rozmowę na to, aby to właśnie pani Michaela była nowym pierwszym trenerem. I pani Michaela zaproponowała nam nowego szkoleniowca, którego do tej pory w klubie nigdy nie było, czyli trenera, asystenta, analityka. Jest to pan Patryk Mazari. No i tak zaczęliśmy rozbudowywać ten sztab, który kiedyś liczył 6 osób. Dzisiaj będzie liczył, ten sztab będzie 8-osobowy, ponieważ nieobecny jeszcze jest pan Łukasz Jaszczak, fizjoterapeuta. No i niedawno zupełnie nie mieliśmy okazji przedstawić jeszcze pana Konrada Biniarskiego, który zastąpił na funkcji trenera bramkarek pana Lewandowskiego. No i dzisiaj uważałem, że to jest świetna okazja, aby tego młodego, zdolnego człowieka również Państwu pokazać i mam nadzieję, że nasze bramkarki będą mogły skorzystać z jego świeżej wiedzy, nowego spojrzenia na szkolenie bramkarek, no i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysztofa Pawlińskiego mieliśmy już okazję przedstawiać, to jest człowiek od przygotowania siłowego. No i co? No i chyba poprosimy panią trener, aby parę słów nam tu się przedstawiła. My CV znamy, ale myślę, że na początek powie parę słów, a potem zostawiam ją do Państwa dyspozycji. Na początek obie panie, i panią dyrektor, i panią trener, a potem jak będą pytania do reszty, to również zapraszam.
3: So, I welcome everybody who is here. It will be okay, I will be speaking in the English, yeah. So, I'm very happy to be here, because for me and Patrick, we are together a lot of years. and we were coaches in the Slavia Praha, and after we moved to the women's team in the Slovacko, we played with the team Europa Cup. That was a very good experience for us in the Czech Republic, and for us, if Medic contact us or President Romania Czech, that was a very big name of the club. Yeah, we are very surprised, because the club is very famous in the Czech Republic. The club has a very big history with the players, with the win the competition in the Poland and the Puchar. So for me was very interesting. If I met with Roman and Anya, that was the idea. Yeah, this the Medic is good way for us. So we are here. We are want to work the players. We are want to play with the staff team. I'm very happy to be with the big staff team for me. So we are looking for a big challenge, because Medic now in the first league, and we want to back to the Extraliga. So we will see, but I want to work with the team very hard. I have very big idea with the team, because I think the players are good there, and so we will wait what happened, but our philosophy and our goals go to the back, the Extraliga.
4: Ja tylko dodam jeszcze tylko, że dosłownie dzisiaj, wcześniej podpisaliśmy z nowymi trenerami, z panią Michaelem i z panem Patrykiem kontrakt na 2-letni kontrakt. I tyle mają czasu na wprowadzenie drużyny do Ekstraligi. Zresztą tak jak poprzedni pan trener też miał z nami umowę na 2 lata. Nie udało się, więc musieliśmy zmienić koncepcję, zrobić nowy projekt. Jesteśmy w głębokiej przebudowie, ponieważ niektóre zawodniczki nie otrzymały propozycji przedłużenia kontraktu. Powodów było wiele, brak postępu, brak zaangażowania. No, nie chcielibyśmy tego dokładnie. Jeszcze zanim pani trener się tu pojawiła, to my podjęliśmy decyzję jako zarząd. No, tak naprawdę trochę jednoosobowo ja, bo w zarządzie mam chyba największe doświadczenie bycia trenerem i przeżyłem w tej piłce kobiecej niejedno i postanowiłem z niektórymi zawodniczkami nie przedłużyć kontraktu, a niektóre zawodniczki nie przyjęły naszych propozycji kontraktowych, które zresztą były tak skonstruowane, no aby nie chciały przedłużyć tych kontraktów. To po pierwsze. Natomiast jak zawsze co roku zaproponowaliśmy kontrakt zawodniczkom, które kończyły wiek juniorki starszej. I to tak na szybko powiem, to chyba była Angelika Świacka, i którą już ogłosiliśmy, zdaje się, tak? I Weronika Pilarska. No i cały czas myślimy o tym, aby to... Mamy propozycję, ale doszliśmy do takiego wniosku, aby zostawić to pani trener i nowemu sztabowi, i zaproponowaliśmy kilku obecna, czy byłym zawodniczką Medyka, którym skończyły się kontrakty, aby przystąpiły do tak zwanych testów razem z zawodniczkami już sprowadzonymi. Na testach w tej chwili przebywa bardzo uzdolniona, młoda czeska zawodniczka Teresa Latuchowa. Przebywa również Cypryjka, to Teresa gra w ataku. Cypryjka, no żebym nazwiska nie pomylił, Estratiou, to jest chyba Antria, będzie grać w szeregach obronnych albo defensora. Kolejna Greczynka, reprezentantka, to są wszystko reprezentantki Cypru i reprezentantka Grecji, Konstantina Platina, ale to jest reprezentantka do lat 19. No, pojawiła się tu już jedna zawodniczka i sama się określiła. Natomiast kilka polskich, znaczy zgłosiły się również nowe zawodniczki tu z blisko, z klubów ościennych, które na tych testach przebywają. No, i tych nazwisk Polek nie będę wymieniał, bo to chyba bez sensu. Jedna już wczoraj wyjechała po 2 treningach, więc nie będziemy zdradzać tych nazwisk, ale ciągle czekamy jeszcze na informacje menedżerów. No i spływają do nas te, no mam nadzieję, że po dzisiejszej konferencji prasowej, jak informacja pójdzie w Europę i w świat, bo wbrew pozorom najmniej rozpoznawalni jesteśmy w Koninie i stąd też znowu prośba, aby Państwa, czy tam pomysł, aby Państwa zapraszać. Jak pójdzie w świat, to myślę, że się pojawią. Wiemy już, że od poniedziałku przyjeżdża kolejna czeska zawodniczka na testy. No i mamy nadzieję, że z rynku słowackiego uda się coś sprowadzić. No trochę przez to, że gramy w pierwszej lidze, mamy ograniczone możliwości, bo mamy mnóstwo propozycji zawodniczek spoza Unii Europejskiej, a przepis niestety PZPN mówi, że w pierwszej lidze tylko dwie, a w ekstralidze cztery, więc tu mamy trochę ograniczone ruchy. No ale liczymy, że i nazwisko pani trener i nowa działalność pani dyrektor spowodują, że tych zawodniczek tu się na testach trochę pojawi. Bo kiedy dwa lata temu zatrudniałem pana Wojtale, który już dwa lata do nas aplikował, miał takie CV i wydawało mi się, że zatrudniam najlepszego polskiego trenera, bo w mojej opinii dokonał cudu, który awansował z Resowią Rzeszów, mając cały amatorski zespół. Tu miał profesjonalny zespół i se nie poradził. Stąd no też to trochę z trendami, prawda? No, nie wiem. Miałem za sugestią pani dyrektor, żeby to była jednak kobieta, a skoro kobieta, przedyskutowaliśmy tutaj polskie kandydatki i wyszło nam, że jednak chyba będzie fajniej, jeżeli za sterami trenerskimi pojawi się kobieta, która ma tu czystą kartę, która nie jest uwikłana w poprzednie kluby i tak dalej, której zawodniczki nie grają i również zawodniczki mają czystą kartę, tak? Nikt nie może teraz powiedzieć, że trener kogoś lubił albo nie lubił. Przychodzi fachowiec, który ma znakomite CV, który prowadził reprezentację krajów, który prowadził drużynę w Lidze Europy, zdobywał sukcesy w Czechach, która jeśli chodzi o klubowe rozgrywki jest generalnie dużo, dużo wyżej, bo w Polsce tylko mistrz Polski gra w pucharach europejskich, a w Czechach aż trzy drużyny grają w pucharach europejskich. No chcemy nową twarz, nowe światło, no chcemy wszystko zmienić i no ale oczekiwania też są duże. Pani dyrektor chciała coś dodać.
5: Ja tylko chciałabym dodać, że tak naprawdę no, kontynuujemy historię klubu Medyk Konin, czyli znowu jesteśmy pionierami, znowu jesteśmy pierwsi, no bo taka jest nasza historia, ale myślę, że to wynika po prostu z patrzenia na życie, na świat, na otwartość i po prostu przecierania szlaków zawsze. Więc tutaj kontynuacja historii jak nic.
4: Chcemy pokazać, że kobiety nie tylko do garów się nadają. Jak pokazaliśmy tu kiedyś, kiedy zostałem selekcjonerem, Ninę Batalon na funkcję trenera Ekstraligi. No i Nina teraz w reprezentacji świetnie sobie radzi. Przynajmniej do tej pory sobie radziła. Więc chcemy dokładnie zrobić to samo. Mamy kobietę, która ma świetne CV trenerskie, a jak przyjedzie nieuwikłana w te wszystkie nasze tutaj układy PZPN-owsko, medykowsko, klubowo i innych klubów, no w naszej opinii był to znakomity krok i życzymy Państwu naprawdę panu Patrykowi całemu sztabowi naprawdę powodzenia i liczymy na to, że to był świetny strzał.
3: If I come to here first time, that was for me surprise because big club, big stadium, people around the club, the take care of the players or of the medic is a lot of people. Yeah, it's for me the surprise because that was very nice. Patrick, you have to same thing because in the Czech Republic we have very nice club, very nice environment, but the medic is different because this is the very big medic has a very big history. I think the philosophy of the medic was the players are very hard work and very, how to say, maybe focus, yeah, because we start the first meeting, the players sit and very focus on us, yeah, and if we have had a first training, the players was the ready for the training, and if we say them, we are here and we have one goals, and every player say yes, we want it the same as coaches and as the president, and I feel the players are healthy for these goals and for the press maybe. So for us it's important give them safe place, safe a good atmosphere, and I hope that will be good for each other in the club, and the way will be good for everybody.
4: Dziękujemy bardzo.
1: W klubie następuje wiele zmian. To jest nowy sztab szkoleniowy, który ma powalczyć o powrót do Ekstraligi.
6: No i mamy na zegarach godzinę 9 w niedzielę, 13 września. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, czyli jedyne radio w Polsce, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Więc koniecznie bądźcie z nami, obudźmy się razem w tę niedzielę. A w tej godzinie powiem wam też o bardzo nietypowych mistrzostwach świata w Polsce, które odbyły się w ten weekend. Więc zostańcie.
7: 100% polskich hitów.
8: Polskich hitów.
7: SK2.
6: I na początek ma nam krakowski spin, tak żeby jeszcze się dobudzić.

Mateusz Dziółko w płomieniach w Radiu SK2 w niedzielny, już wiecie, już głową w poniedziałku, w niedzielny poranek. Mam nadzieję, że jakoś tak delikatnie się wybudzacie. No i teraz o pogodzie, bo to jest coś, co zawsze grzeje bardzo mocno wszystkich. To jest taki temat po prostu top, więc słuchajcie, no pogoda na niedzielę urządza nam troszeczkę taki podział Polski. Nad większością kraju niestety chmury i deszcz, ale jest też grupa szczęściarzy, żeby nie było. Podkarpackie, Lubelszczyzna i południe świętokrzyskiego i Małopolska. Tam najwięcej słońca, no i możecie mieć taki piękny dzień bez parasola. Czyli jeżeli mieszkacie w tych regionach, no to ja wam bardzo gratuluję, bo pogoda was lubi. A reszta Polski, no możemy popatrzeć przez okno i pomyśleć, że u nas, no oczywiście, klasycznie jak to w Polsce. A co od poniedziałku? No temperatury nadal całkiem przyjemne, ale no jesień.

wiosenna aura coraz śmielej zagląda do kalendarza. No nie oszukujmy się, już za chwilę jesień. No więc lato, dziękujemy za współpracę. Była taka w tym roku średnia i chyba właśnie to lato opuściło naszą grupę na Messengerze. SK2. A już teraz u nas muzycznie Emigranci na falochronie.

Ena jest symetryczno-liryczna, rano język się plącze. Miało być o nietypowych mistrzostwach, to będzie, bo słuchajcie, wyobraźcie sobie Pałac Kultury, Warszawa, a pod nim ptaki. Tylko że nie do końca takie prawdziwe, dlatego że pod pałacem, w Pałacu Kultury odbyły się trzecie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i wiecie, brzmiało to niesamowicie. Uczestnicy ćwiczyli świergoty, pochukiwania i inne ptasie odgłosy. No i myślę sobie, że to bardzo ciekawe, jak ćwiczy się do takich mistrzostw. No bo co? Mówicie, kochanie, dzisiaj nie mogę rozmawiać, bo mam próbę bażanta. No i właśnie a propos bażanta, jeden z uczestników zapytał o popisowy numer i odpowiedział, że jego zeszłoroczny bażant. A w tym roku zwyciężyła Irena Rosiewicz, gratulujemy. I jak na razie zostaje przy swoim repertuarze. I jest mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków. Także serdecznie gratulujemy. Polecam wam zobaczyć to też w internecie, bo to mega ciekawe i bardzo zabawne. I w sumie bardzo fajne wydarzenie. I powiem wam, że zaczęłam próbować i może w przyszłym roku sama wystartuję. Kto wie?

0: to była długo wyczekiwana nowość od Artura Rojka, czyli Mira Fiori. A teraz o innym chłopaku. Słuchajcie, Maciej Musiał ma za sobą naprawdę mocny weekend. W Wenecji film Możliwa Miłość, którego jest producentem, zdobył Srebrnego Lwa, czyli drugą najważniejszą nagrodę festiwalu. No i powiem wam, że zaczyna robić się bardzo ciekawie, bo Maciek najpierw był aktorem, potem producentem, no a teraz jeszcze przywozi z Wenecji lwa. No a tak serio, no Srebrny Lew z Wenecji? Maciek, wielki szacun. Teraz tylko czekamy, aż odbierzesz telefon z Hollywoodu i nie będziesz nikogo znał. Oczywiście ogromne gratulacje, bo to naprawdę wielki sukces polskiego kina i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. A muzycznie za moment u nas przeniesiemy się właśnie troszeczkę do Stanów. Daria Zawiałow i Fifi Hollywood. SK2.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: W niedzielny poranek na kilka chwil przed godziną 10 zagraliśmy Wam taki ładny duecik. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Po godzinie 10 na start mocno wjeżdżamy dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie są rozbudzeni, Piersi i Bałkanica. Później Dawid Podsiadło, Lizer, Wiktoria Kida. Że będzie dużo dobrego, koniecznie zostańcie z nami. No bo jak niedzielę zaczynać, no to tylko z radiem SK2.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Mamy weekend i nowe premiery kinowe. Do polskich kin weszło Niebo nad Normandią. To historia o kluczowej roli pogody w inwazji aliantów na Normandię. Do tego Totalna Magia 2 o rodzinie czarownic i bez końca o poszukiwaniu zaginionego syna. Macie w czym wybierać.
0: Halo, halo, wstajemy, nie śpimy, w niedzielę bawimy się z Radiem SK2, Antonina Van Dessel i najlepsze polskie hity. Słuchajcie, budzimy się, bo nie ma co, trzeba jeszcze korzystać z tego weekendu i w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów będzie o wyjątkowym święcie, więc słuchajcie uważnie, bo to święto wyjątkowo miłe dla wszystkich panów, także drodzy mężczyźni, słuchajcie, słuchajcie. I oprócz tego o finansach Krzysztofa Cugowskiego. No to co, zaczynamy?
6: 100% polskich hitów.
0: SK2. Jak mówiłam, będzie mocno na rozbudzenie się Piersi i Bałkanica. No to jedziemy w niedzielny poranek.

Polecieliśmy totalnym klasykiem Lady Punk, Tańcz, głupia, tańcz. A dzisiaj, 13 września, mamy naprawdę bardzo ważne święto. Słuchamy? Dzień całowania chłopaków w usta. Czyli panowie, jeśli od rana czujecie jakieś podejrzane zainteresowanie ze strony swoich dziewczyn, no to już wiecie, o co chodzi. To nie jest przypadek, to po prostu kalendarz bardzo dobrze działa. No a drogie panie, no cóż, dzisiaj podobno można, wypada, a nawet trzeba. No a wy, panowie, nie pytajcie, dlaczego wasza dziewczyna jest dzisiaj wyjątkowo miła, po prostu korzystajcie, póki promocja trwa. No bo jutro, no jutro wracamy do normalnego życia, a całusy znowu będą na abonament. SK2. A teraz bardzo dobry numer pod te całusy. Zalia, tylko kochaj mnie. Piękne.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Sylwia Grzeszczak, o nich, o tobie i zrobiło się tak bardzo romantycznie. Przypominam tylko, że dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta, więc no idealna okazja, żeby swojego mężczyznę obudzić ładnie pocałunkiem, a wrzesień to też taki moment, kiedy nasz organizm wystawia nam rachunek za wakacje. No bo słońce, słona woda, późne chodzenie spać, jedzenie o różnych porach i też często niezdrowe jedzenie. No było pięknie, tylko teraz nasza skóra mówi: halo, czy ty pamiętasz w ogóle o mnie? Włosy często zaczynają się buntować, no a my najchętniej dalej funkcjonowalibyśmy w trybie urlopowym. Tylko że eksperci radzą, żeby przede wszystkim regenerować się, dużo spać i nawilżać skórę i włosy. Czyli dokładnie to, czego potrzebujemy, tylko najlepiej bez budzika o 6.30 jutro rano w poniedziałek.
1: SK2. Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 11, a to były elektryczne gitary i ich killer. Po 11 na start, no słuchajcie, dla tych, którzy jeszcze żyją wspomnieniem sobotniej nocy i jeszcze trochę są w klubach, bardzo dobry numer. I dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili, Golec u orkiestra, BDOS i Grumi, Górą Ty. Później troszeczkę będziemy się tonować z Edytą Bartosiewicz, ale później znowu przejdziemy do trochę szybszych rytmów. Także bądźcie z nami, no bo my tutaj w niedzielę serwujemy totalne różności, ale zawsze w 100% po polsku. Pamiętajcie o tym.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
0: I mamy to niedzielne przedpołudnie, godzina 11. Budzimy się dzisiaj razem, Radio SK2, Antonina Van Dessel, dzień dobry. I słuchajcie, w tej godzinie dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego o pingwinim disco, o drogim spocie reklamowym, który naprawdę był turbodrogi, a czy powinien być, no to już zostawię Wam do oceny. No i jeszcze ostatni gorący temat, a on pozostanie sekretem. Zaczynamy.

Virgin i szansa, a Polska miała szansę na super promocję, tylko wydaliśmy na to 7 milionów złotych na kampanię, która miała promować nasz kraj. No i niestety część spotów, duża część spotów została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i tutaj pojawia się pytanie, czy my naprawdę wydaliśmy 7 milionów, żeby komputer powiedział światu, że Polska jest piękna? No i filmowiec komentuje, że to jest naprawdę coś strasznego, no bo wiecie, 7 milionów, no to ja za te 7 milionów oczekiwałabym przynajmniej, że komputer sam przejdzie, nakręci materiał i jeszcze zaparzy kawę ekipie. No a tutaj wygląda na to, że nawet Polska dostała wersję generuj za pomocą AI. No mi się to nie podoba. SK2. A co ja bym zrobiła za te 7 milionów? Czego ja bym nie zrobiła? Tak bym wypromowała Polskę, że fiu, fiu. A muzycznie teraz Krzysztof Zalewski, Miłość, Miłość. Na dzień całowania chłopaków w ustach? No idealnie.

Oskar Sims bez końca. Ja tak mogłabym do was mówić, bez końca. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Słuchajcie, 2 tygodnie bez telefonów w szkołach. No i mamy pierwszy poważny problem. Nikt nie wie, która jest godzina. No bo telefon był przecież zegarkiem, budzikiem, kalkulatorem, mapą, planem lekcji. No po prostu wszystkim w jednym, takim sekretariatem w kieszeni. No a teraz, no mamy przerwę, trzeba spojrzeć na zegar na ścianie. Tylko uwaga, no bo jeszcze chwila i uczniowie odkryją, że da się ze sobą rozmawiać bez wysyłania sobie rolek i wiadomości. No i tak, 2 tygodnie w szkole i wracamy do lat 90., które teraz królują w internecie, taki powrót do lat 90., więc no, szkoła jest bardzo modna. Tylko jeszcze niech ktoś przyniesie Discmana i wtedy to już będzie komplecik.

0: Znowu romantiko się zrobiło. Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. A gdyby ktoś z was chciał mnie zapytać, po co pingwinom kula dyskotekowa, no bo taką właśnie zawieszono na wybiegu w Śląskim Zoo, no to odpowiadam, że pingwiny naprawdę podobno bardzo się nią interesują. No i powiem wam, że w końcu ktoś pomyślał o ich życiu towarzyskim. No bo ile można tylko pływać, chodzić, jeść i patrzeć na ludzi przez szybę? Teraz jeszcze tylko DJ Pingwin, światła, trochę muzyki, jakiś stroboskop i mamy pierwszy klub, w którym wszyscy są ubrani tak samo, na biało-czarno, bardzo elegancko. Nikt nie narzeka na temperaturę, a parkiet jest cały czas mokry. Pingwinie Disco? Ja to kupuję w 100%.
1: SK2. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: I po reklamie.

0: taki piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed południem. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Po godzinie 12 Sylwia Grzeszczak, Feel Perfect. Ach, no już się rozmarzyłam, co to będą za hity. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko u nas w SC2, więc co? Do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Jan Grzlaczyk. Ósma edycja biegu wilczyńskiego oraz marszu z kijkami już dzisiaj. Jak sama nazwa wskazuje, możecie spodziewać się biegu głównego na dystansie 5 oraz 10 kilometrów. Do tego również wspomniany marsz z kijkami na dystansie 5 kilometrów. Bieg od godziny 13. Start w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilczynie.
0: I mamy to punktualnie południe w niedzielę 13 września. W tej godzinie oprócz muzyki, no bo to rzecz jasna jest głównym punktem naszego spotkania, powiem wam o tym, jak prawidłowo wieszać papier toaletowy przodem czy tyłem. To jest pytanie, które nurtuje od lat wszystkich. A dodatkowo plotki od zespołu Ich Troje. Antonina Wandesel, dzień dobry.
5: 100% polskich hitów.
0: A już teraz kołysanka dla nieznajomej.

0: tylko i prywatny bal w Radiu SK2. I teraz mam temat, który może podzielić Polskę bardziej niż majonez na święta. Czyli papier toaletowy, przodem czy tyłem, jak go wieszać? I słuchajcie, okazuje się, że wynalazca papieru toaletowego miał na ten temat jasne zdanie. Uwaga, uwaga, rolka powinna wisieć tak, żeby papier rozwijał się od góry do przodu. Czyli po tylu latach wreszcie mamy odpowiedź. Teraz pozostaje najtrudniejsze pytanie. Jak przekonać do tego domownika, który od 15 lat wiesza rolkę odwrotnie i uważa, że to ty robisz to źle? Odpowiedzcie.
1: SK2.
0: A teraz piękny numer. Robert Gawliński, Sid i Nancy. Ale to jest ładne.

Piosenka dla wszystkich niedzielnych marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. Czytam nagłówek gazety. To już koniec? Taki tytuł, no może dzisiaj trochę przestraszyć fanów ich troje, ale słuchajcie spokojnie, bo Michał Wiśniewski nie zamierza kończyć zespołu. Chodzi o coś zupełnie innego, a już wszystkim ciśnienie pewnie się podniosło. W 2028 roku ich troje ma najprawdopodobniej wydać ostatnią płytę, a potem, no koncerty dalej będą, bo Michał mówi wprost, dopóki będzie miał siłę, będzie grał dla swoich fanów. I wiecie co? Przy ponad 300 piosenkach w repertuarze oni chyba mają materiał na koncerty, do emerytury, no i jeszcze trochę.

0: Sanach ITP ITD. To jest nowość od Sanach. I słuchajcie, trzeba troszkę tej piosence pomóc, jeżeli Wam się podoba. Wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i klikajcie, bo widzę, że tam jest gdzieś nisko Sanach, a to jest dobra piosenka i warto jej pomóc, żeby w przyszły piątek w notowaniu Gorącej Polskiej 20 po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka, no kto wie, może nawet była na podium, może miała nawet pierwsze miejsce. Tutaj Wasze głosy mają naprawdę ogromne, ale to ogromne znaczenie, no bo Wy decydujecie, co będzie tam na szczycie. Więc jeżeli Sanach Wam się podoba, a chyba się podoba, no to warto klikać. Klik, klik, klik.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: I po reklamie.

0: Niedziela, na zegarach za moment godzina 13. To było Ich Troje, a wszystko to, bo Ciebie kocham. I tutaj płynnie przejdę, bo przypominam, dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta. To tak a propos tej miłości. Po godzinie 13 antenę przejmuje Kasia Grodzka, która ma dla Was porcję polskich hitów. Kolejną dawkę. Kleo, Kasia Kowalska, Maciej Skiba. To tylko na początek, więc koniecznie zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne popołudniowe buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
5: Tu Radio SK2, minęła godzina 13. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Przed nami godzina z pięknymi polskimi hitami, takimi ponadczasowymi, a to dlatego, że będzie m.in. wycieczka do lat 80., 90. Papa Dance. Ich usłyszycie już niebawem. Warto zostać z Radiem SK2.

Pięknie, romantycznie się zrobiło. To za sprawą zespołu T-Love. I Love You gramy wam na antenie Radia SK2. U nas 100% polskiej muzyki i też sporo tej romantycznej, bo przed nami kolejny przedstawiciel tegoż właśnie gatunku muzyki romantiko. Maciej Skiba, chcę ciebie częściej już teraz w Radiu SK2.

takáto współpraca. Ostatnia nocka. Jugopolis i Maleńczuk na antenie Radia SK2. No właśnie, a propos tej nocy, zauważyliście pewnie, że coraz szybciej robi się ciemno. Idzie jesień, wiadomo, to trzeba gdzieś tam wziąć na klatę, zaakceptować, ale z najlepszymi polskimi hitami i po prostu 100% polskiej muzyki wam gramy po to, żeby nie odczuć tego aż tak bardzo. W tej godzinie, czyli jeszcze przed godziną 14, usłyszycie Annę Jurksztowicz, będzie też Edyta Bartosiewicz. Piękne lata 90.

0: to klubowa nowość Odliwki. 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. Poza Tobą nic, to za nami. A przed nami, czyli jeszcze przed godziną 14, między innymi klasyk od pana Ryszarda Rynkowskiego. Taki klasyk, że aż się przejęzyczyłam. Będzie też Margaret, a także zespół Enej. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: To chyba ten utwór się puszcza, jak no już chcecie, żeby goście sobie poszli z imprezy. Szczęśliwej drogi już czas. Ryszard Rynkowski przemawia słowami gospodarzy. Można to tak też zrozumieć. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Jesień zbliża się nieubłaganie, więc czas na pożegnanie lata. Co zrobi kolskie brzmienie lata? To koncert, na którym pojawią się młodzi artyści ze szkoły podstawowej nr 3 w Kole oraz Stowarzyszenie Kolska Trójka. A to wydarzenie już dzisiaj, od godziny 17 przy pomoście w Parku 600-lecia.
5: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób, nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
6: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
7: 3, 2, 1, start!
5: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
0: Mamy godzinę 14, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry, przed nami kolejna godzina i 100% polskiej muzyki wam zagramy, to oczywiste, między innymi Cookies i Piersi, taki duet, będzie też nowość od Kuby i Kuby, czyli Chłopaki, warto zostać z Radiem SK2.

Jak tu odpowiedzieć na tak zadane pytanie? Pani Sarsa ze swoją nowością na antenie Radia SK2 gramy wam 100% polskich hitów. No tak, odpowiedzią na to pytanie może być między innymi kłamstwo, czego oczywiście nie zalecam w żadnym wypadku, ale za to, jeżeli chodzi o temat piosenki, kłamstwo wydaje się być idealne. Chyba tak pomyślała Magda Fam. Już teraz kłamstwo na antenie Radia SK2.

La Luna, Księżyc, a może gramy wam na antenie Radia SK2. Księżycowe skojarzenia oczywiście jak najbardziej są poprawne, chociaż ostatnio Luna jest bardziej w swojej fairy era, jak ona to nazywa, taka bardziej wróżkowa. W każdym razie wiadomo, że wyobraźni jej nie brakuje. Nie zabrakło jej też panom Kuba i Kuba i chłopaki wyobrazili sobie nowy singiel i go nagrali. Już teraz w Radiu SK2 przed nami.

Ale w koło jest wesoła. To zespół Perfect i absolutna klasyka polskiej sceny muzycznej. Najlepszą polską muzykę i jej 100% też gramy wam w Radiu SK2, a jeszcze przed godziną 15 usłyszycie m.in. Dawida Kwiatkowskiego. Będzie też zespół Demono. Warto zrobić głośniej.

jak to mówią, niech się wstydzi ten, kto widzi, prawda? A ten, kto słyszy, niech się po prostu rozkoszują wspaniałą polską muzyką przed epoką wstydu. Zespół Various Manx i Kasia Stankiewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam po prostu 100% polskiej muzyki. To się nie zmieni po godzinie 15, przed nami newsy.

0: Jest 15, czas na News Eski 2, Paulina Horbatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
1: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
0: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
2: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
3: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
0: A Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
4: Godzina 15. Niedziela. Co by tu robić? No już można się powolutku ruszać po tym obiedzie niedzielnym, który na pewno wszedł. Jest ku temu jak najbardziej okazja w tej godzinie, bo nieoficjalny hymn męskiego grania, taki drugi, tańczę od męskiego grania tegorocznej ekipy. To przed nami w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Jak ktoś jadł buraczki na ten cudowny niedzielny obiad, to właśnie teraz też pewnie ma takie Red Lips. Może bardziej w fiolet wpada. Red Lips, to co nam było, gramy wam na antenie Radia SK2. U nas oczywiście 100% polskich hitów. To się nie zmienia, bo gramy wam też absolutne klasyki, takie już teraz w Radiu SK2.

0: chodzenie cicho na paluszkach, żeby nie obudzić po niedzielnym obiedzie. Na paluszkach jak Prima Ballerina, dokładnie tak. Margaret i jej nowość, Prima Ballerina. Takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK2, tylko 100% polskiej muzyki. I jeszcze przed godziną 16 będzie na przykład Myslowic, będzie też Wiktor Dyduła, czyli Wesoły Pan z Wąsem. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: I po reklamie.

0: Coś magicznego jest to zdecydowanie w tym utworze. No, szczególnie jeżeli jest to wykonywane w bardzo różnym anturażu, na przykład przez Dawida Podsiadło, który zaprosił na scenę Artura Rojka podczas swoich koncertów i właśnie długość dźwięku samotności wybrzmiewała na wielu stadionach. Naprawdę ceni się takie muzyczne momenty w życiu. Zespół Mysłowic gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 16. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze newsy.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Mamy weekend i nowe premiery kinowe. Do polskich kin weszło Niebo nad Normandią. To historia o kluczowej roli pogody w inwazji aliantów na Normandię. Do tego Totalna Magia 2 o rodzinie czarownic i bez końca o poszukiwaniu zaginionego syna. Macie w czym wybierać.
15: Jest 16. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
16: Nasz pociąg
15: jedący do Polski był trzykrotnie atakowany. Za trzecim razem, gdy uciekaliśmy w pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku.
16: Szokowana.
15: Powiedziała SC2 ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela w Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
17: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
15: A patronem imprezy było Radio SK.
0: Mamy godzinę 16, tutaj Radio SK2 dla was, 100% muzyki gramy i to się absolutnie nie zmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Nowości mam dla was w tej godzinie, będzie między innymi nowość od pana Bero. Będzie też Zalia, a także klasyk od załogi G, czyli od panów z hurtu oczywiście. Warto zostać z Radiem SK2.

0: Myślę, że to nie będzie kłamstwo, jeśli powiem, że rok 2026 zdecydowanie należy właśnie do niej. Zalia, Tylko kochaj mnie. To nowość na antenie Radia SK2. No właśnie, nowe single, nowy który, album, który się szykuje. To jak najbardziej nas czeka. No i jeszcze udział w męskim graniu wraz z Igorem Herbutem i Vito Bambino. Wielki, wielki sukces i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy od Zali. A przed nami już teraz wielki klasyk, Hurt i Załoga G w Radiu SK2.
1: Wyważenie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Igo i Cud na antenie Radia SK2. 100% polskich hitów wam gramy, to się absolutnie nie zmienia. No i wśród tych 100% tych polskich hitów gramy wam też nowości. Bero, Wychowane w Polsce. Wspaniały kawałek, wspaniała nowa propozycja. Już teraz w Radiu SK2.

0: Ten kawałek bardzo kojarzy mi się ze szkolnymi dyskotekami w podstawówce czy też w gimnazjum, bo pamiętam, że pod koniec takiej dyskoteki zawsze nauczyciele puszczali nam ten kawałek, no żeby po prostu dać znać, że koniec imprezki i frajna musi się zawijać do domu. Tak zostało mi to w pamięci. Elektryczne gitary i koniec, gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko 100% najlepszych polskich hitów. Lady Punk, Kasia Cerekwicka, ich usłyszycie jeszcze przed godziną 17.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: I po reklamie.

0: mrozu. Wciela się w jesień i napada na nas. Muzycznie oczywiście tylko i absolutnie bez przemocy. Napad i mrozu. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 17, przed nami newsy, a po 17 mam dla was nowość od pana Oskara Cymsa. Będzie też piękny duet Roxy i Faust. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.
0: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Właśnie powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
15: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
0: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
16: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
0: A według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wieki pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopolna zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski. Mamy godzinę 17, tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie mam dla was pewną nowość od Artura Rojka, która pozwoli nam się chociaż na chwilę przenieść do słonecznej Italii. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy wam najlepsze polskie hity.

Można się poruszać, zdecydowanie tak. Co mi panie dasz i zespół Vime, takie klasyki gramy wam w Radiu SK2, a to dlatego, że u nas tylko 100% polskich hitów. Teraz będzie pani Annuszka w anturażu od Krzysztofa Zalewskiego. Takie polskie hity wam gramy w Radiu SK2.

Ta piosenka kojarzy mi się z tym powiedzeniem, że jeżeli nie masz na kogoś liczyć, to licz po prostu na siebie. Więc skoro Robert Gawiński napisał już w zasadzie piosenki o wszystkim, to czemu miałby nie napisać o sobie samym? I właśnie tak ten kawałek gramy wam w Radiu SK2. U nas 100% polskich hitów, także tych klasycznych. Przed nami wielki klasyk od zespołu Manam.

0: Im częściej słucham Mira Fiori od pana Artura Rojka, tym bardziej naprawdę mi się zaczyna podobać. Pięknie wchodzi, bo to jest trochę pieśń na pożegnanie lata, które już za nami. Mira Fiori, czyli nowość na antenie Radia SK2 i znajdziemy ten kawałek oczywiście na nadchodzącym albumie pana Artura Rojka. Premiera 18 września. Już nie możemy się doczekać tej muzycznej uczty.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: I po reklamie.

0: aż się zaczęłam zastanawiać, czy malinowy król ma koronę w kształcie malin, taką z takimi małymi kuleczkami. Być może, nie wiem. Pani Urszula na pewno sobie też to jakoś wymyśliła. Malinowy król, wielki klasyk na antenie Radia SK2 Wam gramy. U nas 100% polskich hitów, jak najbardziej. Zbliża się godzina 18, przed nami newsy.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światło Wood od Play.

0: i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: I po reklamie.
14: Jest 18, to są newsy z Kilwa, Paulina Horbatowska. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
15: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
14: A przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest remis 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dzisiaj z Macedonią Północną.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oknoplast.com.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witajcie. Przed nami ostatnia już część podsumowania mijającego tygodnia. Na początek porozmawiamy na temat głosowania odnośnie konińskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku wiele projektów w ramach KBO jest z mniejszych osiedli Konina. To duża wartość, która pokazuje siłę działania mniejszych grup mieszkańców.
2: Myślę, że najważniejsze różnice, które zauważycie Państwo w czasie głosowania, to to, że dla mieszkańców Konina, którzy mają meldunek, będzie można oddawać głos. Zaczęliśmy 7 września, kończymy 20 do godziny 16 poprzez internet. I tutaj za pomocą telefonu, komputera czy tabletu będzie można zalogować się do głosowania po potwierdzeniu poprzez SMS tego, że mamy dostęp do głosowania, wesprzeć od 1 do 6 projektów. Przypominam, głosujemy na projekty małe i duże. Łącznie ich mamy 46, 28 projektów tak zwanych małych i 18 projektów dużych. Wartość tych małych to jest do 200 tysięcy, natomiast duże tak zwane projekty to jest od 200 tysięcy do 1 miliona złotych. Natomiast dla osób, które nie mają meldunku w Koninie, a są mieszkańcami miasta, które tutaj zamieszkują, uczą się, są związane z naszym miastem, zapraszamy wszystkich do 6 lokali wyborczych i w godzinach od 9 do 16 po okazaniu dokumentu potwierdzającego nasze dane będziemy otrzymywali dostęp do stanowiska elektronicznego do głosowania. Członkowie komisji będą Państwu pomagali w tym, żeby sprawnie można było się zarejestrować i oddać głos. Ze względu na kontrowersje, które mieliśmy w ubiegłych, wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego, decyzją Rady Miasta Konina przyjęto nowy regulamin i w tym regulaminie wyłączone są, tak jak Pani powiedziała, projekty, można powiedzieć, szkolne, ale też dotyczące jednostek miasta. I co z tego wynika, to to, że w tym roku będziecie Państwo mieli możliwość wybrania, myślę, dużą ilość projektów, które są po pierwsze składane przez mieszkańców, dotyczą ich lokalnych potrzeb, więc zapraszam do tego, żeby czy za pomocą internetu, czy wiadomości, które znajdziecie w mediach, zapoznać się z ciekawymi propozycjami dotyczącymi często waszego najbliższego sąsiedztwa, zmian w naszym mieście zgłaszanych przez Konijan. I co ważne, myślę, że ta zmiana pozwoli wygrywać projektom zgłaszanym przez pojedynczych mieszkańców, dlatego że wokół tych pomysłów faktycznie będą zbierać głosy, które przyciągają do tego pomysłu. Chcieliśmy, wprowadzając tą zmianę, umożliwić dotarcie do głosujących właśnie pojedynczym mieszkańcom, którzy te pomysły przedstawiają. Tradycyjnie już mamy, myślę, kilka grup pomysłów. Ja nazwałbym je infrastrukturalnymi, dlatego że to są często projekty dotyczące tego, co w substancji miasta jest warte poprawienia, czyli to są różnego rodzaju projekty związane z zielenią, wyglądem Konina, z tym, jak wygląda infrastruktura ta komunikacyjna. Kwestie bezpieczeństwa często są też zgłaszane w tych pomysłach, czy to przejść drogowych, dróg różnego rodzaju. Ale są też tradycyjnie kolejna taka pula pomysłów, projekty, ja nazwałbym je kulturalne, związane z dostępem do czytelnictwa, różnego rodzaju imprezami, eventami, które będziemy mogli wybrać. Kolejna część projektów to projekty związane z naszymi mniejszymi przyjaciółmi, czyli dotyczące wsparcia dla przyrody, dla zwierząt, dla naszego schroniska, dla zwierząt, ale są też projekty na przykład dotyczące rozbudowy już wcześniej wykonywanych inwestycji, czyli jakby kolejne etapy tego, co już widzieliśmy, czyli znowuż kolejne projekty dotyczące łączenia dróg rowerowych, projekty dotyczące łączenia tego, co wykonano w wcześniejszych latach, jeżeli chodzi o różnego rodzaju imprezy, ale też na przykład pojawiły się pomysły na wzbogacenie oferty dla najmłodszych i myślę tutaj o różnego rodzaju nowych instalacjach w naszych parkach miejskich czy na poszczególnych osiedlach. Mhm. Myślę, że wszyscy Państwo już widzicie kilkanaście lat naszej wspólnej pracy, Was jako pomysłodawców, Was jako głosujących, ale też z naszej strony urzędów przy realizacjach. Mamy już ponad 100 wykonanych różnego rodzaju inwestycji i naprawdę trudno byłoby, przechodząc przez Konin, tego nie zauważyć. Natomiast to, co myślę bardzo ciekawe i ważne, to to, że dzięki konińskiemu budżetowi obywatelskiemu te inwestycje pojawiają się nie tylko w cenach, centrum miasta, w dużych dzielnicach, osiedlach, ale też bardzo dużo energii i inicjatyw pojawiło się w osiedlach tych troszeczkę oddalonych od centrum miasta i myślę, że to jest bardzo duża wartość tego budżetu, ponieważ ono czy on jednoczy wokół pomysłu właśnie mieszkańców poszczególnych dzielnic i to myślę, że też pokazuje jakby na siłę tego działania, że mniejsze osiedla, które wydawałoby się mają mniejszą siłę przebicia, potrafią zebrać się wokół danego pomysłu, przegłosować go i dzięki temu pojawiają się bardzo ciekawe nowe miejsca na terenie osiedli, które są wokół miasta, wokół centrum.
1: Mówił Bartosz Jędrzejczak, szef konińskiego COP, a głosy można oddawać do 20 września. Z kolei od 20 września Kino Centrum znów będzie dostępne. Kończy się remont związany z wymianą foteli i wykładziny, a to dopiero początek zmian, zapowiada Lucyna Lenard-Woźniak, dyrektorka KCK.
3: W kinie pojawią się nowe fotele i nowa wykładzina i mam nadzieję, że Kino Centrum odzyska blask, nieco utracony przez lata po prostu braku remontu. Pierwszym krokiem właśnie ta wymiana foteli. Wierzę, że te nowe fotele będą piękne, wygodne i nasi widzowie będą przychodzić do takiego odnowionego, pięknego wnętrza. 440 foteli. Sporo całkiem. Będziemy robić wszystko, żeby osoby z niepełnosprawnościami również mogły do naszego Kina Centrum wejść swobodnie, więc wierzę, że po tym remoncie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły właśnie wygodnie zasiąść, będą fotele, które będzie można po prostu usunąć, zrobić tak, żeby osoby na wózku na przykład mogły też swobodnie oglądać. Ta nasza sala jest taka dosyć długa i nieco wąska. Znajdziemy miejsce, żeby kilka kanap się znalazło. Kolor siedzeń się zmieni, będą ciemniejsze, dlatego że Państwo pewnie wiedzą, u nas na ścianach jest taki bordowy plusz, więc no już do tej pory były to czerwone siedzenia, trochę to wszystko moim zdaniem już trąci myszką, przepraszam, ale tak sądzę, więc teraz chcemy no, odświeżyć, odnowić, zrobić wszystko, żeby trochę, tak jak powiedziałam, nabrało to innego wyglądu, blasku, no i mam nadzieję, że to wszystko będzie też dużo wygodniejsze. Ściany na razie zostaną takie, jakie są, bo nie ukrywam, że staramy się również o inne środki. Cały czas wszelkie starania zmierzają do tego, żeby pozyskać pieniądze na taki, powiedziałabym, totalny remont, bowiem uważam i myślę, że to nie jest tylko moje zdanie, że Konińskie Centrum Kultury zasługuje na to, by je porządnie wyremontować, zdermomodernizować i generalnie doprowadzić do takiego stanu, żeby, tak jak powiedziałam, i osoby z niepełnosprawnościami i te zupełnie zdrowe, żeby mogły się tutaj czuć dobrze, wygodnie, żeby centrum spełniało po prostu wymagania współczesności. Bo powiedzmy sobie szczerze, ostatni remont, z tego co mi wiadomo, wtedy, kiedy może Państwo pamiętają, ten klinkier został położony na elewacji zewnętrznej, to jest ponad 20 lat temu. Zatem wyobraźmy sobie sytuację nieremontowania mieszkania przez 20 lat. To mieszkanie, myślę, nie będzie wyglądało dobrze. A biorąc pod uwagę, że w naszym centrum jednak, że tak powiem, no, liczba osób, które przybywają, przychodzą, korzystają z toalet, z szatni, z sali widowiskowej, to jest duża liczba osób, więc to wykorzystanie budynku jest jeszcze bardziej intensywne. Dlatego zależy nam bardzo, żeby po prostu Konińskie Centrum Kultury było piękne, nowe, nie tylko z nazwy. Małymi kroczkami w miarę tego, jakie środki finansowe uda nam się pozyskać. Od razu powiem, że te środki pozyskaliśmy na fotele z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Bardzo się cieszymy i dziękujemy. Napisaliśmy kolejne projekty, zatem czekamy na decyzję, ale chciałabym po prostu tylko powiedzieć, że myślimy o tym, żeby centrum było coraz piękniejsze, coraz bardziej funkcjonalne i żeby też nie obciążać za bardzo budżetu miasta po prostu, bo wiemy, jak to jest, więc staramy się te środki zewnętrzne pozyskiwać, żeby było to po prostu jak najbardziej efektywne i jednocześnie efektowne. Biorąc pod uwagę, że Konińskie Centrum Kultury to nie jest tylko kinocentrum, to ci z Państwa, którzy może mają kontakt z kinem, wiedzą, że trudno czasami uzyskać w pierwszym terminie premiery, dlatego że jeśli nasza sala jest salą, w której odbywają się różne uroczystości miejskie, odbywają się koncerty, przyjeżdżają teatry, krótko mówiąc, jest to taka multisala, to nie zawsze mamy w niej czas i miejsce, żeby każdego dnia robić kino. A ci dystrybutorzy kinowi mają bardzo restrykcyjne wymagania, jeśli chodzi o liczbę seansów. Jeśli się tych restrykcyjnych wymagań nie realizuje, to oni potem w pewnym sensie jest to taki rodzaj kary, że na przykład w pierwszym terminie nie dostaje się premiery, tylko w drugim terminie. To jest, to oni tak sobie tam mają, takie są umowy, takie są obostrzenia, więc to nie jest takie proste, jak się komuś z zewnątrz wydaje. A my jako centrum, Konińskie Centrum Kultury, jesteśmy, powiedziałabym, placówką, która ma spełniać różne zadania. badania, nie tylko kinocentrum. Państwo dobrze wiedzą, że u nas odbywają się uroczystości, jubileusze, no tak jak mówię, są różne wynajmy, ale nie tylko, bo coraz więcej jest naszych własnych projektów, coraz więcej jest występów naszych dzieci na dużej scenie.
1: Jak słyszeliśmy, jeśli uda się znaleźć dofinansowanie, to w planach jest też odnowienie całego budynku i dostosowanie go do osób z niepełnosprawnościami. Kleczewska koparka wygląda jak nowa. Kończy się gruntowny remont eksponatu, który obejmuje czyszczenie z rdzy i starej farby, malowanie, wymianę zardzewiałej blachy i kontrolę konstrukcji nośności.
4: Warto wspomnieć, że ta koparka z naszym regionem jest związana już od 61 lat. To znaczy w 1965 w maju rozpoczynała tutaj swoją pracę w czasie budowy wkopu udostępniającego na odkrywce Kazimierz Południe i była to główna maszyna wydobywająca węgiel na tej odkrywce. Warto wspomnieć, że ona wykopała niemalże połowę węgla, jaki na tej odkrywce był, czyli ponad prawie 57 milionów ton węgla i zebrała ponad 2,5 miliona metrów sześciennych nakładu. To są przeolbrzymie masy ziemi. No i przez lata ta koparka przeszła wraz z macierzystą odkrywką trasę aż od Kazimierza Biskupiego do Kleczewa, gdzie zakończyła pracę 22 października 2010 roku na odkrywce Kazimierz Północ. No i wtedy po wyprowadzeniu jej już z wyrobiska na powierzchnię maszyna została wyremontowana i przekazana miastu Kleczew. Bardzo nam zależy na tym, aby przede wszystkim osoby, które znajdują się, przebywają w pobliżu tej koparki, były bezpieczne, więc będziemy również weryfikować elementy konstrukcji i elementy nośne maszyny pod kątem zachowania statyki maszyny. No ja w tym momencie bardzo się cieszę, że koparka Dolores jest na terenie gminy Kleczew, ale że nie jesteśmy jej właścicielem, ponieważ skoro 370 tysięcy, nazwijmy to, na taką małą koparkę, to ja sobie nawet nie mogę wyobrazić, ile by kosztowało remont Dolores. Dla porównania, długość naszej koparki, tej małej, to 34,5 metra, a Dolores ma aż 118 metrów. Dolores jest również wyższa aż o 23 metry od naszej koparki, znaczy nasza ma 15, a Dolores 38. No i teraz nasza koparka jest 8 razy lżejsza, znaczy waży zaledwie 333 tony, a Dolores ponad 2690 ton. Więc mamy małą kopareczkę, którą traktujemy jako nasze dziedzictwo kulturowe, dbamy o nią, a nie sprzedajemy. A to jest też taka ciekawostka, bodajże ze 2 lata temu pojawiła się oferta, abyśmy sprzedali tą naszą koparkę. Wtedy potraktowałem to bardziej jako formę żartu, ale zadzwoniłem do człowieka, który nam przysłał maila do urzędu i się okazało, że to nie jest żaden żart, że faktycznie on chciałby ją odkupić, wywieźć do Kolumbii, gdzie ona dalej by pracowała. Na stole leżała bardzo atrakcyjna kwota, ale powiedziałem, że no ale to jest nasze dziedzictwo kulturowe, no my nie możemy tego sprzedać, bo to jest poza tym atrakcja turystyczna. Wtedy pan jeszcze zaoferował, że poza pieniędzmi dostarczy nam tutaj 2 helikoptery, które będą mogły być zwiedzane przez turystów. Ale mówię, no ale tutaj helikoptery, no co helikoptery mają wspólnego z Kleczewem? My tutaj kopalnia była, my tej koparki potrzebujemy, a nie helikopteru, więc jak gdyby do transakcji nie doszło, ale to mówię, taki bardzo, bardzo ciekawy epizod sprzed 2 lat. Warto jeszcze wspomnieć, bo uważam, że niewiele osób o tym wie, ale w regionie pracowała również bliźniacza koparka, która była bohaterką wyjątkowej operacji przeprowadzonej pod kryptonimem, uwaga, Przerzut. Tak nazwano transport koparki SHRS 315 z odkrywki Gosławice na odkrywkę Jóźwin i teraz uwaga, przez Jezioro Gosławskie. To się działo w dniach od 11 do 17 czerwca 1971 roku i była to pierwsza tego typu przeprawa w Europie. Czyli ważąca wtedy 342 tony koparka pokonała akwen na promie pontonowym. No i ten prom pontonowy został zbudowany przez wojsko, było wojsko angażowane do tej operacji. Wjazd na prom odbył się z takiego specjalnego pomostu przy pomocy wciągarek czołgowych. No i teraz na jeziorze prom wspierały takie wojskowe pchacze i kutry holownicze, a na lądzie takie czołgi roboty. oś trasy, żeby było wiadomo, którędy dokładnie płynąć, był, wyznaczał promień lasera. I teraz łączna długość tego transportu, czyli pomiędzy odrywkami, wyniosła 7 km, z czego około 3 km przez przeszkody wodne, czyli przez jezioro, przez kanał i przez strugę biskupią, zamiast 30 km, które koparka musiałaby wtedy pokonać na własnych gąsienicach trasą lądową. Przeprowadzenie i przygotowanie całej operacji powierzono wojsku oraz pracownikom kopalni węgla brunatnego Konin.
1: Mówił burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski, a wszystkie prace mają zakończyć się do 28 września tego roku.
0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janik, witam Was serdecznie. To już ostatnia część naszego podsumowania tego tygodnia. Na początek zapraszam Was do Wąsosz, a konkretnie do osady Janaszkowo. Do końca roku ma zakończyć się budowa ośrodka Osada Janaszkowo w Wąsoszach właśnie. To centrum wsparcia i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. W budowanym ośrodku wmurowano uroczyście kapsułę czasu. O szczegółach opowie Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji Podaj Dalej.
5: Ja wierzę, że pędząca technologia bardzo wiele rzeczy zastąpi, usprawni, być może wyleczy wielu chorób, ale nigdy nie zastąpi człowieka. I to są takie wartości, które chcemy zostawić po prostu ludziom. To jest takie nasze marzenie naszych podopiecznych, które się tu ziszcza, które się realizuje, którego jesteśmy my świadkami, ale które ma właśnie takie bardzo ważne przesłanie. Właśnie to, że tutaj wielu ludzi zacznie takie swoje nowe, niezależne, godne życie. I wierzymy, że za te 50 lat, może dłużej, że to też będzie dla ludzi ważne. Niezależnie od tego, jak będą żyć, jak będą się komunikować, to myślę, że ta godność człowieka to jest coś, co jest najważniejsze i o co musimy dbać. Kończymy budowę, do końca roku będzie wszystko gotowe, oddane, zrealizowane i w trakcie pewnie końcowego rozliczania. To jest 12 mieszkań wspomaganych dla osób z najcięższą niepełnosprawnością z całej Polski. Tutaj pierwszeństwo do tego mieszkania będą miały osoby po urazach rdzenia, które nie są w stanie samodzielnie żyć, a nie mają na przykład w rodzinie takiego wsparcia. To jest taka trochę alternatywa dla takich dużych instytucji typu Dom Pomocy Społecznej, bo tutaj będzie tych mieszkań tylko 12. One będą bardzo nowoczesne, będą też wspomagane sztuczną inteligencją, nowymi technologiami, żeby osoba, która tu mieszka, mogła jak najwięcej rzeczy wykonywać sama. Oczywiście będzie wsparcie asystentów i specjalistów, ale w takim zakresie, w jakim każda osoba będzie potrzebować. A druga część to mieszkania treningowe, czyli takie przejściowe, bo te wspomagane są na długoterminowy tutaj pobyt. A mieszkania treningowe to są takie właśnie bardziej rotacyjne, bo tutaj na kilkanaście tygodni przyjeżdżają osoby, uczą się samodzielności, uczą się takiej niezależności w życiu i wracają do swoich domów, do swojego środowiska. I zagospodarujemy teren, ten najbliższy wokół budynku, tak żeby w przyszłym roku zadbać też o park, o to trochę dalsze otoczenie, no bo tutaj wiadomo, że po budowie, no to przede wszystkim to, co tutaj zostało jako plac budowy zagarnięte, a w dalszej kolejności musimy zadbać o to, żeby było dojście do jeziora, żeby do końca wyremontować pomost, no robimy to, co zadeklarowaliśmy, krok po kroczku to się dzieje i bardzo się z tego cieszymy, mamy ogromną satysfakcję, no i dziękuję, że jesteście z nami w tych takich najważniejszych momentach. Dofinansowanie jest z PFRON-u w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność i to jest właśnie taki modelowy projekt na tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych oraz z projektu 10.1 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ogromne wsparcie, ponieważ to jest inwestycja naprawdę przeogromna, jak na możliwości organizacji pozarządowej. To jest około już 20 milionów złotych, bo ta wartość przetargowa jest przekroczona, ponieważ bardzo dużo było prac dodatkowych, bo to jest to stary budynek, który niestety nas zaskakuje na każdym kroku. Także ogromna, ogromna inwestycja i cieszymy się, że jesteśmy już na takim etapie, że wszystko musi się udać. Nie ma innej opcji. W kapsule napisaliśmy wspólnie taki list i z podopiecznymi, i ze współpracownikami, z wolontariuszami o tym, co jest dla nas ważne. Ale tam było właśnie dużo o wartościach, może mniej o tym, co nam się udało w ogóle zrealizować przez ten czas, ale chcieliśmy to zaakcentować. Jest nasz hymn Podaj Dalej. Są aktualne takie ulotki, jako taka ciekawostka, no bo to papierowe formy pewnie nie dotrwają. Są zdjęcia właśnie, jak to było, jak jest teraz, jak chcemy, żeby wyglądało. Jest rzeźba od naszego przyjaciela Henia Jankowskiego, ludowego rzeźbiarza. Jest okolicznościowa kolekcjonerska moneta, jako taki też znak czegoś, czego za chwilę nie będzie przy takim pędzie do obrotu, tylko bezgotówkowego. Są takie drobne gadżety, które świadczą o tym, że współtworzyliśmy spółdzielnię socjalną Blues Hostel, czy współpracujemy z Mustangami, koszykarzami. Takich sporo takich akcentów, które chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób tam zaistniały. Kamyczek z namalowaną kamienicą 3 maja w Koninie, gdzie pierwsze mieszkania treningowe się mieszczą. Także no takie rzeczy. Lisek i Bisek, taki ważny dla nas też. Bohater bajek dla dzieci. No bardzo jesteśmy ciekawi, jak ktoś to kiedyś otworzy, co w ogóle tam się zachowa i w jakim stanie i co będzie ważne w ogóle dla przyszłych pokoleń. Wmurowujemy to właśnie tutaj na tarasie. To jest takie ostatnie miejsce, gdzie jeszcze beton lejemy, więc tutaj wmurowujemy. Będzie tabliczka z informacją, w którym miejscu, co jest wmurowane i kiedy można to jakimś kilofem z tej ściany wydobyć. Za 50 lat wpisaliśmy, żeby nie wcześniej niż w roku 2076 dobrać się do tej naszej kapsuły.
6: Jesteśmy w osadzie Janaszkowo. Monika Kurek, koordynatorka osady Janaszkowo, gdzie kończymy, właściwie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. Powstają tutaj mieszkania wspomagane dla 12 osób. Dla osób, które są z najcięższym rodzajem niepełnosprawności, zazwyczaj po urazie rdzenia kręgowego, po wypadkach. To są mieszkania dożywotnie, w których będą tutaj mieszkać i integrować się ze społecznością, bo taki jest cel tych mieszkań, że tutaj osoby mieszkające nie będą się zatrzymywały i zamykały w swoich czterech ścianach, tylko będą próbowały stworzyć społeczność w tym wielkim domu. Drugi segment budynku B, który zawiera w sobie mieszkania treningowe, czyli to jest taki klasyczny przykład mieszkań treningowych, gdzie osoby zazwyczaj właśnie po wypadkach przyjeżdżają na treningi samodzielności przez około 3-4 miesiące, zależy od turnusu. Przy ziemiu znajduje się centrum rehabilitacji, które już od kilku lat funkcjonuje, gdzie mamy czynną, aktywną fizjoterapię, rehabilitację, siłownię, treningi w parku samodzielności, czyli pokonywanie przeszkód, świetlice dla dzieci z niepełnosprawnością i gabinet dla neurologopedy. Termin realizacji jest grudzień 2026. Jesteśmy na etapie wykończenia, słychać echo, czuć farbę, więc to jest ten najlepszy etap, kiedy właśnie próbujemy realizować kolory wykończenia mebli. To jest najpiękniejszy etap, jaki może być. Chciałabym teraz wzbudzić wyobraźnię naszych słuchaczy i troszkę opowiedzieć, jak wygląda ten budynek mieszkań wspomaganych. Przejdźmy może do salonu, w którym znajdują się stół i wielka kanapa. Są w tym budynku 4 takie salony, w których mieszkańcy będą mogli się spotykać, na przykład wspólnie oglądać mecz. Czyli mamy 4 takie segmenty, w których 3 mieszkania podlegają pod jeden salon wspólny. I tam następuje integracja. Tutaj właśnie jesteśmy w przykładowym salonie, gdzie jest ta taka ogromna powierzchnia z małym aneksem, gdzie będzie można sobie zrobić coś do picia, do jedzenia, telewizor, stół, wielki narożnik, czyli wspólna posiadówka. I obok tego salonu są 3 mieszkania dla każdego z uczestników. Znajdujemy się w dawnym parku dworskim. To jest bardzo stary park. Jest bardzo dużo zieleni tutaj. Z jednej strony mieszkańcy będą mogli obserwować Jezioro Wąsowskie, a z drugiej strony park. Także natura otacza nas zewsząd.
7: Inwestycja powstaje dzięki dofinansowaniu z PFRON i unijnego wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jej koszt to około 20 milionów złotych. Koło gospodyń i gospodarzy miejskich działa w Gosławicach. Należą tutaj osoby, które nie tylko dobrze gotują, ale i robią inne ciekawe rzeczy.
8: Jak to się zawiązało? To działa w ramach naszej Gosławicy? Kto tam należy do tego? I czy tylko osoby, które dobrze gotują?
9: Do koła gospodyń i gospodarzy miejskich przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice zapraszamy wszystkich. Nie tylko osoby, które dobrze gotują, no ale oczywiście tam takie osoby się znajdują. Jest to taka nowa inicjatywa, ponieważ no, mamy tutaj osoby w Gosławicach, które chcą bardzo aktywnie też działać. działać i chcą coś zrobić dla innych. I tutaj przy okazji Dnia Gosławic właśnie pojawiła się tutaj kwestia tego, że dobrze by było oczywiście zrobić jakiś poczęstunek, żeby można było coś zjeść, żeby można było skosztować też coś słodkiego. Więc ponieważ są osoby chętne, które chcą same z siebie to tworzyć, zawiązało się takie koło i w przyszłości zobaczymy, być może powstanie już osobne, odrębne stowarzyszenie, jeżeli będzie zainteresowanie i chęci, żeby to na poważnie tutaj później dalej robić. Być może powstanie stowarzyszenie o takiej nazwie, czyli Koło Gospodyń i Gospodarzy Miejskich. Oczywiście też chcieliśmy stworzyć Koło Gospodyń Wiejskich jako inicjatywę, która istnieje na wsiach, bo te koła gospodyń wiejskich oczywiście istnieją w małych miejscowościach. Natomiast akurat na dziś dzień, dlatego że Gosławice są częścią miasta, nie ma takiej możliwości, żeby to uczynić. To znaczy byłaby możliwość, jeżeli Gosławice by były sołectwem, czyli jeżeli tutaj przeszlibyśmy procedurę utworzenia w ramach miasta sołectwa, to taka możliwość powstania koła gospodyń wiejskich by była, no ale to jest tutaj kwestia też administracyjna, więc to zostawmy sobie na razie na później. Natomiast teraz zakładamy koło gospodyń i gospodarzy miejskich, czyli osób aktywnych. To tak naprawdę nie mamy oczywiście tutaj określonego wieku uczestników tego koła, ale chcielibyśmy, żeby to było właśnie koło takich aktywnych osób, czyli nie tylko się kojarzyło z gotowaniem, powiedzmy tutaj, czy ktoś dobrze, czy źle gotuje, ale w ramach tego koła gospodyni i gospodarzy miejskich chcemy też prowadzić między innymi zajęcia z fitnessu. Tak, dodatkowo chcielibyśmy inne zajęcia sportowe w to wdrożyć, żeby też pomyśleć o tym, żeby tutaj mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas, żeby na przykład mamy mogły aktywnie spędzać tutaj czas, gdy ich dzieci idą do szkoły, żeby było to miejsce, w którym każdy się dobrze czuje i żeby to było miejsce, które też coś daje tutaj, powiedzmy, dla społeczności, no bo jesteśmy osobami, które w różny sposób się angażują, chcą dać coś społeczności i takie miejsce w tym stowarzyszeniu będzie dla każdego.
8: Gdzie macie takie centrum spotkań?
9: Centrum spotkań jest przy szkole podstawowej numer 10, ale tak naprawdę no my tutaj w Gosławicach mieszkamy, chociaż do naszego stowarzyszenia i do koła gospodyń miejskich zapraszamy tak naprawdę osoby nie tylko z Gosławic. To tutaj od razu się zareklamuję dokładnie, bo to nie jest określone terytorialnie, więc jak ktoś chce, to zapraszamy oczywiście bardzo chętnie. Myślę, że no mamy możliwość jako stowarzyszenie działające w granicach obecnie Konina, to mamy możliwość też korzystania z różnych sal w mieście, więc być może nawet się rozszerzymy swoją działalność właśnie tutaj w tym kierunku, ale to powoli zobaczymy. Na razie muszą się odbyć tutaj te wszystkie imprezy, bo to jednak jest duże zaangażowanie. Tak naprawdę są to inicjatywy oddolne, także te wszystkie pomysły, które się u nas tworzą, no to są pomysły po prostu ludzi, którzy na co dzień gdzieś pracują, ale chcą coś zrobić właśnie ku temu, żeby no odczarować Gosławicę tak naprawdę, tak?
7: Tłumaczył Arkadiusz Wojtczak, prezes Stowarzyszenia Nasze Gosławice, z którym rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska. Dołączyć do koła może każdy, a po szczegóły zaglądajcie do internetu. 12 kilo mniej na wadze to rekordowy wynik uczestnika kolonii odchudzającej organizowanej dla dzieci przez Kolski Szpital.
10: Temat, którego słynie Kolski Szpital, walka z otyłością. Zajmujecie się tym tematem, trzeba powiedzieć, że na grubo.
11: Tak, pani lepiej powiedziała, na grubo, tak, kolokwialnie mówiąc. Mamy od 2 lat u siebie w szpitalu przychodnię specjalistyczną, przychodnię leczenia otyłości, przychodnię leczenia otyłości, generalnie przychodnię metaboliczną. Już 2 raz z rzędu zorganizowaliśmy, a to trzeba powiedzieć wspólnie ze starostwem, bo naprawdę to jest podmiot, który nas wspiera i pomaga, taki turnus miesięczny w Kudowie Zdroju. Kudowie Zdroju, gdzie przez okres miesiąca wyjeżdżają dzieci z naszego powiatu i nie tylko, które są, można powiedzieć, pacjentami naszej przychodni metabolicznej, wyjeżdżają na okres miesiąca, tam są leczone, tam są lekarze, tam są rehabilitanci, tam są ćwiczenia dla dzieci i mało tego, dzieci normalnie chodzą do szkoły, więc są klasówki, są pytania, są rozpytania, są oceny i te oceny później są przepisywane do dzienników poszczególnych klas wszystkim dzieciom. Taki turnus pierwszy odbył się w październiku, teraz jest 2 turnus. Myślę, że jesteśmy chyba pierwszym szpitalem powiatowym, innego nie znam. Także przepraszam inne szpitale, jeżeli to organizują, ale my cyklicznie takie turnusy organizujemy i powiem po przykładzie tego pierwszego turnusu, rekord, jeśli chodzi o obniżenie wagi ciała, to 12 kg. kilo u jednej z pacjentek, natomiast średnia to 6 kg. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Także przed każdym wyjazdem jest dokładna analiza składu ciała robiona, są dzieci badane. Mamy specjalistyczną wagę Tanite, gdzie też dzieci są ważone, badane skład ciała. No i później po przyjeździe również. A następnie te dzieci zapraszamy z rodzicami za 2-3 miesiące, żeby zobaczyć, co się zadziało. Nie ukrywam, to jest ogromną rolą rodzica, aby utrzymać to dziecko na tym poziomie, na którym przyjechało. A zdarza się tak, rozmawiam z panią dr Bogusią Buczeską, która tutaj, można powiedzieć, tą osobą przewodnią, jeśli chodzi o tą przychodnię, organizowanie tych turnusów, to wygląda to różnie, bo później rodzice czy tam babcia się tłumaczy, a no dałam wnuczkowi jeszcze ciasteczko, a jeszcze podjadł i nagle się okazuje, że ten wnuczek nie tylko, że dobił do tej poprzedniej wagi, ale jeszcze ta waga jest znacznie wyższa. I tu szkoda tego, bo mówię, ogromną rolę odgrywają rodzice i dziadkowie, którzy się zajmują tymi dziećmi.
7: Mówił dyrektor Kolskiego Szpitala Grzegorz Gibaszek, z którym rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska. Od 2 lat w szpitalu działa poradnia metaboliczna. Żeby skorzystać, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego. I to wszystkie informacje na dziś. Do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z regionu konińskiego. Zaczynamy. Wystartował sezon na grzyby i tak jak kilkugodzinne spacerowanie po lesie to ogromne korzyści dla zdrowia, to ich spożywanie może okazać się sporym ryzykiem. Szczególnie jeśli nie potrafimy odróżnić grzyba jadalnego od trującego. Jedna pomyłka może skończyć się ciężkim zatruciem, niewydolnością wątroby, a nawet śmiercią. O czym powie więcej Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
12: Z jesienią zawsze nam się kojarzy grzybobranie. Pojawiły się grzyby w naszych lasach, przestrzegamy i zalecamy. Jeżeli chodzi o grzybobranie, jest to nawyk nasz taki polski. Lubimy chodzić po lesie, lubimy zbierać. Natomiast zasada jest jedna i święta od wielu lat. Grzyby zbieramy tylko te, które znamy. Grzyb, który jest nieznany, nie może wylądować w naszym koszyku. Najbardziej niebezpieczny, zresztą od wielu lat mówimy, jest muchomor sromotnikowy. Można go niestety pomylić z kilkoma gatunkami jadalnych grzybów. Dlatego tu pamiętajmy, że bywa on podobny do kani, bywa on do młodej pieczarki lub gołąbka zielonowatego. Pamiętajmy, że nie wolno zbierać młodych zarodników, młodych grzybków, bo nie można ocenić zarówno jego pełnego kapelusza, nie można ocenić nóżki, a co ważne, również podstawy, czyli tej torebki, jeżeli chodzi o groźne grzyby. Muchomor sromotnikowy od wielu lat zbiera żniwo co roku i to jest dramat. Dramat polskich rodzin, bo to niestety zwykle truje się cała rodzina. Muchomor sromotnikowy nie tak szybko, bo po 6-80 godzin może wywoływać uczucia tak zwane zaburzenia gastryczne, nudności, wymioty, bóle głowy, do utraty świadomości włącznie. Należy bezwzględnie zgłosić się od razu do lekarza, albo wzywając karetkę, albo jadąc prąd do szpitala. Jeżeli chodzi o muchomora, zaczyna on niestety atakować wątrobę. Blokuje wiele receptorów, dlatego później trudno tą wątrobę chronić. Ale nie jest on tylko dla wątroby, że tak powiem, toksyczny. Lubi niestety niszczyć nerki, serce, a co najważniejszy układ nerwowy. Stąd pojawia się te zaburzenia świadomości i złe samopoczucie. Niestety najczęściej pacjenci właśnie z tymi gastrycznymi, potem zaburzeniami krzepnięcia, zaburzeniami świadomości, po śpiączkę, no i niestety do śmierci włącznie. Częstokroć słyszymy, że szukanie dawcy wątroby. To w 90% jest niestety ciężkie zatrucie grzybami i to grzybem muchomorem sromotnikowym. Dlatego my od lat przestrzegamy. Tak, grzyby, tak, spacer do lasu, tak, ale z drugiej strony eksperymentowanie w znajomości grzybu jest niestety śmiercionośne. Nie ma tutaj eksperymentu. tylko grzyb, który jest grzybem pewnym, może wylądować w naszym koszyku. Pamiętajmy, że jeżeli występują bóle brzucha, nudności, należy jednak interweniować, nie zostawiać sobie tego na przyszły dzień. Ważne jest również zabezpieczenie resztki pożywienia, bo one często stanowią podstawę do badań toksykologicznych. I kilka takich ważnych rad. Jeżeli zbieramy grzyby, idziemy na grzyby, ubierzmy się odpowiednio, bo przy tej okazji przypomnijmy, że są jeszcze twory, które na nas czekają, kleszcze. Grzyby, łąki, niestety idąc na grzyby, załóżmy długie spodnie, załóżmy długi rękaw. Po powrocie do domu obejrzyjmy się. Niestety kleszcze są już w tej chwili wszędobylskie i są prawie całoroczne. Ich aktywność może trochę spada w wielkie mrozy, ale obserwujemy, że już w lutym, już w marcu, czy też późnym grudniowym dniem można kleszcza złapać. Grzyby najlepiej zbierać do przewiewnego koszyka. Pamiętajmy, folia, worek foliowy, to nie jest dobre miejsce do zbierania grzybów. Grzyby te parują, grzyby te niestety często mogą ulec tutaj zakażeniu pomiędzy sobą. Kolejna rzecz, omijajmy zbieranie grzybów przy drogach. No niestety badania ważne pokazują, że zawierają one mnóstwo metali ciężkich i nie ma tu nic zdrowego, a wręcz przeciwnie, można sobie go pooglądać, ale raczej do koszyka go nie zbierać. Zalecamy zbieranie pewniejszych grzybów, czyli z tak zwaną gąbką, pod kapeluszem, a nie tych blaszkowych, bo one zdecydowanie częściej mogą nas doświadczyć bardzo, bardzo brzydko. Jeżeli chodzi o zbieranie, możemy skorzystać, przy stacjach sanitarnych są tak zwani eksperci do oceny. Warto o tym pamiętać, że jeżeli mam i nie chcę się ich pozbyć, może warto skorzystać z takiej pomocy, jeżeli chodzi o ekspertów. I co najważniejsze, ilość mitów, których nie podejmuje się wymieniać, jest przeogromna. Nie wierzmy w mity. Podam tylko jeden. Jak poliżesz ogonek i nie piecze, to jest dobry. Najgorsza rzecz, którą można zrobić. Nie wierzmy mitom, że jak wygotujesz, to toksyna wyjdzie. Nie wyjdzie. Druga rzecz, pamiętajmy, że grzyby mają być dla nas przyjemnością, odpoczynkiem i relaksujmy się w tym lesie. Natomiast zbierajmy to, co znamy, to, co jest pewne i to, co będzie dla naszego zdrowia i dla naszej rodziny. Proszę Państwa, jest wiele substancji, wiele rzeczy, których unikamy. Tak jak miodów nie dajemy noworodkom, tak grzybom nie dajemy do tego drugiego, czwartego roku życia. Nie odważyłabym się, nie? Mimo wszystko, bo to może wywołać różne reakcje, nawet żołądkowo-jelitowe. Czy ten organizm jest już i ta wątroba tak wydolna, żeby trawić i poradzić sobie z tym wszystkim? Także ostrożnie z grzybami.
1: Pamiętajcie, w przypadku problemów z rozpoznaniem grzybów warto zasięgnąć opinii doświadczonego grzybiarza lub sanepidu. Podczas sierpniowej sesji nadzwyczajnej konińscy radni przegłosowali projekt planu ogólnego miasta Konina. To nowy dokument, w którym teren należący do miasta został podzielony na kilkanaście stref zgodnie z możliwością ich zagospodarowania. Posłuchajmy, jak wygląda taki plan i do czego on będzie służył, o czym podczas ostatniej sesji mówiła Aneta Woźnicka, główny projektant planu ogólnego miasta Konina i zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
13: Obowiązek sporządzenia planu ogólnego został nałożony na wszystkie gminy w Polsce 24 września 2023 roku. Plany ogólne są aktami prawa miejscowego i w pewnym sensie zastąpią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium od 1 września przestaje obowiązywać w każdej gminie. Jeśli chodzi o plan ogólny, on obejmuje, tak jak studium, obszar całej gminy lub miasta, z wyłączeniem tutaj u Państwa na przykład terenów zamkniętych. Plan ogólny ma charakter cyfrowy i to jest różnica w stosunku i do planów miejscowych i studium. Charakter cyfrowy, co to znaczy? Jest to plik GML, który ma narysowane strefy i dla tych stref w oprogramowaniu specjalistycznym są przypisane przeznaczenia i wskaźniki urbanistyczne. Dlatego ten plik może być oglądany w specjalistycznym oprogramowaniu, które gminy zapewniają, ale również ministerstwo. Plan ogólny będzie wiążący, tak jak studium do tej pory, dla planów miejscowych, ale zmiana w stosunku do studium polega na tym, że będzie również wiążący dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To, co zostaje wprowadzone, to spójność między tym, co Rada Gminy uchwala jako swoją politykę przestrzenną właśnie w planie ogólnym. Ta spójność polega na tym, że plan ogólny przekłada się zarówno na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To, co plan ogólny obowiązkowo powinien zawierać, to są strefy planistyczne. Tutaj mieliśmy do wyboru 13 stref i gminne standardy urbanistyczne. One przekładają się te dwa ustalenia na gminny katalog stref planistycznych, w którym mamy poszczególne strefy i do każdej ze stref przypisane są funkcje i parametry zabudowy i zagospodarowania terenu. Konin został na strefy podzielony. Te strefy kolorystycznie odpowiadają kolorom, które stosujemy w planach miejscowych, więc łatwo jest go czytać. Generalnie do planu ogólnego w większości zostały przeniesione ustalenia obowiązujących planów miejscowych i wprowadzaliśmy drobne korekty. Te korekty wynikały ze złożonych wniosków przez mieszkańców, przez instytucje, również tych zamierzeń, również te zamierzenia inwestycyjne, które planuje miasto, były tu uwzględniane i zostały wprowadzone też pewne ujednolicenia. Po to też, żeby ten plan był prostszy i na przykład ujednoliciliśmy wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tworząc dwa typy, i dla zabudowy wielorodzinnej, gdzie mamy trzy typy, poza oczywiście terenami podlegającymi ochronie konserwatorskiej, gdzie te wskaźniki były bardziej urozmaicone. W Koninie mamy do czynienia ze wszystkimi 13 strefami. I największa powierzchniowo to strefa otwarta, ona troszeczkę powyżej 1/3 powierzchni miasta zajmuje. Kolejna to strefa gospodarcza, gdzie mamy głównie funkcje produkcyjne, ale również usługowe. Kolejna to strefa, jeśli chodzi o wielkość, z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. To są te takie największe, można powiedzieć, strefy. Pierwsza ze stref to strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Mamy ich 73 takie strefy, 3,5% powierzchni miasta. Poza samą funkcją mieszkaniową wielorodzinną mamy również przypisane usługi, komunikacje, zieleń urządzoną, ogrody działkowe, infrastrukturę techniczną, a w niektórych strefach mieliśmy dodane zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zieleń naturalną lub las. Mamy strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. To są te właśnie strefy, które dużą powierzchnię miasta obejmują. I oprócz samej funkcji jednorodzinnej, na tych samych prawach występują przeznaczenia takie jak usługi, komunikacja, zieleń urządzona, ogrody działkowe, infrastruktura techniczna i w niektórych z tych stref została dodana zieleń naturalna, las, woda lub zabudowa letniskowa. Mamy nieliczne strefy wielofunkcyjne z zabudową zagrodową, one na obrzeżach występują i oprócz samej zabudowy zagrodowej jest tutaj możliwość lokalizowania produkcji w gospodarstwach rolnych, akwakultury, obsługi rybactwa i tak jak w pozostałych strefach komunikacji, zieleni urządzonej, ogrodów działkowych i infrastruktury technicznej. W niektórych z tych stref mamy tę zieleń naturalną dopuszczoną. Kolejne strefy to usługowe, jest ich aż 291, rzeczywiście jest ich sporo. Konin jest dużym miastem, posiada dużo terenów mieszkaniowych i usługi oczywiście tutaj obsługują potrzeby i mieszkańców Konina, Konina i też terenów i gmin sąsiednich. Tak więc jest tych terenów dużo. Kolejne strefy to strefy handlu wielkopowierzchniowego, ich jest już niewiele. 5 to są strefy, w których można lokalizować usługi, które mają powierzchnię użytkową sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych. To są bardzo duże centra handlowe i mamy tutaj oprócz właśnie tego handlu wielkopowierzchniowego i tego, co wszędzie, czyli komunikacji, zieleni urządzonej, ogrodów działkowych, infrastruktury technicznej, też dopuszczone usługi. Kolejna strefa, czyli ta taka wyjątkowo duża w strukturze miasta, to strefa gospodarcza, to są tereny produkcji. I tak jak wszędzie komunikacja, zieleń urządzona, ogrody działkowe, infrastruktura techniczna, ale w tych strefach mamy również dopuszczone usługi, często zieleń naturalną, czasami lasy i wody, czyli wszystko w zależności od uwarunkowań. Strefa produkcji rolniczej, tutaj mamy wydzielone gospodarstwo rybackie, które zajmuje sporą powierzchnię. Kolejne strefy to strefy infrastrukturalne, ich jest dość sporo. One oprócz infrastruktury technicznej też w niektórych miejscach jest dopuszczona produkcja, usługi, zieleń urządzona, zieleń naturalna, lasy, wody. Bardzo ważne strefy, zwłaszcza dla jakości życia mieszkańców, to są strefy zieleni i rekreacji. Ich jest bardzo dużo, aż 92. Oprócz zieleni urządzonej, plaż, wód, komunikacji, ogrodów działkowych, infrastruktury technicznej. W tych strefach, w wielu z nich, mamy dopuszczone usługi sportu i rekreacji, usługi kultury, rozrywki, handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, nauki, edukacji, zdrowia i pomocy społecznej, a także zieleń naturalną i lasy. Kolejne strefy to strefy cmentarzy, jest ich 8 i one też tutaj występują. Jedna strefa górnictwa i strefy otwarte, aż 58. No tutaj mamy te tereny cenne przyrodniczo, jeziora, Dolinę Warty. To są tereny rolnictwa z zakazem zabudowy, czyli inaczej mówiąc pola. Oprócz tego lasy, zieleń naturalna, czyli na przykład łąki, zieleń nieurządzona, wody. W tych terenach niektórych dopuszczone są również elektrownie słoneczne, elektrownie wiatrowe i zieleń urządzona. I ostatnia to strefa komunikacyjna. Ona obejmuje najważniejsze drogi, które posiadają klasy głównych ruchu przyspieszonego lub główne lub zbiorcze. Oprócz tego mamy tutaj tereny kolei, wyznaczone w planach parkingi i w niektórych z tych stref mamy również dopuszczoną zieleń urządzoną. Bardzo ważny temat to są tereny niezabudowane, a przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w obowiązujących planach miejscowych. To jest to, co jest jeszcze do zagospodarowania. Jest tego ponad 400 hektarów, to jest bardzo dużo. Tutaj mamy tereny zarówno zabudowy mieszkaniowej, takie czyste, zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny usługowo-mieszkaniowe, różne tereny mieszkaniowe o różnym udziale funkcji mieszkaniowej i jednorodzinnej, i wielorodzinnej, i zagrodowej, i letniskowej. Dlaczego to jest takie ważne? Mianowicie, jak Państwo na pewno słyszeliście, w tej chwili gminy nie mają pełnej swobody wyznaczania terenów mieszkaniowych, nowych, ponad to, co jest w planach miejscowych, tylko muszą zrobić wyliczenia, z którego dopiero, jeżeli jest potrzeba związana z tym, że w gminie brakuje takich terenów mieszkaniowych, jest możliwość swobodnego wyznaczania takich terenów, ale akurat w wypadku miasta Konina plany miejscowe pokrywają prawie 280% tego zapotrzebowania, które wyliczyliśmy właśnie w tych 400 hektarach, wobec czego nowych terenów mieszkaniowych nie mogliśmy wyznaczyć, bo byłoby to naruszenie trybu sporządzenia planu ogólnego i skutkowałoby ryzykiem unieważnienia planu, wobec czego przy rozpatrywaniu wniosków od mieszkańców czy uwag, to uwarunkowanie było bardzo silne, jeśli chodzi o nasze możliwości tutaj tworzenia planu ogólnego. Najważniejsze uwarunkowanie to właśnie ta prognoza demograficzna, mianowicie wyliczone zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową opiera się o prognozę sporządzoną przez GUS i ta prognoza w tym momencie przewiduje, że z 66 ponad tysięcy mieszkańców w 2024 w perspektywie 20 lat spadek jest prawie o 17 tysięcy. Oczywiście nie wiemy, czy ta prognoza się sprawdzi, czy nie. Miejmy nadzieję, że będzie lepsza, pozytywniejsza, ale ona jest taka i wszystkie

0: procent stosunek chłonności do zapotrzebowania, mogłaby wyznaczać nowe tereny mieszkaniowe w dowolnym miejscu. Tak jak Państwo widzicie tutaj, takiej możliwości nie mamy. Po uchwaleniu i wejściu w życie planu ogólnego on nie zmienia automatycznie planów miejscowych. To jest bardzo ważne. Czyli plan ogólny jest jakby do skonsumowania przy zmianach planów miejscowych, które Państwo macie, lub tworzeniu nowych. Natomiast jak wejdzie w życie, on po prostu będzie czekał na wykorzystanie przy najbliższych zmianach planów miejscowych. I to jest też istotne.
1: Na 2,5 tysiąca gmin w Polsce, raptem 500 gmin zdążyło te plany uchwalić tak naprawdę do końca sierpnia, czyli jesteśmy w czołówce. Mimo że my nie byliśmy gminą, która miała tutaj jakiś bat nad sobą, no bo to, że mamy plany miejscowe uchwalone na terenie całego Konina, tak naprawdę ten plan nic nowego nam nie dawał. Gorzej te gminy, które mają plany miejscowe na poziomie 20-30%, na pozostałym obszarze w tym momencie nie mogą wydawać decyzji o warunkach zabudowy. Mimo to znaleźliśmy się w gronie gmin, kilkuset gmin, które zdążyły w terminie ustalonym z Unią Europejską, i to powoduje, że dzięki temu będziemy mieli dofinansowanie. Ten plan jest finansowany ze środków zewnętrznych, czyli koszty pokrywa nam grantodawca Unia, natomiast pozostałe gminy, które nie zdążyły, będą musiały z własnych środków te plany miejscowe kończyć. To ograniczenia ustawowe dotyczące mieszkaniówki z jednej strony są zrozumiałe, bo jeżeli są prognozy, że praktycznie każda gmina i całe państwo polskie będzie miało coraz mniej mieszkańców, to projektowanie nowych przestrzeni pod mieszkaniówkę jest niezasadne i powoduje w przyszłości zwiększenie kosztów obciążające mieszkańców, obywateli. Z drugiej strony każda gmina chciałaby, każdy mieszkaniec chciałby pewne nowe tereny mieszkaniowe przeznaczyć pod tereny zielone czy tereny usługowe przeznaczyć pod mieszkaniówkę, bo jest to rozwój gminy i aż bolało nas to, że wpływały niektóre bardzo fajne wnioski dotyczące przeznaczenia gruntów pod mieszkaniówkę albo zamiany mieszkaniówki jednorodzinnej na wielorodzinną i nie mogliśmy tego zrobić, bo byśmy nie spełniali tego wskaźnika. I to nawet nie tłumaczyliśmy mieszkańcom, że to nawet nie jest tak, że komuś zabierzemy jakiś grunt mieszkaniowy i damy temu mieszkańcowi, bo tak jak te wskaźniki pokazują, musielibyśmy tych gruntów mieszkaniowych co najmniej połowę zmniejszyć, żeby dojść do tego poziomu 130%, po to, żeby móc projektować nowe grunty mieszkaniowe na nowych obszarach, no to byłoby niemożliwe. Ale to też pokazuje, że te plany miejscowe, które były w Koninie uchwalone, pokrywające praktycznie 99%, zabezpieczyły grunty mieszkaniowe już na poziomie 13 tysięcy mieszkańców. I to jest nasza przewaga w stosunku do gmin, które tego nie robiły. Bo pomimo wejścia tego ustawowego ograniczenia, my i tak mamy kilkukrotnie większą możliwość zabudowy, dzięki też poprzednim kadencjom Rady, że radni uchwalili na tych terenach grunty mieszkaniowe. I trochę też dzięki tej ostatniej polityce związanej z leksami deweloperami czy ZPI, które budziły trochę emocji, ale one też zwiększyły nam trochę tą tkankę mieszkaniową. Na pewno wchodzimy w nową sytuację, ale myślę, że wycisnęliśmy z tej sytuacji najwięcej jak się da i największą zaletą jest to, że jako Konin od dawna mieliśmy te plany miejscowe uchwalone i dzisiaj możemy się dalej rozwijać, bo gruntów nowych mieszkaniowych mamy na co najmniej 13 tysięcy mieszkańców.
2: Warto dodać, że plan ogólny Konina zacznie obowiązywać od 1 lutego przyszłego roku. Po wakacyjnej przerwie na deski Domu Kultury Oskard wracają spektakle w ramach Teatr Polska. Na co będziecie mogli się wybrać? O tym Justyna Kałużyńska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
3: Teatr Polska to jeden z tych projektów, na które czekamy każdego roku z naprawdę ogromną radością. Dzięki niemu Konin, ale również subregion ponownie stanie się miejscem spotkań z najlepszymi spektaklami z całej Polski. I mówię to z pełnym przekonaniem. Przez ostatnie 13 edycji przekonało się o tym już ponad 17 tysięcy widzów, a mogliśmy obejrzeć prawie 100 spektakli. Także to jest naprawdę bardzo dużo. Warto powiedzieć, że projekt Teatr Polska to jeden z najważniejszych projektów Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Projekt, którego głównym celem jest prezentacja

0: spektakli, wartościowych spektakli w małych miejscowościach, w miejscowościach, które nie mają teatrów instytucjonalnych i które mają po prostu utrudniony dostęp do tej teatralnej kultury. Ten rok jest naprawdę bardzo wyjątkowy. Zapraszamy aż 7 spektakli. Każda z nich to osobna historia, każda wzruszająca, skłaniająca do refleksji. Te spektakle bawią i zostają z nami, z widzami, na bardzo długo po wyjściu z sali teatralnej. Przyjeżdżają do nas znakomite teatry. Teatry z Warszawy, Katowic, Koszalina, Poznania, Łodzi i z Opola. To naprawdę niepowtarzalna okazja dla wszystkich tych, którzy kochają teatr, albo tych, którzy zaczynają przygodę z teatrem, by zobaczyć cenione i nagradzane przedstawienia bez wyjeżdżania z naszego miasta. Bardzo zależy nam również na tym, aby ten teatr był dostępny dla każdego. I on tak naprawdę jest dostępny dla każdego. Przede wszystkim dlatego, że w programie znalazły się bardzo różne spektakle. Spektakle dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych. One są różne ze względu na treść, ze względu na formę. Warto również podkreślić, że Teatr Polska to nie tylko przedstawienia teatralne, ale również rozmowy z twórcami, spotkania widowni z realizatorami poszczególnych spektakli, a także warsztaty. I to też jest ta dostępność, to też jest spotkanie, bardzo bliskie spotkanie z teatrem czy z aktorami. Kiedy mówimy o dostępności teatru, myślimy również o biletach, o tym, że ceny biletów na poszczególne spektakle są naprawdę bardzo, bardzo dostępne. To bilety po 25 zł, a dla grup zorganizowanych po 20 zł. Także i również cena biletu sprawia, że warto na te spektakle przyjść. A na co zapraszamy? Tegoroczną podróż teatralną rozpoczęliśmy już w maju od spektaklu Maryla Teatru Fuzja z Poznania, monodramu w wykonaniu Anny Rozmianiec. Natomiast na kolejne spektakle zapraszamy już we wrześniu. The Chairs, czyli krzesła, to fundacja Soul Sound i to bardzo nowoczesny, pełen humoru i wzruszeń teatr tańca. I opowieść o relacjach, o bliskości, o poszukiwaniu miłości we współczesnym świecie. Koniecznie trzeba będzie zobaczyć spektakl Każdego dnia jest mi żal, opolskiego teatru lalki i aktora. To niezwykle wzruszająca, poruszająca historia kobiety, która uratowała pamiętnik Anny Frank i swoim życiem udowodniła, że odwaga jednego człowieka może tak naprawdę zmieniać świat. W końcu Solaris w reżyserii Darii Kopiec z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. To oczywiście powieść Lema, ale ona została przełożona przez reżyserkę na język monodramu i to może wydać się widzom bardzo, bardzo interesujące. Serdecznie zapraszam w imieniu Centrum Kultury i Sztuki wszystkich mieszkańców Konina, ale także subregionu konińskiego do teatru. Proszę koniecznie przyjdźcie, jeżeli kochacie teatr, będziecie na pewno zachwyceni. Jeżeli dawno nie byliście w teatrze, to może jest idealny moment, abyście do tego teatru wrócili na widownię, spotkali się ze znakomitymi spektaklami, a potem porozmawiali z artystami, czy wzięli udział w warsztatach. A jeśli są tacy wśród Was, którzy dopiero chcą odkrywać jego magię, magię teatru, to z pewnością projekt Teatr Polska jest do tego najlepszym pretekstem. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Domu Kultury Oskard w Koninie. Przed nami kilka tygodni pełnych emocji, świetnych historii, artystycznych doświadczeń na najwyższym poziomie. Po prostu no nie może Was zabraknąć. Zapraszamy.
1: Mówiła Justyna Kałużyńska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Bramki na części wielkopolskiego odcinka A2 czeka demontaż. Chodzi o fragment autostrady od Konina w kierunku Warszawy. Od ponad 3 lat, a dokładnie od połowy 2023 roku, po zniesieniu opłat, nie są już używane.
2: Bramki zostaną zlikwidowane zarówno na ciągu głównym, jak i na węzłach wielkopolskiego odcinka autostrady A2. Pojawi się też czytelność układu drogowego, a infrastruktura zostanie dostosowana do obecnych potrzeb użytkowników tej trasy.
1: Powiedziała Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad w Poznaniu i dodała, że zlikwidowane zostaną punkty poboru Żdżary, Koło i Dąbie. Koszt inwestycji to jest niemal 10 milionów złotych. W całości pokryje Ministerstwo Finansów.
3: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam ponownie. Czas na kolejną część naszych informacji z Konina i okolic. Autobus zamiast pociągu między Koninem a Turkiem już kursuje. Rozkład jazdy jest zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskich na trasie Konin-Poznań. O szczegółach tego połączenia powiedzieli nam Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Mikołaj Grzyb z Kolei Wielkopolskich i prezydent Konina Piotr Korytkowski.
4: Spotykamy się w tym szczególnym miejscu kultowym dla Konina. Spotykamy się po to, aby obejrzeć przede wszystkim ten pojazd. Ten pojazd, który inauguruje połączenie autobusowe realizowane przez Koleje Wielkopolskie na linii Turek-Konin. Wyrażana publicznie i szeroko potrzeba połączenia najpierw kolejowego, a w tej chwili autobusowego na tej linii jest faktem. Faktem też jest, że na tej linii z powodzeniem operują dotychczasowi przewoźnicy, to jest PKS Konin i prywatny przedsiębiorca. Tym niemniej wykonują te przewozy w sposób bardzo skuteczny ku zadowoleniu pasażerów, ale zostało zidentyfikowane, że są po prostu pory dnia, gdzie ta oferta niewątpliwie jest niewystarczająca, czy po prostu jej nie ma. Dotyczy to szczególnie godzin późno popołudniowych, dni powszednie, i dotyczy to sobót i niedziel, gdzie ta oferta jest bardzo uboga, czy w ogóle jej nie było. I w związku z tym obiecane wcześniej realizacje związane z połączeniami autobusowymi za kolej i tak dalej, dotyczą uzupełnienia oferty przewozowej właśnie w tych godzinach. Nie chcemy w żaden sposób eliminować czy zastępować dotychczasowych przewoźników, bo jak powiedziałem, oni te przewozy realizują skutecznie i w sposób właściwy. Tym niemniej dla uzupełnienia tej oferty ta nasza dzisiejsza propozycja. Oczywiście ma to związek również i z koleją, dlatego że traktujemy to jako przewozy dowożące również i pasażerów do kolei, których oferta w Koninie akurat jest bardzo, bardzo duża, zarówno w stronę Poznania, jak i w drugą stronę. A więc w związku z tym ta propozycja, która była dyskutowana od szeregu miesięcy, oczekiwana, natomiast oczywiście musi się to odbyć zgodnie z określonymi przepisami prawnymi. Przewoźnik kolejowy, jakim są Koleje Wielkopolskie, nie miał upoważnień do tego, aby rozwijać komunikację autobusową. Musiał dopiero uzyskać określone certyfikaty, homologację, zwieńczoną zaświadczeniem o zezwolenie dla przewoźnika drogowego. I takie zezwolenie wydane przez prezydenta miasta Poznania, ze względu na siedzibę Kolei Wielkopolskich, zostało uzyskane, stało się prawomocne i w związku z tym z dniem dzisiejszym Koleje Wielkopolskie rozpoczynają działalność operacyjną w tym zakresie. Każdego dnia wieczorem dwie pary autobusów o określonych godzinach zarówno z Konina do Turku, jak i z Turku do Konina będą się przemieszczały. W sobotę są to dodatkowe 4 pary i w niedzielę 4 pary, bo w niedzielę było póki co 0. Nie ukrywam, że również będziemy rozważali uruchamianie podobnych może dowozów do kolei wielkopolskich w innych punktach naszego regionu, ale to jest kwestia przyszłości. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję panie marszałku. Poproszę o zabranie głosu pana Mikołaja Grzyba, wiceprezesa zarządu spółki Koleje Wielkopolskie.
6: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, panie marszałku, szanowni goście. Do tej pory moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że podróż kolejami wielkopolskimi zaczynała się na stacji bądź przystanku kolejowym. Dzisiaj to stwierdzenie może powoli przejść do historii, bo rozpoczynamy podróż dla naszych pasażerów niemal spod samego domu. Przynajmniej będzie to dotyczyło powiatu konińskiego oraz powiatu tureckiego, gdzie uruchamiamy właśnie nową usługę w postaci autobusu, który przybrał bardzo zacną i miłą nazwę Kolej na Bus. Myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć, że ten autobus jest przede wszystkim zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskich. Wszystkie pociągi przywożące pasażerów na tę stację w Koninie będą zintegrowane z autobusami odjeżdżającymi właśnie tutaj z tego dworca autobusowego znajdującego się tu za nami, za tą piękną wieżą, czyli autobus odjeżdżający o godzinie 19.15, jak i o 22.00 zawsze poczeka na pasażerów dojeżdżającymi kolejami wielkopolskimi na stację Konin. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym elemencie. Myślę, że to jest ta kwestia, która eliminuje również wykluczenie transportowe, czyli pełna integracja taryfowa. Oprócz wprowadzonego nowego autobusu Kolej na Bus dostępna będzie oferta, którą nazwaliśmy roboczo Wielkopolski Plus. Jest to oferta biletu zintegrowanego, tutaj dzięki współpracy z organizatorem przewozów Departamentem Transportu, zainicjowany projekt przez pana marszałka Wojciecha Jankowiaka, dzisiaj również został zainaugurowany. W taki oto sposób, że każdy pasażer, który będzie chciał dojechać autobusem Kolei Wielkopolskiej na dworzec i przesiąść się dalej w pociągi Kolei Wielkopolskich, będzie mógł nabyć bilet zintegrowany Wielkopolski Plus. Wartością dodaną tego biletu jest globalna zniżka, upust 10%, także pasażer kupujący jeden bilet w ramach jednej transakcji przejedzie cały odcinek, całą podróż wykona na podstawie jednego biletu, który również jest dostępny w internecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Oczywiście wszyscy nasi pasażerowie, którzy będą chcieli tylko dojechać z jednego przystanku, zakładajmy z przystanku z Turku do Konina, nie muszą kupować biletu zintegrowanego. Dostępny będzie zwykły bilet autobusowy, który można nabyć wewnątrz podczas podróży w tym pięknym autobusie. Obsługa autobusu taki bilet sprzeda w taryfie normalnej oraz rzeczywiście dostępne są również wszelkie ulgi ustawowe dostępne m.in. dla młodzieży i dla uczniów, którzy każdego dnia będą chcieli korzystać z naszych przewozów, dojeżdżając do szkół, do miejsca nauki, tudzież również miejsca pracy. Bardzo dziękujemy wszystkim przyszłym naszym pasażerom, że będą korzystali z naszych usług. Cieszymy się, że dzięki przejazdom naszego pięknego autobusu już od dnia dzisiejszego, bo dzisiaj, panie marszałku, szanowni państwo, pierwszy autobus odjedzie z dworca w Turku i wykona dokładnie dwie pary połączeń, czyli dwukrotnie odjedzie z dworca w Turku, dwukrotnie odjedzie z dworca tutaj w Koninie. I cieszymy się, że od dzisiejszego dnia nasze autobusy regularnie zawitają na ziemię turecką i na ziemię konińską. Bardzo dziękuję i życzymy państwu tylko dobrych podróży.
7: Dopinamy naszą obietnicę, bo rzeczywiście od momentu, kiedy dyskutowaliśmy zasadność wprowadzenia tego programu Kolej Plus, związane z uruchomieniem połączenia z Konina do Turku, czy z Turku do Konina, podważaliśmy zasadność jego, ale wskazywaliśmy możliwe rozwiązania. Nie mówiliśmy o tym, że wykluczenie komunikacyjne Turku jest fikcją. Rzeczywiście widzieliśmy takie potrzeby tamtej społeczności, aby mogli dojechać do Konina na dworzec kolejowy i korzystać z kolei. Również i z kolei, oczywiście, wielkopolskich. I teraz ten projekt hybrydowy, który został postulowany w trakcie tego całego procesu, dzisiaj się realizuje. Mamy program Kolej na Bus. Stoi przed nami autobus, który będzie wykonywał te kursy dla mieszkańców Turku, dla mieszkańców powiatu tureckiego, ale i też dla mieszkańców powiatu konińskiego. Także wykluczenie komunikacyjne, o którym wtedy mówiliśmy, przestaje powoli istnieć. Ja uważam, że będzie on wykorzystany bez żadnych negatywnych skutków dla operatorów, którzy operują na tym kierunku, czyli dwóch firm, które realizują przewozy. Zresztą muszę powiedzieć, że cieszę się, że został zauważony nasz przewoźnik koniński drugi, czyli PKS Konin. Pierwszym jest MZK, który realizuje przewozy na terenie miasta. Natomiast PKS rozwija skrzydła, można powiedzieć, biorąc pod uwagę współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Bardzo się cieszę, panie marszałku, że ten postulat ziścił się, ale i też pokazuje, że kolej to nie tylko kolej. Kolej Wielkopolska rozwija się i pokazuje, że można robić inne biznesy przewozowe w postaci hybrydowej. Proszę państwa, w tym miejscu, między innymi dla pasażerów tego połączenia hybrydowego, będzie za chwileczkę budowane nowoczesne centrum przesiadkowe. O tym mówią nasi mieszkańcy, pokazywaliśmy wizualizację tego miejsca, które będzie zupełnie inaczej wyglądało. Porządkujemy tą część miasta dla wszystkich potoków pasażerów, którzy tutaj się spotkają. Kolejowych, autobusowych, PKS-u, MZK, przewozów międzynarodowych, przewozów hybrydowych, ale i również rowerzystów. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za dopięcie tego zadania.
1: Autobus będzie zatrzymywał się na 25 przystankach, a szczegółowy rozkład znajdziecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Jak wspomniałam, na trasie Turek-Konin kursuje już autobus w ramach pilotażowego programu Kolej na Plus. Kursy autobusów 2 wieczorne i po 4 w sobotę i niedzielę, żeby mieszkańcom Turku i miejscowości na trasie do Konina łatwiej było dojechać do Poznania. Kolej na bus zastępuje wcześniejszy projekt, który nie doszedł do skutku, poprowadzenia linii kolejowej z Konina do Turku. Zdaniem starosty tureckiego Jana Smaka pociąg byłby lepszym rozwiązaniem.
8: Ja jako starosta powiatu tureckiego chcę powiedzieć, że dziękuję za to, co nam zaproponowano, bo dobrze, jeśli cokolwiek jest, jeśli nie ma nic, prawda? To jest pierwsza moje spostrzeżenie, moja wypowiedź. Natomiast generalnie cały czas ubolewamy nad tym, że nie ma połączenia kolejowego, które miało być wybudowane. Ono jest przyszłością dla rozwoju transportu, nie tylko osobowego, ale również transportu innych towarów. W związku z tym nadal jesteśmy zawiedzeni tym, że się to nie skończyło z wybudowaniem nitki kolejowej. I na pewno mieszkańcy też podobnie myślą i czekamy na to, jak się pojawi jakakolwiek propozycja budowy jakiejkolwiek nitki kolejowej, to będziemy bardzo zadowoleni.
1: O bezpośrednie połączenie i lepszą komunikację ze stolicą Wielkopolski zabiega także burmistrz Turku Romuald Antosik.
9: My jesteśmy wykluczeni komunikacyjni od lat. Jedyną osobą, odnoszę wrażenie po prostu tutaj, która walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, jestem ja. I będę to robił do samego końca. Nie patrzę na żadne układy polityczne, nie patrzę na żadnego rodzaju też tam uwarunkowania, które mnie nie interesują. Mnie interesują mieszkańcy. To, co powiedziałem, ja nie chcę projektu politycznego, ja chcę projekt społeczny. A projekt społeczny polega na tym, że się po prostu wsłucha mieszkańców, a po drugie się robi to, co mieszkańcy chcą. I nie można się bać. Nie można czekać, po prostu nabrać wody w usta i udawać, że nic się nie dzieje. Tylko trzeba rzeczywiście zrobić to, żeby mieszkańcy mogli się wydostać z Turku. Bo to jest podstawowy problem. Wydostać z Turku, wydostać z powiatu. Proszę zobaczyć, to połączenie to jest tylko na trasie Konin, Tuliszków, Turek. A co z Brudzewem? Co z Władysławowem? Co z Przykoną? Co z Dobrą? Co z Kawęczynem? Z tymi gminami, które są po drugiej stronie. To tak jak już sobie troszeczkę zakpiłem, robimy rzeczywiście wspólnie w ramach projektów ZIT-owskich, robimy z wójtem Brudzewa i wójtem gminy Turek ścieżkę rowerową do Turku. No to rzeczywiście mieszkańcy Brudzewa wsiądą na rower, daj Boże, żeby mieli elektryki i dojadą sobie do Turku, rower sobie zostawią, przesiądą się w autobus i potem przesiądą się z autobusu, potem w pociąg. Wstaję 4:30, potem jadę gdzieś tam rowerem, potem przesiadam się w autobus, potem jeszcze dwa razy w tramwaj, 3 razy w jakąś kolejkę i już prawie jestem na miejscu od pracy. Więc o 7 rano mogę zjeść obiad, tak? Bo mam pół godziny, żeby czekać za pracą. No przecież to są po prostu, proszę państwa, ważne rzeczy i naprawdę powinniśmy po prostu pomyśleć przede wszystkim o nie samym własnym dobrym samopoczuciu, tylko właśnie o tym, żeby to dobrze się czuli mieszkańcy. Rozmów to było mnóstwo. Ja już nie chcę nawet wymieniać po prostu w tym momencie z tymi osobami, z którymi byłem, po prostu z którymi rozmawiałem na temat komunikacji do miasta Turku, bo tutaj nawet byli obecni. Jeden poseł przyjechał do nas osobiście, mówiliśmy o 10 parach połączeń. Potem okazało się, że mamy złożyć pismo i to mamy w pismach to wszystko, że 7 par połączeń, zostały 2. No nie można liczyć po prostu w tym tych prywatnych połączeń. Już pomijam też te ceny biletów. Proszę zobaczyć, tak naprawdę z Uniewa bezpośrednio można dojechać do stolicy województwa, czyli do Łodzi, z Turku już nie. Dlaczego? Mówię w bezpośrednim połączeniu. Ja nie mówię o sobie, bo ja mam jak się dostać, tak? Ale chodzi mi o tych ludzi, którzy rzeczywiście nie mają swojego środka transportu, a nawet jak mają swój środek transportu, to boją się jechać do dużego miasta. To jest naturalne. I chodzi o to, żeby pomyśleć o tych osobach starszych, które się muszą dostać do lekarza i o studentach, którzy się muszą dostać na studia. Bo to są te dwie grupy docelowe, które właściwie korzystają regularnie z połączeń autobusowych. Bo przecież tak naprawdę nikt nie jeździ autobusem, nie będzie jeździł autobusem do Poznania, tak naprawdę do pracy. Bo to przecież wiadomo, że to jest absolutnie nierealne. Już o Koninie nie wspomnę. Po prostu mój poprzednik, jak autobusy były w tym momencie tutaj w Turku, były to bardzo prężne autobusy były i zostało to po prostu w tym momencie niepotrzebnie przejęte przez mojego poprzednika. Ja byłem wtedy radny, protestowałem, to można sobie sprawdzić, gdzieś tam odszukać sobie w internecie i mówiłem, że to jest po prostu rzecz niepotrzebna, bo miasto nie będzie w stanie udźwignąć po prostu komunikacji autobusowej, takie miasto jak Turek. I niestety moje słowa się sprawdziły. Zamiast dworca mamy karuzelę. Dlatego teraz po prostu jestem tą osobą, która właśnie to, co podziękowałem na początku marszałkowi, bo to, co jest dobre, trzeba po prostu powiedzieć, że jest dobre, a to, co jest złe, to trzeba powiedzieć, że jest złe. Odbudujemy dworzec autobusowy w tym momencie i mam nadzieję, że rzeczywiście przywrócimy komunikację autobusową dla mieszkańców Turku i powiatu tureckiego, bo ona jest niezbędna. Teraz program się pojawił, właściwie jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na budowę dworca. Jest tutaj teren odzyskałem tak na marginesie od powiatu kaliskiego, bo swego czasu został też pochopnie, że tak powiem, przejęty przez powiat kaliski. Mieliśmy w Turku właściwie, można powiedzieć, taki mały Watykan, ponieważ tereny w środku miasta były po prostu we władaniu powiatu kaliskiego. I właśnie po 10 latach dopiero mogliśmy do tego dojść, żeby to odzyskać, ponieważ przepisy nie pozwalały nam tego zrobić wcześniej. Jak mam teren w centrum miasta, to jest dobry teren tak naprawdę, bo wiecie Państwo, gdzie był dawny teren kolei wąskotorowej. Tutaj chcemy też przejście tutaj zrobić tutaj właściwie tutaj po tym dawnym torowisku, żeby ta młodzież nie musiała chodzić dookoła, tylko rzeczywiście tym skrótem dostanie się w ciągu 3 do 5 minut, to zależy jak szybko będą szli, dostanie się na dworzec autobusowy. Mamy termin do 2028 roku. Jak teraz ogłosimy, no wybudujemy ten dworzec. Ja byłem przecież niejednokrotnie w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmawiałem z jedną osobą tak naprawdę, nie tylko z panem marszałkiem Jankowiakiem. Uważam, że jeżeli chodzi tutaj o Urząd Marszałkowski, to problem polega na tym, że po prostu nie słuchano naszego głosu, że nie ma bezpośredniego połączenia między Turkiem a Poznaniem. Zrobiono jakąś, nazwijmy to, mówi się o tym tak modnie teraz, hybryda, tak? Że po prostu ktoś jedzie z Turku do Konina, a z Konina do Poznania. Ale mam takie pytanie, a jak się autobus spóźni, to pociąg zaczeka? Czy będzie trzeba czekać na kolejny pociąg? Jeżeli będzie trzeba na kolejny pociąg, a ktoś jest umówiony do lekarza na konkretną godzinę, a wiem, że są tacy specjaliści, którzy rzeczywiście, no niestety w rodzinie też miałem osoby bardzo ciężko chore i wiem o jakich schorzeniach my mówimy. Nikt nie wpuści człowieka w tym momencie i nie powie, przepraszam, ja się spóźniłem, bo mi się pociąg spóźnił, tak, czy autobus. I chodzi o to, żeby to były udogodnienia mają być dla mieszkańców, a nie utrudnienia. Nie każdy starszy człowiek po prostu potrafi w tym momencie w miarę szybko, ja nie wiem, jak patrzyłem na chwilę obecną, to tak za bardzo, zobaczcie Państwo sobie rozkład jazdy, jak ona dzisiaj funkcjonuje. Jak po prostu jechać tym autobusem, który Państwo tutaj zaproponowali w tym momencie i przesiąść się na pociąg. No, chodzi o to, że są dwa kursy. Chodzi o to, że są tylko te dwa kursy o godzinie 16, chyba 35, jak dobrze pamiętam, i około godziny 20. Nie ma tych kursów wcześniejszych. No nie każdy po prostu gdzieś pod wieczór musi jechać, ale ja uważam, że jeżeli byłby tak, jak kiedyś mieliśmy połączenie z Poznaniem, dwa autobusy, jeden był chyba 5:30, 6:00 rano, nie pamiętam. Jesteśmy na tą godzinę 9:00 i w tym momencie drugi autobus niech by był koło godziny tam, niech on sobie wraca około godziny 13:00, w tym momencie jeden autobus, a drugi niech to około tej godziny 12:00 po prostu znowu jedzie do tego Poznania w tym momencie i do wieczora po prostu będzie. Wtedy ma człowiek tak, jak potrzebuje cały dzień, to cały dzień wykorzysta. Jak potrzebuje pół dnia, to pół dnia i wróci do domu. Na dzień dzisiejszy to ja odnoszę wrażenie, że to zostało zrobione tak na chybcika po prostu w tym momencie, bez konsultacji, bo ja mówię, jeżeli wiemy, że nie będzie kolei, no to zróbmy dobrze po prostu autobusy. I te autobusy mogą dojechać wszędzie. Kolej dojeżdża z punktu A do punktu B, bo nie może na torach sobie skręcić. Tu możemy zrobić wszystko, jeżeli będziemy chcieli, pod warunkiem, że chcemy. I jeżeli to byłoby skonsultowane, to co powiedziałem? I rzeczywiście z mojej strony była wola współpracy. Nawet byłem na posiedzeniu sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim. To nie jest tak, że z naszej strony nie było tej współpracy. Bo jeździłem, ja jeździła pani wiceburmistrz odpowiedzialna za to. Pracownicy byli w stałym kontakcie. Natomiast niestety, no to co zostało zrobione, to właściwie nawet nie zostałem na to zaproszony przez pana marszałka, tylko przez rzecznika Kolei Wielkopolskich i nie mam do tego pretensji, bo ja po prostu no, nie jestem takim typem, że muszę być po prostu wszędzie zapraszany, jeżeli coś się takiego dzieje, że będę nagle obrażony. Tylko chodzi o sam fakt, nawet tu, na tym etapie, mogliśmy to zrobić trochę inaczej. Zamiast w tym miejscu to otworzyć, to trzeba było jechać tam, gdzie będziemy budować dworzec, na który dostaliśmy dofinansowanie ponad 16 milionów 600 tysięcy złotych. i pokazać, zobaczcie, robimy to, ale przy okazji będziemy robić tutaj to, że to jest kompleksowe rozwiązanie. Tego zabrakło, tylko nie wiem dlaczego.
1: Każdy, kto chciałby skorzystać z jazdy autobusem z Turku do Konina, szczegółowy rozkład jazdy i ceny biletów, jak wspomniałam wcześniej, znajdziecie na stronie Kolei Wielkopolskich. W ciągu kilku miesięcy ruszą prace związane z odwiertem geotermalnym w gminie Kazimierz Biskupi. Co ciekawe, na to kosztowne badanie gmina nie musiała wydać nawet złotówki, ponieważ gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej o tej inwestycji powiedzą nam wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Henryk Drzewiecki i wykonawca inwestycji.
10: Jeżeli chodzi o samą lokalizację, została tak dobrana, żeby nie zakłócała charakteru urbanistycznego samego Kazimierza Biskupiego, bo on będzie zlokalizowany obok Kazimierza, można powiedzieć, przy zwałowisku zewnętrznym odkrywki Kazimierz w kierunku Nieświastowa, ale to dobrane zostało z tego powodu, żeby obsłużyć w przyszłości ewentualnie i zapewnić ciepło Kazimierzowi Biskupiemu, Kozarzew, miejscowości Kozarzew, dalej w Kozarzewku, no i oczywiście miejscowość Nieświastów, ale przede wszystkim do naszych terenów inwestycyjnych, które otworzyliśmy. Jak już tutaj wszyscy wiedzą, został już uchwalony plan ogólny. Na terenie gminy Kazimierz mamy prawie 600 hektarów pod inwestycje. Kazimierz, nasza gmina została podzielona na dwie strefy, tak zwaną strefę północną i strefę południową. Czyli południowa w kierunku tutaj Konina, czyli od miejscowości Władzimirów do granic z miastem Konina, jak i druga strefa ekonomiczna, jest to podział od miejscowości, a niebawem miasta Kazimierz Biskupi w kierunku granicy gminy Kleczew, gdzie oczywiście już trwają kolejne będą inwestycje projektowe. Tu już można, bo wykonanie dokumentacji jest już to proces inwestycyjny. Będzie budowana obwodnica tak zwana północna Kazimierza, gdzie już mamy bardzo zaawansowane prace projektowe, jak i rozmowy tutaj ze starostą konińskim i ona między innymi ma obsługiwać tereny inwestycyjne, tak zwane strefy północne inwestycyjnej gminy Kazimierz Biskupi i między innymi w dalszej fazie obsługę komunikacyjnego nie tylko odwiertu, bo ja wierzę, że w przyszłości powstanie tam już ciepłownia. Wiemy, że samo wykonanie odwiertu będzie trwało kilka lat, ale tu nie na tym rzecz polega, żebyśmy my zastanawiali się za kilka lat, co mamy robić, ale my już wiemy, w którym kierunku gmina Kazimierz ma iść. Szukamy inwestorów, mamy jednego, z którym rozmawiamy, żeby ten odwiert po prostu później wykorzystać. Jeżeli chodzi o samą miejscowość Kazimierz Biskupi, która jest największa na terenie naszej gminy, bo zamieszkuje nas tutaj 4000 mieszkańców, jeżeli chodzi o system ciepłowniczy, czyli tutaj cała infrastruktura cieplika nie funkcjonuje, ale to ma swoje zalety i wady. Wadą to jest to, że trzeba będzie wykonać całą nową inwestycję, jeżeli by doszło do dostarczenia ciepła do obiektów budowlanych, no do zabudowań mieszkalnych, ale plusem jest to, że przy budowie takiej infrastruktury jest to w ogóle nowoczesna infrastruktura, nie z lat 60., 70., która, no niestety, którą trzeba remontować, która ma bardzo słabą wydajność, bardzo słabe termoizolacje, a w przypadku, jeżeli dojdzie do budowy całego ciepłociągu, będzie to bardzo nowoczesne i wydajne na infrastruktura ciepłownicza, ale to jest już wiadomo melodia przyszłości. Skupiamy się na wykonaniu odwiertu i potwierdzeniu złoża, no i oczywiście dalszego potem wykorzystania. Ponad 19 milionów złotych. Mieścimy się w kwocie, którą dostaliśmy dofinansowanie tutaj z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
11: Panie Przewodniczący, zarazem mieszkańcu gminy Kazimierz Biskupi, dumny mieszkańcu, bardzo ważna inwestycja dla rozwoju gminy pod względem gospodarczym. Poprosimy o Pana komentarz w tej sprawie.
12: Jak Państwo wiecie, a znamy się przecież z konińskimi mediami nie od dzisiaj, ja jestem bardzo proekologiczny i każde takie działanie, które zmierza ku temu, zawsze popieram i mnie to cieszy. Jak usłyszeliśmy, gmina już jest ekologicznie zaopatrzona w ciepło, nawet i po części w energię elektryczną, więc kolejna inwestycja, która zmierza do tej właśnie drogi, tego kierunku, bardzo mnie to cieszy. Słyszymy, że to ciepło po uzyskaniu pozytywnych odwiertów i wyników ich badań będzie skierowane dla przedsiębiorców, więc na pewno wszyscy na tym skorzystają. W tym przypadku będziemy szukać pieniędzy. Jeżeli te odwierty pokażą, że jest ta ciepła woda i można ją wydobyć i będzie to na odpowiedniej i głębokości, i odpowiedniej temperaturze, to na pewno będę szukał takiego wsparcia. Ale oczywiście Urząd Marszałkowski w WZDW, czyli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, wspiera to, co się dzieje we Władimirowie. To właśnie jest finansowane z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego, czyli WZDW. Jest w tej chwili przygotowywany projekt na ścieżkę rowerową już od Władimirowa do Kazimierza Biskupiego. To będzie bardzo duża i trudna inwestycja, bo wiecie Państwo, jaki tam jest teren podmokły. Tam będzie musiało być palowane. Tam zupełnie jest inna technologia budowy. Sam projekt też musi kosztować i tak się umówiliśmy z dyrektorem Katarzyńskim, że gmina sfinansuje projekt, na który został przeznaczony aż 600 tysięcy złotych. Także widzicie, ten projekt jest trudny i dlatego tak trzeba było za niego dużo zapłacić. I Urząd Marszałkowski, jeżeli dostanie projekt od gminy, to znów rozpisze przetarg i wybuduje tą ścieżkę rowerową dla gminy.
13: Arkadiusz Biedulski, firma Łos Drilling.
11: Panie prezesie, proszę nam powiedzieć, na co mogą liczyć tutaj, no nie tyle mieszkańcy, ale przedsiębiorcy. Jaka woda może tutaj płynąć pod powierzchnią ziemi?
13: Zgodnie z projektem, no zakładane jest, że to może być nawet między 80 czy pod 90 stopni Celsjusza, czyli całkiem gorąca woda.
11: Czy ta woda będzie miała też te same parametry mniej więcej co w Koninie?
13: Tak się spodziewamy. To będzie woda wysoko zmineralizowana, czyli około 150 gramów na litr i wydajności około 100 metrów sześciennych na godzinę. Wysoka mineralizacja powoduje niestety zawsze problemy. Taki jest już, można powiedzieć, urok części terenów w Polsce, że posiadają te zasoby wysoko zmineralizowane. Ale prawda też jest taka, że im więcej tych ciepłowni będzie powstawało i każdy będzie musiał ten problem w jakiś sposób rozwiązywać, to tym szybciej to uda się osiągnąć. Podobne wysokie zasolenie jest w ciepłowni w Stargardzie, która należy do naszej grupy. I tam ten problem też występuje, radzimy sobie z nim jakoś i ciepłownia mimo wszystko bardzo dobrze funkcjonuje i jest drugą największą w kraju pod względem produkcji ciepła. Wyjściowo jest to zaplanowane na 2620 metrów plus minus 10%. W tej chwili może nie chciałbym się wypowiadać dokładnie co do terminu, bo rzeczywiście tak jak już wcześniej powiedziałem, jest akumulacja prac, więc będziemy musieli to dobrze zaplanować. Umowa daje nam dość długi czas na realizację, więc zobaczymy. Natomiast sam proces zakładam, że potrwa około 5 miesięcy. Tak, od momentu wejścia na plac budowy do momentu zakończenia wszystkich prac wierzchniczych. Natomiast same procedury to też trwają przygotowawcze około kilku miesięcy, żeby uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody. To, o ile dobrze pamiętam, to jest około 18 miesięcy od dzisiaj, od podpisania umowy.
1: Odwiert, jak powiedział nam wykonawca inwestycji, ma być gotowy w ciągu półtora roku. Budowa nowej zajezdni MZK w Koninie coraz bliżej. Znamy już projekt, jak zajezdnia będzie wyglądała.
14: Mamy zamiar wybudować od nowa zajezdnię nowoczesną, opartą o samowystarczalność, można powiedzieć, energetyczną w dużej części. Wymienić chcemy na nowy tabor 10 autobusów wodorowych przy okazji realizacji zadania związanego z niskoemisyjnym transportem publicznym w subregionie konińskim. Przy zajezdni będzie uruchomiony elektrolizer do produkcji wodoru na potrzeby doraźne takie, bo musimy się zabezpieczać, aby mieć swoje źródło wodoru. Zresztą ten wodór będzie nie tylko wykorzystywany do tego, aby tankować autobusy, bo będzie tam kocioł grzewczy oparty o wodór. Rzeczy dzieją się związane z zeroemisyjnym transportem publicznym, ale i też zaczynają się dziać rzeczy związane z wykorzystaniem powszechnym wodoru. I powiem nareszcie, bo Długo na to czekaliśmy.
15: Bierzemy udział w projekcie finansowanym z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Niskoemisyjny Transport. To będą pierwsze środki, które wpłyną do miasta Konina z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Są to środki zagwarantowane już i dedykowane czterem miastom Wielkopolski Wschodniej, czyli Koninowi, Słupcy, Koło i Turek. I największym zadaniem w tym całym projekcie jest budowa nowej zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, która ma być ulokowana na terenach inwestycyjnych. Mamy tutaj w tej uchwale zaproponowany teren przy Jeziorku Turkusowym. Są to tak naprawdę nasze ostatnie tereny na terenach inwestycyjnych. One są najmniej atrakcyjne z punktu widzenia przedsiębiorców, bo one są dosyć trudne pod tym kątem i są bezpośrednio położone przy przyszłej drodze krajowej numer 25. Tam powstanie właśnie zajezdnia, która ma serwisować, naprawiać autobusy elektryczne i wodorowe. Też tak jak pan prezydent powiedział, ma tam powstać nieduży elektrolizer, który będzie produkował wodór na potrzeby takie rezerwowe, jeżeli byłyby jakieś sytuacje, kiedy ten wodór zakupywany od głównego dostawcy nie mógłby być w danym momencie na przykład uzyskany. Budynek ma być samowystarczalny energetycznie, on w ogóle ma być ogrzewany wodorem, który też będzie produkowany tam na miejscu. Powstanie też tam farma fotowoltaiczna, która będzie dostarczała prąd temu obiektowi.
1: Mówili prezydent Konina Piotr Korytkowski, jego zastępca Paweł Adamów. W nowej zajezdni pojawi się też 10 kolejnych autobusów wodorowych i 6 elektrycznych. Zajezdnia będzie gotowa do listopada przyszłego roku.
3: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, startujemy z najciekawszymi informacjami z regionu. Po 86 latach mieszkanki Konina odnalazły swojego dziadka. Ta smutna historia ma swój, można powiedzieć, dobry koniec i pokazuje, że nie można się poddawać.
16: Barbara Struszczyk, wnuczka po świętej pamięci Kazimierzu Budnym, który został odnaleziony po latach, po 84 latach. Został zamordowany w 1940 roku przez Niemców, a w wyniku ekshumacji i badania grobu wojennego w Dąbrowicach i po badaniach DNA od mojego brata Kazimierza Budnego, a później od mojego ojca, który już z grobu było brane DNA do badania, mój ojciec Zygfryd Budny, i potwierdziło się, że jako jedyna osoba z tego grobu, w którym było 19 osób, został zidentyfikowany nasz dziadek. Była to dla nas taka radość, bo już straciliśmy nadzieję, że dziadek zostanie odnaleziony. Pamiętamy z naszego dzieciństwa i z młodych lat, że babcia szukała dziadka, nie mogła go odnaleźć i później już nadzieje zgasły i to teraz to odnalezienie dziadka to spadło na nas tak niespodziewanie dzięki właśnie działalności ludzi, którzy się interesowali tymi grobami wojennymi, pana Jana Czai i pani Agnieszki, która też jemu pomagała, i oni naciskali na instytucje państwowe, na IPN, żeby te groby zbadać, i w wyniku prac IPN-u, pracownicy IPN-u badali wiadomości z Polskiego Czerwonego Krzyża i tam były dokumenty, które babcia poszukiwała dziadka, i to były zapisane informacje, protokoły tych zebrań, tych poszukiwań, i skojarzono, że dziadek był w więzieniu od listopada 1939 roku do lutego 1940 roku, a okoliczni mieszkańcy potwierdzali to, że zbrodnia ta była dokonana 27 lutego 1940 roku, i powiązano te fakty, i w wyniku tego nasz dziadek został zidentyfikowany i odnaleziony. Ale niestety nie odnaleziono więcej, nie zidentyfikowano więcej, nie rozpoznano więcej osób, które w tym grobie się znajdowały.
1: Jest też z nami pani siostra, też wnuczka odnalezionego.
17: Bożena Rybicka, wnuczka Kazimierza Budnego, świętej pamięci, odnalezionego w Dąbrowicach.
18: co pani czuje dzisiaj, na ten dzień, gdzie już wiadomo, że no, dziadek się odnalazł, poszukiwany przez wiele, wiele lat. Jakie to jest uczucie odnaleźć swojego przodka?
17: No, teraz to czuję radość, że ten dziadek został odnaleziony. Radość przez łzy, no bo w jakiś sposób zginął, ale będzie z nami. Chociaż całe życie był z nami, ciągle go wspominaliśmy, jak to by było, gdyby żył.
18: No bo dziadka, można powiedzieć, że nie miałyście niestety.
17: No niestety nie miałyśmy dziadka.
18: Ale historia o nim cały czas w rodzinie krążyła.
17: Tak, cały czas był wspominany. Chociaż ojciec to chyba miał taką traumę, że za wiele o nim nie mówił, tylko babcia, ciotki, te siostry ojca przyrodnie bardzo mile go wspominały. No, miały o nim bardzo dobre zdanie, chociaż było ich 7, ojciec był 8, ale bardzo dobrze wspominali naszego dziadka.
18: Kim był dziadek właściwie? Jak to się stało, że on trafił do tego więzienia, o którym pani wspominała?
17: On odniósł fuzję, bo tam jakiś tam był chyba nakaz, że trzeba zdać, był myśliwy. Odniósł fuzję do Konina i nie wrócił.
18: Czyli do Konina tam na ulicy Wodnej?
17: Na ulicy Wodnej został zaaresztowany i tam w tym więzieniu był przetrzymywany. Obiecano, babcia nosiła paczki tam do tego więzienia. Obiecano, że go wypuszczą. 20 lutego ostatni raz była w tym więzieniu. Więcej nie wrócił. Nie było ani powiadomione, gdzie, co się z nim stało, nic.
18: A babcia była potem 20 lutym jeszcze tam na ulicy?
17: Była, chodziła, ale już go nie było.
18: Mhm. A co jej mówiono, że co się z nim stało?
17: Że go nie ma, no. Tylko tyle.
16: Babcia mówiła, że mówiono, nie wiem czy to w tym więzieniu, ale że gdzieś został wywieziony do lasu w okolicach Koła. To babcia tak opowiadała.
17: Chodziła, że nie ma go i nie ma, ale nie powiedziano gdzie albo co, z tego co ja wiem.
18: I jeszcze byśmy mieli przybliżyć, bo pani tutaj ma dokumenty, które gdzieś tam mówią też o przeszłości dziadka. Mamy tutaj akt zawarcia małżeństwa. Może pani przeczyta ten początek, bo naprawdę początek jest jak na tamte czasy, to myślę, że mega taki wzruszający, aż wręcz ten opis tego aktu.
17: Działo się we wsi Morzysławiu dnia 4 lutego 1931 roku o godzinie 9 z rana. Wiadomo czynimy, iż przytomności świadków Józefa Budnego, robotnika, Józefa Lazarka, gospodarza, obydwóch pełnoletnich, w dniu dzisiejszym zostało zawarte religijne małżeństwo pomiędzy Kazimierzem Budnym, 27 lat liczącym, wdowcem po zmarłej Mariannie z Wróblów, urodzonymi i zamieszkałymi we wsi Ladorudzu, synem Wincentego i Marianny z Paneckich, małżonków Budnych. Stałymi mieszkańcami gminy Kramsk, starostwa Konińskiego, a Stanisławą Kurzawą, wdową po zmarłym Bronisławie we wsi Ladorudzu dnia 14 kwietnia 1930 roku. Urodzoną w Żdżarach parafii Lisiec Wielki, a zamieszkałą we wsi Ladorudzu córką Walentego i Michaliny Barczaków, małżonków Kazimierczaków. 36 lat liczącą stałą mieszkankę gminy Kramsk, starostwa Konińskiego. Małżeństwo to poprzedziły 3 zapowiedzi głoszone w tutejszym parafialnym kościele w dniach 4, 11 i 18 stycznia roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej nie zawierali. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez księdza kanonika Stefana Ludwikiewicza, proboszcza parafii tutejszej. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany przez nas podpisany został. Utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Stefan Ludwikiewicz, który dawał im ten ślub.
18: No właśnie po tym ślubie, gdzie zamieszkali małżonkowie młodzi razem?
17: Małżonkowie zamieszkali w Ladorudzu.
18: Ladorudzu?
17: Tak.
18: Tam też mieli gospodarstwo, tak?
17: Duże gospodarstwo.
16: I tutaj ta ziemia, gdzie ja mieszkam i gdzie znajduje się kościół nasz pod wezwaniem błogosławionego Jerzego Matulewicza, to jest ziemia mojego dziadka. To jest po dziadku Kazimierzu jest ta ziemia.
18: Ona została przekazana na poczet kościoła, tak?
16: I na poczet kościoła została tu nabyta od mojego ojca Zygfryda Budnego. Taka historia jest dosyć wzruszająca, bo nie było nadziei na odnalezienie dziadka. Dziadek się po tylu latach odnalazł.
18: Sobie pozwalam cały czas wracać, żeby tu jak najwięcej wydobyć tych informacji. Po tym ślubie dziadka. Dziadek z babcią mieszkał w tym gospodarstwie. Mieli ilu dzieci?
16: Mieli, tylko był mój ojciec. Nasz ojciec był. A babcia już miała siódemkę dzieci z pierwszego małżeństwa.
17: Wszyscy razem mieszkali.
18: No dobrze, i mieszkali w tym małżeństwie, to byli do tej tragedii ile lat? Bo
16: ta tragedia była w 1939 roku, dziadek został aresztowany. Zawsze ojciec powtarza, mówi, miałem 7 lat, jak Niemcy zabrali ojca i wychowywałem się bez ojca. I takie były wspomnienia ojca, wzruszał się przy tym.
18: A często wspominał tatę?
16: Wspominał jeszcze to gospodarstwo, wspominał jak oni tam gospodarzyli razem.
18: Mówiła pani też o tym, że babcia całe życie szukała swojego męża.
16: Później babcia szukała, jak skończyła się wojna w 1945 roku, to babcia zaczęła szukać i przez instytucje i tam przez Czerwony Krzyż i różnymi tam pytała różnych ludzi, gdzie, ale tej historii z tego więzienia tak nie bardzo mogła coś tam uzyskać, jakiejś wiadomości, bo tak do tej pory nie wiadomo, z kim tam dziadek był aresztowany, kto w tym więzieniu był.
18: No i nie wiadomo, kto właściwie, znaczy no teraz wiadomo, że na pewno wasz dziadek, ale generalnie kto jeszcze więcej tam był rozstrzelany, tego nie wiadomo.
16: Tego nie wiadomo.
18: Dobrze, a IPN? Wiadomo, że znaczy właściwie to inaczej zapytam. Jak doszło do tego, że skontaktowaliście się z panem Jankiem i gdzieś tam pojawiło się takie światełko w tunelu, że możliwe, że to właśnie wasz dziadek tam w tym grobie leży?
17: Brat dostał pismo z IPN-u, że prawdopodobnie może tam leżeć dziadek w tym, bo zgadzałyby się tam te daty 20, że babcia go widziała 20 lutego ostatni raz, a w tym grobie, a w tych Dąbrowicach ci rozstrzelani byli 27 lutego. Czyli tak skojarzone daty, że to tam mogło się to, że może tam dziadek leżeć.
18: I brat? Jak zareagował? Zgłosił się tam?
2: Odpowiedział na ten apel?
16: Najpierw to IPN szukał nazwisko Budny, Ladoruc, bo tak było w tych dokumentach w Polskim Czerwonym Krzyżu, ale wysłali gdzieś to dookoła, bo tam Ladoruc też jest i błądziły te dokumenty i po dłuższym czasie przyszło do mojego brata pismo, że być może tam w tym grobie w Dąbrowicach być może jest nasz dziadek. I z IPN-u przyjechali do brata, pobrano DNA, pobrano też jest od siostry.
17: Też, ode mnie też pobierano DNA.
18: I jak pobrano to DNA?
17: To z patyczkiem takim, ślinę na patyczku z wymaz zgadła.
18: Ten czas oczekiwania od pobrania tego DNA do takiej informacji, że to wasz dziadek, długo to trwało?
17: Dosyć długo to trwało, bo jeszcze jak była ta ekshumacja, no zanim jeszcze ta ekshumacja się pojawiła, zanim zbadali tam wszystkie te szczątki DNA, no to chyba trwało ponad rok.
18: No to długo bardzo.
16: No parę miesięcy trwało. Nie pamiętam dokładnie jak długo, ale ja tak naprawdę to i tak nie miałam takiej nadziei dużej nadziei, że dziadek zostanie odnaleziony, bo już tak popadliśmy w takie jakieś takie, że to trwało tak długo i że to nie ma szans na odnalezienie, a później się okazało, że trzeba jeszcze zbadać DNA mojego ojca, naszego ojca i też tak się zastanawialiśmy, no w grobie leży już tam, bo już minęło pewno 10 lat.
17: W 24 była ta ekshumacja, a w 25 chyba w kwietniu pobierali to DNA to od ojca. Także no to prawie, żeby to była już stuprocentowa pewność, bo jak od nas pobrali, ode mnie i od brata, to było 99%. No i jeszcze, żeby było 100%, to pobierali jeszcze DNA od ojca. Od syna Zygfryda, tak. Jedynego.
16: Był rozkopany grób, bo rodzice są pochowani. Ojciec zmarł pierwszy. Musieli zdjąć trumnę, gdzie leży mama na nim. Później pobrano DNA od ojca i z powrotem ten pomnik został położony na tym grobie.
18: Panie były obecne przy tej ekshumacji?
16: Brat był, ja nie byłam w stanie tam wjechać, nie.
18: Dużo emocji?
16: To byłoby za dużo emocji jak dla mnie.
18: Czy teraz, na ten moment, wiedząc już, że to jest wasz dziadek, czy zaznały panie takiego spokoju już i że ten cel, który miałyście wcześniej do osiągnięcia, został już osiągnięty i teraz będziecie spokojniejsze?
16: No na pewno tak. W tej chwili jest to takie wzruszenie. Możemy spokojnie pomyśleć o ojcu naszym, który też się tego doczekał.
18: A nie chciały panie, żeby wróciły te szczątki tam do tych Dąbrowic?
16: No tam nie było szans na to, żeby w Dąbrowicach te szczątki zostały z powrotem pochowane, także musieliśmy się z tym pogodzić, z tym faktem. A resztę osób będzie pochowanych w kościelcu na cmentarzu. Myśleliśmy, że właśnie w tym lesie będzie wspólny grób, ale się okazało, że nie.
18: No panie są na pewno takim przykładem do naśladowania. Gdzieś na pewno nawet u nas w naszym powiecie jest więcej osób, które poszukują może swoich najbliższych, ale żeby tego dokonać, muszą się zgłosić do tego IPN-u i członkowie rodziny muszą oddawać to swoje DNA, żeby móc odnaleźć tych swoich bliskich. Bez tego ta sprawa nigdy nie będzie wyjaśniona, nie byłaby. U was się to udało?
16: U nas się to udało też głównie dzięki babci, że ona w Polskim Czerwonym Krzyżu szukała dziadka i były te dokumenty potwierdzające te dane i daty, a my czy do naśladowania jesteśmy, to tak niekoniecznie, bo tak wiele nie zrobiliśmy, tylko dzięki IPN-owi, dzięki panu Czaji to się udało zbadać. Dzięki ludziom, którzy zgłaszają te mogiły do badania, ale też zachęcamy wszystkich, którzy mają właśnie w rodzinie takie sytuacje, że ktoś zginął, był uwięziony, był pochowany nie wiadomo gdzie, że warto szukać, że warto właśnie oddać to swoje DNA. Być może gdzieś tam w katalogach jest to zapisane. Tak samo jak nasz dziadek był zamordowany, tak i teraz szczęśliwie się ten grób od jego szczątki odnaleziono, ale też zginął dziadka brat w 1939 roku. Poszedł na front, miał 19 lat, Stanisław Budny i nie wiemy gdzie leży i gdzie są jego szczątki.
18: Czyli więcej takich historii macie w rodzinie.
16: Tak.
18: I jeszcze mam jedno pytanie. A propos tych dokumentów. Panie gdzieś tam starały się wydobyć jakieś więcej informacji na ten temat, właśnie jakichś takich dokumentów, które gdzieś tam mówiłyby o tej przeszłości?
17: To z IPN-u przywieźli nam te dokumenty do mojego brata.
16: Z archiwum diecezjalnego są te dokumenty odnośnie tych ślubów dziadka, bo były dwa i tam jeszcze jest jak ojciec nasz się urodził. Fajnie się to czyta, są ładnie napisane, ładnym pismem, piękna kaligrafia. I mamy jeszcze z IPN-u właśnie te dokumenty, które z Polskiego Czerwonego Krzyża zostały pozyskane.
18: Czy IPN coś mówi o tym w ogóle, dlaczego tam doszło do tej zbrodni w tym lesie? Czy oni nie znają tam żadnych szczegółów tego całego zdarzenia?
16: IPN to też bazuje głównie na dokumentach, też jak byliśmy na tej ekshumacji tego grobu w Dąbrowicach, to też pytali się okolicznych ludzi i zbierali informacje. Tak samo są ludzie jeszcze, którzy z przekazów rodzinnych pamiętają o tej zbrodni, jak Niemcy przywieźli ciężarowym, dużym samochodem, jak ich tam zastrzelili grób był wykopany rano i tam jest na takiej małej tabliczce napisane, że zginęło 35 osób, a to dlatego, że ktoś tam policzył strzały, że tyle strzałów padło i tak sądzono, że tam jest 35 osób, a się okazało, że tych osób jest, nie pamiętam dokładnie, 19 czy 18.
18: Po prostu strzelali więcej, a zginęło tam finalnie tych szczątków było mniej jednak.
16: Opowiadała tam moja znajoma, że jej mama opowiadała, że ona gdzieś tam w lesie z ukrycia obserwowała z daleka, to mówi, że dwóch ludzi uciekało, to psy puścili za nimi ich z powrotem, zmusili do zakopywania i tam niektóre szczątki, jak to syn tam był na tej, też na tej ekshumacji, to mówi, niektóre osoby to tak jakby tak z rozłożonymi rękoma tak do tego dołu wpadły i były zasypane piaskiem.
18: No tragedia straszna na pewno.
16: No na pewno straszna tragedia i jak się o tym mówi, o tym słyszy, to człowiek zawsze myśli, żeby oby nigdy więcej razy takie coś się nie powtórzyło. Ciągle przypomina nam

0: po tylu latach, jak człowiek sobie to uzmysłowi, no to jak ta babcia wyglądała, chodziła od okna do okna, czy ten dziadek wraca, czy nie. Tak, mieli taki dom drewniany z oknem na zachód, w stronę Konina, no to tak było daleko widać, czy ten dziadek wraca z tego więzienia, czy go wypuścili. Miała nadzieję, że wyjdzie. No ale trudno, nie wyszedł. Tacy są Niemcy.
1: Dziwne, bo był myśliwym dziadek, tak? Rozumiem. Ale a pracował jako kto? Miał jakieś zajęcie takie na tamte czasy, czy zajmował się tylko tą rolą?
2: Gospodarstwo.
1: No to właściwie nawet nie było podstaw do tego, że tak powiem, żeby nie wiadomo za co on został rozstrzelany.
0: Protokół z tego, co babcia składała wniosek o uznanie za zmarłego. Tam był świadek, się też musiał stawić. Kazimierz Goniacz, lat 42 wtedy, i opowiada, że w 39 roku byłem przy tym obecny, kiedy przyszedł Niemiec, zażądał od Kazimierza Bodnego wydania mu fuzji. Po wydaniu mu tej fuzji Niemiec, ten powiedział, że Kazimierz Budny ma się stawić na posterunek żandarmerii w Koninie na Wodnej. Budny poszedł następnego dnia w myśl polecenia Niemca. Od tego czasu po Budnym nie było żadnej wiadomości.
1: To tylko to, że miał tą broń, tak? To jak gdyby było przyczyną tej całej tragedii.
0: Tylko dlatego, że miał tą fuzję i odniósł. Gdyby nie odniósł może, nie, powiedział, że nie ma.
2: Że wydał. Wydał, a potem...
1: Że wydał, a potem jeszcze poszedł...
3: Wydał fuzję
2: temu Niemcowi,
3: a na drugi dzień poszedł złożyć zeznania na posterunek. I został zatrzymany i był w więzieniu i później został rozstrzelany.
1: A skąd on miał tą fuzję? Bo jak na tamte czasy to też chyba było takie trudne do zdobycia.
3: Dziadek był myśliwym.
1: Ktoś musiał donieść na niego, że on tą broń posiada w domu.
3: Podejrzewamy. Tam nawet były takie przypuszczenia, już w tej chwili to nie pamiętamy tych nazwisk, ale że ktoś tam musiał donieść.
1: No bo przecież jeżeli był tym myśliwym faktycznie, no to chyba było dozwolone na tamte czasy, tak?
0: Do 39 roku na pewno nie było zabronione. A to było w listopadzie. 14 listopada został aresztowany. No to wkrótce, jak już Niemcy weszli do Polski.
3: Pamiętam, że babcia opowiadała, że tam do tych Niemców jakieś tam prezenty nosiła. Jakieś łapówki, prezenty jej. Wyciągano od niej jakieś pieniądze czy różne rzeczy, a później się okazało, że dziadka rozstrzelano i obiecywano jej, że zostanie, że to nie było jakieś tam wykroczenie, że on tą broń myśliwską miał i że miał wyjść z więzienia.
1: Pochwaliły się panie, że były u prezydenta, tak?
3: Tak, notę identyfikacyjną dziadka Kazimierza Budnego odebraliśmy w Pałacu Prezydenckim. Był obecny prezydent Karol Nawrocki. Mój brat Kazimierz Budny odbierał tą notę, a później jak z prezydentem noty wręczał dyrektor IPN-u, tak, pan Szwagrzyk i prezes IPN-u Polejowski, a później jak rozmawialiśmy z prezydentem Nawrockim, to pamiętał, że mówi Kazimierz Budny odbierał notę od identyfikacyjną Kazimierza Budnego. Brat jak się urodził, to ojciec powiedział, że będzie miał imię po dziadku i też jest Kazimierz Budny. Też była bardzo ładna uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Odbierało tam noty identyfikacyjne odbierały jeszcze inne osoby, 16 osób. Niestety nie mamy zdjęcia naszego dziadka i na tej pamiątkowej informacji nie ma zdjęcia naszego dziadka, ale wiele osób to tam miało zdjęcia. Tam były noty z różnych zdarzeń historycznych takich i powojennych i takie ofiary wojenne.
1: A ta nota, o czym ona mówi?
3: Ta nota identyfikacyjna to jest tak jakby akt zgonu. Dlatego, że potrzebne było tutaj do Morzysławia

0: żeby pochować na cmentarzu, to potrzebna była nota identyfikacyjna. To jest taki dokument.
1: Czyli on został wydany na podstawie tej ekshumacji. Pani ma tu jeszcze taką książeczkę? To też tutaj jakieś informacje?
2: No tak, tu było 16 osób i odbierało te noty identyfikacyjne.
0: W tej książeczce są wszystkie osoby wymienione, jakie tam były na tej uroczystości wydane te noty identyfikacyjne.
2: Rodziny tam były, tych zaproszone rodziny były do tego Pałacu Prezydenckiego, tych osób, które zostały zidentyfikowane, ale to były osoby z całej Polski. A z naszego regionu tylko z Konina, tak? Jeszcze i ten ze Słupcy, też Ignacy Woltman, też rodzina tam odbierała, też został, mógł być nawet z tym naszym dziadkiem w tym więzieniu na Wodnej, bo tak jakby się zgadzało z tym, że on uciekł z tego więzienia, gdzieś w lesie pod Słupcą został zastrzelony, Niemcy go szukali, go tam zastrzelili, też teraz był ekshumowany i rodzina się zgłosiła.
1: Czyli jest więcej tych historii jednak takich.
0: Tak. I bardzo dobrze, że o tych historiach się mówi, że są badane. To są tragedie.
2: Ten Ignacy Woltman to był aresztowany przez Niemców pod fałszywym zarzutem kradzieży konia. Tak, wystarczył tylko jakiś pretekst i od razu był ktoś aresztowany.
1: Dziękuję paniom za rozmowę. Przykrą, ale takie wspomnienia, myślę, że warto o nich mówić, o takich rzeczach. Teraz paniom będzie fajnie pewnie posłuchać, a inni też powinni poznać takie historie, które no pewnie dawno, bo dawno, ale cały czas są ważne.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
3: Jeśli ktoś nie znalazł swoich bliskich, a chciałby dowiedzieć się i odnaleźć przodków, warto skontaktować się z IPN. 300 tysięcy złotych wydał Konin na modernizację wagi do ważenia ciężarówek. Pozwoli to na skuteczniejsze wykrywanie przeciążonych i ponadgabarytowych pojazdów.
4: Otwieramy ponownie miejsce ważenia pojazdów ciężarowych, które przejeżdżają przez miasto. To miejsce było w 2013 roku uruchomione, ale zmieniły się sposoby ważenia pojazdów na nowocześniejsze. Dlatego też jako miasto podjęliśmy to wyzwanie, aby przystosować to miejsce do ważenia pojazdów. Dlaczego to miasto robi? Otóż dlatego, że kary nałożone na przewoźników, którzy przekroczą chociażby tonaż pojazdów, czy też gabaryty pojazdów, mogą wpływać do kasy miasta. Biorąc pod uwagę, że miasto Konin utrzymuje wszystkie kategorie dróg, które są na naszym terenie, ponosimy bardzo duże koszty utrzymania. A w takim przypadku, po nałożeniu kar, część z tych remontów mogłaby być właśnie z nich sfinansowana. Przede wszystkim to bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego jest ważne. Natomiast również to, żeby nie ponosić kosztów nadmiernych. Niestety spotyka się Inspekcja Transportu Drogowego z tym, że samochody są przeciążone, przejeżdżające przez miasto. A przecież na terenie Konina mamy aż 3 drogi krajowe. To jest ponad 300 tysięcy złotych, które zostały wydane przez miasto Konin, które myślę, że w kilka lat, 2-3 lata absolutnie zwrócą się. Dziękuję.
5: Tomasz Tański, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Nowo zmodernizowany punkt wagowy na ulicy Hutniczej w Koninie, dostosowany do wymogów rozporządzenia, umożliwi nam ważenie za pomocą wag dynamicznych typu Meteor. Czyli pojazd przejeżdża bez zatrzymywania, jest ważony. Będziemy tutaj kontrolować zarówno pojazdy ciężarowe o tych największych gabarytach, jak i busy do 3,5 tony. Do tej pory poprzednia ta waga tutaj nie spełniała wymogów, więc nie mogliśmy na tych najnowszych wagach, które inspekcja użytkuje w tej chwili tutaj ważyć, robić kontroli. Jest to jedyny w całym Koninie taki punkt, w którym możemy te kontrole przeprowadzać wagowe, ponieważ jako Inspekcja Transportu Drogowego posiadamy właśnie w tej chwili już od kilku lat te wagi dynamiczne typu Meteor i pilnować obciążenia, żeby nie degradować dróg i jednocześnie też dbać o stan techniczny swoich pojazdów, bo również stan techniczny tutaj będziemy sprawdzać. Dziękuję bardzo.
3: Teraz inspektorzy będą mogli kontrolować także stan techniczny samochodów.
6: Magazyn lokalny.
3: Ruszamy z informacjami. Zabytkowe przedmioty, tablice mówiące o historii Brzeźna i okolic i podróż do przeszłości. To wszystko jest możliwe dzięki istniejącej od kilku lat Izbie Regionalnej, która ma swoje miejsce w szkole. Szkole Podstawowej w Brzeźnie.
7: Urszula Kucharska, nauczyciel Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Brzeźnie.
8: Arleta Majchrzek, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Brzeźnie, języka polskiego i historii.
9: Jednocześnie opiekunki, pomysłodawczynie również stworzenia w brzezińskiej szkole Izby Regionalnej. Skąd pomysł na stworzenie czegoś takiego u nas w Brzeźnie?
7: Pomysł właściwie zrodził się w 2012 roku i był kontynuacją pierwszego unijnego projektu opracowanego właśnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Wschodnia i ten pierwszy projekt to była ścieżka edukacyjna Brzeźno Dziedzictwo Pokoleń. I później pojawiła się możliwość pozyskania środków właśnie z Unii Europejskiej dzięki współpracy gminy Krzymów z Wielkopolską Wschodnią. To jest takie stowarzyszenie, do którego nasza gmina również należy. I wtedy pomyśleliśmy sobie z panem wójtem Jankowskim, jeszcze urzędującym właśnie na stanowisku wójta gminy Krzymów, że można by zrobić taką izbę regionalną, a trochę nas zainspirowały też wykopaliska, które trwały w Szczepidle. I napisaliśmy taki projekt, w który włączyliśmy społeczność lokalną, pozyskaliśmy środki, to było prawie 38 tysięcy i udało nam się stworzyć taką izbę regionalną.
9: Pani dyrektor, co w tej izbie się mieści? Co tam można ciekawego zobaczyć?
7: To jest taka skarbnica historii, zarówno z czasów bardzo odległych, jak i z tych z PRL-u, gdzie mieszkańcy Brzeźna, brzezińskich Holendrów czy Szczepidła przynosili nam różne eksponaty, które zalegały gdzieś tam na strychach, nie zawsze były w domach potrzebne, a stały się taką pamiątką historii czasów minionych.
9: A gdybyśmy mieli dokładniej przedstawić, jakie przedmioty tam się znajdują?
8: Przede wszystkim tak, codziennego użytku. Mamy lampy, mamy przedmioty, żelazka na dusze, które szczególnie to jest interesujące dla naszych dzieci, bo przecież uczniowie, kiedy patrzą na takie żelazko, no to praktycznie nie wiedzą, w jaki sposób je wziąć do ręki i obsłużyć. Bardzo dużym taką powodzeniem u dzieci cieszą się banknoty. Dlatego, że mamy łącznie z takimi banknotami, które jeszcze były za czasów chociażby rozbiorów, czyli mamy ruble. To też jest taka ciekawostka. Drugie, no to są przedmioty, które były wykorzystywane w gospodarstwach rolniczych, czyli do noszenia wody, takie barczyki, różnego rodzaju łopaty, następnie radło, czyli coś, co czasami dzieci nie wiedzą, w jaki sposób chwycić, do czego służyło. Mieliśmy też grabie, też u dzieciaków kosa, cepy. Także to wszystko można sobie tutaj obejrzeć. Kosze różnego rodzaju, kobiałki, koponki do chleba. Naprawdę tych eksponatów jest bardzo dużo. I jak gdyby my, tutaj nauczyciele i historii języka polskiego, wykorzystujemy przede wszystkim do tego, żeby przybliżyć tą przeszłość naszym dzieciom, jak kiedyś to życie wyglądało.
9: Czy mieszkańcy naszej gminy chętnie angażowali się w stworzenie tej izby?
7: No właśnie cały projekt polegał na tym, że musieliśmy zaangażować społeczność lokalną, bo dzięki temu mogliśmy uzyskać środki, że zaangażujemy społeczność lokalną nie tylko do zbierania eksponatów, ale również do stworzenia tablic informacyjnych, bo jeszcze w tej izbie jest kilkanaście tablic informacyjnych, które mówią tak, o historii regionu, o ludowych strojach. Może sama tutaj ziemia konińska nie miała takich charakterystycznych ludowych strojów, ale na przykład Poznań, Szamotuły, to już były takie charakterystyczne ludowe stroje. Są też tablice, które mówią o tych właśnie przedmiotach codziennego użytku. Do czego służyły te przedmioty i jak się ludzie nimi posługiwali. Są też tablice, które mówią o właściwie takich obrzędach, tradycjach związanych właśnie z kulturą naszego regionu i z tym, co się w dawnych czasach w Wielkopolsce działo. Dlatego te tablice tworzyli też też nie tylko mieszkańcy tutaj gminy Krzymów, bo ja rozmawiałam z nimi, pytałam, co takie było charakterystyczne dla tutaj naszego regionu, ale bardzo, bardzo nam też pomogli państwo gruszczyńscy, którzy działają właśnie w tym takim kole PTT-ku. I oni mają ogromną wiedzę na temat naszego regionu, a szczególnie Brzeźna, na temat kamieniołomów Piaskowca. To są pasjonaci, oni bardzo często dzielili się tą wiedzą, tymi materiałami, które gdzieś tam udało im się w różnych sytuacjach pozyskać. Poza tym sporo też żeśmy współpracowali z księdzem Mariuszem Budkiewiczem, kiedy ta powstawała jego książka Brzeźno, dzieje miejscowości i parafii. I to tak wszystko nam współgrało. Ten pierwszy projekt Brzeźno, właśnie dziedzictwo pokoleń, ta ścieżka edukacyjna, gdzie udało nam się pozyskać też głazy narzutowe z różnych czasów, gdzie żeśmy wyeksponowali ten piaskowiec, gdzie po remoncie ta grota nabrała swojego takiego znaczenia prawdziwego. Później współpraca z państwem gruszczyńskim, gdzie powstał ten drugi projekt i ta ogromna tablica informacyjna na temat dziejów Brzeźna i okolic i książka księdza Mariusza Budkiewicza, której też kilka egzemplarzy mamy właśnie w tej izbie regionalnej. Do tej izby regionalnej pozyskaliśmy też materiały z wykopalisk, ze Szczepidła. Jeżeli ktoś będzie się z nimi chciał zapoznać, bo na przykład jest pasjonatem tej dawnej historii, gdzie były to początki właśnie państwa polskiego i jeszcze wcześniej, to może też w tej izbie sobie z takimi materiałami się zapoznać.
9: A co tam ciekawego, pani dyrektor, w tym Szczepidle wykopano?
7: No mamy nawet zdjęcia, tam jest pełna dokumentacja, bo oczywiście te przedmioty, które udało się tam wykopać, przedmioty codziennego użytku, pochówku, które udało się tam, bo przecież trwały te badania archeologiczne kilka miesięcy, udało się wykopać, to zostały zabrane do muzeów. Natomiast u nas w Izbie Regionalnej została dokumentacja fotograficzna tych przedmiotów, więc jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał skorzystać, może sobie dokładnie się z tym materiałem zapoznać. Zresztą tam też mamy materiały, które na przykład dostaliśmy też od gości, którzy przybywali tu z różnych miejsc, nie tylko Polski, ale również z krajów naszych sąsiadów, i oni przywozili na przykład jakieś tam ludowe ich przedmioty codziennego użytku, czy jakieś takie suweniry, które przekazywali na przykład panu wójtowi gminy Krzymów, a one wiązały się z tradycją, no to on nam też do tej izby regionalnej udostępnił.
9: Jak dzieciaki reagują, będąc tam w tej izbie?
8: Na pewno na początku jest bardzo duże zaskoczenie. Dlatego, że niektórzy, zresztą podejrzewam, że mieszkańcy Brzeźna też nie wiedzą, że mamy takie zbiory czasami, więc jest zaskoczenie. Później ciekawość, no a na końcu oczywiście muszą wziąć do ręki, przymierzyć, zobaczyć, jakie to jest ciężkie. Więc na pewno jest to bardzo ciekawa lekcja historii dla naszych dzieciaków. Poza tym udało nam się na przykład w tamtym roku zrobić też taki projekt edukacyjny, gdzie dzieci w swoich domach szukały różnych przedmiotów również codziennego użytku, tylko teraz już oczywiście bardziej z tych czasów PRL-owskich. Następnie klasy wystawiały same taką wystawkę, zapraszały inne klasy. To było z okazji właśnie Święta Niepodległości i same bawiły się w takich ekspertów, gdzie musiały opowiedzieć o tym eksponacie. Więc to jest jak gdyby wizyta w takiej izbie regionalnej jest... Moim zdaniem to jest taki początek, jeżeli ktoś ma tę żyłkę historyka, to jest właśnie początek do tego, żeby rozpocząć swoje własne badania, czy zacząć chociażby taką przygodę z przeszłością.
9: Myślę, że to zachęca właśnie tych dzieciaków do zaznajamiania się z przeszłością, bo teraz w dobie teraz tego, co mamy na co dzień, telefony i tam wszyscy tylko mówią o tym, to generalnie to jest całkiem inny świat.
8: To znaczy powiem w ten sposób, no w związku z tym, że historia jest takim przedmiotem, gdzie dzieci... No, są nauczone, czy... Ja też tak to pamiętam, że wiąże się to z jakimiś faktami, które one muszą wykuć na pamięć i niekoniecznie jest to bliskie tym dzieciom. Dlatego ja, co prawda, uczę dopiero pierwszy rok, czy tam drugi rok tej historii, bo do tej pory byłam nauczycielem języka polskiego, ale widzę tę niechęć do tej historii, że one muszą wykuć i to nie jest im bliskie. Natomiast jeżeli zabawimy się właśnie w odkrywanie tej historii, czy w coś, co będzie bliskie dzieciom, coś, co dotkną, bardzo ich ciekawi chociażby historia Brześna. To też jest niestety zapomniane przez mieszkańców Brześna. Dzieci, jak przychodzą na lekcje tutaj do mnie historii, to one nie pamiętają, że tu jest pałac, że historia tego pałacu sięga XIX wieku, bo to wtedy był zbudowany. Nie wiedzą. To znaczy tak, wyjeżdżamy, Warszawa, Poznań, tak, na wycieczki. Natomiast nie są w ogóle świadome nasze dzieciaki, że mamy tutaj kawał pięknej historii, że możemy się tą historią chwalić. Otwierają szeroko oczy, kiedy ja im mówię, że z naszego piaskowca, który był tutaj w XI wieku, jak gdyby wydobywany, część jest w Strzelnie. Część mamy w Starym Mieście, że mogą to we Farze w Koninie oglądać, że przecież słup milowy, który mamy, no to się nazywa konieński słup milowy teraz właśnie, bo mamy różne nazwy, nie wiedzą tego. Więc jak gdyby to, że możemy im coś zademonstrować, szczególnie to w tych klasach czwartych jest bardzo ważne, tak? Kiedy zaczynamy tą przygodę z tą historią, no to jeżeli poprowadzimy do takiego ala muzeum naszego regionalnego dzieciaki i one dotkną najpierw, no to wtedy ta historia zmienia się dla nich. Także myślę, że w ten sposób możemy faktycznie nauczyć nasze dzieciaki, że nasza przyszłość jest ciekawa.
9: I oprócz dzieci mogą również korzystać z odwiedzenia tej izby mieszkańcy Brzeźna i nie tylko oczywiście.
7: Oczywiście zapraszamy i mieszkańców Brzeźna, zapraszamy mieszkańców powiatu konińskiego, zresztą nie tylko, bo to jest cała Wielkopolska Wschodnia też uczestniczyła w tym projekcie. Otwarcie wiązało się ze zrobieniem takiego festynu, na którym na który zaprosiliśmy wszystkie instytucje działające tutaj na terenie gminy Krzymów. Każdy miał jakiś tam mały wkład, zresztą wtedy też otrzymaliśmy na przykład drony drewniane. Dostaliśmy też koło takie od tego drewnianego wozu, gdzie dostaliśmy też sporo na przykład takich przedmiotów codziennego użytku. I ostatnio, kiedy byłam na zajęciach z tej edukacji regionalnej z czwartą klasą, na przykład dzieci mnie pytały o wałki, którymi kiedyś malowano ślaczki na ścianach. Mamy też całą kolekcję tych wałków. Dla nich to było zaskoczenie, bo przecież teraz zupełnie w tych czasach nikt takich szlaczków nie robi. Mamy też sporo obrazów z dawnych czasów. Mamy też na przykład sporo informacji, materiałów dotyczących właśnie historii właścicieli pałacyku i parku. Poza tym dostaliśmy także dokumentację fotograficzną wszystkich udokumentowanych miejsc, gdzie znajduje się brzeziński piaskowiec. Mamy stare książki z dawnych czasów, więc izba dysponuje takim bogatym asortymentem, ale my się chcemy przez cały czas rozwijać i co pewien czas ogłaszamy taką akcję, że jeżeli by ktoś jeszcze miał jakieś stare rzeczy, które gdzieś tam zalegają strychy, a są niepotrzebne, to chętnie je do tej izby regionalnej przyjmiemy. I izba też ma taki trochę nowoczesny charakter, bo gdyby na przykład ktoś chciał skorzystać z takiej dokumentacji zebranej w formie elektronicznej, to również może z tego skorzystać. Przychodzą tutaj czasami uczniowie szkół średnich, bo piszą na przykład pracę o parku w Brzeźnie. Też mamy sporo materiałów na ten temat. Są stare mapy z czasów właśnie tu, jak wyglądało w czasach zaborów, jak wyglądały te tereny. Więc to wszystko zachęca do takiej realizacji tej edukacji regionalnej, nie tylko w szkole, ale również poza, bo część mieszkańców chętnie tutaj przychodzi, ogląda. Zresztą my w tej chwili już możemy izbę udostępniać szerszemu gronu. Oczywiście po wcześniejszej konsultacji telefonicznej ze mną albo z panią Arletą Majchrzak, czy tutaj informacji w szkole. I jeżeli jest tylko taka możliwość, to my chętnie tam z tymi osobami, które były zainteresowane, wejdziemy, pokażemy, oprowadzimy w tej izbie regionalnej.
9: No, oczywiście, do czego serdecznie zachęcamy. Ja dziękuję paniom za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję.
3: A szczegółowe informacje o izbie znajdziecie na stronie internetowej Szkoły w Brzeźnie. Coraz więcej rodzących wybiera kolski szpital. Statystyki pokazują, że w porównaniu do roku ubiegłego w tym roku tutaj porodów jest więcej.
11: Dzień dobry, Grzegorz Gibaszek, dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole. Witam serdecznie.
9: Kolska porodówka, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony kobiet rodzących. Co tam takiego jest na tym oddziale, że te kobiety tak ciągną do kolskiego szpitala?
11: Przede wszystkim to ludzie, to lekarze, to pielęgniarki, to cały personel medyczny, który naprawdę dba o opiekę tej kobiety, tych pań. Oczywiście trzeba należy też wspomnieć o tym, że w 2023 roku, to był styczeń, oddaliśmy 3 nowe sale porodowe z salą cięciową i to jest to ta wartość dodana, która przyciąga te pacjentki. Ogromna ilość kobiet w ciąży, ogromna ilość kobiet, które gdzieś tam zamierzają kiedyś zajść w ciążę, to ogromna ilość całych rodzin, tak? Te osoby mogły przejść przez oddział położniczo-ginekologiczny, zobaczyć, jakie są warunki świadczenia usług medycznych, mogły te panie, czy też całe rodziny porozmawiać z lekarzami, ginekologami, z nimi mogli udzielić wszelkich informacji, a było mnóstwo pytań. Nie ukrywam też, że te młode rodziny, te młode kobiety, ci młodzi partnerzy i nie tylko, byli też bardzo zainteresowani tym, co pokazywali nasi ratownicy, pokazywali, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej temu noworodkowi, temu małemu dziecku, bo nie wszyscy wiedzą, a większość się boi, tak? Dziecko się zapłyśnie, coś się zadzieje i nie wiedzą, co robić, a to każda minuta, każda chwila jest bardzo ważna. Także pięknie, myślę, że bardzo udane, ogromne zainteresowanie i powiem, że pacjentki, które, z którymi ja rozmawiałem, to panie nie tylko z powiatu kruskiego, nie tylko z Turku, z Konina, ale z województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, a nawet z samego Poznania.
9: No właśnie, panie dyrektorze, te wszystkie wasze atuty, można powiedzieć, które stoją po stronie oddziału położniczego, przyciągają tych, te rodzące. I właśnie jeżeli chodzi o statystyki, jak to wygląda? Czy macie zwiększoną tą liczbę porodów?
11: Statystyki wyglądają w ten sposób, że rok 2025 zakończyliśmy 495 porodami, o 6 porodów więcej niż w 2024. Rok bieżący to jest rok statystycznie podobny do roku 2025, czyli ta ilość porodów się nie zmniejsza. Dzisiaj rozmawiałem też z panią Grądzik, czyli oddziałową. Tych porodów jeszcze bardziej przybywa. No, demografia nie kłamie, no niestety. Coraz mniej pań, które zachodzą w ciąży, które rodzą, ale myślę, że te warunki, które my tutaj spełniamy, pozwolą na to, aby te pacjentki przyciągnąć z innych powiatów i z naszego powiatu. Czekam też z utęsknieniem na to, aby wyceny świadczeń medycznych, jeśli chodzi o porody, też się zmieniły, bo też to jest w planach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie ukrywajmy, przy tych wycenach porodów, które się nie zmieniły od 2020 roku, jesteśmy troszkę na minusie, tak? Ale chcemy świadczyć te usługi, tym bardziej, że tak, w Turku nie ma już oddziału położniczego, panie się pytają, przyjeżdżają, w Koninie jest duży szpital, ale mimo to w ubiegłym roku mieliśmy 146 pacjentek z Konina, czyli widać, że ten personel medyczny i lekarski, i pielęgniarski naprawdę świetnie współpracuje.
9: No właśnie, jeżeli chodzi o tą kreskę na minusie, jeżeli chodzi o szpital i wydawanie na porody, jak to wygląda, panie dyrektorze?
11: Jeśli chodzi o kreskę, wyceny porodów, gdyby się może zmieniły o te 2-3 tysiące od każdego porodu, myślę, że to była ta wartość, która pozwoliłaby na swobodne funkcjonowanie, bo zobaczmy, do chwili obecnej 136 porodówek w całej Polsce zostało zlikwidowanych. Co miało na to wpływ? Demografia na pewno, ale ilość porodów, gdzie musi być lekarz, gdzie musi być pielęgniarka na tym dyżurze. Niecodziennie był poród, nieraz o 2-3 dni, natomiast personel medyczny musiał być zabezpieczony, tak? A to są koszty ponoszone przez szpital, tak? Stąd mówię, likwidacja wielu oddziałów położniczo-ginekologicznych czy samych położniczych. Na razie chcemy to utrzymać, mam nadzieję, że utrzymamy. Mówię, zbyt dobry ten personel, aby to zlikwidować, tym bardziej, że nie tylko położnictwo, ale ginekologia się świetnie rozwija. bo jest mnóstwo zabiegów ginekologicznych, czy to laparoskopowe usunięcie macicy, histeroskopie, które my wykonujemy jako jeden z nielicznych szpitali powiatowych. I chylę czoła temu zespołowi, który się nadal kształci, który zdobywa wiedzę, i szkoda by było, aby to gdzieś zlikwidować, żeby to mogło, żeby to zanikło, tak? Zbyt dużo żeśmy wysiłków włożyli w to wszystko i finansowego, ale przede wszystkim personel, który chce się kształcić, a zespół jest naprawdę świetny.
10: Nazywam się Grąciwiewa, jestem oddziałową oddziału położniczo-ginekologicznego z salą porodową w szpitalu w Kole.
3: I dlaczego kobiety powinny wybierać właśnie was, wasz szpital, jeżeli chodzi o rodzenie?
10: Staramy się podnosić standardy, realizować wszystkie założenia, jakie są wymagane dla pacjentek, które przychodzą do porodu. Poprzez przede wszystkim opiekę. Panie położne są bardzo miłe, grzeczne, uprzejme. Staramy się sprostać wymaganiom pacjentek, podchodzić do nich z empatią, tak żeby czuły się nie, że są w szpitalu, ale że są w domu. Tak chciałybyśmy, żeby one to odbierały, że szpital to nie tylko jest miejsce zimne, nieprzyjemne, z tą taką niesławną historią, że do szpitala jak się idzie, to musi być zawsze źle. Nie. My staramy się, żeby u nas było jak najlepiej. Mamy świeżo wyremontowane sale porodowe. Oddział też jest wyremontowany. Mamy dwie sale jednoosobowe po to, żeby rodzice mogli, ci, którzy oczywiście chcą, bo nie zawsze jest tak, że każda pacjentka chce być sama na sali. Ale jeżeli takie mają życzenie, są dwie sale jednoosobowe, na którym może przybywać zarówno mama z dzieckiem, jak i tata. Tą jedną dobę zawsze może z nią być, może się nią opiekować, więc jest to naprawdę bardzo duży komfort, jest to duży postęp, są odwiedziny na oddziale, to nie jest tak, że zabraniamy, nie może wchodzić mąż do żony, czy tam nie może ich odwiedzać. Każda pacjentka, która ma cięcie cesarskie, niezależnie od tego, czy leży na małej sali, czy na sali pooperacyjnej, tatuś również kanguruje razem z nią na tej sali. Czyli jeżeli jest na sali czteroosobowej, bo taka jest sala pooperacyjna, również tatuś jest obecny przy tym kangurowaniu. Kangurowanie rozpoczynamy już na sali cięciowej, czyli w momencie, kiedy pacjentka ma cięcie cesarskie, po urodzeniu się dzieciątka i po odpępnieniu dziecko kładziemy mamie na klatkę piersiową i tyle, ile czasu mama potrzebuje na ten pierwszy kontakt zbliżeniowy, tyle czasu jej dajemy. Po czym dzieciątko idzie w ręce tatusia i dalej kanguruje tatuś. Kiedy mama przyjeżdża na salę pocięciową i zadeklaruje, że ona by już chciała to dziecko mieć, wówczas oczywiście odbieramy tatusiowi i mamusia dalej kanguruje. Dlatego my naprawdę staramy się, żeby każda pacjentka była zadowolona. Jeżeli chodzi o sale porodowe, te jednoosobowe sale porodowe mają pełen węzeł sanitarny. Są to sale komfortowe, gdzie tata może sobie spokojnie przebywać. Nie wiem, tata, czy mama, czy siostra, czy koleżanka. Bo różne są te porody rodzinne. Nie zawsze wymagane jest to, żeby był koniecznie tylko tata. Zorganizowałyśmy piknik z inicjatywy, tak naprawdę z taką prężną działalnością koleżanek z noworodków, które bardzo, bardzo zaangażowały się w to, żeby ten piknik się odbył, żeby było jak najwięcej tych pań, więc wszystkie razem, ile nas tu jest, położnych i pielęgniarek, i lekarzy, zorganizowaliśmy ten piknik. Było bardzo dużo przedstawicieli różnych firm, którzy mogli wystawić swoje produkty, mogli zachęcić pacjentki, panie ciężarne, do kupowania, do oglądania, do sprawdzenia tego, jaki jest sprzęt najlepszy, jak można w ciąży, w co się można w ciąży ubrać, w co można w ciąży dla dzieciaczka kupić, jakie produkty są dobre. Oprowadzałyśmy panie też wszystkie po sali porodowej, pokazywałam salę porodową, pokazywałam, w jaki sposób można się zachowywać na sali porodowej, jakie pozycje można przyjmować na tej sali porodowej, bo mówienie, że jak się trafi na salę porodową i się tylko leży, no to tak nie jest. Pacjentka na sali porodowej może robić, co jej się żywnie podoba. Dobierać sobie taką pozycję, jaka jest dla niej najdogodniejsza. Nie ma u nas czegoś takiego, że się powie, pani leży, pani mnie słucha, pani nie wstaje. Nie. Te czasy już po prostu dawno, dawno minęły. Pacjentka ma prawo robić to, co jej się żywnie na porodówce podoba. Teraz idzie właśnie dzieciątko.
12: do mamusi. I to jest krzyk. Idzie do taty. Dzieciątko nasze już po kangurowaniu na sali cięciowej idzie teraz do kangurowania do tatusia. Oczywiście jak rodzice mają życzenie, wykonujemy zdjęcia. Zdjęcia wykonywane są ich telefonami i dopiero w momencie, kiedy rodzice wyrażą zgodę, wybierają sobie, które tam zdjęcia będą chcieli, przesyłają nam, a my wstawiamy na stronę Rodze w Kole, którą żeśmy też założyli po to, żeby pacjentki wszystkie inne panie miały dostęp, żeby widziały, co się u nas dzieje, jak to u nas wygląda, żeby wiedziały, ile mamy polubień, ile mamy wejść, ile mamy dobrych opinii. O to się staramy. Nie tylko u nas oddział sali porodowej jest taki prężny, bardzo prężnie działa oddział ginekologii, ceroskopie, cięcia cesarskie i zabiegi. Także jeżeli chodzi o same operacje, było ich 905, więc naprawdę operatywa jest u nas bardzo duża, mimo że oddział jest niewielki, ale idziemy ciągle z postępem, ciągle coś nowego się wymyśla, ciągle gdzieś tam się szuka jakichś nowych rozwiązań po to, żeby dla tych pań i dla tych kobiet, które się tu znajdą, było oczywiście jak najlepiej.
9: Po tym wszystkim, co pani powiedziała, stwierdzam, że wizerunek tego szpitala, tej porodówki sprzed wielu, wielu lat zmienił się diametralnie, ale myślę też, że sytuacja jest taka, że gdzieś tam szpitale walczą o te pacjentki, bo wiadomo, ta demografia spada, a jednak oddziały położnicze mają problemy ze zdobywaniem tych pacjentek do rodzenia. Wam to się udaje? Myśli pani, że dzięki temu, że macie taki ciepły wizerunek, że wasze drzwi do szpitala dla tych kobiet są otwarte, można tu przyjść, zobaczyć, zapoznać się przed tym porodem? Wiadomo, że ten poród to jest dla tych kobiet bardzo ważna rzecz, stresująca, a jednocześnie gdzieś tam w momencie, kiedy mogą tu się rozejrzeć i zapoznać, są zapoznane z tym, co tutaj się dzieje, to jak gdyby wpływa na tą decyzję podjęcia tego, że chcą tu rodzić?
12: No na pewno duże ma to znaczenie, ponieważ u nas rodzą pacjentki nie tylko z powiatu, z Koła i z powiatu kolskiego. Rodzą pacjentki z Konina, z okolic Konina, z Zakonina, ze Słupcy, nawet z okolic Sieradza, no już nie wspomnę o Turku. Bardzo duży wpływ też mają na to lekarze, którzy u nas pracują, ponieważ są to bardzo dobrzy specjaliści, którzy mają bardzo dużo jednak tych pacjentek i wiadomo, idą, wiedzą, że jeżeli mają swojego lekarza tu, opieka jest bardzo dobra, krzywda im się nie stanie, dlatego wybierają też nasz oddział. To, co było kiedyś, dawno, dawno temu, to podejrzewam, że też było związane z warunkami, jakie panowały na oddziałach. Takich warunków po prostu nie było. Te warunki są stworzone, ale od niedawna. Podejrzewam, że zarówno w naszym szpitalu, jak i w innych szpitalkach. Walka o pacjenta była, jest i będzie. Może my jesteśmy o tyle w gorszej sytuacji, że my jednak przyjmujemy te pacjentki od 37 tygodnia ciąży, ale przyjmujemy dlatego, żeby jednak ta mama, która przychodzi z ciążą już donoszoną, miała tą pewność, że dzieciątko będzie zdrowe i razem z tym dzieckiem wyjdzie do domu. Myślę, że nawet ten piknik, który był, pokazał nam, że ta ilość porodów nam się też zaczyna zwiększać. Także mam nadzieję, że pacjentki będą wybierały nasz oddział.
9: Ja dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
13: Witam, nazywam się Szymon Włodarczyk.
9: Świeżo upieczony tata, za chwilę zobaczy się ze swoim nowonarodzonym dzieckiem. No właśnie, co taki tata czuje?
13: Wielką ekscytację. Cieszę się bardzo, że możemy tutaj w Kole rodzić, ponieważ słyszeliśmy bardzo wiele pozytywnych opinii. Wiele naszych znajomych tutaj rodziło, więc jesteśmy zadowoleni z obsługi, z opieki, ze wszystkiego. I obecnie czekam na swojego dzieciaczka.
9: Jest pan zadowolony? Okej. Okay. Ale dlaczego zdecydowaliście się wybrać ten właśnie szpital?
13: No przede wszystkim przez to, że wiele naszych znajomych tam wspólnych z żoną rodziło tutaj w szpitalu, polecały go jak najbardziej, więc też dlatego. No i tym bardziej, że tutaj teraz strona internetowa na Facebooku działa Rodze w Kole, także widzieliśmy bardzo dużo zdjęć, byliśmy też na pikniku, który się tutaj odbywał. Bardzo fajna tutaj była atmosfera, dużo żeśmy się dowiedzieli, porozmawialiśmy sobie ze specjalistami, więc też dlatego.
9: Jakie udogodnienia dla takich nowych rodziców tutaj widzicie?
13: No przede wszystkim tutaj wszystko jest wyremontowane w ładnym standardzie. Sale są tutaj też pojedyncze, mogę tutaj być z żoną. Wczoraj była żona przyjmowana, także już tutaj mogę z nią być, więc nie było żadnego problemu z tym, że mógłbym po prostu tutaj też przebywać. No warunki są naprawdę świetne.
9: No właśnie ta cała sytuacja, że może pan być od razu przy żonie, tuż po tym jak ona tutaj trafi w salę, to też jest dobre?
13: Tak, oczywiście. Właśnie też dlatego chciałbym kangurować, że ona ma cesarską bliskie cięcie, jest to zbliżenie z dzieckiem, jeżeli chodzi od samego początku.
1: Czyli będzie pan blisko z dzieciaczkiem?
13: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
1: No i super, ja gratuluję, dziękuję bardzo.
13: Dziękuję bardzo.
3: Standardy panujące w kolskim szpitalu stawiają kobietę rodzącą w centrum.
6: SK2. Magazyn lokalny.
9: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Cmentarze ewangelickie w regionie konińskim stały się podstawą projektu Nieme Ślady. Zdzisław Siwik nie ograniczył się do samego fotografowania. Szukał nazwisk, pytał o rodzinne wspomnienia, odtwarzał tło powstania nekropolii i losy ludzi.
14: Siłą fotografii jest zachowanie w pamięci czegoś, czego nie ma albo za chwilę nie będzie. I stąd się wziął też pomysł na dokumentowanie i fotografowanie cmentarzy ewangelickich. Byłem w województwie konińskim jest ich ponad 200. Ja ograniczyłem się do powiatu konińskiego i sfotografowałem, zdokumentowałem około 45 cmentarzy ewangelickich. Sam nie byłem świadom, że jest ich aż tyle. Myślałem, że to się zamknie w jakichś 25 cmentarzach, ale fotografując, oczywiście cały czas wysyłałem takie wici do znajomych, do różnych historyków czy regionalistów i spływały do mnie ciągle jakieś nowe informacje, tak? Nowe lokalizacje tych cmentarzy. Okazuje się, że jest ich po zamknięciu projektu, po zamknięciu już po wydrukowaniu albumu, okazało się, że jeszcze wypłynęły jakieś cmentarze, których nie zdokumentowałem. Więc po prostu świadczy to, jaka duża to była społeczność w naszym regionie. Nie tylko w naszym, ale w całej Polsce tak naprawdę. Że ta mniejszość ewangelicka, niemiecka, że ci osadnicy, którzy przyjeżdżali do nas z Niemiec, to była taka duża grupa społeczna, o której do końca sobie nie uświadamiałem. Dopiero odwiedzając te cmentarze, uświadomiłem sobie, jak duża to musiała być społeczność. Ona miała ogromny wpływ na rozwój naszego regionu, na rozwój w ogóle całej Polski, bo teraz jak jeżdżę po Polsce, czy Pomorze, czy Mazowsze, czy Śląsk, nagle wszędzie widzę te cmentarze. Wcześniej ja nie zwracałem na nie uwagi, ale wróćmy do tego, jaki ona miała, ta społeczność, wpływ. Ogromny miała wpływ, bo musimy sobie powiedzieć, skąd oni się wzięli. To już końcówka XVI, początek XVII wieku, po potopie szwedzkim, po epidemiach. Na naszych ziemiach polskich brakowało ludzi do pracy. Było dużo ziemi. Dużo ziemi było niezagospodarowanej, zalesionej i potrzebne były właściciele gruntów, potrzebowali ludzi do pracy. I oni właśnie, to był powód, dlaczego oni tutaj przybyli, tak? I co jest najważniejsze, oni przywieźli do nas wiedzę i technologię. Oni byli... To byli ludzie z obszarów Holandii, Niemiec, posiadali tą wiedzę melioracyjną, inny sposób uprawiania ziemi, bardziej wydajny. Oni przywieźli ten kaganek oświaty dla polskiego rolnictwa. Tutaj pewnie było różnie, ponieważ oni byli na tak zwanym prawie holenderskim, mieli troszeczkę inną strukturę społeczności. Oni często gospodarowali na takich obszarach wyizolowanych, tak? Czyli na pewno mieli kontakty i integrowali się ze społecznością tutaj miejscową, ale jednak byli taką społecznością odrębną. Byli innego wyznania, byli przybyszami, trzymali się, podejrzewam, bardziej jednak właśnie w swojej jak gdyby takim środowisku, ale pewnie się integrowali. No tego do końca nie wiem tak naprawdę, nie? To trudno powiedzieć, w zależności w jakiej okresie to było, bo ta kolonizacja czy ta imigracja, ona była na różnych etapach, miała różną formę. Inaczej to wyglądało w XVIII wieku, a inaczej już w XIX, czy pod koniec XIX. Na początku miał to być album fotograficzny, który miał służyć wystawie. Ta wystawa nie powstała. Powstał album fotograficzny z pewnymi opisami sami. Na początku miały być to same zdjęcia plus wstęp, ale w pewnym momencie, jak już tworzyłem ten album, stwierdziłem, że brakuje jednak tych opisów. Więc lokalizacje tych cmentarzy to oczywiście z literatury regionalnej, ale także używałem map Google. Na mapach Google one są też gdzieś tam pozaznaczane i mają też współrzędne. Można sobie, że tak powiem, szczytać z map Google, wrzucić do aplikacji i prawie, że pod każdy cmentarz nasz aplikacja podprowadzi. Natomiast sobie w którymś momencie zadałem taki trud, żeby o każdym cmentarzu coś napisać, znaleźć jakąś ciekawostkę, i to w którymś momencie stało się naprawdę dużym wyzwaniem, bo nie wszystkie cmentarze są opracowane. Niektóre są rzeczywiście dobrze, tak jak na przykład w gminie Krzymów. To są bardzo dobrze opracowane tutaj, przede wszystkim właśnie przez Stowarzyszenie Frydhof, czy tam miejscowych regionalistów. Konin, Żychlin, Węglewskie Holendry, bardzo dobrze opracowane, ale są też takie jak w gminie Kramsk czy Wierzbinę, gdzie po prostu znaleźć jakiekolwiek informacje o tych cmentarzach to było kuriozalne zajęcie. Natomiast korzystałem z wielu źródeł, tak? Na przykład ze spisu powszechnego z 1921 roku, z dzieł Eduarda Kneifla, takiego pastora, który zajmował się opracowaniem tych parafii przede wszystkim tutaj w powiecie kaliskim, ale też on pochodził z Władysławowa, z Felicjanowa, więc też pewne informacje gdzieś z jego prac wyciągnąłem. Z Atlasu Geograficznego Królestwa Polskiego można też pewne informacje wyciągnąć. Ciekawe prace znalazłem, to jest na przykład zarys najstarszych dziejów osad holenderskich w Puszczy Pyzderskiej Zbigniewa Chodyły. Wydawnictwa nasze tutaj regionalne, czyli Holendry wokół Konina, to jest książka wydana i zredagowana przez Stowarzyszenie Frydhof. Zerwane ogniwo, Ewangelicy na ziemi zagórowskiej i wielu, wielu innych źródeł. Też szukałem informacji na stronach gminnych, tak? Każda gmina ma tam jakieś też lepiej lub gorzej opracowaną swoją historię i tych źródeł informacji, powiem szczerze, że gdybym to wynotowywał, to by było z 3 strony, A4. Korzystałem z pracy innych historyków i regionalistów. Nie miałem ambicji, żeby to była praca naukowa. Chciałem bardziej, żeby to było bardziej taki album popularyzujący, będący takim... bo mi się wydaje, że oprócz tego, że to jest album fotograficzny, to jest to fajny przewodnik po cmentarzach ewangelickich ziemi konińskiej, że jeżeli ktoś już go ma w rękach, no to ma tą wskazówkę, gdzie tego szukać i jak tam na przykład trafić. Niektóre cmentarze są w bardzo dobrym stanie i gdzie te nagrobki są interesujące, warto je sfotografować, ale są takie cmentarze, gdzie właściwie została tylko przyroda. I przyroda jest takim drugim tematem tego albumu, tego dokumentu, ponieważ pokazuje też, że przyroda sobie bez nas, bez ludzi poradzi, tak? Mamy cmentarz, którego tak naprawdę już nie ma, on jest pod ziemią, ale przyroda jest bujna i po prostu żyje dalej. I tak na przykład był nieciekawy cmentarz, w tym sensie, że była jakaś powtarzalność, bo taki mój pomysł był, żeby każdy cmentarz troszeczkę, żeby to nie było tak samo sfotografowane. Szukałem dla każdego cmentarza takiej jednej klatki, która będzie charakterystyczna tylko dla tego jednego cmentarza. I to nie było łatwe. I nieraz była taka sytuacja, że rezygnowałem z dokumentowania, a czy ja zdokumentowany, to mam wszystkie te cmentarze w takim bardziej szerszej dokumentacji, ale w albumie wybierałem takie zdjęcia, które właśnie miały być taką reprezentacją, taką jakby ikoną tego cmentarza. I są też cmentarze, gdzie nie mamy nagrobków na zdjęciu, tylko jest jak gdyby klimat tego miejsca w Alinowie koło Złotkowa. No tam było po prostu jak gdyby sama przyroda, przyroda, która stworzyła to miejsce, jest dla mnie bardziej interesujące niż te nagrobki, tak? Są cmentarze, gdzie przyroda współgra z nagrobkami, tak? Pokazuje, jak na przykład przejmuje jak gdyby taką władzę nad tym cmentarzem. Są cmentarze, które właśnie pokazuje, jak przyroda zawłaszcza w ogóle całkowicie. One są często porośnięte mchem. Z tych nagrobków wyrastają drzewa, nieraz wielkie drzewa. I to jest, że to jest jakaś społeczność, która tutaj była, która żyła. Ona mi się raczej z życiem kojarzy. Z tym, że oni tutaj tworzyli tą rzeczywistość, przetwarzali. Oni po prostu budowali ten naszą rzeczywistość. Przecież oni robili jako pierwsi meliorację, tak? Osuszali tereny bagienne, wycinali jakieś drzewa w puszczy, karczowali, zabierali przyrodzie tą ziemię do uprawy. Teraz ta przyroda znowu ją sobie odbiera. Więc to jest ciekawe też, nie? Takie dla mnie jako fotografa, jako twórcy taki temat. Tutaj na przykład w Kopojnie, no państwo tego nie widzicie, bo jesteśmy w radio, ale my tutaj widzimy, na przykład gdzie są nagrobki, pokazują właśnie te drzewa, tak? Bo one wyrastają z tych miejsc, gdzie były wcześniej groby. Te drzewa się jak gdyby karmią minerałami, które są w nas. Nie? Czyli taki obieg materii. My tą przyrodę, że tak powiem, wykorzystujemy, a teraz przyroda wykorzystuje nas. To jest ciekawe, takie trochę filozoficzne podejście do tego tematu. Ale to jest właśnie najciekawsze, żeby nie dokumentować tylko rzeczy materialnych z jednej strony, tylko żeby spróbować zinterpretować tą społeczność. Nie wiem, czy to odbiorca też tak odbiera jak ja, ale dla mnie to była duża przygoda. Że mogłem po tym powiecie konińskim jeździć, oglądać, przeżywać, rozmawiać z ludźmi, których gdzieś tam spotkałem. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja to fotografowałem przez parę lat. Starałem się to robić w różnych porach roku, bo często był jeden cmentarz pokazany w paru porach roku i potem sobie wybierałem, tak? Każdy cmentarz mam zdokumentowany tak między 150 a 300 zdjęć, więc to jest taka dokumentacja, która mi się wydaje, że pozostanie, tak? To, bo nie wszystkie cmentarze przetrwają. Już teraz zwiedzając je, wiem, że część zostanie, ale część prędzej czy później zniknie. Więc traktowałem to też jako taką formę dokumentowania. A poza tym fotografowanie jeszcze, dokumentowanie w różnych porach roku też daje fajną możliwość urozmaicenia tego materiału. Tak? Bo mam na przykład zdjęcia fotografowane zimą. To zdjęcie na przykład w Osowcu, w Milinie, w gminie Kramsk. Wydaje mi się, że gdyby ono było sfotografowane w innej porze roku, nie byłoby takie ciekawe. A powiem państwu taką ciekawostkę. To jest zdjęcie sfotografowane zimą, ale tak naprawdę ta zima była tylko 2 dni. To był po prostu taki okres, że rano spadł śnieg, ja to pojechałem, zrobiłem zdjęcie, a następnego dnia już ten śnieg zaczął topnieć i już nie było. To był moment. Kilka takich właśnie momentów przeżyłem przy tym projekcie i to było bardzo ciekawe dla mnie. Starałem się też, żeby to był, żeby ten projekt był jednolity. Żeby było czuć, że to jest zrobione jedną ręką, tak? I możliwe, że świadczy o tym, że to są takie kolory, ponieważ robiłem w podobnych porach dnia. To były zawsze popołudnia, wieczory. No i powiem tak, no większość zdjęć prawdopodobnie było robione jesienią, więc może stąd to wynika. Jesienią, zimą, latem było ciężko nieraz się tam dobić, ponieważ po pierwsze one były, niektóre są tak zarośnięte, że latem ta przyroda jest tak bujna, że nawet nie ma jak tam wejść. Natomiast część było na pewno robione wiosną. Część było jesienią, część zimą. Latem myślę, że też któreś było, ale chyba najmniej. To, że one są w podobnym, w takim klimacie czy stylu, to wynika z tego, że to jedna osoba robiła i miała jakiś koncept na to. No taki był zamysł. Żeby to nie były zdjęcia od sasa do lasa. One mają być interesujące, mają być każde troszeczkę inaczej pokazane, ale mają stworzyć spójną całość. Bo często jak oglądam na przykład albumy, gdzie jest paru fotografów, to właśnie jest, mimo że jest na przykład jeden temat, ale na przykład są różne zdjęcia. Ja to widzę, nie? Widzę, na przykład rozróżniam tych autorów. Znaczy z tym albumem jest taki troszeczkę problem, że to jest bardzo małe wydawnictwo. Bym powiedział nawet, że kolekcjonerskie. Zostało wydanych 150 egzemplarzy i tak naprawdę zostało jeszcze około 50. Więc gdyby ktoś miał ochotę nabyć, to jedyny sposób to jest po prostu indywidualne skontaktowanie się ze mną. Najlepiej przez jakiegoś messengera i tylko taka forma. Przekazałem część egzemplarzy do bibliotek i konińskich, i takich ogólnopolskich, które wymaga jak gdyby użycie numeru ISBN, tak? Ale tu w Koninie to na pewno w bibliotece głównej jest ten album. Jest też w bibliotece szkolnej zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, więc uczniowie tej szkoły na pewno mogą skorzystać. No i w bibliotekach uniwersyteckich.
15: Dla mieszkańców regionu ten album to sygnał, że pamięć o dawnych społecznościach nie jest wyłącznie domeną archiwów. Ponad 200 strażaków z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych przyjechało do Lichenia Starego, by wziąć udział w mistrzostwach Firefighter Combat Challenge Poland. Te zawody to jeden z najtrudniejszych sprawdzianów strażackiej sprawności. Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska.
16: Lidia Maciejewska, prezes fundacji Firefighter Combat Challenge Poland.
17: Co takiego jest w Licheniu, że tylu zawodników tutaj przyciągło?
16: Są to zawody formuły amerykańskiej, jako jedyni w Polsce. Mamy ją opatentowaną i możemy te zawody robić u siebie. Wcześniej one się odbywały w Łodzi, od 2 lat odbywają się w Licheniu. W zeszłym roku robiliśmy jednodniowe, w tym roku już będą dwudniowe. Będą starty indywidualne i klasyfikacje do sztafet. Mamy 202 zawodników z Polski, z Czech, z Niemiec, z Austrii, z Węgier, 20 ponad Litwinów. Mamy też gościa specjalnego z USA, także jesteśmy zadowoleni z frekwencji, troszkę mniej z pogody, ale mamy nadzieję, że się uciszy.
17: Są nie byle jakie zawody, bo trudność jest dość ogromna.
16: Tak, taki człowiek z ulicy nie jest w stanie pokonać takiego toru. Ja przyznam, na wbiegnięciu na wieżę odpadam, a jeszcze jest dalszy tor, pięć różnych elementów toru. Poziom zawodników jest bardzo wysoki. Mamy tu mistrzów świata, mistrzów Europy, mistrzów Polski, wielokrotnych, ale mamy też debiutantów. Mamy wiele osób, które po raz pierwszy będą mierzyć się z tym torem. No, trzymamy za nich bardzo kciuki. Mamy tu strażaków ochotników, strażaków zawodowych, kobiety, mężczyźni, także różnorodność, jest na co popatrzeć. Zapraszamy z całego serca, bo jest na co popatrzeć.
17: No właśnie, a ten tor, mogłaby Pani trochę zdradzić szczegóły, na czym to polega, ta cała konkurencja?
16: Tak, w ogóle to biegamy w całym ciężkim sprzęcie z aparatem, z maską. Pierwszy element to jest wbieg z pakietem, czyli z wężem, schodami do góry. Na górze podnosimy, wciągamy pakiet z dołu, zbiegamy, dobiegamy do młota. To jest też ciężkie zadanie, trzeba przesunąć taki klocek slalom. Wracamy, bierzemy wąż, trafiamy wodą do celu i bierzemy 80-kilowy manekin i przez cały tor przeciągamy go na koniec. Także są osoby, które padają w połowie toru.
17: No właśnie, oprócz tego sprawdzenia swoich umiejętności, co ma dać udział w tej konkurencji?
16: Ćwiczą. Strażacy ćwiczą swoją wydajność, swoją kondycję, sprawność, ale w tym roku też chcielibyśmy trochę się zintegrować, także prócz czasu takiego zawodów liczymy na wspólnego grilla, wspólne świętowanie, poznawanie się, bo to jest taka brać strażacka, fajne spotkanie.
17: Super, zapytam jeszcze, kobiety mają taki sam tor jak mężczyźni?
16: Tak, kobiety mają dokładnie ten sam tor, dokładnie te same elementy, z takim samym obciążeniem, mają swoją klasyfikację, także one między sobą konkurują w tych samych warunkach. Zasada jest taka, że każdy strażak ma dokładnie takie same okoliczności na torze, nie? Wszyscy mają to samo, nie?
17: I dają radę?
16: Dają. Dają. Mamy 15 kobiet w tym roku. Dziękuję. Dzięki bardzo.
18: Starszy kapitan Bereza Rafał, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
17: No i co pan dzisiaj tutaj robi, zapytam?
18: Tutaj startujemy razem z zawodnikami z innych państw, również dużo zawodników z Polski przyjechało tutaj na zawody. Sprawdzamy naszą wydolność, nasze przygotowanie do służby, jaką pełnimy na co dzień w naszych jednostkach, a dodatkowo rywalizujemy tutaj na torze, ale to jest rywalizacja taka sportowa, ponieważ my tu wszyscy się znamy tak naprawdę. Jesteśmy rywalami, takimi można powiedzieć przeciwnikami te dwie minuty na torze, a później każdy jest tak przyjaźnie nastawiony, także bawimy się.
17: Czy każdy strażak może wziąć udział w takich zawodach?
18: Jak najbardziej. Każdy strażak, który jest dopuszczony do działań, czyli ma badania, ma przygotowanie odpowiednie, może wziąć tutaj udział w tych zawodach i może się sprawdzić pod względem właśnie tego przygotowania do działań, które na co dzień mogą mu się przytrafić.
17: Czy trudno jest pokonać ten tor?
18: To znaczy tak, jeżeli ktoś startuje pierwszy raz, to na pewno zderza się z taką ścianą, ponieważ jest to, w ogóle sport nazwany jest dwie minuty, najcięższe dwie minuty.

0: Jak sprawdzamy się, żeby wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie właśnie do przygotowań w tych najważniejszych zawodach?
1: Generalnie ja nie wiedziałam na przykład, że strażacy konkurują ze sobą w takich umiejętnościach też.
0: To znaczy konkurują, ale to jest taka dobra konkurencja, ponieważ my konkurując tutaj, nas to jakby motywuje do treningu, do przygotowań i do pracy nad sobą, abyśmy byli lepsi i skuteczniejsi w działaniach, w wyzwaniach, które nam stawiają te wyjazdy właśnie nasze do działań.
1: No właśnie, to pomaga potem już w takiej codziennej pracy?
0: Tak, jak najbardziej. No to jest, można powiedzieć, że trenując do takich zawodów, to trenuję dwa w jednym, ponieważ trenuję do zawodów i trenuję do codziennej mojej pracy, która jest właśnie, jest to podział bojowy. No i wiadomo, jeżeli ktoś jest sprawniejszy, jest mu łatwiej wykonać pewne zadanie, które wymaga jakiegoś wytrzymałości, tężyzny fizycznej, siły i jak najbardziej te treningi, wszystkie ten czas poświęcony skutkuje i odzwierciedla właśnie czas w tych działaniach jakby.
1: A Licheń jest odpowiednim miejscem do takich zawodów?
0: Powiem tak, lepszego miejsca znaleźć się nie dało. Jest najbardziej, jak najbardziej odpowiednim miejscem i no tak jak widać, troszeczkę pogoda jest wiecznie, ale strażak niczego się nie boi, ani wiatru, ani wody, także działamy i startujemy. Wszyscy mamy równe warunki, także no startujemy, działamy.
1: Dziękuję bardzo. To właśnie, dlaczego pan tutaj w ogóle przyjechał?
2: Reprezentuję naszą jednostkę OSP Licheń Stary w biegu indywidualnym.
1: A te zawody, po co one, co one dają udział w tych zawodach?
2: No, satysfakcja na pewno. Z wystartowania do kończenia tego toru, bo naprawdę tor jest przygotowany dość trudny, także no wydaje mi się, że satysfakcja gwarantowana.
1: A trudno go pokonać? Pokonywał już pan go?
2: Startuję pierwszy raz, także no wszystko się okaże. Na treningach wychodziło ok, no zobaczymy jak będzie. Na czasy jakieś mega nie liczę, ale no samo ukończenie to już jest duże wyzwanie.
1: I to pomaga potem w pracy takiej codziennej strażaka?
2: Na pewno. Kondycja jest potrzebna jak najbardziej w akcjach, w zdarzeniach różnego typu. Ja na ogół jestem ochotnikiem w Straży Licheniu Starym, a zawodowo jestem kucharzem, także...
1: No to trochę się nie łączy.
2: Trochę się nie łączy, ale wiadomo, jakieś hobby, tu pomaganie ludziom i tak dalej, tu karmienie ludzi oczywiście i jakaś tam kondycja, nie powiem, że jest, ale no staramy się.
1: Ja życzę powodzenia.
2: Dziękuję bardzo. Nie dziękuję raczej, żeby nie zapewniać.
3: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Łukasik.
1: Tuż po przejściu tego ogromnego toru, jak było?
3: Powiem tak, bardzo ciężko, ale dałem jakąś radę.
1: Co daje udział w ogóle w tych zawodach?
3: Satysfakcja gwarantowana na pewno. Polecam.
1: Dużo pan ćwiczył przed?
3: Nie mam bardzo gdzie ćwiczyć takiego czegoś, ale crossfit, siłownia, bieganie. I w sumie tylko tyle.
1: Co się czuje, jak się kończy? Bo przed na pewno ogromną adrenalinę, a po?
3: Ciężko oddech złapać. Naprawdę, ciężko.
1: I jak się podoba w Licheniu?
3: Fajnie, polecam. Na pewno jeszcze przyjadę.
1: Ja dziękuję bardzo.
3: Również dziękuję, do widzenia.
1: Ale żyje pan?
4: Ledwo. Nie, bo to odcina jest takie niedotlenienie, że się ciemno przed oczami. Jeszcze mroczki mam, no. Bo się wcale tak dobrze nie oddycha. To jest o połowę mniejszy oddech niż normalnie, nie?
5: Skorupka Dawid, Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie. Chodziu.
1: Jak było?
5: Rewelacja. No, 10 lat temu ostatni raz startowałem w ostatnich zawodach. Teraz takie małe przypomnienie, żeby się może trochę odmłodzić. Ale rewelacja, naprawdę każdemu to polecam, żeby się sprawdzić. Nie chodzi o to, żeby kręcić czasy, tylko żeby po prostu ukończyć i sprawdzić się, zrobić to dla samego siebie.
1: Trudno było wejść na tą górę?
5: Wejście jest łatwe, najgorszy jest jednak ten fantom, on waży 80 kg i nogi, ręce, wszystko dostaje potężną dawkę, że tak powiem, niedotlenienia.
1: Ale zadowolony pan jest.
5: Tak, no endorfiny zaczynają działać, nie? Od wysiłku fizycznego.
1: A Licheń sprzyja tym zawodom?
5: Pogoda, rewelacja, miasto oczywiście, no bardzo dużo miejsca mają, nie? Warunki nad jeziorem, wiatr wieje, jeszcze fajnie, bo akurat kierunek jest wiatru, jest w stronę mety, więc idealny dzień na takie zawody.
1: Ja gratuluję.
5: Dziękuję również, pozdrawiam.
6: Firefighter Combat Challenge odbywa się na oczach publiczności, dzięki czemu zawody były nie tylko sportowym wyzwaniem, lecz także bardzo widowiskowym wydarzeniem. Konińskie Dobre Miejsce stało się miejscem spotkań dla dzieci i rodziców, w tym także dla rodziców sprawujących pieczę zastępczą.
7: To jest przestrzeń całego naszego dobrego miejsca i ogrodu, który właśnie dostał nowe życie, został przygotowany do takiego bezpiecznego używania przez dzieci i uczestników na co dzień warsztatów terapii zajęciowej. Realizujemy jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci projekt ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Jest to projekt, który nazywa się Kierunek Rozwój i Profesjonalizacja. I to jest ważne, ponieważ jest to projekt, który służy rozwojowi organizacji, ale przy tej okazji mieliśmy szansę zaproponować też nowe usługi, nowe działania na rzecz mieszkańców. I jedną z tych nowych usług, nowych od 1 czerwca tego roku, przez półtora roku, jedną z tych nowych usług jest właśnie miejsce spotkań w dobrym miejscu. Ta oferta została skierowana do sądów okręgowego i rejonowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Usługa polega na tym, że w dobrym miejscu przygotowaliśmy warunki do spotkań rodziców z dziećmi. Rodziców, którzy są w trakcie spraw rozwodowych, spraw o opiekę nad dzieckiem, spraw również pieczy zastępczej, czyli dla rodziców biologicznych, dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej w mieście Koninie i powiecie konińskim, wskazanie takiego miejsca bezpiecznego, gdzie mogą odbywać spotkania z dziećmi. Miejsce jest przygotowane adekwatnie do potrzeb dzieci i rodzin, które tam te spotkania odbywają. I jest też opiekun miejsca spotkań, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za całą logistykę, przygotowanie miejsca i ta, która czuwanie nad bezpieczeństwem. Nie jest to osoba, która uczestniczy i jest stroną w tych spotkaniach, ale jej zadaniem jest bezpieczne przeprowadzanie tych kontaktów. Ta usługa jest bezpłatna, przygotowana no właśnie na potrzeby lokalne przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dlaczego do tego doszło? Dlatego, że mieliśmy takie informacje i z rodzin zastępczych, z miasta i powiatu, ale też z sądu, od kuratorów sądowych, że jest z tym problem. Nie ma takiego miejsca, które byłoby takim miejscem bezpiecznym i takim obiektywnym dla rodzin. Po prostu nie ma, więc do tej pory w tych kontaktach sądy były zmuszone do wskazywania miejsc w przestrzeni publicznej, na placach zabaw, w salach zabaw. Wiadomo, że też rok ma swoje pory, zimna, gorąca, deszczu i te warunki były nie zawsze odpowiednie. A ja to potwierdzam, bo od czerwca miejsce udostępniamy, więc widzimy, jakie to są sytuacje, jak przebiegają spotkania, jak ważne jest otoczenie, które po prostu sprzyja dobrej komunikacji dzieci z rodzicami i też rodziców nawzajem. Zasada jest taka i taką zasadę i takie wskazówki otrzymaliśmy od kuratorów, że spotkania są dla rodziców i to rodzice powinni przede wszystkim zadbać o to i przygotować się do spotkań. Bo przecież one czemu służą? Temu, żeby w przyszłości najbliższej sąd mógł podjąć taką decyzję, no bo to są sprawy konfliktowe, sprawy trudne. Prawda? Nie każda rodzina potrzebuje takich mediacji i takiego środka, żeby na gruncie poza rodzinnym spotykać się z własnymi dziećmi. A więc głównie to rodzice muszą zadbać o to i przygotować się, bo to oni znają swoje dzieci, to oni mają się zbliżyć do dzieci, to oni mają uzyskać, czy jakby udowodnić taką więź i taką potrzebę z obu stron płynącą do tych spotkań i że te spotkania są bezpieczne. Tym niemniej mamy ogród na potrzeby tych spotkań.
6: Tłumaczyła Elżbieta Sroczyńska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie. Korzystanie z tego miejsca jest bezpłatne.
8: Magazyn lokalny.
6: Arleta Janiak, witam Was ponownie. Przed nami kolejna porcja informacji z Konina i okolicy. Zaczynamy. Biblioteka emocji już działa. Nowa strefa ma stać się przystanią dobrostanu w sercu Konina. Tutaj wypożycza się książki, nie kierując się autorem czy tytułem. Więcej o tym Justyna Zacharek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, z którą rozmawiała reporterka Eski2 Emilia Czerniejewska.
9: Biblioteka emocji to jest jedno z takich, myślę, że najbardziej innowacyjnych działań, które w ostatnim czasie u nas się odbywają. I też te działania, o których mówiliśmy w większości, one się odbyły w zeszłym roku. Natomiast Biblioteka Emocji to jest coś, co trwa, coś, co tak fizycznie trwa i fizycznie się u nas znajduje, ponieważ to jest wydzielona przestrzeń w naszej bibliotece, w której jednak nie wypożyczamy książek, nie szukamy na podstawie autora czy gatunku, który chcemy wypożyczyć, ale na podstawie emocji, którą chcemy, aby w nas ta książka obudziła. Czyli na przykład możemy przyjść po książkę, która woła takie uczucie związane z radością, ze złością, z miłością. I to jest ciekawy projekt międzynarodowy. Znaleźliśmy się w gronie bodajże 9 organizacji z 6 krajów. Uczestniczą tutaj jeszcze biblioteki z Litwy, Łotwy, Francji, Belgii i Tunezji w tym projekcie.
10: Czyli pracownicy biblioteki segregują te książki według wskazanych, że tak powiem, emocji, tak?
9: Można tak powiedzieć. One zostały specjalnie zakupione z myślą dokładnie o takiej konkretnej emocji, wybrane. Cały czas tam będą się pewnie jeszcze pojawiać nowe. Każda jest opatrzona naklejką z tą emocją. Są regały właśnie opisane emocjami. I te książki można wypożyczać, czytać u siebie wygodnie w domku.
10: Czyli to ma doprowadzić do takiego ułatwienia wyboru, czy czytelnikowi tej lektury, którą ewentualnie chciałby wypożyczyć.
9: To jest też związane w ogóle z biblioterapią, cały ten projekt. Także on troszeczkę jest szerzej pomyślany. Nie chodzi tylko o samą zmianę sposobu wypożyczenia, ale myślę, że też to może nam pomóc odkryć zupełnie inne książki, do których byśmy może nie dotarli, nie patrząc w ten sposób. Ja myślę, bo tak pytałaś, jak się czują u nas czytelnicy, więc ja mam nadzieję, że się czują bardzo dobrze i często o tym mówią, a myślę, że to też dlatego, że przestrzeń jest bardzo przyjazna. Biblioteka ma wiele takich miejsc tutaj, gdzie można po prostu usiąść sobie wygodnie i z tą książką posiedzieć, poczytać, przejrzeć. Przede wszystkim myślę też, ja tu pracuję od 2 lat i to jest rzecz, która mnie tutaj zachwyciła, że te osoby, które spotykamy w wypożyczalniach, w filiach, które stoją za tą ladą, gdzie przychodzimy wypożyczyć książkę, są bardzo otwartymi osobami, które doradzą, i oni też, nasi bibliotekarze, znają naprawdę czytelników. Ja też czasami, bo sama nie staję za ladą, nie wypożyczam książek komuś, ale słyszę te dialogi, gdy przychodzi czytelnik. Wczoraj akurat była taka sytuacja, w której bibliotekarka mówiła, że chyba przez pomyłkę jakaś książka znalazła się na koncie, bo ona już od tylu lat zna czytelniczkę, że wie, że ta do niej nie pasuje. Bibliotekarze znają naszych czytelników, doradzają, znajdą nowości, znajdą, polecą coś, co na pewno się spodoba, a może czasem zaskoczy. Ale też właśnie te projekty, które były realizowane rok temu, one pokazały, że czytelnictwo jest czymś, co nie zna granic na przykład wiekowych, bo w tych projektach naprawdę w dużym przekroju wiekowym brali udział uczestnicy, bo były to zarówno rzeczy skierowane do najmłodszych, jak i do najstarszych, a przede wszystkim Konin lubi książki pokazał, że młodzież też czyta i że potrafi przyjść na spotkanie autorskie w tak dużej ilości, że się nie mieszczą w sali.
6: Wyjaśniła Justyna Zacharek z Konińskiej Biblioteki i dodała, że można nie tylko wypożyczać książki, ale także zatrzymać się na chwilę i odpocząć. Ponad 100 łosi żyje na terenie powiatu konińskiego. Z roku na rok liczba ich rośnie, a i miejsc, gdzie można spotkać te ogromne zwierzęta, jest coraz więcej.
11: Ogólnie to wszystkie zwierzęta praktycznie występują na leśnictwie koni. Od takich drobnych gryzoni, owady, ale ja może wymienię takie ciekawe, które po prostu robią wrażenie, jeżeli idziemy do lasu, czyli duże ssaki. No bo to najczęściej widzimy, to nam się podoba i to fajnie wygląda. Nie mówiąc o tym, że mamy bardzo dużo ptactwa, bo nasz teren jest, po pierwsze, jest mnóstwo jezior, mnóstwo różnorodnych drzewostanów, to ptactwo ma bardzo dużą bazę pokarmową, dzięki czemu po prostu ściąga tu praktycznie z całej Polski. Mamy cieplejsze te wody na jeziorach, mamy chłodniejsze, więc każdy ptak może znaleźć odpowiednie warunki dla siebie. Z takich ciekawych ptaków to na pewno mamy bielika. To jest bardzo ładny, duży ptak, drapieżny. Jest u nas od co najmniej 20 lat. Pojawiają się nowe pary. Co roku praktycznie jest lęk, więc to już świadczy o tym, że on ma się tutaj dobrze. To jest ptak pod ścisłą ochroną, więc nie mogę zdradzić miejsca, w którym możemy go spotkać, ale na pewno możemy go często zobaczyć. Mamy bociana czarnego. to też jest gatunek pod ochroną, też wyznacza się do niego strefę. I ta strefa jest, no ja pracuję w nadleśnictwie koło 15 lat i to gniazdo z tym bocianem jest co najmniej tyle, jak nie dłużej. Oczywiście my o te miejsca dbamy, robimy odpowiednie strefy i tam nie wykonuje się żadnych działań gospodarczych, nie niepokoi się go. To my wiemy, gdzie on jest i tak ma po prostu pozostać. Ale przechodząc do takich zwierząt, które wszystkim się podobają, czyli ssaki. Mamy mnóstwo jeleni i to takich naprawdę bardzo ładnych. Bardzo ładne, mówię, mam na myśli takie, które mają potężne poroże, dobrze zbudowane, takie praktycznie jak jelenie, które występują w górach. To jest taki fenomen, jeżeli chodzi o nasze nadleśnictwo, bo my mamy zwałki. Dla jednych plus, dla innych minus. No, dla zwierzyny zwałki to jest miejsce, gdzie mogą spokojnie się rozwijać, wychowywać młode, to jest trudno dostępny teren. No i jest to jakieś tam urozmaicenie krajobrazu. Naprawdę nie oceniam, czy to się podoba ludziom, czy nie. Zwierzynie się podoba. Także mamy jelenie. Co roku we wrześniu możemy oglądać na łąkach koło kamienicy potężne rykowiska. Mamy mnóstwo saren. Zresztą to chyba wszyscy widzą, bo sarny są... No, całą zimę praktycznie występowały na polach. Teraz zaczęły wracać do lasu, no bo no, poszukują pożywienia. No. I tego schronienia, no bo zimą szukały jedzenia, no to najłatwiej jedzenie znaleźć jest na polach. Teraz wracają do lasu, gdzie jest troszkę inaczej. Mamy mnóstwo dzików. Mamy mnóstwo lisów, zajęcy, nie wiem, bażantów. Jeżeli chodzi o bażanty, no to dlaczego nie wspominam? Bo często mamy telefony, że pojawiają się już nawet na ogródkach działkowych, na, nie wiem, na podwórkach. Także widać, że tego ptactwa też jest bardzo dużo. No i mamy największe ssaki na naszym terenie, czyli łosie. Coraz więcej ludzi też tam zgłasza, że widzieli łosia, że przechodził tu czy tam, bo jeszcze, znaczy to już nie jest tak, jak było, nie wiem, 5-10 lat temu, kiedy jak się pojawił w jakiejś miejscowości łoś, to mieliśmy od razu 20 telefonów, że co to jest, bo przechodzi. Ludzie się już jakby przyzwyczaili do tego, że te łosie są, no zresztą nie ma się co dziwić. No, na naszym nadleśnictwie mamy ponad 130 sztuk tych zwierząt, więc no praktycznie chyba każdy miał możliwość zobaczenia tego łosia. Jak kiedyś mieliśmy te łosie tylko na Brzeźnie, to na leśnictwie Brzeźno, czyli po południowej stronie Warty i leśnictwo Tokary, czyli to jest od Ślesina w kierunku na Sąpolno, tak w tym momencie praktycznie te łosie się występują już wszędzie. Dla łosia nie jest problemem przejście przez Wartę, więc on jest i po północnej, i po południowej stronie. Więc w okolice Goliny również możemy spotkać łosie. Możemy spotkać w Puszczy Bieniszewskiej łosia. Także możemy spotkać na Skulsku, czyli Jeziora Wilczyńskie, ta północna nasza strona. Więc tak naprawdę w każdym miejscu naszego nadleśnictwa są już łosie. Często możemy też spotykać łosie, jak przechodzą z jednego kompleksu do drugiego i wtedy wychodzą na pola. I naprawdę robi to wrażenie, bo nieraz widziałem, jak jechałem samochodem i na przykład ludzie się zatrzymują specjalnie tylko po to, żeby zobaczyć łosia, bo akurat sobie idzie. On wygląda tak ślamazarnie, tak spokojnie, ale proszę pamiętać o jednym, to jest dzikie zwierzę i naprawdę może nam zrobić krzywdę. Więc noga z gazu, nie płoszymy, bo nigdy nie wiemy, co to dzikie zwierzę zrobi, jeżeli zostanie wystraszone. Pojawiają się u nas wilki. Tak, to są wilki przechodnie, nie mamy stałej watachy, nie mamy miejsca, w którym te wilki jakby występowały cały czas. One przychodzą z innych nadleśnic, albo z północy, z Miradza, albo z południa, czyli Turek i Grodziec. Mamy, nie wiem, mnóstwo lisów. Jedni uważają lisa za szkodnika, no bo wyjada drobną zwierzynę. Inni uważają, że lis jest piękny. No, dla każdego zwierzęcia w naturze jest miejsce. Więc jeżeli jest zachowana ta równowaga, to wszystko jest dobrze. Im więcej tych zwierząt będzie u nas, tym ta równowaga bardziej się jakby ustabilizuje i będzie jakby łatwiej regulowana. No, nie może być gatunku, którego będzie albo za dużo, albo za mało. Często spotykam się z takimi zdaniami, że tak, opiniami, że natura sobie sama poradzi. No, no tak, gdy jest równowaga. No niestety, no, no przez to, że zajęliśmy dużą część natury, tak, wybudowaliśmy miasta, wybudowaliśmy drogi, pozbyliśmy się drapieżników, tak, dopiero teraz my jako lasy próbujemy stopniowo rozbudować tą populację drapieżników, ta regulacja zaczyna jakoś tam pomału działać. Ale no, te stany zwierzyny są naprawdę wysokie i teraz chodzi o to, że jak to pogodzić, no bo zwierzyna robi szkody. Robi szkody na polach, robi szkody w lesie. No ale no, każdy chciałby iść do lasu, każdy chciałby to na pole i zobaczyć tą zwierzynę tak sobie, tak, jak w stanie wolnym. Więc tu też chodzi o to, żeby zachować tą równowagę, bo są różne jakby potrzeby społeczeństwa. Teraz za chwilę zacznie się wiosna. Będzie coraz więcej młodych, tak, no i będą agresywne matki, tak, znaczy agresywne, no, broniące swojego nowego pokolenia. No, każda matka dba o swoje dziecko i taki to jest normalny odruch natury, więc jak będziemy się wybierać na spacery, no bo jest ładnie, coraz częściej będziemy z tego domu wychodzić, mało tego, przez tą zimę brakowało nam tego, żeby wyjść do tego lasu, żeby wyjść do tej przyrody, a wyjdziemy do lasu, no bo to jest najprostszy sposób, żeby jakoś, nie wiem, odreagować ten stres, tak, żeby się uspokoić, no bo w zielonym się lepiej odpoczywa. I będziemy spotykać oczywiście te małe zwierzęta. I apeluję od razu, bo chyba co roku apeluję o to, żeby nie zbliżać się do małych zwierząt, znaczy małych, młodych, tak, no bo często, może nie wiem, może z niewiedzy, może z chęci jakby tego, że chcemy zawsze pomagać, dużo ludzi do nas dzwoni, że na przykład znalazło w lesie, czy gdzieś na łące jakąś małą sarnę, jakiegoś małego liska, jakiegoś małego zająca i co oni mają z nim zrobić. Najlepsze, co możemy zrobić, to jeżeli nie widzimy, że on jest, nie wiem, ranny, nic mu się nie dzieje, to go zostawić w tym miejscu, nie zbliżać się, nie zostawiać swojego zapachu. Ta matka gdzieś w pobliżu jest, bo ona po prostu odciąga jakby potencjalnego drapieżnika, czyli nas, od swojego młodego. Jeżeli my przyjdziemy, będziemy z tym młodym, nie wiem, dotkniemy go, zostawimy swój zapach, to ta matka do niego nie wróci, no bo ona będzie czuła drapieżnika. No to jest jakby logiczne. I pamiętajmy, nie pomagajmy na siłę, bo my, zabierając to małe zwierzę ze środowiska naturalnego, wskazujemy go na to, że on resztę życia spędzi w ośrodku rehabilitacji. To no, no, znaczy, zwierzęta bardzo szybko się przyzwyczajają do obecności człowieka. Jeżeli ktoś będzie, to zwierzę będzie karmione przez człowieka, tak, będzie, nie wiem, miało ten kontakt z człowiekiem, no to ono będzie chciało do niego wrócić, więc wypuszczone później do środowiska, ono będzie do tego człowieka wracać, ono będzie agresywne, tak, bo ono będzie chciało od tego człowieka, żeby on jej dał, tak? Dlatego też nie dokarmiajmy tych zwierząt, tak? Oczywiście zimą, kiedy są trudne warunki, myśliwi czy leśnicy wiedzą, jak dokarmiać, czym dokarmiać, w jakich ilościach. My też oczywiście możemy, tak jak robimy jakieś karmniki dla ptaków, tak, coś, co po prostu staramy się tej naturze pomóc, ale w momencie, kiedy tego pożywienia w środowisku jest dużo, to nie dokarmiajmy, czyli nie zostawiajmy jedzenia gdzieś w niezamkniętych pojemnikach, tak, nie zwabiajmy tych zwierząt w dane miejsce, bo później mamy telefony na takiej zasadzie, że ja nie wiem, czemu te dziki podchodzą pod mój dom, czemu niszczą, czemu coś tam, one nie chcą odejść, one atakują, nie wiem, sarny podchodzą pod sam dom, tak, no dlaczego, no bo tam dostali jedzenie, no to on się przyzwyczaja, no to tak jak my, gdybyśmy, nie wiem, wiedzieli, że w danym miejscu dostaniemy coś do jedzenia, no to tam będziemy przychodzić, no bez wysiłku, po co mam chodzić po lesie, szukać tego jedzenia, skoro idąc do człowieka, dostanę to za darmo, bez żadnego wysiłku. Mało tego, często dajemy pożywienie, to co my jemy, dajemy też zwierzętom i to też może im zaszkodzić. Pamiętajmy, nie pomagamy na siłę, pomagamy wtedy, kiedy jest potrzeba. Lepiej zapytać myśliwego lub leśnika o to, co mogę zrobić w tym lesie, niż na własną rękę pomagać, bo ja wiem, że my często chcemy pomóc, ale bardzo często się zdarza, że my bardziej szkodzimy niż pomagamy. Więc to też należy na to zwrócić uwagę. Ale na pewno zwierzęta sobie poradzi. Mamy je naprawdę dużo i też nie wiem, jeżeli widzimy, bo w zeszłym roku na przykład mieliśmy taki telefon, że jakiś drapieżnik jakby, no, bo drapieżnik sam z siebie, ze swojej natury musi, jest mięsożerny. W związku z tym on musi polować. I mieliśmy telefon, że nie wiem, że drapieżnik atakuje biedną sarnę. No ale no, taka jest natura, no tego nie powstrzymamy. Do tego to się nazywa regulacja. Ten drapieżnik, pojawiając się, czy wilk, czy lis, pojawiając się w środowisku, on w pierwszej kolejności eliminuje najsłabsze osobniki. Dlaczego? Dlatego, że no, nie ma sensu biegać, męczyć się za zdrową zwierzyną. Lepiej złapać to, co jest chore, coś, co się nie nadaje do dalszego życia. I w tym momencie ta populacja danego roślinożercy jest bardziej stabilna, jest bardziej żywotna. I to też jest dobre. Pamiętajmy, natura działa bez człowieka i z człowiekiem od x lat i ona dalej będzie działać. My nie ulepszajmy tego, co natura wypracowała przez miliony lat.
6: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin. Kierowcy powinni uważać szczególnie wieczorem i nad ranem. Kłopotliwi lokatorzy to problem nie tylko dla sąsiadów, ale i dla spółdzielni mieszkaniowej. Niestety takich sytuacji nie brakuje na konińskich osiedlach. Więcej o tym opowie nam Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
12: Ja oczywiście ze względu na RODO będę mówił w sposób ogólny, ale że tak powiem, to obrazuje autentyczne sytuacje, które mają miejsce w naszych zasobach. No mamy takie mieszkanie, można by powiedzieć, wolność Tomku w swoim domku. Burdy pijackie, awantury, hałasy, siedlisko insektów. Niestety dochodzi do zalewania sąsiadów fekaliami, wodą. Uszkodzona spłuczka, niedrożna bateria. Wzywamy kogoś, żeby to naprawił, żeby wykonał dezynsekcję. Robimy te dezynsekcje, informujemy, zawiadamiamy sanepid. Spotykamy się z mieszkańcami, co możemy z tym dalej zrobić. No i dochodzi do takiej sytuacji, to może teraz też niektórych bardzo zdziwić, no ale jeżeli ktoś, przecież każdy powinien sam u siebie spłuczkę naprawić. No dobrze, tylko co zrobić wtedy, kiedy on ma czas na picie, na inne rzeczy, a to go mało obchodzi. A to, że sąsiada pod spodem zalewa, no to już go w ogóle nie interesuje. A ten sąsiad przychodzi o pomoc do spółdzielni. No to organizujemy wtedy, to jest taki przepis, który pozwala, że możemy w trybie awaryjnym przy udziale policji, taka sytuacja miała miejsce w tym konkretnym przypadku, wejść do mieszkania. Doprosiliśmy asystę policji, prezes pan Wolicki też brał w tym udział, przejdę się, nie zawsze się pracuje za biurkiem. No i pukamy, walę w te drzwi, no nie chcą otworzyć, informujemy, że jesteśmy w związku z tą sytuacją, że przyszliśmy naprawić za państwa spłuczkę, już byliśmy przygotowani do rozwiercania. Udało się, otworzyli. Proszę Państwa, no obraz nędzy i rozpaczy, jak można tak zapuścić mieszkanie. No ale dobra, uratowało się jakoś tą sytuację z tą spłuczką, a ponieważ policjanci, raz żeby też chronić te osoby, bo przecież wchodzimy do cudzego mieszkania, to jest objęte mirem domowym, nie można tak sobie wejść, przepis, mówię, pozwala, no to korzystając z tego przepisu ta asysta policji, no jeden z policjantów dostrzegł, że tam są jakieś młodsze osoby, poprosił, żeby te osoby podeszły, no bo to jest zapewnione bezpieczeństwo, więc chciał, tak to odbieram, zobaczyć, kto to jest, z kim ma do czynienia. No i ten młody człowiek, że tak powiem, dosłownie, no nagle oszalał. Proszę Państwa, doszło do tego, że jednego z tych policjantów pogryzł. Musiała przyjechać dodatkowa grupa policjantów, tak, człowieka z kuli. Ja potem byłem też na policji złożyć zeznania, jak to wyglądało. No i ktoś może powiedzieć, no właśnie, przypominam, o czym rozmawiamy. My poszliśmy do tego mieszkania naprawić za kogoś spłuczkę. Potem wracam do firmy, rozmawiam z pracownikami. Kurczę, no, gdzie was wypuścić w teren? Przecież tak naprawdę, no gdyby nie ta policja, to nie wiadomo, do czego by doszło. Skoro ktoś pogryzł policjanta, no to aż strach pomyśleć, co mogłoby się zdarzyć, gdyby tego policjanta nie było. On musiał być, bo tak przepis wymagał. No idziemy dalej. Jest kolejna interwencja. Znowuż zalewają. To było niedawno. Sytuacja na dniach. Tym razem już ochronę też wynajęliśmy. Policja oczywiście była i po raz kolejny do tego samego mieszkania musimy wejść po to, żeby naprawić spłuczkę. I ktoś powie, no dobrze, a coś innego nie możecie zrobić? Możemy i to robimy. W lipcu tamtego roku wystąpiliśmy na drogę sądową. To też konsultowaliśmy z mieszkańcami. Na drogę sądową jest taki przepis, który mówi, że jeżeli ktoś w sposób rażący i uporczywy wykracza przeciwko regulaminowi porządku domowego, można wystąpić na drogę sądową o nakazanie przymusowej sprzedaży lokalu. Nie ma jakichś rozwiązań pośrednich. Można oczywiście występować z powództwem o nakazanie doprowadzenia spłuczki do należytego stanu. Mijają, proszę Państwa, miesiące. Człowiek pod spodem przeżywa gehennę. On nie wie, co ma zrobić. Przychodzi do nas, a my działamy w ramach tych instrumentów, które są. No i teraz, a co dalej z tą sprawą sądową? Lipiec 2025, pozew do sądu okręgowego. Nie było nawet pierwszego posiedzenia sądu. Z racji tego, że ci ludzie też nie płacą za mieszkanie, to prędzej pewnie zlicytuje z powodu długów ten lokal. I ktoś może powiedzieć, no tak, no to ktoś jest w trudnej sytuacji. No ja wtedy zawsze zadaję pytanie, a co z tymi wszystkimi, którzy są wokół? Ci, którzy przychodzą do nas, doświadczają no, tego, co doświadczają, że tam po prostu i insekty się wydobywają i można robić kolejne dezynsekcje i tak w kółko. I póki ci ludzie tacy są, no to niestety to tak wygląda. To jest jeden przykład tych trudnych mieszkań. Na porządku powiem, oczywiście te osoby będziemy obciążali tymi kosztami tych wszystkich zastępczych działań, ale no to chciałem zaakcentować. To co, to za kogoś spółdzielnia naprawia spółczkę? No w tej sytuacji, ze względu na całokształt, o którym mówiłem, no nie ma innego wyjścia. Kolejna sytuacja, chyba no niektórzy zapominają, że jest grawitacja. Mieszkanie w jednym z konińskich wieżowców i co jakiś czas, świeży temat, lądują na chodniku szklane opakowania. Po alkoholu, albo cały słoik z ogórkami. No nie trudno sobie wyobrazić, że coś takiego może spać komuś na głowę, tak? No i teraz też dociera do nas informacja, oczywiście kontakt z policją. To nie jest takie proste, jak ludzie zgłaszają, że coś z któregoś okna leci, trafić do tego mieszkania, pójść do kogoś i mu powiedzieć, że to od niego coś wypada. No można się naprawdę grubo pomylić, więc też taki pracownik spółdzielni, administrator potrzebuje czasu. Fajnie, że akurat w tej konkretnej sprawie ludzie współpracują z nami i też starają się pomóc namierzyć. No to akurat już w tej chwili wiemy, że jest problem z alkoholem, osoba uzależniona od alkoholu. Prawdopodobnie to się skończy występowaniem o przymusowe leczenie. I wrócę do tej pierwszej sytuacji. I co może zrobić spółdzielnia? To samo, wystąpić na drogę sądową i czekać, a ludzie, którzy są w tym bloku, patrzą, mówią, ej, zaraz, to co wy robicie? No przecież wy na to zgłosiliście. Zgłosiliśmy. No tak, kierujemy to do organów ścigania. Policja też robi, co może. O kompetencjach policji to bym tu się może nie wypowiadał, ale wiem, że to też jest też takie proste dla nich. A starają się nam pomagać. No to taki drugi przykład. Wyrzucę po prostu coś przez okno. No nazywajmy rzeczy po imieniu. No mogę kogoś w końcu zabić. I wtedy wszyscy będą przychodzić i się pytać, a co z tym zrobiono? I dlatego też jest to nagranie, żeby o takich sytuacjach mówić. Robi się, co się może, ale procedury nie są w Polsce, to z pełną odpowiedzialnością to powiem. One nie są tak skonstruowane, żeby chronić tych wszystkich, którzy są narażeni na te uciążliwości. Coś jest nie tak z tym systemem. To też i za długo trwa. Dopowiem, że takie wyroki nakazujące przymusową sprzedaż, sąd jest bardzo ostrożny, żeby taki wyrok wydać, więc ja wcale nie wiem, czy bym taki wyrok uzyskał. To jest, powiem tak, jak z kibicami. Sam jestem kibicem. Jest 100 tysięcy ludzi na stadionie, a bo kibole dymią. No nie, 99 tysięcy 900 osób to są normalni ludzie, którzy przyszli tak samo z naszymi mieszkańcami. Chcą mieszkać, korzystając z tego porównania do kibicowania, obejrzeć mecz. A jak się znajdzie jakaś setka czy jakiś odsetek, którzy no, robią grandę, no to nie idzie na wszystkich. Zdecydowana większość osób zachowuje się tak, jak należy. Tak? Niestety jest odsetek tych, którzy robią, no, tak jak powiedziałem, to jeszcze będą kolejne przykłady. I te procedury do tego zmierzano nie ułatwiają w eliminowaniu takich sytuacji. Niestety, natury nie oszukamy. Coraz więcej osób niezaradnych życiowo, często i z chorobami psychicznymi, ja tak mówię, natury nie oszukasz, i takie przykłady, no niesamodzielne osoby, które, no ten poziom niezaradności życiowej jest taki, że nawet nie są w stanie zadbać o utrzymanie należytej higieny własnego ciała, i taka osoba gdzieś się pojawia na klatce, to jest takie już no inna sytuacja, ale występujemy do MOPR-u, tutaj naprawdę muszę powiedzieć, że każdocześnie, kiedy występujemy o pomoc do pracowników socjalnych, oni robią co mogą, złego słowa nie powiem, ja też wiem, że mają ograniczone możliwości, nie każdy chce współpracować, taki przykład człowieka, który gotował jakieś zatęchłe mięso u siebie, śmierdziało niesamowicie w klatce schodowej i ten człowiek, poprosiliśmy o interwencję MOPR-u, MOPR się pojawił, ale człowiek odmawia pomocy. To też nie jest tak, że ten pracownik socjalny pójdzie i nagle korzystamy z tego, pracownicy socjalni współpracują z nami, ale to też nie jest takie proste. U tego człowieka wiem, że jest akurat sprawa na etapie wniosku do sądu o umieszczenie bez zgody w domu opieki społecznej. Naprawdę zdarza mi się coraz częściej, sam kilka razy uczestniczyłem, mogę przyjąć, że no raz na kwartał, średnio raz na kwartał, no jest zgłoszenie, że ktoś zmarł, na klatce to czuć, to jest przerażające. Dowiadujemy się o śmierci człowieka, bo zaczyna śmierdzieć. Coraz więcej osób starszych, którymi się też nie ma kto zająć, to już jest takie, bym powiedział, trudne mieszkanie, ale nie w znaczeniu, że ten ktoś jest coś złego zrobił, tylko ta trudność jest związana właśnie też z naturą. Samotność, mieliśmy też taką właśnie sytuację, przeprowadzaliśmy polimeryzację instalacji gazowej. czyli wypełnialiśmy instalację gazu ziemnego polimerem po to, żeby było bezpiecznie. No jedno mieszkanie się nie odliczyło. Okazało się, że dlatego, że mieszkańcy też nam tutaj pomogli, głosili strażakom, pani zmarła. Przy okazji tej polimeryzacji potem się okazało, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie musiał tę osobę pochować. Potem się rodzina pojawiła, gdzieś ten kontakt był, mieszkanie im wydaliśmy, ale no to też pokazuje, że to się przekłada na takie codzienne funkcjonowanie i samotność okazuje się, że jest dosyć straszna. I jeszcze mam takie dwa wątki. Ostatnio mieliśmy akt agresji w jednej z administracji, bo akurat administracja osiedla Wschód jest na 5 osiedlu. Pan, który często się pojawia w tejże administracji, jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby przyszedł trzeźwy. Pracownicy, można powiedzieć, już trochę uodpornili i wyzywaniem od takich owaki się oswoili, no ale ostatnio, że tak powiem, pan już przekroczył pewne granice. Poszło jeszcze dalej, no była agresja, zamknął pan pracownicę w pokoju. Całe szczęście pan kierownik gdzieś był blisko, więc też mógł dziewczynę wyswobodzić, ale no już było autentycznie blisko tego, żeby tam się coś złego stało, bo to nie tylko była agresja słowna, tylko też gdzieś tam blokowanie wyjścia. Na szczęście nie uderzył, ale już niewiele brakuje. No ta sprawa zostanie zgłoszona policji. Została zgłoszona policji. Natomiast to pokazuje, że można nie kochać spółdzielni, tak? No ale też jesteśmy ludźmi, chcielibyśmy swoją pracę wykonywać. A też tak mi się przypomina, kiedyś kolegę z pracy, jego kolega zapytał, to co się robi w spółdzielni, w której się nie buduje? No między innymi właśnie to, co tu teraz powiedziałem, nie? Lata się też po budynkach, szuka się różnych, wymienia się toalety, jak do tego może dojść? No tak jak powiedziałem, tak może do tego dojść. I na koniec, gorący apel. Proszę Państwa, jeżeli ktokolwiek robi remont w mieszkaniu, no niech się zgłosi do naszych służb technicznych. I proszę nie ingerować w elementy konstrukcyjne, nie podejmować działań na zasadzie będę sobie powiększał otwór wejściowy w ścianie konstrukcyjnej i nic się nie stanie. Na razie nic się nie stało, ale 40 spraw w nadzorze budowlanym ze względu właśnie na takie sytuacje. Te budynki są tak zbudowane, że mają te ściany konstrukcyjne. I naprawdę proszę wziąć sobie tą uwagę do serca, bo co chwila ktoś kupuje, sprzedaje, normalne to jest, ja to rozumiem, ale jak już ktoś wykonuje ten remont, my też na to zwracamy uwagę, to bardzo proszę, żeby zgłaszać się do nas. Przykład taki najbardziej skrajny, aż trzeba powiedzieć, to jest, ktoś stwierdził, że zmieni sobie umiejscowienie aneksu kuchennego i zrobił bruzdę w stropie, strop grubość 14 cm, bruzda na 7, no i przez po skosie z jednej części, tam od tej części sanitarnej w drugą część, tylko dlatego się to udało wykryć, bo robiąc tą bruzdę spowodował, bruzda była robiona po to, żeby tam poprowadzić wodę i kanalizę. No i klocek wypadł, część tego stropu, sąsiad w końcu trafił do nas, nadzór budowlany też się pojawił, udało się to wszystko zrobić, uratować sytuację, żadnej katastrofy budowlanej nie było, ale to też pokazuje, że takie elementarne zasady przy konstrukcji budynków też trzeba przestrzegać, bo to przecież mogło się by źle skończyć. No nie wiem, czy to jest żartobliwie, ale tak można też to śmiech przez łzy chyba bardziej. Ja tak patrzyłem na zdjęcia z tego miejsca i widziałem, że jest przewód elektryczny w tej bruździe. Ja się pytam pracowników, ale przecież tu podobno miała być woda i kanaliza. No tak, prezes, bo człowiek stwierdził, że zrobi jedną bruzdę, w której będzie i elektryka, i woda, i kanaliza, bo nie chciał robić drugiej. Chwała mu za to, że nie chciał robić tej drugiej. Szkoda, że robił w ogóle tą pierwszą. Proszę się do nas zgłaszać, jak ktoś robi remont. Pracownicy są do dyspozycji. Naprawdę to nie jest tak, że ja zrobię tylko u siebie. To jest element większej całości i ta całość, my jesteśmy po to, żeby o to dbać. No i to jest właśnie taki kolejny przypadek trudnych mieszkań, teraz architektoniczny.
6: Mówił Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeśli macie jakiekolwiek problemy z innymi lokatorami lub w każdej innej sprawie związanej z mieszkaniami, warto zgłosić się do Spółdzielni Mieszkaniowej.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.